0: ja tutaj raczej się nie doszukuję jakiejś takiej wielkiej myśli przewodniej, która wszystkie te elementy spaja. Co do tej słynnej awantury z Zeleńskim, myślę, że to było kilka elementów. Znaczy, począwszy od jednak po prostu słabego przygotowania Zeleńskiego do tej rozmowy, jeżeli chodzi o pewną taktykę dyskusji z Trumpem. On przyjął taki model rozmowy, jaki często stosował w rozmowach z przywódcami europejskimi, trochę takiego łajania, trochę takiej moralnej wyższości, coś, co jest
1: mnie
0: jakby...
1: się trochę należy, ja tu bronię...
0: Trochę tak, ale to jest jakby zrozumiałe i do pewnego stopnia uzasadnione również stanowisko. Natomiast na Trumpa to zbyt dobrze nie zadziałało i zachował się z kolei trochę w takim swoim stylu, a miał w dodatku poczucie, że rozmawia ze słabszym partnerem, prawda? No bo w przypadku osobowości autorytarnych oczywiście tego typu zagrywki są najłatwiejsze, jeżeli ktoś od nas mocno zależy, a Ukraina cały czas, a wtedy jeszcze bardziej niż
1: to bardzo, tak.
0: Zależy, prawda? Więc jeden telefon, wyłączamy Starlinki, wyłączamy naprowadzanie rakiet dalekiego zasięgu, no i kicha, prawda?
1: A później to Stany się pytały Ukrainy, jak to zrobić, żeby strącać szachedy taniej niż za miliony, tak?
0: Więc
1: tak,
0: dzisiaj Ukraina, można by, używając tego argumentu Trumpa z tamtej rozmowy, że Ukraina nie ma żadnych kart.
1: Macie karty wy tam w tych Stanach, tak.
0: To dzisiaj już jakieś karty ma. To oczywiście są w dalszym ciągu bez porównania słabsze karty niż mają Stany Zjednoczone, żeby było jasne. Niemniej jednak są już jakieś obszary, gdzie Ukraina nie występuje wyłącznie jako petent, prawda, w tych relacjach amerykańskich. No i oczywiście pytanie, na ile oni oraz my, bo te same dywagacje dotyczą też Europy, prawda, to znaczy my również jesteśmy z jednej strony klientem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wobec Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony mamy też dosyć sporo rzeczy, których możemy używać w tych negocjacjach. No i pytanie, choćby kwestie gospodarcze, prawda? Jednak Unia Europejska to jest trzeci organizm gospodarczy świata i my jesteśmy Stanem Zjednoczonym zasadniczo również bardzo potrzebni.
1: Ale te cła musiał narzucić, musiał się najpierw poawanturować, musiał najpierw świat poszantażować trochę. Ja już nawet straciłem rachubę i pewnie nie ja jeden, ile tych pomysłów już padło, musiał się z nich wycofać, tak?
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że chyba trudno byłoby konia z rzędem temu, kto byłby dzisiaj w stanie jednoznacznie powiedzieć, gdzie jakie cła obowiązują, prawda?
1: Abstrakcja.
0: Bo to jest dosyć skomplikowane. Mało tego, do tego skomplikowania jeszcze dochodzą wyroki sądów amerykańskich, które te mechanizmy nakładania ceł unieważniają, Trump reaguje alternatywnymi zachowaniami, co chwilę oczywiście rzuca tą groźbę, że jak wam się nie podoba, no to pyk, 100% ceł, prawda, ale to jest znowu bardziej groźba niż coś konkretnego.
1: I chyba na rynek wewnętrzny on też takie szaleństwa uskutecznia, żeby pokazać te właśnie, MAGA działa, tak, ja tu robię wszystko, żeby Ameryka była wielka i nie będzie nam Europa tutaj swoich towarów za bezcen, a my im ciągle tą ochronę, no to jest ciągle ta jego gadka, prawda, ta
0: ale
1: sama.
0: To jest, przy czym
1: ale
0: to
1: nieskuteczna.
0: No,
1: jemu inflacja rośnie, paliwo mu drożeje. Znaczy,
0: to jest
1: technologia w lesie.
0: To jest nieskuteczne oczywiście w tym sensie, że od samego mówienia nie ma takich, znaczy pewne rzeczy się po prostu dzieją w gospodarce. Co do samych ceł, ja tutaj się powstrzymam od wyrokowania, bo nie jestem specjalistą. Z tego, co zapoznawałem się z danymi, to jednak ten wzrost przychodów po stronie budżetu jest dosyć spory. Wzrost inflacji, wiadomo, to jest zjawisko wieloczynnikowe, ale zasadniczo, zanim te cła zostały wprowadzone, to większość ekonomistów wieszczyła dużo większą katastrofę inflacyjną, niż się wydarzyła. No do tego mamy jednak jeszcze Iran i kryzys paliwowy, który się w bardzo czytelny sposób przekłada się również na inflację, więc tu się można pewnie zastanawiać, gdzie ten wzrost, od czego ten wzrost cen bardziej zależy, czy od cen paliwa, które w Stanach są w tej chwili faktycznie wysokie, czy od tych ceł i w jakim stopniu, jak te czynniki się rozkładają, ale no, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że nie ma takich jednoznacznych dowodów, że te szastanie tymi cłami przyniosło Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, wyłącznie straty.
1: Okay.
0: Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, no to mówił pan redaktor o właśnie tym poczuciu sojuszników, prawda?
1: No jakaś wiarygodność, gdzie jest jakaś stabilność, tak? Jakieś to są takie szarpania z prawa na lewo. No strach uprawiać politykę, czy jakby no budować z kimś sojuszek, to właśnie każdego dnia ma inne zdanie. To ja wiem, że to jest takie może mało naukowe i politologiczne, ale to bardzo rzutuje. No uczucia, czy jakby, no wiadomo, dzisiaj nawet się kampanii na tym tworzy. On rzeczywiście te miliony, że tak powiem, wyborców skradł też tym swoim takim pseudo, powiedzmy, szaleństwem, ale no w polityce międzynarodowej ja mam wrażenie faktycznie, że ta Europa Europa już tak tylko macha, tak, okej.
0: Znaczy oczywiście polityka jest mniej emocjonalna, ta polityka, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe, i ona trochę mniej ulega takim nagłym emocjom, choć też się takie momenty zdarzają. Natomiast bez dwóch zdań ten sojuszniczy potencjał Stanów Zjednoczonych, czyli to, że oprócz posiadania dominującej waluty, oprócz największych wydatków na zbrojenia, oprócz bycia pierwszą lub drugą gospodarką świata, w zależności od tego, jak to liczymy, to siła Stanów Zjednoczonych, taka międzynarodowa siła, w dużej mierze opiera się na tym, że jest bardzo dużo państw, które grają ze Stanami w jednej drużynie. Między innymi cała Europa. I to jest gigantyczny potencjał Stanów Zjednoczonych, którego nie mają konkurenci. Znaczy takiego potencjału nie mają Chiny, prawda? A tam jest oczywiście duża grupa państw, na której Chiny mają duży lewar.
1: Europa i petrodolar, tu innowacje, technologia. To tak,
0: innowacje, technologia, metale ziem rzadkich, no wszyscy,
1: tak,
0: leki, stosowne. Prawda, na wielu, zresztą no Chińczycy mieli taki po kilkudziesięciu latach takiej, bym powiedział, subtelnej polityki zagranicznej, pojawiła się taka tendencja w polityce chińskiej, aby grać bardziej ostro i pokazywać, prawda, że jak nie chcecie nas słuchać, to my mamy też narzędzie nacisku.
1: Pandemia im pokazała, jak wygląda zerwanie łańcuchów dostaw i co się dzieje z połową świata, tak?
0: Bez tak, znaczy to ona w zasadzie nam pokazała wszystkim, prawda? Znaczy tak, uświadomiła ten poziom uzależnienia, zostały z tego wyciągnięte wnioski i powoli, pewnie wolniej niż byśmy chcieli, nie we wszystkich obszarach, coś się tutaj dzieje, również w Europie, jakby Europa coraz bardziej widzi ten problem uzależnienia od Chin, mówi się już od dawna, zresztą nawet w priorytetach Komisji Europejskiej mamy ten tak zwany decoupling, prawda, czyli to takie uniezależnienie się od Chin, przynajmniej w tych kluczowych obszarach, ale to nie jest proste, prawda? No,
1: właśnie, już nie jest na to za późno, kiedy oddaliśmy im całą technologię, know-how, oni to wszystko skopiowali i teraz nas tym szturmują za połowę ceny.
0: Znaczy, no to jest oczywiście kwestia tego...
1: A my sobie koszty energii podnosimy,
0: ale to jest
1: tak?
0: Pytanie, czy my koniecznie chcemy te wszystkie towary do nas wpuszczać?
1: Okay.
0: Czy jesteśmy ewentualnie gotowi troszeczkę więcej płacić za towary produkowane w Europie, choć to też nie jest wcale takie oczywiste, że one byłyby droższe, bo jakby w tej cenie tego tańszego towaru z Dalekiego Wschodu jest też element niepewności co do dostaw, niepewności co do cen, jak popatrzymy, nie wiem, na cenę leków choćby, prawda, to one przecież w ostatnich latach, a leki w dużej mierze, zwłaszcza te leki nie najnowszej generacji, tylko trochę starsze, to są leki, które w większości substancje aktywne do tych leków są produkowane albo w Chinach, albo w Indiach. I nie wiem, jakieś tam podstawowe antybiotyki, paracetamole, ibupromy, to są rzeczy, których ceny rosły o kilkadziesiąt procent, czasami nawet więcej niż 100% w bardzo krótkim okresie czasu. Więc pytanie, czy gdybyśmy byli w stanie sami wyprodukować te substancje aktywne, które są kluczowe w tych lekach, to nawet jeżeli one byłyby tutaj troszeczkę droższe, czy fakt większej odporności na takie wahania, większej odporności na problemy w łańcuchach dostaw, nie jest tego, nie byłby tego wart, prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: a już nie
1: tak.
0: Mówię o innych, zresztą, no, tak jak powiedziałem, wiele się tutaj dzieje, jak nie, popatrzymy na produkcję stali, prawda, to jest kolejny taki obszar, który przez lata był wolniutko się z Europy, że tak powiem, wyprowadzał do krajów o słabszych restrykcjach ekologicznych na przykład i tańszej sile roboczej. No i już od ładnych kilku lat zastanawiamy się, jak to powstrzymać. Znowu, to nie jest takie proste i też pamiętajmy, że to nie jest Europa i Unia Europejska nie jest gospodarką centralnie sterowaną, więc to nie jest tak, że...
1: I też kraje mają różne interesy.
0: Oczywiście.
1: Poszczególne kraje.
0: No tak? Nie wszyscy stale
1: Niemcy
0: produkują.
1: Największe teraz, jeśli chodzi na przykład o elektryczne samochody. Ale ja bym chciał tu zrobić mały przecinek, żebyśmy jeszcze zdążyli w tym całym tutaj geopolitycznym lekkim chaosie wspomnieć o naszej sytuacji, czyli Polsce, czyli nie, powiedzmy wprost, ja od razu zapytam z grubej rury, no czy my mamy się obawiać, że Rosja zaatakuje, czy nie? Czy kraje bałtyckie, czy to jest w ogóle realne? Parę razy w tej rozmowie padło, że to jest jednak słaby kraj, uzależniony od tego czy innego. No widać, znaczy, tak do końca nie jestem przekonany, czemu to tak wygląda, że ta wojna na Ukrainie się przeciąga, przedłuża, tak? Pytanie, jakie zdolności militarne ma Rosja i czy ona faktycznie dybie na Europę? Na Polskę może najpierw, no.
0: Znaczy nie jestem,
1: bałtyckie.
0: Nie jestem pewnie najlepszym rozmówcą do tego tematu, ale znaczy widzimy, że jeżeli chodzi o kwestie stricte wojskowe, no to znaczy to jest to miejsce, gdzie jest ten potencjał rosyjski, prawda? On z wielu powodów ten potencjał cały czas jest istotny, między innymi dlatego, że to jest po prostu wielki kraj i może sobie...
1: Przełączyli się na tryb wojna w ogóle chyba, prawda?
0: Tak, no ale też, no mówiąc jakby wprost, tam są też miliony ludzi, którzy po prostu po raz kolejny, bo przecież to nie jest pierwszy raz w rosyjskiej historii, mogą pójść na rzeź.
1: To prawda.
0: Większość krajów europejskich nie ma takiego potencjału. Widać na Ukrainie, jakie to są koszty, prawda, bo przecież też te koszty ludzkie tam są gigantyczne. No jest oczywiście gospodarka rosyjska osadzona na surowcach naturalnych. Tak się składa, że te różne zawirowania geopolityczne, choćby to, co się dzieje w Cieśninie Ormus, to są rzeczy, które ten upadek rosyjskiej gospodarki odwlekają.
1: Bo jeżeli
0: surowce są droższe, to nawet jeżeli sankcje zmuszają Rosję do sprzedaży z bardzo dużą zniżką tych swoich surowców, choć w tej chwili przecież te sankcje akurat na ropę są chwilowo zawieszone.
1: No właśnie, mamy znowu jakąś odwilż tajemniczą.
0: No ale to znaczy do tajemniczą jak tajemniczą, prawda? To znowu pan redaktor powiedział, że są różne interesy, więc oczywiście są kraje, które z chęcią kupią troszeczkę tańszą ropę rosyjską. No, my przez to, że rząd podjął te działania związane z obniżeniem VAT-u i akcyzy, to mam wrażenie, że trochę nasi kierowcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby prywatne, no bo firm w dużej mierze ten mechanizm ochronny nie obejmuje, to trochę jakbyśmy byli tak oderwani od tych problemów, bo te ceny na stacjach nie są takie szokujące. Ale to nasz budżet kosztuje konkretne miliardy złotych. Znaczy, no raz się skończy, ale to są miliardy, które moglibyśmy przeznaczyć na inne cele. Ja się cały czas zastanawiam, czy nie wolałbym, żeby jednak to paliwo kosztowało 8 zł, ale żebyśmy mogli te parę miliardów wpuścić czy w naukę, czy w służbę zdrowia, czy
1: nauka
0: w parę...
1: się dopomina 3%. Każda branża się dopomina. Od razu muszę zapytać, no dobrze, ale jeszcze w tym kontekście militarnym, no dobrze, a program SAFE, który teraz rząd tak wychwala i miliardy wydane w parę dni, no tak oczywiście w cudzysłowie to nazywam, te umowy teraz podpisywano bardzo hucznie, medialnie odtrąbiono sukces. No co, zbroić się po zęby?
0: A oczywiście.
1: Na wszelki wypadek? Nawet za te długi?
0: Znaczy to niestety jest, świat się, pod tym względem już wiemy, że świat się zmienił i tu w zasadzie dzisiaj już nie ma nikt wątpliwości. Jeszcze kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy o tym potencjale produkcji zbrojeniowej, no to takim naczelnym argumentem było to, że Europa, cała produkcja zbrojeniowa w Europie została przestawiona w taki tryb niemalże rzemieślniczy, czyli produkujemy czołgi na naście sztuk rocznie, a nie na setki albo tysiące.
1: Nawet amunicji nie potrafimy porządnie.
0: Dokładnie, rozmontowaliśmy te wielkie linie, czy nie budowaliśmy w ogóle tych linii, dlatego że nie było zapotrzebowania. No pamiętajmy znowu, to nie jest gospodarka centralnie sterowana, tylko działamy za pośrednictwem firm, więc jakby trudno oczekiwać, że jakieś tam korporacje będą niedochodowe, no bo to jest w interesie państwa, prawda, czy mają czekać, aż wreszcie ten popyt na broń się pojawi.
1: Trump nas obudził mocno, wszystkich tutaj.
0: Tak, natomiast teraz widać, że z kolei zapotrzebowanie na te produkty przemysłu zbrojeniowego jest gigantyczne, prawda, więc to jest dobry biznes, znaczy w tym sensie wiadomo, że przez wiele lat będzie bardzo duży popyt na to, nawet jeżeli nie będzie wojny, między innymi dlatego, że wojna na Ukrainie i Iran też bardzo solidnie przetrzebił magazyny zbrojeniowe na całym świecie, więc trzeba po prostu te zapasy odbudować. Nawet jeżeli mielibyśmy tylko dojść do tego etapu, który był jeszcze przed wojną na Ukrainie, a nie mówiąc o tym, że co będzie, jeżeli ten konflikt jakoś tam będzie się rozsiewał poza samą Ukrainę. Więc w tym sensie nie mamy za bardzo wyjścia, prawda? Ja akurat uważam, że ten model finansowania z programu SAFE jest czymś dobrym, to znaczy dobrym w tym sensie, że oczywiście wolałbym, żebyśmy nie musieli takich pieniędzy wydawać, czy wolałbym, żebyśmy mogli te pieniądze
1: albo
0: wydać
1: zadłużać się na takie
0: na coś
1: lata,
0: innego.
1: Tak.
0: Znaczy zadłużamy się, to zadłużaliśmy się wcześniej, kupując czołgi w Korei, też się zadłużaliśmy.
1: To prawda, i to bardziej.
0: Mnie jako politologa cieszy, że mamy taką dyskusję publiczną na temat zadłużania państwa przez wiele lat miałem wrażenie, że mowa o zadłużaniu to jest taki trochę temat tabu, jak wprowadzaliśmy 500+, a później 800+, to rozmowa o kosztach, jakie to generuje, była w zasadzie zupełnie gdzieś tam w tle. Więc oczywiście wolałbym, żeby te pieniądze wydawać na coś innego, albo żebyśmy nie musieli się tak zadłużać.
1: Żeby nie było tak, jak z tym samym programem, jak już takiej tutaj analogii pan doktor użył, bo jak wiemy, 500+ i 800+ wpłynęło marnie na przychówek. Ale

0: jakim stopniu, które tworzymy, powinno rozwiązywać konkretne problemy i czy później sprawdzamy, czy to, co zrobiliśmy, te problemy rozwiązuje, prawda? Natomiast już zamykając tylko ten wątek safe, no to oczywiście te założenia, gdyby nie było weta prezydenckiego, to wtedy te pieniądze mogłyby w nieco szerszym stopniu być wydane na różnego rodzaju takie
1: służby, służby,
0: technologie podwójnego zastosowania, w większym stopniu infrastrukturę, policję, straż pożarną. Podejrzewam, że duża część tych środków i tak zostanie w tych miejscach wydana, tylko będzie trzeba znaleźć inne źródło finansowania, bo niestety no nie ma się co oszukiwać, to zbrojenia na gigantyczną skalę, one są bardzo kosztowne i będą dla nas bardzo kosztowne i wszyscy za to zapłacimy i inflacją i paroma innymi jeszcze rzeczami. Oczywiście dobrze by było, gdyby ten proces był na tyle przemyślany, no aby właśnie w jak największym stopniu osiągnąć takie dodatkowe efekty tych inwestycji, czy to przy technologiach podwójnego zastosowania, czyli żeby to był również skok dla gospodarki cywilnej, a nie wojskowej.
1: Cały czas rząd też
0: dokładnie
1: mówi, że ma być.
0: W inwestycjach infrastrukturalnych, prawda? Czyli żeby to wielkie zadłużanie również przełożyło się na postęp w innych obszarach. Na pewno nie jeden do jednego. Gdyby nie to zagrożenie wojskowe, to moglibyśmy te pieniądze z dużo większą korzyścią dla nas wszystkich wydawać. Ale ja nie mam też specjalnie złudzeń, że nie jesteśmy jakby na etapie, gdzie już przestaniemy mówić o kolejnych pieniądzach, które będą na to musiały iść, prawda? Te duże wydatki cały czas jeszcze przed nami.
1: No i tu zrobimy dużą kropkę, bo niestety czas audycji się kończy, ale mam wrażenie, że jeszcze moglibyśmy bardzo długo tutaj dyskutować i moja propozycja jest taka, że do tematu jeszcze wrócimy. Zobaczymy, co przyniesie czas, a dziś już muszę podziękować. Przypomnę, gościem audycji Salon Naukowy był dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
0: Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia.
1: No i wam, drodzy słuchacze, także dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tej audycji i od razu zapraszam na kolejny Salon Naukowy, jak zwykle za tydzień w poniedziałek po 22:00. Dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Paul McCartney, jego nowa płyta na początek audiokracji. Na dzisiaj spotkanie z inną z legend, która niedawno skończyła 80 lat. Gorąco zachęcam.

0: Radiokracja.
1: Takie małe reminiscencje 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Karolina Harko, przepraszam bardzo, z utworem Hamak. Oczywiście zdobyła Karolinkę imienia Anny Jantar podczas konkursu debiutów. Emocje festiwalowe spowodowały, że oddaliliśmy się troszeczkę od spraw takich szerszych. No i pewne zaległości warto nadrobić. Dlatego, że jeden z najbardziej zasłużonych basistów w historii skończył 80 lat. No i co ważne, jest wciąż aktywny, wciąż jest w fantastycznej formie, występując między innymi z zespołem Beat, czyli supergrupą, która przypomina twórczość King Crimson z lat 80., a tworzą ją Tony Levin i Adrian Belew, którzy byli związani z King Crimson w latach 80. No i ten skład uzupełnia Danny Carey na perkusji, znany z zespołu Tool, który bardzo mocno inspirował się Crimsonami na przestrzeni lat, tym jak potrafili kreatywnie podejść do rytmu, a Roberta Fripa w tej konfiguracji zastępuje Stevie Vai. Także no, rzeczywiście skład nieprzeciętny. 17 lipca wystąpią na Zamku Ćmielów, także też można ich zobaczyć nad Wisłą. A Tony Levin regularnie pojawia się w Opolu za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Gościł u nas w przeróżnych konfiguracjach. Miałem przyjemność porozmawiać z nim zresztą 11 lat temu, kiedy gościł w Opolu razem z zespołem Stickman. Zastanawiałem się, czy w związku z jego urodzinami fragmentu tej rozmowy nie przypomnieć, natomiast ona była taka bardzo osadzona w czasie, dotyczyła planów Tony'ego Levina na kolejne lata, dotyczyła między innymi tego, co Stickman ma robić, i to wszystko już gdzieś tam się spełniło, także nie ma sensu do tego wracać. Też dotyczyła powrotu Petera Gabriela. Wtedy Tony Levin sugerował, że on niebawem sfinalizuje długo wyczekiwany album, a tak naprawdę zajęło mu to następnych 8 lat, bo płyta IO ukazała się w 2023 roku. Co nie zmienia faktu, że kolejna powinna ukazać się w tym roku. Także Tony Levin po raz kolejny będzie mógł błysnąć swoimi fantastycznymi partiami. Bo to jest geniusz tego muzyka, że mimo że jest świetnie wykształconym wirtuozem, to on zawsze służy piosence. Mnóstwo jest takich bardzo kreatywnych historii dotyczących tego, jak konstruował swoje partie, między innymi w utworze Don't Give Up Petera Gabriela z płyty Soul. Ta legendarna partia basowa, to co wyróżnia ten utwór, powoduje, że po jednej nutce go poznajemy, powstało podczas kombinowania rzeźbienia w studiu. Tony Levin miał wtedy małe dziecko i miał po prostu ze sobą paczkę pieluch i ta pielucha została włożona pod struny, dlatego ten dźwięk jest tak fantastycznie wytłumiony. Takich historii jest bardzo dużo, między innymi też dotyczących specjalnego przyrządu do wydobywania dźwięku z basu, który skonstruował Tony Levin, który wyciął końcówki pałeczek perkusyjnych. Udało mu się stworzyć takie rozwiązanie, żeby je przyłączyć do palców i w ten sposób wydobywać dźwięk, tak jakby grał pałkami perkusyjnymi. Zawsze był kreatywny, zawsze potrafił się zmieniać, dostosowywać do sytuacji w studiu. Dlatego współpracował z takimi tytanami jak John Lennon, Paul Simon, Pink Floyd, Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Seal, no to jest wierzchołek góry lodowej, ma nieprawdopodobne CV, podobno nagrał około 600 płyt. My wracamy do płyty King Crimson, skoro jesteśmy przy repertuarze zespołu, z którym Tony Levin jest najbardziej kojarzony, bo chyba jego wizytówki to właśnie King Crimson i Peter Gabriel. I mówiłem o King Crimson z lat 80., kiedy pojawiła się płyta Discipline, na której Robert Fripp zaprezentował nowe wcielenie, nową inkarnację King Crimson. Część fanów była zszokowanych, natomiast po latach wydaje mi się, że ten album można stawiać na równi z klasykami brytyjskiej legendy prog rocka. Słucham utworu Elephant Talk, dzięki któremu Tony Levin przybliżył światu Chapman Stick, instrument, który jest takim basem, na którym gra się techniką oburęczną, basem dotykowym. Słuchamy.

Bardzo pięknie się zestarzał ten utwór. Trudno uwierzyć w to, że w tym roku ta piosenka kończy 34 lata. To było Digging in the Dirt z płyty Us. Utwór, który powstał wtedy, kiedy trip-hop dopiero raczkował, ale gdzieś moim zdaniem nawiązywał do tej estetyki. No, pojawił się na antenie Radia Opole za sprawą basisty, którego słyszymy w tym numerze, czyli Tony'ego Levina. Tony Levin świętował dwa dni temu swoje 80. urodziny, no i nie mogliśmy koło tego faktu przejść obojętnie. Absolutna legenda, no i co ważne, wciąż aktywny muzyk, który odwiedzi Polskę razem z supergrupą Beat. Teraz dobra wiadomość dla wszystkich fanów cięższych brzmień. Zespół Mastodon powraca z nowym singlem. Zresztą zdążył już ten utwór wykonać w Polsce podczas Mystic Festiwalu. Natomiast singiel rzeczywiście jest jeszcze świeży, nowy. No i też można powiedzieć historyczny, dlatego że to jest pierwszy utwór, który zespół nagrał po śmierci Brenta Hintza. Gitarzysta rozstał się z zespołem Mastodon, a kilka miesięcy później zginął w wypadku motocyklowym. I Brent Hintz jest wspominany przez bardzo wielu jako taka dzika, nieokiełznana postać, która robiła co chciała, no ale jednocześnie każdy zwraca uwagę na to, jak był wybitnym muzykiem, jak wielką osobowością. No i też bez wątpienia słychać jego nieortodoksyjną grę w zespole Mastodon, jego podejście do riffów, do solówek, rzeczywiście był kluczową postacią, jeżeli chodzi o sukces amerykańskiej grupy. Zespół postanowił też w utworze Your Ghost Again oddać hołd zmarłej matce perkusisty Brana Daylora. Także no jest to taki bardzo ważny i osobisty utwór. Aktualnie w zespole Mastodon śpiewają Troy Sanders, czyli basista zespołu, no i wspomniany Brent Daylor, nowy gitarzysta grupy. Raczej tych partii, które oryginalnie wykonywał Brent Hintz, nie interpretuje, a tym nowym gitarzystą zespołu jest Nick Johnston. I grupa uwzględniła w metryczkach João Nogueira, czyli swojego wieloletniego klawiszowca, więc miała to być taka zespołowa deklaracja, mimo że on zawsze był podpisywany jako ten koncertowy członek grupy, no ale teraz można powiedzieć, że już jednocześnie, że już jednoznacznie został dopuszczony do tego procesu twórczego. Przypominam, nowy singiel grupy Mastodon nazywa się Your Ghost Again.

zespół Mastodon wraca z nowym singlem, słuchając utworu Your Ghost Again. Wróciliśmy przy okazji do utworu Drying Bone Valley z płyty Hunter. Teraz coś z krajowego podwórka. Grubson zapowiada długo wyczekiwane szlaki, czyli swój nowy album. Można powiedzieć, że ostatnimi laty Grubson nie był przesadnie aktywny, dlatego że jego ostatnia studyjna płyta, akustycznie zupełnie stworzona z Opolaninem, z Jakubem Mitorajem, miała premierę w 2020 roku. Natomiast warto pamiętać o tym, że po tym albumie Grubson zagrał trasę, na której wykonywał płytę praktycznie w całości. Były koncerty urodzinowe, co w przypadku Grubsona oznacza ogromne przedsięwzięcie. Grał m.in. na Torwarze i w Spodku. Utwory były przearanżowywane, było mnóstwo gości. No i do tego pojawił się koncert MTV Unplugged, także naprawdę nie było obijania się. Poprzednim singlem, który zwiastował nadchodzące wydawnictwo, był utwór Ilu Nas Jest. Natomiast teraz pora na propozycję taką bardziej zadziorną, która nazywa się Husky i Hard. No i Grubson chciał skomentować świat, w którym autentyczność coraz częściej ściera się z presją algorytmów, szybkiego kontentu i powtarzalnych emocji. Po singlu Ilu Nas Jest postanowił przesunąć akcent z samotności na szerszą obserwację rzeczywistości, zachowując osobisty ton, społeczny nerw i charakterystyczną dla siebie potrzeby rozmowy o tym, co dzieje się wokół. Słuchamy utworu Husky i Hard.

Grubson wrócił z nowym singlem, zapowiada nową płytę i korzystając z okazji wróciliśmy do singla, który stworzył razem z Dryskalem i Miodem. To jest utwór Wolna i Piękna z debiutanckiej płyty producenckiej Dryskala. Zresztą Dryskal przyznawał, że panowie, kiedy tworzyli ten utwór, chcieli zainspirować się Felą Kuti i Afrobeatem. Teraz bardzo się mocno wyciszymy za sprawą Joanny Longić, którą najbardziej kojarzymy z projektem Tęskno, a Joanna zapowiada album ze ścieżką dźwiękową do nagradzonego dokumentu Guard Up, a Guard Up to z kolei produkcja w reżyserii Katarzyny Wiśniowskiej, która przedstawia intymny portret Jary, córki marokańskiej legendy boksu. Tworząc ścieżkę dźwiękową do tego dokumentu, Joanna Longić chciała odwołać się do takiej ambientowo-klasycznej muzyki filmowej, między innymi do Johanna Johanssona czy do Olafura Arnaldsa. Pejzaż dźwiękowy został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać napiętą, krystalicznie czystą atmosferę miasta tuż przed deszczem, gdy zaczyna zrywać się wiatr. Oba utwory, bo to jest maxi single, są połączone syntezatorami o analogowym brzmieniu, które pięknie współistnieją brzmieniowo z żywymi instrumentami smyczkowymi, a żywe instrumenty smyczkowe zostały zarejestrowane w studiu S2 Polskiego Radia. Słuchamy utworów Finfire 1 i Finfire 2.

Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką płytę, na której Tęskno zinterpretowało poezję Zuzanny Ginczanki. Jak nie, to była sposobność sobie przypomnieć. No, skoro jesteśmy przy muzyce kameralnej, wyciszonej, na końcu solowa płyta Patryka Kraśniewskiego. Wydaje mi się, że dosyć przeoczona, raczej w podsumowaniach zeszłego roku nie widnieje, a to był bardzo przyjemny album. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Więcej kultury.
2: W poniedziałkowej audycji Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Paweł Oliwa. W naszym programie spotkamy się z Katarzyną Kubik, dyrektorką Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu, która opowie o wystawie tegorocznych dyplomantów. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu przedstawi kolejną sylwetkę z cyklu Śląscy Bohaterowie. Również zaproszę Państwa do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na otwarcie bardzo ciekawej wystawy. A tak w ogóle to zapraszam Państwa do godziny 21:00.

0: Państwa i mój gość, pani Katarzyna Kubik, dyrektorka Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Plastycznych. Nasza sąsiadka, tak mogę powiedzieć. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: panią.
1: Dzień dobry, witam.
0: Galeria Sztuki Współczesnej i państwo od lat współpracujecie, żeby pokazać dyplomy swoich uczniów.
1: Od 10 lat. W tym roku będzie 10. edycja tego aspektu naszej współpracy, który polega na prezentacji wybranych prac dyplomowych, czyli jest to wystawa Moja odpowiedź, tym razem z numerem 10, czyli rocznica poniekąd.
0: No tak, jubileusz i to ładny.
1: Tak, dokładnie. I nieco nietypowy.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ w innym miejscu, ze względu na remont właśnie budynku galerii.
0: No ja właśnie nawet myślałem, że państwo zdecydują się pokazać u siebie w galerii te prace, ale jednak no jakby nie patrzeć do Galerii Sztuki Współczesnej, nawet w tym nowym miejscu, przyjdzie trochę inna publiczność.
1: Myślę, że nam chodzi właśnie o to, żeby pojawić się w mieście, a miasto oferuje bardzo różne przestrzenie, o czym świadczy chociażby salon wiosenny, myślę, że też duży sukces. A dla nas Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, gdzie w galerii MCWE ta odsłona wystawy dyplomowej się odbędzie w tym roku, jest szczególnie ważnym miejscem, ponieważ jest to placówka wspierająca edukację.
0: Tak. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda dobór prac na taką wystawę, bo to nie zawsze można wszystko pokazać. Mimo, że państwo są taką trochę elitarną placówką, bo tutaj się nie kształci hurtowo artystów.
1: Ale tak już jest, że od lat mamy dwie klasy, które kończą szkołę. Obecnie po reformie są to dwa równoległe roczniki klas, klasa A i B. I na ogół jest to około 40 osób, w tym roku dokładnie 44 osoby, więc prac jest sporo. W GSW Aneks no, nigdy nie było na tyle miejsca, podobnie będzie tutaj w MCWE. Dlatego pokazujemy prace, które uzyskały aprobatę naszych egzaminatorów, czyli najwyższą ocenę, otrzymały wyróżnienie i są też typowane na przykład do konkursów plastycznych, do których jesteśmy jakby zobowiązani, żeby brać w nich udział.
0: Ja za każdym razem, jak jest tego typu wystawa, to jestem zachwycony pomysłowością i, no i tym, co ci młodzi ludzie mają w głowie, bo wydawałoby się, że człowiek tego nie wymyśli, a oni jednak bardzo kreatywnie podchodzą do tych prac.
1: To prawda i wydaje się, że no, technika, prawda, czy specjalizacja, że ubiór, że kostium, że ceramika, snycerstwo, cóż tu jeszcze można nowego, a jednak no, kreatywność nie zna granic. Szczególnie, że też dzięki temu możemy się dowiedzieć, co interesuje młodych ludzi. I oni naprawdę szukają w takich obszarach, gdzie nasze oko jeszcze, czy nasz umysł, czy nasza wyobraźnia jeszcze nie sięgnęły.
0: Później idą na studia wyższe, no te plastyczne oczywiście, artystyczne, ale także znajdują pracę, czy to w teatrze, czy w filmie, czy w grafice, popularnie mówiąc, bo to w tej chwili grafik znajdzie wszędzie pracę, bo on jest potrzebny, nawet w radiu.
1: Dokładnie. W projektowaniu wnętrz, także na uczelniach, tutaj nasz Wydział Sztuki także jest zasilony przez naszych absolwentów. Myślę, że też zasilają przede wszystkim środowisko artystyczne i szczególnie Opola i z dumą co roku uczestniczymy w wernisażu i w wystawie Salonu Wiosennego, bo tam jest sporo naszych nazwisk.
0: I to jest bardzo dobre. No oczywiście niektórzy zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają do innych miast, do innych państw nawet, no ale to tak to jest z artystami, przecież nie można ich zatrzymać w Opolu.
1: Ale możemy się dzięki temu chwalić i myślę, że też wiedzą o nas w różnych miejscach Europy czy świata.
0: Jakby pani mogła więcej szczegółów podać już z samej wystawy, wernisażu?
1: Wystawa będzie otwarta, wystawa będzie otwarta 11 czerwca o godzinie 10.30 z udziałem uczniów naszej szkoły, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami świętować, no bo tak naprawdę cały czas świętujemy nasze dyplomy już od kwietnia. prezentowane i w tym roku wystawa w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji potrwa do połowy września. Dlaczego tak? Dlatego, że będą różne konferencje, różne spotkania, w tym konferencja dyrektorów szkół z Opola i chcemy się pochwalić tym, co u nas jest najlepsze. Nie jest to może miejsce typowe, ale myślę, że bardzo też gościnne progi i nie będzie problemu, żeby zorganizować wyjście i móc te prace zobaczyć.
0: Zwłaszcza, że w tym miejscu także są zajęcia dla nauczycieli prowadzone też z plastyki. Też
1: między innymi. Ale takich... też przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, więc myślę, że ta wystawa znajdzie swoich odbiorców, choć nie jest to ta szyba w aneksie, ale będzie to inny rodzaj szyby, innego spojrzenia, innej perspektywy.
0: Inny rodzaj, ale też, tak jak pani powiedziała, będzie można trochę więcej pokazać tych prac.
1: To prawda, bo też w tym roku pokazujemy oprócz naszych specjalizacji, które wykonują uczniowie, to absolwenci prezentują także prace z wybranej dyscypliny. Mogą przedstawić obraz albo rysunek, albo rzeźbę i też będzie można wybrane najlepsze prace zobaczyć na wystawie.
0: Proszę mi powiedzieć, czy państwo już myślą o naborze wrześniowym do szkoły, czy
1: tak,
0: to za wcześnie?
1: Będziemy mieć egzamin 23 czerwca, także czekamy na młodych, zdolnych ludzi. Będziemy mieć specjalizację, której no, dawno nie było. Nasza pani, która uczy malarstwa, ale jest też po akademii, ukończyła fotografię, więc będziemy mieć fotografię artystyczną, więc coś odświeżonego, coś nowego. Mamy nadzieję, że to trochę przyciągnie nowych też chętnych.
0: Konkurs świadectw
1: Nie, u nas jest egzamin wstępny i tylko na podstawie tego egzaminu, czyli badania takich predyspozycji, to jest egzamin złożony z 4 części. Są 3 formy praktyczne, że maluje się martwą naturę, rysuje się do tekstu z wyobraźni i rzeźbi, a potem jeszcze odbywa się taka już ustna rozmowa dotycząca sztuki, też zainteresowań. Oczywiście gdzieś to wokół jakichś plastycznych tematów.
0: Tak. I ilu przyszłych artystów mogą państwo przyjąć w tym
1: mamy
0: nowym
1: nadzieję,
0: roku?
1: Że utworzymy właśnie ponownie 2 klasy, klasę A i klasę B. Jedna będzie taka właśnie projektowa, a druga bardziej warsztatowa z tym, czym się chlubimy, czyli ceramiką i snycerstwem. No i mam nadzieję, że te 50 osób będziemy mieć.
0: Czy to jest tak, że na początku uczniowie uczą się właściwie wszystkich przedmiotów, a dopiero później jakaś specjalizacja się pojawia? Jak to wygląda?
1: Generalnie my już od początku przypisujemy do danej klasy specjalizację, bo to jest kwestia nauczycieli i pracowni. I w tym roku będą właśnie snycerstwo i ceramika oraz fotografia i ubiór. Natomiast pozostałe przedmioty, takie jak rysunek i malarstwo, rzeźba, historia sztuki, podstawy projektowania czy multimedia, no to wszyscy uczniowie w naszej szkole przechodzą jakby te, no można powiedzieć, kursy, tak? Muszą te umiejętności pozyskać. Jeszcze fotografia.
0: No tak. Zawsze mnie to ciekawi, czy ci młodzi ludzie właśnie chcą iść w te multimedia, fotografie, w takie bardzo nowoczesne systemy, czy jednak to sznycerstwo też cieszy się powodzeniem?
1: Powiem tak, że zawsze najwięcej pytań jest o projektowanie graficzne. Jak pojawia się projektowanie przestrzeni, na przykład, czy ubiór, to też jakby tutaj wszyscy mówią, że chcieliby na tą specjalizację. Ale kiedy prezentujemy naszym tutaj kandydatom i ich rodzicom nasze pracownie właśnie pachnące drewnem, czyli snycerską, czy pracownie, gdzie naprawdę powstają cuda w glinie, niezwykłe formy przestrzenne, to okazuje się, że to jest wielkie odkrycie i zakochują się.
0: No państwo uczą, ale też trochę wskazują kierunek tego artyzmu, który być może w przyszłości absolwenci będą uprawiać. Przepraszam, tak mówię, bo sztukę uprawiać, no ale tak to jest.
1: Myślę, że przede wszystkim kształtujemy trochę właśnie tak jak taką formę ceramiczną czy snycerską, a z tej formy potem wyrasta coś niezwykłego, że czasami sami jesteśmy też zaskoczeni i potem ta forma gdzieś tam dociera w świat i każdy jeszcze coś swojego zauważa. Więc myślę, że szczególnie ceramika i snycerstwo pozwalają rozwinąć takie umiejętności, które potem mogą pozwolić naszym absolwentom pójść w bardzo różnych kierunkach. No to nie jest tak, że koniecznie trzeba zostać ceramikiem.
0: Prawda?
1: Że koniecznie trzeba
0: zajmować umiarem. Ale warto to umieć.
1: Ale warto to umieć, bo to uczy myślenia przestrzennego, pewnej kreatywności, patrzenia, co jest bardzo potrzebne, szczególnie w świecie, który się troszeczkę jakby spłaszcza do obrazu na ekranie czy na w telefonie.
0: Ja znam malarzy już dorosłych bardzo, którzy właściwie swoją przyszłość związali z malarstwem, ale teraz w Galerii Sztuki Współczesnej chodzą na kurs ceramiczny.
1: Bo to bardzo rozwija i też daje dużo takich możliwości do wykorzystania w malarstwie, czy w rysunku, w płaskich technikach, bo no rozwija percepcję i chyba to jest najważniejsze, żeby rozwijać różne aspekty naszego mózgu, które potem no, prowadzą do różnych rozwiązań. Na przykład Pablo Picasso przecież był niezwykle kreatywny, tak? Zajmował się i ceramiką i potrafił wykonać rzeźbę z siodełka rowerowego i malować bardzo realistycznie, no ale wreszcie znalazł też własny język wypowiedzi.
0: Proszę Państwa, warto ukończyć liceum plastyczne w Opolu, bo to rozwija naprawdę. To taka zachęta, ale myślę, że ci, którzy interesują się plastyką, sztuką w ogóle, to już wiedzą, jaką szkołę wybrać, więc do Państwa na pewno przyjdą. Przypomnijmy jeszcze raz, wernisaż dyplomów tegorocznych 11 czerwca o godzinie 10:30.
1: Dokładnie, w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, czyli tutaj też niedaleko po sąsiedzku.
0: Tak jest, no to wyspa ma to do siebie, że tutaj artyzm panuje.
1: Dokładnie, a to jest artystyczna ulica.
0: No tak.
1: Strzelców Bytomskich.
0: Ja przypomnę Państwu, że o tym wszystkim pięknie opowiadała Państwu dyrektorka Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu, pani Katarzyna Kubik. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Witam Państwa w naszym studiu pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie powinienem już zacząć od życzeń i gratulacji, a to Pani nas zaprasza do archiwum, chociaż to jest tydzień archiwów państwowych.
1: Tak, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Archiwów przed nami. Jest to wyjątkowe święto, które od 2007 roku łączy archiwistów i miłośników historii w wielu krajach na całym świecie. Zostało ono ustanowione podczas Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur, aby upamiętnić powstanie w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów działającej pod auspicjami UNESCO. Święto to obchodzone jest corocznie 9 czerwca, w tym roku już po raz 19. Początkowo był to jeden dzień, był to Dzień Archiwów, ale od kilku lat te obchody rozszerzyły się w czasie do całego tygodnia. Są to wydarzenia przypadające zwykle na drugi tydzień miesiąca czerwca. Archiwa w Polsce i na świecie organizują wtedy dni otwarte, warsztaty, wystawy, spotkania, dzięki którym można zajrzeć za kulisy pracy archiwistów i zobaczyć unikatowe dokumenty, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat chociażby historii regionu, obejrzeć najstarsze dokumenty, no i oczywiście zwiedzić magazyny archiwalne, które na co dzień są niedostępne dla osób z zewnątrz, a też w ograniczonym stopniu dla pracowników archiwów. W Opolu tegoroczne obchody mają nieco skromniejszą formę ze względu na to, że trwa termomodernizacja i nie będzie możliwości zwiedzania magazynów ani podziwiania. Tak, oczywiście materiały archiwalne znajdują się w Krakowie, w archiwum. No i też nie będzie można tym samym zobaczyć najciekawszych, najstarszych materiałów archiwalnych. Mimo to przygotowano dwa dosyć ciekawe wydarzenia. Pierwsze to jest 9 czerwca o godzinie 11 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się gala wręczenia nagród konkursu Moje Drzewo Genealogiczne, Moja Genealogia. To jest wydarzenie, którego praktycznie organizatorem jest Opolskie Towarzystwo Genealogiczne, czy genealodzy opolscy, inaczej mówiąc. Natomiast 10 czerwca o godzinie 11 Archiwum Państwowe w Opolu zaprasza na warsztaty pod hasłem Złam kod przeszłości. Jest to spotkanie poświęcone czytaniu dawnego pisma niemieckiego. Jest to prawdziwe wyzwanie nawet dla osób znających współczesny język, a także dla archiwistów, którzy mimo to, że długo pracują, to jednak te pisma, w których sporządzone są najstarsze materiały archiwalne, różnią się od siebie. Czasami są użyte jakieś skróty albo pismo jest dosyć takie nieestetyczne, to wtedy trzeba się wczytać. I tutaj pod okiem doświadczonych archiwistów uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady dawnego alfabetu, nauczą się rozpoznawać podobne litery i będą mogli samodzielnie spróbować odczytać XIX-wieczne dokumenty ze zbiorów archiwum. Oczywiście nie oryginały, ale ich kopie. Jest to wyjątkowa okazja, by dotknąć żywej historii regionu. Na warsztaty obowiązują zapisy. Na dzień dzisiejszy zostały już tylko dwa wolne miejsca. Oczywiście odbędą się one w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na czwartym piętrze w sali konferencyjnej.
0: Tak, to jest taka siedziba tymczasowa.
1: Tymczasowa siedziba zastępcza. Tak, na dwa lata, być może na dłużej, to zobaczymy, ale można zgłaszać się do pani Małgorzaty Blach-Margos, która zapisuje na te warsztaty. No w tej chwili, mówię, na chwilę obecną mamy jeszcze dwa wolne miejsca dla chętnych.
0: Tak to, proszę Państwa, wygląda, ale znając Archiwum Państwowe w Opolu, to później bogata fotorelacja będzie we wszystkich tych społecznościowych źródłach archiwum na pewno, bo ja obserwuję, czy na Instagramie, czy na Facebooku, jak tutaj panie wymyślają różne promocyjne filmiki na przykład. Chyba nie ma takiego pracownika w Archiwum Państwowym w Opolu, który już nie brałby udziału, nawet pana dyrektora widziałem, tak, że brał udział w tych filmach.
1: Tak, niemalże wszyscy pracownicy archiwum są zaangażowani, że tak powiem, w popularyzację naszego zasobu, bo ta popularyzacja jest bardzo ważna, bo nie należy się bać. Staramy się czasami w formie humorystycznej przedstawiać nasze różne wydarzenia edukacyjne czy popularyzatorskie. No, chcemy tym samym zachęcić mieszkańców Opola i całej Opolszczyzny do tego, żeby z tych materiałów archiwalnych korzystali, bo jest to naprawdę duża skarbnica wiedzy o regionie. I tutaj pragnę również ze swojej strony zachęcić i zaprosić Państwa, jeszcze dwie osoby chętne, no bo niestety mamy ograniczoną ilość miejsc w sali konferencyjnej, którą nam przydzielono na te 2 lata.
0: To nie wiem, czy się spotkamy akurat wtedy, ale to proszę przekazać wszystkim koleżankom i kolegom, no i pani także życzę, żeby tych zbiorów nigdy nie zabrakło, tych nowych, bo ja wiem, że państwo się bardzo cieszą, jak coś nowego do archiwum ktoś odda, ktoś przekaże, bo wtedy można nad nowymi zbiorami pracować i wymyślać nowe popularyzatorskie, czy to konkursy, czy czasami albumy, książki, czasami też wystawy. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrówka życzę wszystkim pracownikom Archiwum Państwowego.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję w imieniu współpracowników.
0: Pani Barbara Sypko była moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Chcemy Państwa teraz zaprosić do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na uroczyste otwarcie wystawy Rzeczy Wspaniałe, podczas której prezentowane będą prace członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego. Kuratorem wystawy jest Grzegorz Husak. Wystawa we wtorek, 9 czerwca o godzinie 17 w Galerii WBP przy ulicy Piastowskiej. Grzegorz Husak to polski artysta fotografik, wykładowca Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, kurator oraz członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu. Został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie ND Award za cykl Molecular Research. Kurator wystaw oraz aktywny animator życia kulturalnego Opola, zaangażowany w promocję fotografii i działań artystycznych w regionie. Wystawa Rzeczy Wspaniałe, organizowana w Galerii WBP w Opolu, ma na celu prezentację twórczości członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkań młodych artystów z odbiorcami sztuki. Wydarzenie stanowi podsumowanie semestralnej działalności artystycznej studentów. Zostaną zaprezentowane prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii oraz innych form działań artystycznych. Celem ekspozycji jest promocja młodej sztuki, integracja środowiska akademickiego z lokalną społecznością oraz stworzenie przestrzeni do dialogu wokół współczesnych praktyk artystycznych. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do środowiska akademickiego, jak i mieszkańców naszego regionu zainteresowanych kulturą i sztuką współczesną. Przypomnę, otwarcie wystawy Rzeczy Wspaniałe, prac członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego we wtorek o godzinie 17 w Galerii WBP przy Piastowskiej 20. Wstęp wolny. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. I to wszystko w moim programie. Kłania się Państwu Mariusz Majera. Na audycję zrealizował Paweł Oliwa. Życzymy Państwu miłego wieczoru.
2: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla Ciebie. Ja Ciebie kocham od mono.

Wieczór z muzyką i audycjami, które tworzą klimat. Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: zwykle o tej porze rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. 4 dni koncertów, w tym jubileusze Lady Punk, Ani Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i Neonówki. W magazynie podsumowujemy tegoroczny festiwal w Opolu i wspominamy poprzednie edycje.
1: Naprawdę świetny dobór, dobrzy reżyserzy, bardzo gustowne wizuale, fajnie wybrane piosenki, dużo historii. Ja uważam, że Festiwal Opolski ma misję, żeby przypominać to, co było pięknego w polskiej piosence.
0: Prudnik przymierza się do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
2: Powinna być wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu.
3: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku w centrum miasta.
4: Wielu mieszkańców od wielu lat zgłasza problemy z nadużywaniem alkoholu w przestrzeniach publicznych.
0: Uniwersytet Opolski zainwestował 60 milionów złotych, aby jeszcze lepiej kształcić kadry medyczne.
5: Taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta.
6: Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie.
0: W magazynie powiemy także o drugim życiu tekstyliów dzięki akcji Opolski Bazarek Odzieży. Reporterski obraz dnia, Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Za nami 4 dni koncertów, do tego jubileusze Lady Punk, Ani Wyszkoni, Justyny Staczkowskiej czy Neonówki. Impreza zebrała pozytywne opinie, nie było zbyt dużo słów krytyki. Dodajmy, że Opolanie mogli też uczestniczyć w wielu wydarzeniach okołofestiwalowych. Tegoroczną imprezę podsumowuje Jarosław Wasik, rzecznik festiwalu.
1: Naprawdę świetny dobór, dobrzy reżyserzy, bardzo gustowne wizuale, fajnie wybrane piosenki, dużo historii, ale moim zdaniem najlepszym koncertem był koncert debiuty w tym roku. Po prostu wreszcie ktoś uwierzył w to, że debiuty mogą być o 20:00. Debiuty miały ponoć świetną oglądalność, to tym się chwalą ludzie z telewizji i cieszy mnie to, bo to jest dobry prognostyk, że to się będzie powtarzać. Prawdopodobnie ludzie są zainteresowani nowymi wykonawcami, telewidzowie, ale też myślę, że zasługa Haliny Przebindy, która dobrze wymyśliła początek tych debiutów i wyszły gwiazdy, zaśpiewały świetne piosenki, było wzruszenie. Ja uważam, że Festiwal Opolski ma misję, żeby przypominać to, co było pięknego w polskiej piosence, natomiast mam nadzieję i bardzo w to wierzę i chyba będę to lobbował, żeby naprawdę przypilnować debiutów, żeby one przynajmniej były takie jak w tym roku, albo może jeszcze nawet i lepsze, bo pewnie można jeszcze lepiej zrobić debiuty, bo okazuje się, że ludzie czekają na nowe twarze i ja uważam, że jak się hip-hop tak podoba, to ja bym wrócił do Krainy Łagodności. Stricte z wykonawcami z Krainy Łagodności zaprosiłbym znowu Stare Dobre Małżeństwo, Raz, Dwa, Trzy, Grześka Turnała, Michała Bajora. Jestem pewien, że byłby to sukces.
0: Opolski Festiwal od lat dostarcza nie tylko muzycznych wzruszeń, ale także historii, które artyści pamiętają przez całe życie. Czasem są zabawne, czasem stresujące, a niekiedy wręcz niewiarygodne. Te najciekawsze zebrała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Opolski Festiwal to nie tylko wielkie przeboje i niezapomniane koncerty, ale też mnóstwo historii, które do dziś wywołują uśmiech. Pierwsza z nich dotyczy nieproszonego gościa, który będąc w stanie bardzo wesołym, postanowił wejść na scenę podczas koncertu. A wspomina to Marek Sierocki, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Najbardziej taka kuriozalna, ale też śmieszna sytuacja była w roku 2002. To był koncert Seriale Polskie Seriale z okazji 40-lecia telewizji. W trakcie występu Andrzeja Rosiewicza, kiedy śpiewał 40 lat minęło, razem z reżyserem koncertu Krzysiem Jaślarem widzimy, że na scenę wtargnął lekko podchmielony pan z siateczką taką, w której były flaszki i idzie w stronę Andrzeja Rosiewicza. Ja błyskawicznie wpadłem na scenę, ściągnąłem go ze sceny. Krzysio dał komunikat do realizacji, żeby pokazywać na bliskim planie Andrzeja Rosiewicza. No i udało mi się tego pana ze sceny spędzić, co wywołało niesamowitą salwę śmiechu wśród publiczności w amfiteatrze. No i potem Piotrek Bałtroczyk, który prowadził ten koncert, powiedział: sami państwo widzieli, ledwo chodził, a chciał tańczyć. I Andrzej Rosiewicz myślał, że to było do niego. Obraził się na nas, musieliśmy go przepraszać, pokazywać mu całą sytuację, ale takie sprawy się pamięta.
2: Z kolei Ewa Bem z uśmiechem na twarzy wspomina festiwal, podczas którego miała wystąpić w 22-centymetrowych szpilkach i przez 2 tygodnie uczyła się w nich chodzić.
4: Ja wchodziłam w jednym utworze chyba z tobą, bez ciebie. Na obcasach są 22 centymetry, to od tego goździka gdzieś tyle. W domu ćwiczyłam na tych obcasach z tydzień, a wtedy był jeszcze taka moda, że wszystkie zejścia do mikrofonu to były po takiej szklanej tafli. No słuchajcie, no naprawdę ortopedzi tylko zacierali ręce, kiedy się ktoś gruchnie tam nareszcie. Ale też pamiętam Opola na przykład, które robił scenografię Marek Grabowski, który robił to z niczego właściwie. Na przykład drzewo stało jakieś stare, uschnięte, gdzieś przywieźli z jakiegoś województwa, postawili to drzewo i ono w zależności od tego, jak było oświetlone, robiło zupełnie inny nastrój.
2: Alicja Majewska podzieliła się z nami historią, która miała miejsce na początku jej kariery.
5: Jak śpiewałam tu w koncercie debiuty i wyjechałam z główną nagrodą, że była główna nagroda piosenki. Aranżował tę piosenkę Włodzimierz Kocz, poetycką piosenkę Irelińskiego, tekst, muzyka Jerzego Derfla. I ona zaczyna się tak bardzo, bardzo, ona się rozwija. Małym głosem się zaczyna, piękny wstęp fortepianowy. A Opole miało to do siebie, taki klimat tego Opola, że często nam wysiadały gardła tutaj i taki oddział laryngologiczny miał często z nami do czynienia. Moja rodzina, która przecież to był mój debiut, ta rodzina mieszkała w Wrocławiu i zasiadła ta rodzina w amfiteatrze, siostra, szwagier, ciocia, mój mąż wtedy. Ja wyszłam śpiewać tę piosenkę i ona w mnie zaczyna się tak: bywają takie dni, że się jeszcze w dodatku mi tak przerwa, mi się bywają takie dni i ta moja rodzina myślała, że już jest klęska, a potem to się rozwija, mają takie dni i tak dalej. Ale to było takie zdarzenie, to pamiętam, że
6: Rodzinna trauma,
5: a potem już wielka radość.
2: A Krzysztof Iwaneczko opowiedział nam o tym, jak śpiewał w Opolu z 40-stopniową gorączką i niemal bez głosu.
7: 2 lata temu przed koncertem premier obudziłem się z prawie 40-stopniową gorączką, bez głosu, bez niczego w zasadzie. I jeszcze 15 minut przed rozpoczęciem, przed wyjściem na scenę w zasadzie byłem w karetce na Kroplówce. Fajnie wyszło, jest to bardzo fajne doświadczenie. I to też pokazuje, że po prostu takim sytuacjom trzeba stawić czoła.
2: Te historie pokazują, że za kulisami festiwalu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
0: Dodajmy, że opolskie festiwale cały czas można wspominać w Muzeum Polskiej Piosenki, a także na Opolskim Rynku, gdzie w tym roku pojawiły się kolejne gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

0: Ponad 1000 dzieciaków uczestniczyło w najnowszej edycji akcji Przedszkola gratuje. Dzisiaj podsumowano cykl w Oleśnie. W tym etapie uczestniczyły dzieci z Opola, powiatu opolskiego i właśnie powiatu oleskiego. To łącznie 46 przedszkoli. Czego nauczyły się dzieci? Czy zapamiętają te ważne informacje? To sprawdzał Witold Woźtak.
1: O, patrzcie, tam jest osoba dorosła. Zawołajmy ją. Proszę panią.
2: Moi drodzy, co się tutaj wydarzyło? Musimy jak najszybciej wezwać pomoc. Tylko na jaki numer? Mam zadzwonić do jej mamy?
3: Nie. Co pani robi? Nie możemy zadzwonić do mamy. Musimy wezwać pomoc pod numerem 112. Ja to zrobię, a pani niech się uczy.
4: Mieliśmy taki przypadek 2 lata temu. Inspektor Remigiusz Sawicki, zastępca pani komendant wojewódzkiej policji w Opolu, gdzie dziecko zadzwoniło na numer 112 i poprosiło o pomoc dla chorej babci, która się źle poczuła. Chcielibyśmy, tutaj jakby rozmawiamy też z panem marszałkiem i z panią wicemarszałkinią, żeby kontynuować ten program. Tak jak widzimy tutaj, dzieci są zaangażowane, chcą w tym uczestniczyć, dlatego, że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Nasze, nie tylko dzieci, gdzie uczymy je bezpiecznego zachowywania się, ale odpowiedniego reagowania, żeby wiedziały, jak się zachować w sytuacjach trudnych.
5: Panie komendancie, żeby kilkuletnie dziecko nauczyło się czegokolwiek z pierwszej pomocy, ta wiedza musi być przystępna. Tak podana, żeby to dziecko zrozumiało i zapamiętało.
4: Tutaj wykorzystujemy do takich zajęć z dziećmi maskotki. Prosimy, żeby przynosiły z domu własne misie, lalki i jakby na ich przykładzie uczymy się. Chcemy, żeby te przedmioty i jakby te zajęcia były bardzo przyjazne i czuły się też swobodnie i na przykładzie zabawek, misiów, lalek, żeby na ich przykładzie mogły ćwiczyć i wiedziały, jak się zachować. I to jakby pozwala im przyswoić tą wiedzę, którą my im przekazujemy.
6: To 3 cyfry takie proste, 1, 1, 2, a pomogą, gdy potrzeba, więc je dobrze pamiętaj.
7: Marcin Gambiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Dzisiaj te dzieci ładnie recytowały, odgrywały scenki. Pytanie, czy one to zapamiętają na pewno?
8: Myślę, że tak. Tutaj mieliśmy przykład z powiatu oleskiego, gdzie pan komendant straży pożarnej powiedział o przypadku, kiedy ktoś komuś się ratuje dzięki wykonaniu telefonu alarmowego i szybkiej reakcji, powiadomieniu odpowiednich służb. Myślę, że tak. Ta edukacja na tym najniższym poziomie edukacji jest dla nas istotna. Każdy z tych dzieci, które w sposób czy to scenki, czy to wierszyka muzycznie przedstawione, szybciej zapamiętuje pewne treści, ucząc się numerów alarmowych. Mało powiem, to nie jest tylko działanie edukacyjne skierowane też dla tych dzieciaków, ale też dla ich opiekunów, dla dorosłych, którzy uczestniczą chociażby w tych warsztatach.

0: magazynie. Przenosimy się na południe województwa. Prudnik przymierza się do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. W przeprowadzonej przez tamtejszy samorząd ankiecie większość mieszkańców opowiedziało się za ograniczeniem sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Podkreślają, podobnie jak służby porządkowe, że w mieście zrobi się spokojniej.
1: Gmina przeprowadziła internetową ankietę, gdyż takie jest społeczne zapotrzebowanie, wyjaśnia burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
2: Wielu mieszkańców od wielu lat zgłasza problemy z nadużywaniem alkoholu w przestrzeniach publicznych i oczywiście nie rozwiążemy tą decyzją wszystkich problemów, ale przynajmniej część. Oczywiście w wielu miastach, gdzie została wprowadzona tak zwana nocna prohibicja, zauważono duży spadek różnego rodzaju ekscesów wywołanych po spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. Również policja tutaj bardzo mocno sugeruje, aby wprowadzić taki zakaz. Również Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi również sugeruje, żeby taki zakaz wprowadzić. Ja uważam jednak, że należy w tym zakresie zapytać się mieszkańców i zrobiliśmy ankietę, gdzie każdy może z mieszkańców się wypowiedzieć, co o tym myśli. Bo oczywiście zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że to nic nie zmieni, drudzy mówią, że to jest świetny pomysł, a finalnie Rada Miejska będzie podnosiła rękę, czy taki zakaz wprowadzić, czy nie. I chciałbym, żeby radni byli jak najlepiej do tego przygotowani, żeby mieli jak najwięcej informacji, jaką decyzję w tym zakresie podjąć.
1: W ulicznej sądzie zapytałem mieszkańców o opinię na temat ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu.
3: Wydaje mi się, że nie, ponieważ każdy ma własny rozum i każdy powinien decydować wedle z własnego uznania. A takie sterowanie odgórne niczego nie rozwiąże.
4: Powinna być wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu, bo uważam, że jest za bardzo dostępny i niejednokrotnie młodzież korzysta z tego bez ograniczeń.
5: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku w centrum miasta.
6: A co się dzieje?
5: Przysiadują panowie i panie pod wpływem alkoholu, no i dość niefajnie się zachowują.
6: To by spowodowało jakby, iż no, nie byłoby tych ekscesów aż tak dużo.
5: No nie wiem, czy tak do końca, bo jak będą chcieli, to się zaopatrzą dużo wcześniej. Może co innego by trzeba było wymyśleć pod tym kątem.
1: Osoby w różnym wieku spożywają alkohol w sąsiedztwie klubu Senior Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Prudniku, mówi kierująca placówką Agnieszka Stanisz.
7: Od roku prowadzimy działalność przy ulicy Tkackiej i rzeczywiście możemy zauważyć, że osoby, które spożywają alkohol, notorycznie gdzieś tutaj w obrębie naszego budynku się kręcą. Generalnie nie mamy z nimi problemu, bo nie korzystają z naszych ławek z tyłu za budynkiem, ale na ulicy Sobieskiego, tutaj z boku na tych ławeczkach, na murku przy parkingu, bardzo często możemy zaobserwować, że takie osoby no po prostu spożywają ten alkohol, są w stanie nietrzeźwości, niejednokrotnie policja przyjeżdża, interweniuje, oni gdzieś ulatniają się i za chwilę jest to samo.
1: W internetowej sądzie wzięło udział 3% mieszkańców gminy Prudnik. Na pytanie, jakie skutki może przynieść ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu, ponad połowa wypowiadających się uznała, że będzie mniej zakłóceń porządku, a na drugim miejscu wskazano poprawę bezpieczeństwa. W ankiecie zapytano też, jakie godziny ograniczenia sprzedaży alkoholu są najlepsze. Najwięcej, bo 35% odpowiedziało, że między godziną 22.30 a 6 rano. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: Bohaterski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: Lepsze warunki kształcenia, stworzenie nowoczesnej przestrzeni oraz możliwość zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne na Uniwersytecie Opolskim. Uczelnia zakończyła właśnie projekt związany z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych, na który pozyskała ponad 50 milionów złotych z KPO. Z inwestycji skorzystają nie tylko przyszli lekarze, ale też pielęgniarki, położne i farmaceuci.
2: Rekordowa inwestycja,
3: mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
2: To możliwość i stworzenie warunków, jakich do tej pory naszym studentom mogły zazdrościć największe, najbardziej renomowane ośrodki akademickie, to wreszcie możliwość przyjęcia większej liczby osób studiujących na kierunkach medycznych, na wydziale lekarskim, na wydziale chemii i farmacji, na wydziale onkozdrowiu. W skali uczelni będzie to kilkadziesiąt osób każdego roku na pewno, a kilkadziesiąt osób każdego roku rozkładane czy na trzech wydziałach, to jest, myślę, przy sprawności kształcenia na niełatwych kierunkach, jakimi są kierunki medyczne, to jest również kilkadziesiąt osób, które co roku zasilają kadry medyczne naszego regionu. To wreszcie osiągnięcie takiego poziomu i ulokowanie dydaktyki i kształcenia akademickiego w obszarze nauk medycznych na poziomie, który odpowiada standardom, ale myślę, że także tworzy warunki do tego, aby nowe standardy były ustalane ze względu na jakość oferty, która pojawiła się w tym momencie.
4: 50 milionów na inwestycje,
3: zaznacza Katarzyna Kasperczyk, wiceminister zdrowia.
4: Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo.
5: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala.
3: Podkreśla Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
5: Szanowni Państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią.
6: Nie ma czego się bać.

0: Mija pierwszy rok działalności Rebutiku w Opolu. To miejsce, gdzie Opolanie mogą przenosić dobrej jakości używane ubrania i w zamian wziąć coś dla siebie. W odpowiedzi na coraz większe wyzwania związane z gospodarką odpadami i segregacją tekstyliów, w Toyota Park 20 czerwca odbędzie się pierwszy opolski bazarek odzieży. Więcej na ten temat w materiale Katarzyny Doros-Stachoń.
1: Miejsce się sprawdziło, świadczy nawet o tym ilość odzieży, która została poddana wymianie. To jest blisko 7 ton odzieży, nie trafiło na wysypisko, nie trafiło do przoków, tylko zostało po prostu odebranych przez mieszkańców, w związku z tym dostało drugie życie i są te ubrania dalej używane. Sebastian Smoliński, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. No o to chodzi też, żeby te ubrania były wymieniane sztuka za sztukę. Nie jest to przok, gdzie możemy oddać wszystkim tekstylia bezpłatnie, bez konsekwencji. Tutaj zawsze staramy się, żeby ta wymiana też była połączona z edukacją, w takim zakresie, żeby wiedzieli, że jest coś takiego jak slow fashion, czyli jakoś tam powiedzmy użytkowanie do momentu, kiedy te ubranie straci już swoją wartość użytkową, są możliwe właśnie wymianki, nadawania drugiego życia, warsztaty upcyklingu tych ubrań, jakieś tam przeozdabianie koralikami, malowanie na dżinsie. Tych warsztatów jest bardzo dużo.
2: Najważniejszą zasadą w postępowaniu z odpadami tekstylnymi jest hierarchia sposobów postępowania, z których najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu oraz przygotowanie do ponownego użycia.
3: Mówi Małgorzata Gwoździowska, naczelnik Wydziału Zarządzania i Gospodarowania Odpadami w opolskim ratuszu.
2: Zapobiegać powstawaniu odpadom możemy poprzez ograniczenie ich kupowania, poprzez dbałość o ich właściwy stan, zaś przygotowanie do ponownego użycia polega między innymi na oddawaniu, choćby dla młodszych członków rodziny, dla dzieci kolegów, koleżanek, na chociażby sprzedaży czy wymianie podczas akcji taką, jaką my właśnie organizujemy dla Państwa, czyli pierwszy opolski bazarek odzieży. Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk.
4: Chcieliśmy troszkę odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli tym wszystkim, co dotyczy odzieży.
3: Mówił Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
4: Bardzo często spotykamy się z takimi informacjami, że nasi mieszkańcy zgłaszają, że mają całkiem sporo tej odzieży i że w zasadzie ona jest jeszcze dobrej jakości. I dzisiaj o takiej odzieży mówimy, ponieważ to nie jest jeszcze odpad. My chcemy zrobić wszystko, aby odzież, którą można by ponownie wykorzystać, i tu wszelaką odzież, oczywiście ona musi spełniać pewne warunki, aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał, tej odzieży. Można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe lub też po prostu klientem, tak? Przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy.
0: I tym materiałem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Bogusław Kalisz, do usłyszenia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole jest dziś Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, pani minister.
2: Dzień dobry.
1: Pani minister, czy polski festiwal, pani zdaniem, powinien trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą prowadzi zresztą pani resort? Przypomnijmy, takie starania rozpoczęło 2 lata temu Muzeum Polskiej Piosenki.
2: Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że ten festiwal jest jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Zresztą towarzyszył mi przez całe moje życie. Nie wiem, czy państwo też tak mieli, że z całą rodziną siadali wieczorem do Telewizji Polskiej, żeby ten festiwal oglądać.
1: No ja mam nadzieję, że nadal tak jest.
2: Oczywiście, że nadal tak jest, choć dzisiaj wyjątkowo jestem w stanie ten festiwal zobaczyć. Jestem w stanie przyjechać do Opola i po raz pierwszy w moim życiu usłyszeć tę muzykę na żywo. Rzeczywiście jest to część polskiego dziedzictwa muzycznego i jak najbardziej powinniśmy zadbać o to, żeby ten festiwal trafił na tą listę niematerialnego dziedzictwa, ale jak już o festiwalach opolskich rozmawiamy, to nie jest jedyny bardzo ważny festiwal kulturalny w Opolu. Konfrontacje teatralne, 50. edycja w tym roku, również niesamowity festiwal pokazujący klasykę teatru polskiego, ale już teraz także europejskiego. Bardzo dobry konkurs, klasyka żywa, prowadzony przez Instytut Teatralny. No jednak Opole zaznacza się bardzo mocno, bardzo takimi dużymi punktami na mapie kulturalnej Polski i to jest warte podkreślenia. No ale festiwal jednak, ten opolski muzyczny w amfiteatrze, myślę, że każdy Polak zna kadry z tego
1: Opole
2: festiwalu.
1: Opole, stolicą polskiej piosenki.
2: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj też narodziło się wiele polskich szlagierów, które śpiewamy do dziś. Wielu polskich muzyków zaczynało swoje niesamowite kariery właśnie w tym miejscu. Niesamowite debiuty także w tym roku. Więc tak, jak najbardziej jest to już niematerialne dziedzictwo Polski.
1: Można powiedzieć, że to i kultura, i dziedzictwo narodowe, tak nawiązując do nazwy resortu kierowanego.
2: Jak najbardziej tak, więc bardzo popieram te starania o wpis na tą listę niematerialnego dziedzictwa. No i generalnie festiwal, mam nadzieję, że będzie trwał nam jeszcze długo, długo, długo, bo jest to no nie tylko wizytówka Opola, ale także właśnie taki symbol, może bym powiedziała, nawet polskiej muzyki, taki symbol festiwalowy, na który czekają wszyscy Polacy co roku. Myślę, że to jest warte podkreślenia i myślę, że wszyscy mieszkańcy Opola po prostu powinni być z tego bardzo, bardzo, bardzo dumni.
1: Pani minister, a resort sypnie groszem na zadaszenie? No to jest taki coroczny problem. Czy będzie padać, czy nie będzie padać? Dotąd było tradycją, że w dniu festiwalowym zawsze padało. No, w tym roku jakoś nam się udaje tego uniknąć. Niemniej jednak pojawił się taki projekt, taka obietnica, że amfiteatr zostanie poddany remontowi, a przy okazji też pojawi się zadaszenie. Co pani na to?
2: Rzeczywiście rozmawiamy o tym i muszę przyznać, że jest to pole dyskusji także politycznej, dlatego że nasi politycy regionalni, czy to minister Siemoniak, czy też poseł Gomoła, bardzo mocno zabiegają o to, żebyśmy jako Ministerstwo Kultury zainwestowali w to miejsce. I myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Natomiast chciałabym wiedzieć, po pierwsze, ile to kosztuje? Po drugie, jaki jest na to pomysł rzeczywiście? Dlatego, że to musi być też zadaszenie funkcjonalne. Myślę, że nie tylko ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre zadaszenia bardzo dużych, ważnych obiektów typu Stadion Narodowy, no to są rzeczy, które są problematyczne. Bardzo fajnie jest posłuchać muzyki w amfiteatrze, natomiast jeśli rzeczywiście znajdziemy takie rozwiązanie, które umożliwi nam otwieranie pewnie tego dachu również, bo to byłoby bardzo, znaczy powiedziałabym nawet, że to jest bardzo pożądane rozwiązanie, bo jednak słuchanie muzyki na świeżym powietrzu ma swoje walory. Natomiast uważam, że jest to bardzo warte rozważenia i w związku z tym, że i ten amfiteatr, i ten festiwal ma taką dużą tradycję i rzeczywiście jest to już część dziedzictwa polskiego, polskiej muzyki na pewno, to powinniśmy się jako ministerstwo o tym bardzo mocno przyjrzeć, zainteresować się tym, no i może pomóc również w planowaniu, dlatego że to będzie na pewno poważna inwestycja, która pewnie zamknie amfiteatr na jakiś czas. No, więc to jest, to jest pewnie też decyzja strategiczna. Pewnie będzie w jakiś sposób wpływać na to, czy ten festiwal i w jakiej formie będzie się odbywał. No dlatego my jesteśmy bardzo otwarci na dyskusję i na rozmowę na ten temat. Jesteśmy naprawdę otwarci na to wsparcie. No bo tak jak mówimy tutaj od samego początku tej rozmowy, to jest bardzo ważny dla Polaków festiwal i z punktu widzenia również państwa polskiego. No i tak jak powiedziałam, bardzo mocno politycznie też ta dyskusja jest w tej przestrzeni ministerstwa, więc ja jestem bardzo otwarta, czekam tylko na konkretne propozycje.
1: Myśli pani, że któraś z artystek czy artystów występujących w tym roku na deskach Opolskiego Amfiteatru za 20-30 lat będzie potrzebowała socjalnego wsparcia od państwa?
2: Myślę, że akurat te gwiazdy, które występują dzisiaj na scenie, takiego problemu mieć nie będą. Aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Nie wiem, czy pan wie, że w ministerstwie działa od wielu, wielu lat taka komisja do spraw zaopatrzenia emerytalnego twórców. No i zdarzają się tam takie osoby, które się zgłaszają, które na przykład przez 40 lat swojego życia prowadziły działalność artystyczną, a gdzieś ta emerytura im się w tym momencie nie spina i bardzo proszą nas o jakieś wsparcie. My do tego mamy również taki fundusz wsparcia socjalnego dla twórców, no, na które miesięcznie spływa ogromna liczba wniosków. Takich, to są po prostu takie podstawowe zapomogi w wysokości 5000 zł, no, o które no, nasi twórcy niestety są zmuszeni wystąpić. Natomiast no,
1: my a to dlaczego ten projekt, pani minister, projekt, żeby państwo dopłacało właśnie do tego zaopatrzenia emerytalnego artystów w przyszłości, no, spotkał się z tak chłodnym przyjęciem tutaj ogólnie mówiąc?
2: My tutaj myślę, że bardziej rozmawiamy nie o tym, czy ten projekt rzeczywiście jest potrzebny, czy rzeczywiście jest realnym wsparciem dla konkretnej grupy społecznej. Te kontrowersje, które są wokół niego, są stworzone tylko i aż przez osoby, które działają w opozycji, które żywią się hejtem, które żywią się kontrowersją, które uprawiają polityczne kibolstwo, jednocześnie starając się zbić każdy dobry projekt rządowy. Bo przypominam, że my nad tym projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów, bo my tutaj nie mówimy o tym, że my w tym momencie dopłacamy ludziom do emerytur. My mówimy o tym, że państwo realnie zaczyna widzieć twórców, którzy pracują przez większość swojego życia na umowę o dzieło, ale de facto my nie dajemy im żadnych pieniędzy. My im dopłacamy do składek na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne tylko w tych momentach, kiedy nie są w stanie osiągnąć pensji minimalnej w danym miesiącu. Czasem to są naprawdę groszowe sprawy. Tylko po to, żeby oni żeby system ubezpieczeń ich widział, żeby oni nie wypadali na miesiąc, dwa z systemu ubezpieczeń społecznych. Tylko o to chodzi, żeby mogli mieć dostęp do lekarza bezpłatny, żeby mogli mieć leki refundowane, żeby kobiety, twórczynie, artystki, żeby miały taką większą swobodę decyzji, decyzji o tym, czy chcą być matkami, decyzji o tym, po prostu o macierzyństwie. Bo jeżeli ktoś nie pracuje na umowę o pracę, czy właśnie nie pracuje na oskładkowanej umowie zlecenie, to nie ma tego bezpieczeństwa, nie może pójść na urlop macierzyński. Bardzo często zdarza mi się, że dostajemy różne interpelacje poselskie, zapytania, jak Ministerstwo Kultury wspiera dzietność w tym państwie. No więc to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeżeli my będziemy słuchać po prostu politycznych właśnie kiboli, którzy populistycznie próbują zbić każdy dobry projekt rządowy, no to wydaje mi się, że gdzieś zapędziliśmy się w jakiś kozi róg. I też tutaj trzeba powiedzieć jasno, że to naprawdę jest projekt, który odpowiada na pewne wyzwania teraz w sektorze kultury i w sektorach kreatywnych, ale jednocześnie zapobiega dużo większym inwestycjom w przyszłości. Właśnie na przykład w emerytury dla twórców, no, którzy nie wszyscy w naszym sektorze są w stanie opłacić sobie samodzielnie składki.
1: Pani minister, a opłata reprograficzna, to nie jest po części też odpowiedź na tą sytuację jakby niskich zarobków artystów?
2: To jest jakiś element systemu, natomiast nowelizacja, ta opłata reprograficzna w Polsce jest od lat 90. Tutaj się nic nie zmieniło.
1: No doszły
2: naśniki. Jedyną rzeczą, którą my de facto zmieniliśmy, to jest rozporządzenie, które określa listę tak zwanych nośników, od których ta opłata reprograficzna jest odprowadzona. Do 2026 roku na tej liście były na przykład kasety magnetofonowe albo kasety VHS. No, myślę, że jakbyśmy zapytali nawet dzisiejszego 20-latka, czym jest kaseta magnetofonowa, to nie do końca by wiedział. W związku z tym my de facto zaktualizowaliśmy tylko tę listę i to jest jedyna rzecz, którą zrobiliśmy. Ona oczywiście wpływa na ten fundusz, który idzie do organizacji zbiorowego zarządzania, natomiast i idzie do kieszeni twórców, natomiast jest to taka pewna rekompensata za to, że ich prace są kopiowane. Tak jak na przykład kopiujemy sobie książki na kserokopiarce. Myślę, że każdy z nas to robił albo robi.
1: Dokładnie tak.
2: To od lat 90. producenci, nie konsumenci, producenci ksera odprowadzają te 2% czy 1% od wartości tego sprzętu właśnie za to, że te książki są kopiowane. I de facto tak samo było z kasetami magnetofonowymi, tak samo było z innymi urządzeniami, płytami CD na przykład, a teraz weszliśmy trochę już na inny level.
1: No mamy smartfony, tak.
2: Dostosowaliśmy po prostu tą listę nośników do realiów XXI wieku. Nie wiem jak pan, ale ja robię sobie zdjęcia, czasem artykułów, czasem książek, czasem dzieł sztuki. Te dzieła sztuki czy konkretne zdjęcia są wykorzystywane potem na przykład do choćby robienia memów w dzisiejszym świecie.
1: No
2: i
1: prawda.
2: To właśnie jest ta rekompensata za to, że my wykorzystujemy pracę tych twórców, kopiujemy, przerabiamy, a de facto jest to ich dzieło i ich prawo autorskie.
1: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest gościem Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: weekend. Jestem w Radio Pole. I wanna dance with somebody. To ostatnio taki trend internetowy, tiktokowy.
1: A co ty robisz na tych tiktokach?
0: Ja tam się nic się nie znam na tych internetach, ani trochę.
1: No ja też.
0: Tiktaki jakieś.
1: No właśnie.
0: Że zegarki.
1: A kto tam jest na dole?
0: A nie wiem.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Żyjemy. Tak.
1: To Roman jest specjalistą od TikToka. On jest młodzieżowy.
0: Tak? On jest od pana TikToka. Ja jestem pan TikTok.
1: Dokładnie. No to teraz już jesteśmy w domu, to zaczynamy wiadomości o 6:00.
4: A w nich o pracach i utrudnieniach na DK46 w Grodzcu. Będzie także Marcin Kierwiński o wotum nieufności. Powiem również o kontrowersjach z biletami na mecze zbliżającego się mundialu.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: No i po tych zapowiedziach możemy przejść do szczegółów. Roman Juranek.
4: Oto one. Od dzisiaj na trasie Ozimek Grodziec kierowcy mogą się spodziewać utrudnień. Jak informuje EGD DKiA, 300-metrowy fragment pasa na DK46 w Grodzcu zostanie wyłączony z ruchu. W tym miejscu będzie obowiązywać wahadło. Roboty w tym miejscu potrwają do końca września, mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji.
6: Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodźcu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.
4: Dodajmy, że w ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej 46 z ulicą Częstochowską.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Natomiast strzeleckie starostwo podpisało umowy na remonty dróg powiatowych z lublinecką firmą. W ciągu 4 lat 40 km powiatowych traktów ma być gruntownie odnowionych. Koszt to 14,5 miliona złotych, mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda.
7: Udało nam się znaleźć w budżecie pieniądze. Prawie 4,5 miliona rocznie, które musimy zabezpieczyć w każdym roku realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, wskaźnik inflacji, sytuację na rynku paliw, bo przecież ropa bazą dla mas bitumicznych asfaltowych, zakończy się wszystko w czerwcu 2029 roku. W tym roku zaczynamy de facto już. Mamy przerwę technologiczną oczywiście w okresie zimowym.
4: Zakończenie inwestycji przewidywane jest na rok 2029, a cała kwota na przedsięwzięcie pochodzi z budżetu starostwa.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Podczas rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu posłowie zdecydują o odwołaniu lub pozostawieniu na stanowisku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. PiS zarzuca mu niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Marcin Kierwiński stwierdził, że te zarzuty są bezpodstawne.
8: Jakość wniosku, który złożył PiS, dość bełkotliwa i kłamliwa, bo przede wszystkim mówiąca nieprawdę o tym, co się udało. I to nie udało się rządowi Tuska jako takiemu, tylko przede wszystkim służbom podległym MSWiA. Sytuacja na granicach, kwestie zwiększenia etatu liczby policjantów.
4: Szef MSWiA dodał, że prawidłowo wykonuje swoją pracę. Dyskusja nad wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji odbędzie się jutro. 2 dni zostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Ceremonie otwarcia odbędą się w każdym z 3 państw organizujących turniej: USA, Kanadzie i Meksyku.
9: Dzieje się coś nietypowego. Na kilka dni przed meczem otwarcia reprezentacji USA w mistrzostwach świata przeciwko Paragwajowi w Los Angeles wejściówki na to spotkanie nie zostały wyprzedane. Na oficjalnej stronie od sprzedaży FIFA dostępnych jest jeszcze ponad 5 tysięcy miejsc. Podobnie jest w przypadku kanadyjskiej inauguracji i meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jest to nietypowe zjawisko w przypadku tak prestiżowych wydarzeń jak mecz otwarcia mistrzostw świata, na które zazwyczaj najtrudniej zdobyć wejściówki, ocenia amerykańskie publiczne radio NPR. W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy miejsc zniknęły z oficjalnych kanałów sprzedaży i znowu się w nich pojawiły, a część kibiców i analityków zaczęła kwestionować, czy wejściówki nie są przenoszone na platformę od sprzedaży, aby podtrzymać ich wysokie ceny na mecze cieszące się mniejszym zainteresowaniem.
4: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 6:00.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Daniel Klimczak, dzień dobry. Zaczynamy od Dobrodzienia, który szuka pierwszych inwestorów do swojej strefy przemysłowej. Rada Miejska przegłosowała zgodę na sprzedaż 30 hektarów u zbiegu skrzyżowania drogi krajowej 46 i wojewódzkiej 901. Już pod koniec 2024 roku rozpoczęło się uzbrajanie tego terenu, mówi burmistrz Agnieszka Chórnik.
11: To są takie pierwsze, które będą miały dostęp do wszystkich mediów. Przetarg musi być w tak zwanym trybie unijnym, więc będzie trwał przynajmniej z pół roku. To jest ten moment, w którym my jesteśmy w stanie dokończyć inwestycje.
10: Prawie 1 400 000 osób skorzystało w czasie długiego weekendu z usług PKP Intercity. Największy tłok w pociągach panował 7 czerwca, gdy podróżowało nimi 347 tysięcy osób. W tegoroczny weekend czerwcowy przewoźnik osiągnął rekordową frekwencję, która okazała się o 5% wyższa od analogicznego okresu ubiegłego roku. A już w niedzielę wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Znajdą się w nim m.in. dodatkowe pociągi do popularnych miejscowości turystycznych, a także do Chorwacji i Słowenii. Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła ograniczenia importu stali o 47%. Przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, mają chronić europejskie, w tym polskie hutnictwo, przed napływem taniej stali z zagranicy. Na unijny rynek trafi dzięki temu o ponad 18 milionów ton stali mniej. Import ponad wyznaczone limity zostanie objęty 50% cłami. Bruksela wprowadza także zasadę wytopu i odlewu, która ma uniemożliwić omijanie sankcji przez Rosję poprzez zmianę kraju pochodzenia surowca.
5: Pogoda.
0: Bardzo przyjemny poranek na Opolszczyźnie. 15 stopni na termometrach i jeszcze jest słonecznie, jeszcze jest pogodnie, jeszcze nie ma deszczu, a potem to się zmieni.
1: No tak, zmieni się o tyle, że dzisiaj 27 stopni maksymalnie. Jest szansa na to, że popada. Od godziny 13 szansa na te opady deszczu. Natomiast jutro od 11 do 17 stopni. W czwartek tak samo 17. W piątek 18. No i tak jakaś jesień idzie.
0: Jakaś taka jesień idzie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na groby niedługo pójdziemy.
1: Żebyś wiedziała.
0: Śnieg zacznie padać.
1: Trzeba będzie ten rzepak kusić.
0: To po drodze.
1: No, Kacper Śnigurski.
0: Magda Szymińska i Marcin Głowinkowski. Mamy 6 po 6. Cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6. Jeszcze się cieszmy tą piękną pogodą, którą dzisiaj będziemy mieć przynajmniej do pewnego momentu, tak mniej więcej do południa. Później jeszcze będzie ciepło. Jeszcze będzie bardzo ciepło, wręcz nawet parno i będzie czuć, że ta pogoda się zmienia. Od jutra zdecydowane ochłodzenie, tak o 10 stopni nawet w ciągu dnia będzie mniej, więc dzisiaj te 27. To będzie wysoka temperatura, ale będzie też taka trochę męcząca.
2: A ja już widziałem, jak tam wczoraj podróżowali sobie na plażę na rowerach.
1: Na plażę już? Na rowerach? No to już jutro nie popodróżują.
2: No i właśnie będą musieli poczekać, aż się jesień skończy, bo jesień ma się skończyć tak w połowie przyszłego tygodnia.
1: A potem dopiero zacznie się lato, aż się te pory roku pozmieniały. Co z lodami w takim razie, się pytam? Można jeść czy nie można?
2: Można.
1: Jesienią też można.
2: Zimą nawet można.
1: Zimą można. Nawet się podobno poleca, bo to mniejszy szok dla gardła. Dzisiaj będziemy lodów smakować w bardzo różnych smakach, dlatego że nasze studio odwiedzi mistrz lodów rzemieślniczych Tomasz Szypuła, który w ostatnim rankingu World Gelato Masters zdobył 2. miejsce na świecie. To jest naprawdę ogromny wyczyn.
2: Bardzo dobry wynik jutro. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury, bo tak zerknąłem na te temperatury, to będzie też lało. I tak będzie już lało do czwartku. To dobrze dla naszych ogródków, gorzej dla naszego plażingu.
1: Dla plażingu to raczej słabo. A na morsowanie może pogoda będzie.
2: A to w sumie to nie jest taki głupi pomysł. Bo są miejsca, gdzie można dalej pomorsować, a w czwartek będziemy mieli 9 stopni. Najniższą temperaturę, kto wie.

0: Radio Pole. 21 minut mamy już po godzinie 6 i do tego mamy 9 dzień czerwca. Zerknąć możemy, co tam słychać w kalendarzu. Na pewno słońce wschodzi już o 4:16. To jest jakiś kosmos, a zachodzi o mniej więcej godzinie 21. To już 16 godzin i 40 minut trwa dzień. Anna, Dominik, Efrem, do tego Felicjan, Pelagia i Sławoj.
1: Anno Domini 1781. To wtedy się urodził George Stevenson, brytyjski konstruktor wynalazca parowozu, zwany ojcem kolei parowych. Pierwszy parowóz zaprojektował w 1814 roku i on był wykorzystywany do transportu węgla z kopalni i mógł ciągnąć 30 ton ładunku.
0: Natomiast w 1836 roku urodziła się Elizabeth Garrett Anderson, pierwsza lekarka oraz pierwsza kobieta na stanowisko burmistrza Wielkiej Brytanii. Przez 19 lat była jedyną kobietą w brytyjskim towarzystwie medycznym.
1: W 1885 roku urodził się Felicjan Sławoj Składkowski. To jest polityk, generał, legionista, lojalny żołnierz marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapamiętany został jako polityk dbający o poprawę higieny na polskiej wsi. I od jego nazwiska mówiono na toalety, na ubikacje, takie latryny. Sławojki.
0: A w 1934 roku odbyła się premiera pierwszego filmu animowanego Walta Disneya z Kaczorem Donaldem. I powiem ci tak, dużo mam talentów, ale zawsze żałowałem, że nie umiem mówić jak Kaczor Donald.
1: Więc... Spróbujesz?
0: Nie, ty spróbujesz.
1: Nie spróbujesz, ja to w życiu tego nie powiem.
0: Nie, umiesz. Umiesz na
1: bank. Nie umiem.
0: No
1: nie umiem. No nie umiem, no to nie zrobię.
0: No umiesz.
1: Ale za to powiem ci, że w 1947 roku urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy. Największą popularność oczywiście zdobył dzięki występom w kabarecie Tej wspólnie z Zenonem Laskowikiem. Niejednokrotnie występował też na deskach Opolskiego Amfiteatru. I w Muzeum Polskiej Piosenki jest taka ciekawostka, że w 1981 roku na festiwalu nie wybrano Miss Obiektywu. Za to misterem obiektywu został właśnie Bohdan Smoleń.
0: Niesamowita rzecz.
1: No i potem go pytano o tę jego popularność i on mówił tak: niedawno byłem z synami w zoo. Najwięcej ludzi zgromadziło się przy mnie.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
4: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
3: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
4: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
3: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
9: Po reklamie.

0: bardzo pogodny poranek, mamy na Opolszczyźnie, taki ciepły, taki rześki, a później to trzeba będzie mieć bardzo sprawne wycieraczki w samochodzie przez najbliższe kilka dni zresztą.
1: No dlatego sprawdzamy sytuację teraz na opolskich drogach z Kubą Bielem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry. Generalnie jest ok, więc dużo informacji o proku będzie o tym, co nam utrudnia jazdę, czyli o przebudowach, remontach tras. No bo w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec od dziś kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 300-metrowy fragment pasa na drodze krajowej 46 w Grodźcu zostanie wyłączony z ruchu. W tym miejscu będzie obowiązywać wahadło. Roboty w tym miejscu potrwają do końca września. Poza tym standardowe punkty, czyli Zawada Jołowa na DK45, obwodnica północna, wahadło na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, remont na wojewódzkiej 454 do Namysłowa w Pokoju, DK42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tutaj remont przejazdu kolejowego, no a w kwestii zagęszczenia ruchu, tak jak powiedziałem wcześniej, na razie jest ono znikome.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Rząd przygląda się płacy minimalnej w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort Pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu, a więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Samorządowcy PiS sprzeciwiają się zamknięciu oddziału pulmonologicznego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Radni opozycyjni złożyli formalny wniosek o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Opinia publiczna jest zszokowana kolejną decyzją, która ma ograniczyć dostęp do skutecznego leczenia naszych mieszkańców, argumentuje Andrzej Lechowicz, radny powiatowy. Prudnickie starostwo liczy, że drugi przetarg wyłoni wykonawcę budowy sztucznego zadaszonego lodowiska z zapleczem. Inwestycja jest wsparta dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż ceny oferentów przekraczały możliwości finansowe powiatu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz około 17 stopni i bardzo dużo słońca będzie nam towarzyszyć o poranku. W ogóle będzie dzisiaj super ciepło, 27 stopni nawet maksymalnie, ale jest solidna szansa na to, że zacznie padać około godziny 13. Jak zacznie padać o 13, to według synoptyków jest szansa, że te deszcze utrzymają się do, uwaga, kiedy?
0: Do czwartku do rana.
1: Albo o piątku nawet.
0: Nawet i do piątku, ty masz taką prognozę. No ja mam bardziej optymistyczną, która mówi o tym, że w czwartek to już pojawi się słońce gdzieś tak nad ranem. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost temperatury, to perspektywy raczej słabe.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja się boję, że to trzeba będzie kaloryfery znowu odpalić.
1: Kto to jest za to odpowiedzialny? No tak sprawdzam na szybko, ale to zaraz najwyżej sprawdzę, bo to jakiś idzie Henryk.
0: Skąd?
1: No ten, jak się nazywa?
0: Walezy.
1: Front atmosferyczny Henryk jakiś.

0: zeszłym tygodniu o tej porze to już stroiliśmy instrumenty nasze własne, prywatne na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni Wielkiego Święta Polskiej Piosenki już za nami, ale cały czas wracamy do tych wspomnień, cały czas jeszcze przypominam sobie, jak to były te, jakie były koncerty, jacy byli artyści, jakie też były wydarzenia okołofestiwalowe, bo o nich też warto wspomnieć. Jednym z nich była 40 Teleekspresu.
1: Dokładnie, i Maciej Orłoś pojawił się m.in. w Opolskim Amfiteatrze i nasi dziennikarze pogadali z nim.
2: Panie Maćku, a pan to sam, czy przygotowuje, że myślę sobie wtedy i mówię o tym, że no nie, za Teleekspresem stoi każdego dnia kilkudziesięcioosobowy zespół. To jest bardzo ważne, że jest to wszystko, że no po prostu tak jest w telewizji, nie tylko w Teleekspresie, jest to praca zespołowa.
0: No właśnie, nasz zespół pracuje nad tym, żebyście to mogli wszystko nie tylko usłyszeć na antenie Radia Opola, ale też, żeby zobaczyć to w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, na TikToku. Na Facebooku też wam piszemy, czy w Prudniku będzie nocna prohibicja. Ankietowani mieszkańcy są na tak. Z tego co pamiętam, to 67% mieszkańców Prudnika wypowiedziało się za prohibicją nocną. A Wanda pyta, to w Prudniku aż tak imprezują, że potrzebna jest prohibicja? Takie pytanie na Facebooku. Jeżeli wy macie ochotę dołączyć do tej lub innych dyskusji, to zachęcamy do wejścia na media społecznościowe Radia Opole.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Zapraszamy do Was do poranku z samego rana. Even Single Weekend. Powoli, bardzo powoli spoglądamy w kierunku weekendu. Jeszcze trochę do niego zostało. Dzisiaj mamy wtorkowy poranek i 13 minut przed godziną 7. Romek Juranek z samego rana razem z nami.
1: Tak jest, witam.
0: Podobało Ci się?
1: Co? Tak. Całkiem wychillowany się czuję.
0: Wychillowany się czuję, Romek. Tak. Widzisz? Z samego rana.
2: Ale nie, no to podobało Ci się. To nie wiadomo, o co zapytałaś. No bo zapytałaś o utwór, czy o co zapytałaś?
0: No ale Romek od razu odwiedł moje myśli.
2: Nie, bo Ty pytałaś o coś całkiem innego.
0: O co ja pytałam?
3: No to co będzie w wiadomościach?
0: Czy mi się podobało?
2: Podobało Ci się moje nowe Lambo.
0: Czy tam z tym Lambem?
2: Lambem.
0: No właśnie. Co tam, Romku, u Ciebie?
3: No, powiemy, że ważą się losy płacy minimalnej w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję rząd
2: musi... A Magda nie o to pytała.
3: Przedstawić Radzie. Jak to nie jest ciekawe, jaka płaca minimalna w przyszłym roku?
2: No nie, dobra, to opowiem.
0: O pieniądze to zawsze chętnie.
3: Jasne. Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł. Mieszkańcy Wermontowic nie chcą biometanowni w swojej miejscowości. Do ratusza wpłynęło blisko 2000 zastrzeżeń. No i jest co teraz analizować. A Uniwersytet Opolski zakończył projekt związany z modernizacją i wyposażaniem obiektów dydaktycznych. Wczoraj podsumowano jego realizację, przedstawiono efekty prac, no i o tych efektach także opowiem.
0: No to ja jeszcze raz zapytam, podobało Ci się?
3: Tak.
2: No. Ej, a ja już wiem, że to jednak Henryk nie zawinił z tą pogodą.
0: Henryk Walezy nie jest niczemu.
2: Nie. No, to jest Rosji.
0: To Piotr może pierwszy. Car.
2: Nie. Zatoka Niżu Rosji z nadmorza północnego i Norwegii.
3: Kacper, ty
2: dobrze,
3: powiedz,
2: że nie ze Szwecji.
3: Ty lepiej powiedz, jak się przygotowujesz do mundialu.
2: A jest jakiś? A? Ktoś gra?
3: Jak będziesz oglądał o różnych porach te mecze?
0: Nie ma tam co oglądać.
2: Powtórki sobie obejrzę. A, obraziłem się na mundial i piłkę nożną. Teraz jestem fanem tenisa.

0: taka idealna do porannych podróży po Opolszczyźnie. Jak wygląda teraz sytuacja? Czy już się korkuje? Czy jeszcze płynnie przejedziemy i czy trafimy na zieloną falę? Te pytania za chwilę w autopilocie.
1: Za chwilę, czyli za minutę, bo za 2 minuty to Roman Juranek będzie opowiadał, co tam w wiadomościach.
2: Poranek z Radiem Opole.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
6: Jesteśmy tuż przed 7 i uwaga, uwaga, zaczął nam się ruch. Wojska Polskiego, Pruszkowska, Krapkowicka. Nadciągacie od strony Winowa i Krapkowic. Dzieje się także na Braci Kowalczyków, gdzie też solidnie wydłużyło się oczekiwanie na przejazd przez skrzyżowanie z Mieszka I. Na obwodnicy północnej też się zagęściło. Pozostałe miejskie trakty jeszcze w miarę okej, ale to z pewnością niebawem się zmieni. Przypominam o standardowych utrudnieniach. Zawada Jołowa, DK45, obwodnica północna, tutaj też już gęsto. No i niebawem, a właściwie już dziś, rusza przebudowa. Będziemy mieli wahadło na trasie DK46 w Grodźcu. Tam roboty w tym miejscu potrwają do końca września.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: 9 czerwca dzisiaj mamy, to jest wtorek, Międzynarodowy Dzień Archiwów, do tego Dzień Przyjaciela i Dzień Księgowego, a na zegarach godzina 7.
7: A w wiadomościach rząd o płacy minimalnej. Mieszkańcy Wermontowic nie chcą biometanowni.
8: Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
7: Uniwersytet zakończył projekt modernizacji obiektów dydaktycznych. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
7: Rząd bierze pod lupę płacę minimalną w przyszłym roku. Swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort Pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu.
9: Płaca minimalna wynosi w tym roku 4806 zł. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło w 2027 roku 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł. Resort Finansów z korektorem w dłoni te propozycje zmienia. Dziś do porozumienia będą musieli dojść ministrowie, a później pracodawcy, pracownicy i rząd będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie Rada Ministrów.
7: A była to relacja Sylwii Białek.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Mieszkańcy Wermontowic nie chcą biometanowni w swojej miejscowości. Do ratusza wpłynęło blisko 2000 zastrzeżeń. Są one szczegółowo analizowane. Wiemy też o tym, że inwestycja poddawana jest innym analizom. My działamy, powiedział radny gminy Strzelce Opolskie Piotr Kolo.
8: RDOŚ zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2 miesiące temu przystąpiliśmy do zmiany tego planu, w której wskazujemy, że na tym terenie nie mogą powstawać inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
7: Przyglądamy się sprawie i czekamy na wszystkie dokumenty, mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda.
10: Czekamy z gminy na odpowiedzi na te ponad 1000 zapytań mieszkańców i wyjaśnienia do raportu, które, jak się okazało, dopiero w późniejszym etapie wymagały co najmniej dodatkowych uzasadnień ze strony inwestora i ostatecznie starosta będzie chciał wydać jeszcze raz uwagi do opinii pierwotnej.
11: Jaka była decyzja wcześniej?
10: Pierwotnie pani naczelnik z upoważnienia starosty wydała opinię pozytywną.
7: A my do tematu będziemy wracać. Uniwersytet Opolski zakończył projekt związany z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych. Podsumowano jego realizację. Dzięki projektowi mogliśmy stworzyć naszym studentom warunki, jakich mogą pozazdrościć nam największe ośrodki akademickie, mówi profesor Jacek Lipok, rektor uczelni.
12: To wreszcie możliwość przyjęcia większej liczby osób studiujących na kierunkach medycznych, na wydziale lekarskim, na wydziale chemii i farmacji, na wydziale onkozdrowiu. To wreszcie osiągnięcie takiego poziomu i ulokowanie dydaktyki i kształcenia wykształcenia akademickiego w obszarze nauk medycznych na poziomie, który odpowiada standardom, ale myślę, że także tworzy warunki do tego, aby nowe standardy były ustalane ze względu na jakość oferty, która pojawiła się w tym momencie.
7: W ramach projektu zakupiono m.in. symulatory pacjentów, systemy wirtualnej symulacji czy specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Jest wtorek, 9 czerwca.
2: To przyniesie dzień.
7: Dzisiaj dzień otwarty koszar w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To od godziny 9. O 13 będziemy na podpisaniu umów w konkursie Marszałkowskie Dni dla Zdrowia, a godzinę później w Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie zostaną przyznane stypendia prezydenta w dziedzinie kultury. Zapytamy też o szczegóły programu gminy Dobrodzień Mieszkanie za remont. Mają na tym skorzystać obie strony. Zawitamy również w Kluczborku. Tam 18 projektów zakwalifikowało się do kluczborskiego budżetu obywatelskiego i ruszyło głosowanie. Dziś także początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Nie zabraknie więc tematów do komentowania. Szczegóły w kolejnych wiadomościach. Zapraszam.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i co z tym twoim Henrykiem?
1: To nie jest Henryk, już ci mówiłem, że to idzie Rosji. Rosji z nadmorza...
0: Z Rosji?
1: Nie, Rosji, Ry-Osy-I. Rosji idzie sobie z nadmorza północnego i z Norwegii z chłodnym frontem atmosferycznym, no i ona zrobi, że będzie zimno.
0: Ta Rosji.
1: Ta Rosji. No
0: i znowu na nas, znowu na kobiety.
1: Zatoka niżu Rosji.
0: Ja już jednak wolę tego Henryka. 17 stopni teraz mamy na poranku na opolskich termometrach, dzisiaj do 27 nawet, więc całkiem ciepło. Będzie raczej parno, bo pogoda nam się ma zmienić. Jutro o 10 stopni mniej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 5 minut po godzinie 7. Bardzo przyjemne jeszcze mamy ten poranek na Opolszczyźnie. Przyjemnie otworzyć okno, wywietrzyć mieszkanie, nalać sobie ciepłej kawy, gorącej kawy, wypić ją w towarzystwie czegoś słodkiego.
1: Z Robinem Schulzem i jego Sugar. Dzień dobry, o poranku.

0: Lander, Radio Polak. Kto jak nie my? To jest bardzo zgubne powiedzenie. Kto jak nie my? Ja nie dam rady. No niestety bardzo często jest to taka pułapka myślowa. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy na myśli osoby jadące na podwójnym gazie.
1: Oj, dokładnie. No i jechał samochodem sobie taki gościu, ciężarowym samochodem z naczepą i co się okazało, miał 1,5 promila alkoholu. Do tego nie miał prawa jazdy, bo uwaga, był kursantem.
0: No i w konsekwencji stracił dotychczasowe uprawnienia na kierowanie pojazdami kategorii B. A to się zdarzyło pod Łomżą. Policjanci zatrzymali pijanego 39-latka w ramach akcji Trzeźwy Poniedziałek.
2: Łomżyjscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy nauki jazdy. Za kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawo jazdy na kategorię C plus E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego, miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy kategorii B.
1: Policjanci sprawdzają teraz, czy ukarany będzie także instruktor, który dopuścił do jazdy pijanego kursanta.
2: Instruktor jazdy był trzeźwy, wytłumaczył policjantom, że nie wyczuł alkoholu od kursanta. Policjanci ustalają jego odpowiedzialność karną. Należy tu pamiętać o artykule 96 kodeksu wykroczeń, który mówi, że odpowiedzialność ponosi każdy, kto dysponuje pojazdem i dopuszcza do kierowania nim osoby pod wpływem alkoholu. Dotyczy to zarówno stanu po użyciu alkoholu, jak i stanu nietrzeźwości.
0: Instruktorowi grozi mandat do 5000 zł, z kolei 39-latek odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Radio Opole. 18 minut mamy już po godzinie 7 i tak przeglądając sieć znaleźliśmy bardzo ciekawe dane.
1: Księgowi w Polsce są coraz mniej optymistyczni. Dzisiaj mamy akurat Dzień Księgowego. To wynika z barometru nastrojów polskich księgowych 2026, przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Uniwersytet WSB Merito.
0: Aż 66% badanych mówi o rosnącej pracochłonności i codziennych zadań, a największym wyzwaniem przestają być ksew, a stają się, cokolwiek to oznacza, JPK CIT, JPK KRPD. Tylko 21% pozytywnie ocenia ostatni rok, a prawie połowa przewiduje pogorszenie sytuacji w branży.
1: To gdyby tak po księgowemu powiedzieć o nastrojach w tej branży, to wyszłoby, że saldo nastrojów wśród księgowych pozostaje ujemne przy rosnącej presji regulacyjnej i pracochłonności obowiązków sprawozdawczych. No czego nie rozumiesz?
0: No i do gabloty i powtórz.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc.
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: Adidas.
19: Gant.
20: Karl Lagerfeld.
21: Tommy Hilfiger.
22: Guess.
23: Diesel.
2: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
24: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne.

0: Wszystkie sklepy zoologiczne. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej. Po reklamie.

0: tak zobaczyć różowego Cadillaca pędzącego przez opolskie ulice, to by było coś. Po pierwsze, sam Cadillac robiłby wrażenie, a po drugie, pędzące o tej porze auto?
1: Nie, stałby w korku. Kuba Biel, więcej o tym.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Prawie 7:30 na zegarze i rzeczywiście zagęściło nam się na opolskich drogach, no bo jak spoglądam na mapę drogową Opola, to już widzę ruch dość spory na Zaodrzu. Zarówno Niemodlińska, jak i Wrocławska próbuje dojechać do Nysy Łużyckiej, podobnie też na Budowlanych. Duże zagęszczenie na wlotówkach do miasta, zarówno Zawady, jak i Lędzin. Tutaj spore problemy, ale też, jeżeli sobie spojrzymy na pozostałe drogi Wojska Polskiego, Pruszkowska, Krapkowicka, czyli nadciągacie od strony Krapkowicka, ale także na braci Kowalczyków spore problemy wciąż i tam naprawdę wydłuża się oczekiwanie na przejazd przez Mieszka I, coraz dłuższy ten sznur samochodów. Na obwodnicy północnej gęsto, generalnie taka godzina, że wszyscy jadą do pracy albo też odwieźć dzieciaki do szkoły, także bądźcie czujni, a tam gdzie stoicie, no trudno, tak trzeba. Jeżeli chodzi o A4, to w porządku do Wrocławia i Katowic.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Dziś początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Podczas tego posiedzenia posłowie będą też kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Papież Leon XIV przylatuje do Barcelony. To kolejny punkt pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Ostatnie 3 dni spędził w stolicy kraju, Madrycie. Jednym z najważniejszych momentów będzie uroczysta msza wbudowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A gościem porannej rozmowy będzie Konrad Gęsiarz, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, były starosta namysłowski. Będziemy mówić m.in. o budzących społeczne emocje projektach dopłat do emerytur dla artystów, a początek rozmowy kwadrans po 8:00.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach teraz mamy w całym naszym regionie już około 19 stopni, ale będzie zdecydowanie cieplej, bo dzisiaj nawet 27 stopni na termometrach.
0: Ale już powoli zaczyna się chmurzyć. Zgodnie z zapowiedzią synoptyków, od dzisiaj ma zacząć padać deszcz. Tak mniej więcej koło południa ma się to rozpocząć w różnych częściach województwa opolskiego. No i ten deszcz będzie padał przez połowę wtorku, przez całą noc we wtorek, no i jeszcze w środę będzie kropić. W czwartek nad ranem już powinno się powoli zacząć rozpogadzać. Ważne jest to, że jutro temperatura o 10 stopni niższa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A to dlatego, że Rosji idzie z Norwegii.
0: Co ty z tą Rosją?
1: No nie Rosji, tylko Rosji.
0: A, przez jedno i.
1: Rosji. No, tak, tam te fronty z Zatoki.
0: A Lady Punk oglądałeś na festiwalu w Opolu?
1: Oczywiście, że oglądałem, 45 lat na scenie.
0: Pięknie śpiewali. To znaczy, śpiewali, a koncert był piękny.
1: Aha, ładnie powiedziane. Za 28:08.

0: czasu był to hit lata. Ale tamto lato już poszło, a to dalej jest hit.
1: No, to właśnie tym się różni hit od przeboju, bo hit to jest tylko na sezon, a przebój to już zostaje na lata. 23 minuty pozostały do godziny 8. Irek Prochera razem z nami.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To jest taki ładny amerykański.
2: Dziękuję.
0: Irku.
2: Ale czasami hit to taki kit trochę. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, szczególnie te letnie hity. Ale takie towary jednorazowego użytku.
0: Ale ja chciałem coś ważnego powiedzieć.
2: A, to przepraszam, nie, to tej werble.
0: Skoro pytasz, to chciałem ci odpowiedzieć, że dosiałem swojej trawy.
2: Gratuluję.
0: Tylko zmieniłem taktykę. Nie dosypywałem ziemią, tylko grabiłem przed i po dosiewaniu.
2: No, jakie efekty?
0: No nie wiem. No nie, aż czekam. Dalej są placki i dalej nie ma tej trawy.
2: Doceniam, że tak powiem, pomysłowość i inwencję.
0: Walkę. Jakby nie poddaje się, jak Maja Chwalińska, do końca.
1: Słuchaj, ale ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że Irek jest specjalistą od porannych rozmów, a nie jest to poradnik młodego ogrodnika.
2: Ja uważam, kiedyś możemy zrobić też, tak. Taki kącik,
1: rozmowy,
2: myślę,
1: tak?
2: Że
1: właśnie
2: cieszyłby się popularnością, bo są problemy, które dotyczą wielu mieszkańców i naszych słuchaczy.
0: Przecież on rozmawiał na pewno z ogrodnikami jakimiś w trakcie swojej kariery.
2: Nawet z politykami, którzy są ogrodnikami.
0: Widzisz?
1: No, wiecie, no jak się zasieje pewne ziarno, to potem nie wiadomo, co z tego wykiełkuje. Taka zasada w polityce też przecież obowiązuje.
2: Na dobre i na złe.
1: Na dobre i na złe.
0: No to opowiadaj, co tam w porannej.
2: No właśnie, dzisiaj będzie trochę politycznie w porannej rozmowie, dlatego, że sporo się dzieje w polskiej polityce, nie tylko polskiej, bo również tej międzynarodowej. Między innymi skomentujemy posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie. I kapituła zastanawiała się, co zrobić z propozycją prezydenta, żeby odebrać to odznaczenie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. No i trochę jest tak, że wiem, ale nie powiem, bo kapituła decyzję podjęła, ale jej nie ujawniła. Przekazała ją wyłącznie prezydentowi. Natomiast były prezydent Bronisław Komorowski w jednym z wywiadów ujawnił, że no, zdania kapituły na ten temat nie były podzielone. Więc co teraz? O to będę pytał gościa porannej rozmowy.
1: A to nie jest
2: Konrada
1: trochę tak,
2: Gęsiarza,
1: że
2: członka Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, także byłego starostę Namysłowskiego.
1: Czy to nie jest trochę tak, że ten, kto daje i zabiera, ten się wiadomo, gdzie poniewiera?
2: No, chociaż akurat polityka i też no, ta procedura przyznawania orderów otwarta jest też na ich odbieranie.
1: O.
0: Ale dlatego przy tym powiedzeniu jest gwiazda. Nie dotyczy polityki. No i masz sprawę wyjaśnioną. Kwadrans po godzinie 8 poranna rozmowa. Irek Prochera, dzięki.
2: Zapraszam.

0: Kwadrans, godzina 9. Właśnie dostałam informację. Jutro hit cenowy, truskawka Rumba z plantacji. Tylko do kupienia za jedyne tyle i tyle. Takie informacje rozchodzą się teraz jak świeże bułeczki. Tak się składa, że jesteśmy akurat w środku sezonu truskawkowego. Warto pamiętać o tym, że Polska jest drugim największym producentem tych owoców w Unii Europejskiej i plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa jednak spada, przede wszystkim z powodu zmian klimatu.
1: Jak mówi Paulina Sobieszak-Pęczko z Instytutu Strategii Żywności Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
2: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek. Poprawić tę sytuację mogłyby krótsze łańcuchy dostaw.
2: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z upraw.
0: Ja bym powiedziała, że najkrótszy łańcuch dostaw, jeżeli chodzi o truskawki, to z koszyka prosto do żołądka.
1: Z koszyka babci prosto do żołądka.

0: 3 minuty pozostały do godziny 8, no i już się chmurzy, już powoli zmiana w aurze. Dzisiaj bardzo ciepło, do 27 stopnia, to oznacza też przy tych chmurach, że będzie bardzo parno.
1: Oj, zdecydowanie. Natomiast najnowsze informacje z opolskich dróg już za 2 minuty, natomiast za 3 minuty godzina 8 i wtedy najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
2: Poranek z Radiem Opole.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
8: 18,47. 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Bez wypadków czy kolizji, takie informacje płyną do nas od służb mundurowych. To w sumie bardzo dobre informacje jak na początek dnia. Gorsze dotyczą aktualnego poziomu zagęszczenia ruchu w Opolu. Do Mańskiego, Budowlanych, do centrum Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. Oleska do Chabrów, tłok też na Niemodlińskiej i Wojska Polskiego. Podobnie też na Pruszkowskiej i Krapkowickiej. Dodatkowo obwodnica północna zatłoczona, a wjazdówki od Zawady i Lędzin bardzo gęsto. Najlepiej na autostradzie, tutaj w porządku.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: A dzisiaj mamy 9 dzień czerwca i zbliżamy się do godziny 8. Czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
12: A w nich zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla referendum w Wybrzegu. Dobrodzień szuka inwestorów do strefy inwestycyjnej.
13: Jesteśmy w stanie dokończyć inwestycje i te działki będą w pełni uzbrojone, gotowe do tego, żeby je zająć.
12: W wiadomościach także Archifest, czyli Dni Archiwów Społecznych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja te wiadomości przygotował i prezentuje w Radiu Opole Roman Juranek.
12: A zaczynamy od ostrzeżenia meteo. IMGW we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa opolskiego przed burzami. Synoptycy prognozują, że dzisiaj od godziny 13 do 20 miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie w czasie burz i przelotnych opadów deszczu porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwe opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych oszacowano na 70%.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
12: W Brzegu trwa zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla referendum. Organizatorzy akcji chcą sprawdzić poziom społecznego niezadowolenia wobec działań władz miasta. Jak tłumaczą, obecnie nie jest to jeszcze formalna procedura referendalna, lecz sposób na sprawdzenie, czy mieszkańcy chcą dalszych działań zmierzających do organizacji referendum, mówi Tadeusz Nowosielski, inicjator akcji.
14: Jest to obywatelska deklaracja poparcia dla inicjatywy referendalnej w Brzegu, czyli każdy mieszkaniec może przyjść, pisać się, nikogo nie nagabujemy. Każdy mieszkaniec widząc przychodzi i albo się wpisuje, albo odchodzi na bok. Pierwsze dwa dni zebraliśmy ponad 1306 podpisów. To coś mówi, że jednak mieszkańcy są niezadowoleni.
12: Do sprawy odniosła się burmistrz Brzegu Wioletta Jaskulska-Palus. Jak podkreśla, mieszkańcy mają prawo wyrażać swoje opinie.
15: Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób, mają prawo wyrazić swoje niezadowolenie, natomiast to, co mnie martwi, to to, że opierają się na kłamstwach, niedopowiedzeniach, na przekłamaniach i to jest bardzo smutne, ponieważ jest to specjalna manipulacja.
12: Burmistrz zapowiedziała działania mające poprawić komunikację magistratu z mieszkańcami oraz rozwój konsultacji społecznych. Dobrodzień szuka inwestorów do strefy inwestycyjnej. Rada Miejska przegłosowała już zgodę na sprzedaż łącznie 30 hektarów u zbiegu skrzyżowania drogi krajowej 46 i wojewódzkiej 901. Pod koniec 2024 roku rozpoczęło się uzbrajanie terenu, mówi Agnieszka Churnik, burmistrz Dobrodzienia.
13: To są takie pierwsze, które będą miały dostęp do wszystkich mediów, ponieważ to jest na tyle duże przedsięwzięcie, że przetarg musi być traktowany w tak zwanym trybie unijnym, więc będzie trwał przynajmniej z pół roku. I to jest ten moment, w którym my jesteśmy w stanie dokończyć inwestycje i te działki będą w pełni uzbrojone, gotowe do tego, żeby je zająć.
12: Samorząd musi teraz postarać się o odpowiednie nagłośnienie zalet dobrodzieńskiej strefy inwestycyjnej. Dodajmy, że w znalezieniu inwestorów pomoże także katowicka specjalna strefa ekonomiczna, z którą Dobrodzień ma podpisaną umowę.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
12: Wystawy, spacery, rajdy rowerowe. Dziś rozpoczyna się ogólnopolski projekt Archifest Dni Archiwów Społecznych. Jak mówi Agata Bujanowska z Centrum Archiwistyki Społecznej, 9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów, a przez 6 dni w wielu miastach Polski odbywać się będą wydarzenia nawiązujące do lokalnych historii, przygotowane przez bardzo różnorodne grupy.
16: I koła gospodyń wiejskich, i fundacje, i ośrodki kultury. Wszystkie te organizacje, instytucje albo inicjatywy, które prowadzą archiwa społeczne, miały szansę włączyć się w świętowanie tegorocznego Archifestu. I w tym roku mamy aż 44 takie podmioty, które organizują ponad 60 wydarzeń w całej Polsce.
12: A wiele z nich odbywać się będzie w przestrzeni publicznej. Dodajmy, że Archifest potrwa do 14 czerwca.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Aż się już zachmurzyło. To wszystko wskazuje na to, że prognoza pogody synoptyków IMGW się jednak sprawdzi.
17: To jest niesamowite. Ja chciałem powiedzieć właśnie zacząć, że już mamy pięknie 21 stopni, a ty tą samą prognozę przedstawiłeś. No, zachmurzyło się.
0: Wiesz dlaczego? Dlatego, że już mi kawy brakuje. Proszę bardzo, tu jest kubeczek dla ciebie. 21 stopni teraz na opolskich termometrach. Dzisiaj do 26 stopni. A deszcz ma padać od 13.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ależ śmiało, śmiało.
17: Co masz? Dziwny ten kubek jakiś taki w kształcie uciętego ananasa.
0: Nie, to jest kapusta.
17: Aha.
0: I jest pusta.
17: Widzisz? No to kawa by się tam przydała. Mhm. Nie rozumiem.
0: Nie?
17: Nie.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stechłonsa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Po reklamie.

0: aurze, jaką dzisiaj mamy za oknami, to kawa będzie się dzisiaj lała strumieniami. Swoją drogą, to przydałaby się teraz kawka do tego, żeby posłuchać porannej rozmowy w Radiu Opole.
1: Zgadzam się, przydałaby się kawka, żeby posłuchać porannej rozmowy w Radiu Opole. Kwadrans po godzinie 8 przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem Radio Opole jest dziś Konrad Gęsiarz, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, były starosta namysłowski, radny namysłowski również. Dzień dobry, panie starosto.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu, tak poinformował nieoficjalnie były prezydent Bronisław Komorowski. Zaskoczony?
4: Znaczy ja myślę, że trzeba poczekać na oficjalną informację. Pan prezydent przez swoich pracowników poinformował, że jest decyzja kapituły, natomiast no, w odpowiednim czasie będzie decyzja pana prezydenta co do tej sytuacji. Natomiast myślę, że najważniejsze w całej tej sytuacji jest pewne nagłośnienie i zarysowanie tego problemu, jaki jest dzisiaj w kontaktach z Ukrainą i tak naprawdę w tym odniesieniu się Ukrainy do niezwykle ważnej dla Polski i Polaków sprawy rzezi wołyńskiej. Widzimy tutaj całkowity brak zrozumienia, a być może celowe działanie, które doprowadza do tego, że niestety, ale ten brak zrozumienia, jak ważne dla Polski i Polaków jest ta prawda historyczna, no oddala nasze kraje od siebie, co z pewnością nikomu nie służy.
3: No właśnie, ale to, o czym pan mówi, robi prezydent Ukrainy. Ukrainy, która toczy równocześnie wojnę i zniechęca do siebie jednego z najważniejszych sojuszników.
4: I to jest najbardziej niezrozumiałe dla nas, no bo jesteśmy krajem, który najbardziej pomógł Ukrainie, jeżeli chodzi właśnie o tą sytuację wojenną. Przecież pamiętamy, jak w tych pierwszych godzinach i dniach tego konfliktu, ataku Rosji na Ukrainę, to przecież Polska pomagała Ukrainie, to my przyjęliśmy miliony uchodźców, zapewniliśmy im tutaj dach nad głową, zapewniliśmy im wyżywienie i godne warunki, których chyba nigdy i żaden kraj w Europie czy też na świecie nie był w stanie w takich warunkach przyjąć uchodźców wojennych. Dlatego tym bardziej dziwi ta sytuacja. Natomiast no być może minęły już 4 lata od początku tego konfliktu. Ten konflikt trochę spowszedniał gdzieś tam i w moim odczuciu troszkę wychodzą jednak takie ukraińskie być może jakiś ich charakter, czy takie podejście do wielu spraw. No niestety jest to naród, który przez wieki dokonywał złych wyborów historycznych. I to nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również wcześniej. I wydaje mi się, że to jest również kolejny raz nie wyciągają gdzieś wniosków z historii i ponownie zaczynają dokonywać złych wyborów.
3: Jak w takim razie powinny reagować polskie władze? Co powinien zrobić prezydent? No już abstrahując od decyzji kapituły, bo ostateczna decyzja należy przecież do niego. Czy powinien odebrać ten order Zełenskiemu?
4: Powiem tak, z politycznego punktu widzenia jest to trudna sytuacja, bo z pewnością będzie miała swoje takie polityczne konsekwencje.
3: No zaostrzy na pewno.
4: Natomiast patrząc na interes Polski, interes Polaków i tą walkę, która jest nie od dzisiaj, przecież my o tą prawdę historyczną walczymy tak naprawdę już od kilkudziesięciu lat. Pamiętamy jak ta prawda historyczna odnośnie zbrodni katyńskiej jeszcze za czasów komuny była ukrywana, była przeinaczana. Natomiast ta zbrodnia wołyńska, no ona musi tak naprawdę być tutaj tą najważniejszą kwestią do rozwiązania tej prawdy historycznej. Dlatego ja się cieszę, że pan prezydent ten temat podjął. Być może dla wielu jest to tak w taki dość drastyczny sposób, natomiast dzięki temu o tym rozmawiamy, ale należy tutaj zwrócić uwagę, że pan prezydent już działa być może przez to, że no mamy całkowite zaniechanie jakichkolwiek działań dyplomatycznych ze strony rządu polskiego.
3: Ale tutaj pojawia się argument, no skądinąd znany nie od dziś, że może to nie jest właściwy moment na tego rodzaju rozliczanie się z historii.
4: Znaczy to nie jest... to nie jest, zawsze można by powiedzieć, że moment jest niewłaściwy. Nie, to już trwa zbyt długo i należy się nam jako narodowi polskiemu, aby ta prawda o rzezi wołyńskiej została jakby ujawniona, a przede wszystkim, żeby naród ukraiński zrozumiał, że jest to dla nas tak ważna kwestia. Natomiast no mówię, no wracając do tego, że no mamy całkowite zaniechanie działań rządu polskiego, polskiej dyplomacji w tym temacie. Zresztą mamy w ciągu kilku dni były bardzo sprzeczne reakcje na tą sytuację, na podjęte działania przez pana prezydenta, przez premiera Donalda Tuska, który w pierwszej chwili bagatelizował temat, wręcz można powiedzieć, że chciał zganić pana prezydenta, że w ogóle taki temat wywołuje. Natomiast jak zobaczył reakcję społeczeństwa, że większość Polaków jest za tym, żeby dbać o to, żeby szanowano nas jako naród i nie pluno nam w twarz poprzez nazywanie jednej z jednostek jako bohaterów UPA na Ukrainie, całkowicie zmienił narrację, bo zobaczył, że Polacy są za tym, żeby stawiać jasno sprawę rzezi wołyńskiej, nie pozwolić sobie na to, żebyśmy my jako naród, który tak pomaga narodowi ukraińskiemu w tym konflikcie zbrojnym, no byli w ten sposób traktowani. No,
3: premier Donald Tusk zaapelował do obu prezydentów, żeby no, postarali się uspokoić trochę emocje we wspólnym interesie walki z zagrożeniem rosyjskim. Ale zostawmy ten temat.

0: przekształcania wielu szpitali w szpitale covidowe. W tym momencie nie wszyscy lekarze chcieli w takich szpitalach pracować, podejmować tam pracę, więc ten problem, który wynikał za czasów, kiedy ja byłem starostą, miał całkiem inne podłoże. Dzisiaj podłoże tego, że w służbie zdrowia jest tak tragicznie, jest systemowe niszczenie służby zdrowia przez obecny rząd. Ministerstwo Zdrowia doprowadza do tego, że te małe powiatowe szpitale mają coraz trudniej w utrzymaniu się, w skonsolidowaniu swojego wyniku finansowego. No i widzimy to na przykładzie Opolszczyzny, że tak jak już pan redaktor stwierdził, kolejne szpitale bądź to zamykają oddziały, bądź też informują o tym, że w najbliższym czasie oddziały mogą być zamknięte. Natomiast no tutaj też dziwi fakt, bo mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o starostów, o powiaty namysłowskie, w większości zarządzane przez tą samą opcję polityczną, która rządzi krajem. W większości powiatów rządzą przedstawiciele, można powiedzieć, koalicji 13 grudnia. No i tutaj widzimy również takie pewne ukrywanie tych faktów. Mamy przykład z Kędzierzyna-Koźla, gdzie było absolutorium, sesja absolutoryjna i starosta nawet nie zająknął się o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Natomiast kilka dni później do mediów wyciekają informacje, że będzie zamykany oddział pulmonologiczny. Mamy sytuację z Namysłowa, gdzie w raporcie o stanie powiatu nawet nie zawarto informacji, jaka była strata szpitala za poprzedni rok. A co najdziwniejsze, tak widzimy, że pomimo tej bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali, no są jednak osoby, są zarządzający, którzy próbują żerować tak czy inaczej na tych szpitalach i jeszcze jak pijawki wycisnąć ostatni grosz. Przykład z Namysłowa, gdzie Rada Nadzorcza na walnym zgromadzeniu, przewodniczący Rady wystąpił o podwyżkę do 4,5 tysiąca złotych dla członków Rady Nadzorczej, gdzie za moich czasów Rada Nadzorcza zarabiała około 1000 zł. W 2 lata chcieli podwyżkę do 4,5 tysiąca. I to pokazuje, że ta koalicja w ogóle nie czuje problemu.
1: Ale w wielu przypadkach jest też tak, że powodem jest to, że nie ma albo pacjentów, no bo mamy problemy demograficzne, to szczególnie dotyczy porodówek, albo też nie mamy właśnie lekarzy, którzy mówią, że no, musi im się opłacać praca w takim małym szpitalu i często jest tak, że po prostu domagają się stawek, których te szpitale nie są w stanie płacić.
0: Panie redaktorze, tylko jak przypomnimy sobie jesień 2023 roku, no to przecież dzisiaj rządząca koalicja 13 grudnia miała rozwiązania na te wszystkie problemy. Pamiętamy, jak na jednym z spotkań wyborczych, no pan poseł Arłukowicz i Nitras, no mówili, jak to będzie pięknie w służbie zdrowia, że będą zniesione kolejki, tak, że pamiętamy panią minister Leszczynę, która za sprawą tej magicznej różdżki miała uzdrowić, więc oni mieli na wszystko rozwiązania. I dzisiaj mamy sytuację, w której premierem jest premier Tusk z Koalicji Obywatelskiej, mamy minister zdrowia z Koalicji Obywatelskiej. Na terenie naszego województwa większość powiatów jest zarządzana bądź przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bądź są w koalicji tutaj, a się okazuje, że wszystko zmierza ku upadkowi, że szpitale za chwilę stracą płynność finansową, więc no pytanie jest, gdzie jest ten problem? Problem leży w tym, że oszukano wyborców, bo ta koalicja nie ma żadnego pomysłu, jak ratować służbę zdrowia. I tu jest największy problem. Mhm. Jest ciężko, ale nie widzimy żadnych pomysłów, żeby ktoś coś chciał zmienić.
1: Koalicja mówi, że wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia, stąd czasami brakuje na inne dziedziny, ale o tych zbrojeniach i o programie SAFE porozmawiamy już oczywiście w części internetowej. Konrad Gęsiarz jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: znajoma twarz, którą my już teraz widzimy, ale słuchacze Radia Opole niekoniecznie. To jest twarz Kuby Biela.
1: Tak, dlatego wyjeżdżamy teraz z Kubą na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No i tak sobie myślę, że Opole to takie miasto o niebywałej łatwości szybkiego korkowania, ale też w miarę szybko zagęszczenie mija. Notujemy jednak jeszcze problemy w kilku miejscach, na Zaodrzu między innymi, gdzie na Niemodlińskiej jeszcze sporo samochodów, podobnie na Krapkowickiej i Nysłużyckiej do Opola Wschodniego, czy Bohaterów Monte Cassino. Ogromne problemy natomiast na obwodnicy północnej Opola, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony dojazdu do przebudowywanego fragmentu w pobliżu Makro. Wjazdówki do Opola już są okej, a czwórka też.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Kapituła Orderu Orła Białego wyraziła opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Jaka powinna ta decyzja być? Mówił w Radiu Opole Konrad Gęsiarz, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, były starosta Namysłowski.
5: Powiem tak, z politycznego punktu widzenia jest to trudna sytuacja, bo z pewnością będzie miała swoje takie polityczne konsekwencje. Patrząc na interes Polski, interes Polaków i tą walkę, która jest nie od dzisiaj. Przecież my o tą prawdę historyczną walczymy tak naprawdę już od kilkudziesięciu lat.
4: Kapituła zebrała się z inicjatywy prezydenta. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Prokuratura rejonowa w Prudniku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Otmuchowa Janowi W. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z remontami i przebudową dróg gminnych. Były burmistrz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Opolski ZUS przypomina, czerwiec jest ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres. Jeśli wniosek wpłynie po 30 czerwca, pieniądze będą wypłacane bez wyrównania za ten miesiąc. Nowy okres świadczeniowy ruszył 1 czerwca i będzie obowiązywać do 31 maja przyszłego roku.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Cieplutko jest. 22 stopnie mamy na termometrach. Faktycznie są jakieś zachmurzenia, ale dzisiaj to będzie super.
0: Ale będzie super, że będzie lać i będzie padać, a pierwsze co będzie padać, to będą powieki nam. Kawa i jeszcze raz kawa. To jest dzisiaj must have.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kalosze, gumiaki i jeszcze raz gumiaki. To jest must have na najbliższe dni, bo jutro od 11 do 17 i opady deszczu przez cały dzień mogą występować.
0: Taka to aura, zmiana w pogodzie.

0: końców wejść na dobry poranek w Radio Opole. Piękny poranek mamy. Piękny, bo ciepły, ale pogoda się trochę psuje. To nic nie szkodzi, pod warunkiem, że dzisiaj akurat nie będziemy planować grilla. Dzisiaj mamy statystyczny wtorek, no i w nim z Hanną Sterniuk-Mościcką właśnie o grillowych zwyczajach Polaków będziemy rozmawiać. Cześć, Hadziu, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to spróbujmy przeanalizować, jak my, Polacy, wyglądamy, jeżeli chodzi o grillowanie. Podobno jesteśmy w tym prawdziwymi królami.
1: Jesteśmy, tak, jesteśmy prawdziwymi królami, ponieważ już od marca, kiedy robi się troszeczkę cieplej, zwiększa się produkcja kiełbas, napojów gazowanych, wód mineralnych oraz alkoholi. I w sezonie letnim produkcja kiełbas osiągała średnio 44 tysiące ton miesięcznie, czyli o 10 tysięcy ton więcej niż poza sezonem. W tym samym czasie produkcja niesłodzonych wód mineralnych i gazowanych wzrastała do średnio 5,5 miliona hektolitrów miesięcznie, a piwa do 3,5 miliona hektolitrów.
2: Czyli na przykład takie oranżady.
0: Takie oranżady, nie gazowane. Tak, jakby
2: bezalkoholowe.
0: Tak, i nie gazowane. Tak.
2: Nie, to jest takie hermetyczny dowcip. Ci, co oglądali telewizję przed Sylwestrem, to będą wiedzieć, o co chodzi.
0: Jedną z najmocniejszych trendów ostatnich lat jest dynamiczny wzrost produkcji

0: Wód mineralnych i gazowanych, jak to wygląda w litrach, a nawet w hektolitrach?
1: W 2024 roku, bo z tego okresu mamy dane, ich produkcja osiągnęła prawie 59 milionów hektolitrów i jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych.
2: Ale bardzo ciekawe jest to, że widoczna jest też zmiana w strukturze spożycia alkoholu i o tym porozmawiamy już za chwilę. W porannym programie Radio Opole w statystyczny wtorek naszym gościem cały czas Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Here we go.

0: Radio Opole.
1: Hej, tu Sarsa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel, Czy będziemy się pamiętać?

0: za 13 minut będzie godzina 9. Wracamy do rozmowy z Hanną Starniok-Mościską z Urzędu Statystycznego w Opolu. Rozmawiamy o tym, jak grillujemy. To jest nasz taki sport narodowy. Bardzo to lubimy. Jednocześnie też widać pewne zmiany, jeżeli chodzi o styl grillowania. Zmiana jest widoczna na przykład w strukturze spożycia alkoholu.
1: Tak, pijemy coraz mniej. I to widać też przy produkcji tradycyjnego piwa, wódki czy win owocowych. Ta produkcja systematycznie maleje. W 2024 roku produkcja piwa była o 10% niższa niż jeszcze 5 lat wcześniej, wódki o 11%, a win owocowych aż o 18%.
2: No to teraz jak to wygląda z tymi piwami bezalkoholowymi, bo na półkach widzę, że już mamy wszelkie smaki.
1: Tak, tu ich produkcja wzrosła o 10% rok do roku i była o 31% wyższa niż 5 lat wcześniej. I także dane o spożyciu pokazują, że tutaj ta popularność piw bezalkoholowych rośnie. Przeciętne miesięczne spożycie piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego wzrosło o 25%.
0: No, bardzo mówimy często, że mamy nowy trend, tak zwany no-low. Ale mimo tego, że pijemy mniej tych wysokoprocentowych alkoholi, to mimo wszystko cały czas produkujemy całkiem sporo napojów z białą pianką.
1: Tak, jesteśmy cały czas jednym z największych wytwórców piwa w Europie i pod względem wielkości produkcji sprzedanej zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej, ale nie licząc Niemiec, bo nie mamy takich danych, za Hiszpanią, a przed Niderlandami, Francją i Czechami.
2: No tak, a jeżeli chodzi o teraz te akcesoria jeszcze grillowe.
1: Tak, tutaj też mamy takie dane. W 2024 roku wyprodukowano aż 101 tysięcy ton węgla drzewnego. Produkcja jednorazowych tacek, talerzy, kubków i podobnych wyrobów papierowych wyniosła 31 tysięcy ton, a naczyń z tworzyw sztucznych aż 11 tysięcy ton.
2: Ale ciekawostkę wam powiem. Całkiem niedawno byłem w Edynburgu i za każdym razem jak ktoś przechodził i miał taki trunek z pianką w kieszeni tylniej, to z reguły były te polskie marki, ale co najciekawsze, że takie najgorsze, których nikt u nas już nie pije.
0: Po prostu tam może najtańsze były.
2: Bo wątpię.
0: W Edynburgu ceny lokalnych produktów naprawdę mogą być bardzo wysokie. Wiemy już, jak wyglądamy, jeżeli chodzi o grillowanie. Do grillowania potrzebna by nam była jeszcze tylko dobra pogoda.
2: Szwagier, a nie pogoda.
0: Szwagier to...
2: Szwagier w deszczu będzie grillował.
0: Szwagier się w statystykach nie mieści.
2: Oj, nie.
0: Bardzo dziękujemy. Hanna Starniok-Mościcka.
1: Dziękuję.

0: drugi wiadomości sport.
1: Tak w skrócie brzmi to, co będzie się działo już za niespełna minutę.
0: Gdzie?
1: W Radiopole.
0: Świetnie, to wszystko wiemy.
2: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
7: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
6: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
7: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
6: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
10: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marks, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
11: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
12: A zaczynamy od Namysłowa, gdzie na ulicy 1 maja mieliśmy kolizję trzech samochodów. Na szczęście bez wycieku. Kierowcy zjechali na pobocze, więc raczej nie utrudniają ruchu, ale mimo wszystko uważajcie. Jeżeli chodzi o sytuację drogową w Opolu, ta wyraźnie nam się uspokoiła, choć są jeszcze punkty, gdzie trzeba wcisnąć hamulec. Wrocławska do Nysełżyckiej, Nysełżyckiej do Opola Wschodniego, Budowlanych do Centrum i Oleska do Chabrów. To punkty, gdzie trzeba swoje odczekać. Podobnie jak na Krapkowickiej. Duże zagęszczenie wciąż na obwodnicy północnej Opola. Jeśli chodzi o wlotówki, to ta od strony Zawady, a czwórka okej.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Zbliżamy się do godziny 9. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Punktualnie startują teraz.
13: A w wiadomościach Konrad Gęsiarz o decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Załańskiemu. Studenci kierunków medycznych mogą aplikować o stypendium gminy Kluczbork. Powiemy także o najnowszej edycji akcji Przedszkola gratuluje.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Mamy 9, a przed mikrofonem mamy Romana Juranka.
13: Kapituła orderu Orła Białego wyraziła opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu. Nie znamy ją. Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Konrad Gęsiarz, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, były starosta namysłowski, powiedział w Radiu Opole, że musimy poczekać.
14: Trzeba poczekać na oficjalną informację. Pan prezydent przez swoich pracowników poinformował, że jest decyzja kapituły, natomiast no, w odpowiednim czasie będzie decyzja pana prezydenta co do tej sytuacji. Natomiast myślę, że najważniejsze w całej tej sytuacji jest pewne nagłośnienie i zarysowanie tego problemu, jaki jest dzisiaj w kontaktach z Ukrainą i tak naprawdę w tym odniesieniu się Ukrainy do niezwykle ważnej dla Polski i Polaków sprawy rzezi wołyńskiej.
13: Obrady kapituły to odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA.
2: To są wiadomości Radio Opole.
13: Po raz szósty studenci kierunków medycznych mogą aplikować o stypendium gminy Kluczbork. Celem jest wzmocnienie kadry medycznej tamtejszego szpitala. Kluczborskie stypendium można łączyć z innymi programami, m.in. ogłaszanym przez Urząd Marszałkowski. Robimy, co możemy, ale to system w Polsce nie jest najlepszy, mówi burmistrz Jarosław Kielar.
15: Uważam, że ilość uczelni wyższych medycznych, która została otwarta w ostatnich latach, spowoduje, że nastąpi pewne zwiększenie ilości czy lekarzy. życzy personelu średniego. Natomiast na to trzeba czasu, a na pewno trzeba zmiany systemu i finansowania. I to dopiero w mocniejszym stopniu poprawi stan naszej służby zdrowia.
13: Dodajmy, że przyszli lekarze od czwartego roku studiów mogą dostawać po 2000 zł miesięcznie. Studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego mogą liczyć na 1000 zł na ostatnim roku licencjatu i po 1200 na studiach magisterskich. Pozostajemy w temacie zdrowia. Przez kilka miesięcy w sumie niemal 1100 dzieci uczestniczyło w najnowszej edycji akcji Przedszkolak Ratuje. Wczoraj podsumowano ten projekt w Oleśnie. Wzięły w nim udział dzieci z Opola, powiatu opolskiego oraz oleskiego. Łącznie 46 przedszkoli. Inspektor Remigiusz Sawicki, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Opolu, zwraca uwagę, że kilkuletnie dzieci muszą mieć wiedzę przekazaną w przystępny sposób.
11: Wykorzystujemy do takich zajęć maskotki. Prosimy, żeby przynosiły z domu własne misie, lalki i na ich przykładzie uczymy się. Chcemy, żeby te przedmioty i jakby te zajęcia były bardzo przyjazne, czuły się też swobodnie i na przykładzie zabawek, misiów, lalek, żeby na ich przykładzie mogły ćwiczyć i wiedziały, jak się zachować. I to jakby pozwala im przyswoić tą wiedzę, którą my im przekazujemy.
13: Dodajmy, że wiadomo już teraz, że będą kolejne edycje akcji Przedszkola Ratuje.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Na koniec wracamy do Ukrainy. Jej armia uderzyła w maju w ponad 100 obiektów znajdujących się w głębi rosyjskiego terytorium. Na skutek tych ataków poważnie uszkodzonych zostało wiele rafinerii ropy naftowej.
16: Udało się tego dokonać przy użyciu środków Deep Strike, czyli głównie dalekosiężnych bezzałogowców. Straty ekonomiczne zadane przeciwnikowi wyniosły około miliarda dolarów. Ukraińcy przypominają, że w maju przeprowadzili m.in. serię skutecznych uderzeń na obiekty wojskowe i paliwowo-energetyczne na terytorium Moskwy i obwodu moskiewskiego. Także Rosjanie codziennie atakują z powietrza Ukrainę. Używają setek dronów, ale też rakiet, w tym trudnych do strącenia rakiet balistycznych. W maju dokonali kilku zmasowanych uderzeń, m.in. na Kijów.
13: Był to materiał Pawła Buszki.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
13: 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
12: I jeszcze wiadomości sportowe. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs 111-115 w trzecim meczu finału Ligi NBA. W rywalizacji do czterech wygranych spotkań Nowojorczycy prowadzą, ale już tylko 2-1. Gości do zwycięstwa poprowadził Victor Wembanyama, zdobywca 32 punktów. O szczegółach ze Stanów Jan Pachlowski.
17: Po dwóch porażkach z rzędu francuski gwiazdor Spurs Victor Wembanyama, zdobywca 32 punktów dla swojego zespołu, zaraz po końcowej syrenie wytłumaczył, co sprawiło, że drużyna podniosła się i odniosła w Nowym Jorku szalenie ważne zwycięstwo. Popełniliśmy mniej błędów i byliśmy w stanie bardziej kontrolować to spotkanie. Ponadto nasza komunikacja w obronie była lepsza niż ostatnio. Podsumował Wembanyama. Knicks ponieśli pierwszą porażkę w tych playoffach po kolejnych 13 wygranych z rzędu. Wynik tego emocjonującego spotkania ważył się do ostatniej sekundy, choć Spurs potrafili w najważniejszych momentach nie dać sobie odebrać skromnego prowadzenia. Symboliczny występ w pierwszych tych finałach zaliczył Jeremy Sochan, który na parkiecie pojawił się na 10 sekund.
12: Następne spotkanie w nocy ze środy na czwartek, także w Nowym Jorku. W Polsce też mamy swoje finały. Legia Warszawa przegrała za Stalem Zielona Góra 74-77. W pierwszym finałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy najwięcej punktów dla Zastalu po 15 zdobyli Javon Magamer i Kobon Lewis. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był zdobywca 28 punktów dla gospodarzy Javon Graves. W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Zielonej Góry prowadzi 1-0. Następny mecz odbędzie się w środę również w Warszawie. Futsaliści Piasta Gliwice wywalczyli tytuł mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Piast pokonał na wyjeździe Eurobus Przemyśl 4-2. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Gliwic triumfował 3-1. Dla Piasta to drugi z rzędu i trzeci w historii tytuł mistrza Polski. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału w grze podwójnej podczas tenisowego turnieju WTA w holenderskim mieście Hertogenbosch. W spotkaniu pierwszej rundy Polka i Czeszka Anna Siskowa wygrały z Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiją 7-5-6-4. Kolejnymi rywalkami Piter i Siskowej będą Japonka Eri Hozumi i Tajwanka Fang Xianwu. W najbliższym sezonie Asseco Resovia skupi się na rywalizacji na krajowym podwórku. Prezes rzeszowian Piotr Maciąg przekazał, że klub zrezygnował z udziału w Pucharze CEF. Nasek Oresowia sezon 2025-26 zakończyła poza podium plus ligi. Rzeszowianie w półfinale musieli uznać wyższość Aluronu CMC Warty za wiercie, a w rywalizacji o brązowy medal silniejszy okazał się Projekt Warszawa. Tym samym dość niespodziewanie utytułowany polski klub nie będzie rywalizował w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że w 2024 roku Resowia po raz pierwszy w historii okazała się najlepsza właśnie w Pucharze CEF.
2: Pogoda.
1: Ale ciepło, 23 stopnie teraz stolica województwa opolskiego, taka temperatura. W Baburowie na przykład teraz też mamy 23 stopnie. A dlaczego o tej miejscowości mówimy? Bo za chwilę będziemy mieć tamtąd gości. Pogoda idealna do tego, żeby na lody się wybrać.
0: No i ja jestem zdecydowanie za tym. Tym bardziej, że od jutra to już w ogóle będzie lało. W czwartek od 9 do 17, także solidne ochłodzenie przed nami, a jesień potrwa do przyszłego wtorku.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jak to zrobić, żeby być wicemistrzem świata w lodach rzemieślniczych?
0: No, że startujesz w mistrzostwach, nie zostajesz mistrzem, jesteś wice.
1: To tak jak nasza Maja Chwalińska.
0: O, to.
1: Właśnie zaraz o tym będziemy mówić w porannym programie Radio Opole.

0: Mamy 13 minut po godzinie 9. Już bardzo wesoło w naszym studiu się zrobiło. Kacper próbuje mi wyrywać moją łyżeczkę, dlatego że chciałby skosztować to, co do nas właśnie przejął.
1: Ja mam lody, ty łyżeczkę.
0: Aha, i jakoś się musimy podzielić. No dobrze, no jakoś spróbujemy się w takim razie podzielić, ale najpierw rozdzielimy mikrofony w naszym studiu, bo u nas goście, sporo tych gości, bo cała rodzina Szypułów do nas przyjechała prosto z Boborowa. Tomasz, Dominika, Karol i Julek. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo gorąco w Radio Opole.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć, cześć nadożercy.
0: Julek, przedstaw się też, powiedz cześć. Nie, Julek, no, na razie Julek, jeszcze na razie troszeczkę nie. Wstydzi. Bardzo się cieszymy, kiedy do nas przyjeżdżacie, bo zawsze lody nam przywozicie. Ale jeden z powodów waszej wizyty to jest taki, że my chcemy się pochwalić naszym opolskim sukcesem. Zawsze sobie przypisujemy sukcesy Opolan. Macie teraz kolejny sukces na waszym koncie. Patrzę właśnie na ten piękny, nie wiem jak to nazwać, na to piękne szkło, na statuetkę. Zajęliście drugie miejsce w światowym rankingu Gelato World Masters. Ogromne gratulacje.
4: Dziękujemy bardzo.
0: No to teraz opowiedzcie, co to takiego jest.
4: Gelato World Masters to jest ranking, który jest budowany na podstawie konkursów, które się odbywają przez 4 lata i co 4 lata jest finał światowy. Nam udało się wziąć.
1: Czyli to są takie mistrzostw świata.
4: Tak. To jest finał finałów.
1: Igrzyska olimpijskie.
4: Dokładnie. Można tak powiedzieć.
0: Zimowe igrzyska olimpijskie, bo lodów dotyczą.
4: Tak, ale poprzez wszystkie udziały w różnych, znaczy w tych eliminacjach, półfinałach, światowym finale Las Vegas, zbiera się punkty. No i te punkty potem są zliczane. Tak się złożyło i zliczyło, że jesteśmy na drugim miejscu na świecie.
1: No to jest wynik absolutnie niesamowity, no ale czy to jest, bo tak opowiadasz o tym z takim bardzo dużym spokojem, bo ty już wiele nagród różnych zdobyłeś. Ale czy to było takie wyjątkowe wyróżnienie? Tak jak dla sportowca, te Igrzyska Olimpijskie to jest najważniejsza nagroda, tak dla ciebie ta jest najważniejsza?
4: Czy ona jest najważniejsza? Myślę, że jest, ponieważ to jest jakby zwieńczenie tego, co robię do tej pory. Mhm. I faktycznie no, to, co czuję, to robię i drugie miejsce na świecie, tak więc no, dla mnie rewelacja.
0: To też, tak jak Kasper powiedział, nie jest wasza pierwsza nagroda, bo już kilka takich zacnych nagród macie na koncie, prawda?
2: No już akurat w finałach Gelato World Masters startowaliśmy drugi raz i tak jak Tomek wcześniej powiedział, to było kilka konkursów, które doprowadziły nas w marcu do Las Vegas i tam zdobyliśmy nagrodę za najbardziej innowacyjny smak przyszłości z chyćką. A wcześniej, we wcześniejszych mistrzostwach startowaliśmy z Cud, Miód i Orzeszki i tam też zdobyliśmy nagrodę za smak Europy. I w związku z tym właśnie te konkursy spowodowały naliczenie tych punktów. No i jeszcze w zeszłym roku byliśmy w rankingu światowym na miejscu 8, więc to, że jesteśmy teraz na miejscu 2, to jest dla nas naprawdę rewelacja.
0: Jak Maja Chwalińska ze 140 pozycji na 2.
4: Pozdrawiamy Maję.
1: Jak reprezentacja polskiej
5: piłki nożnej. Oglądaliśmy, tak, kibicowaliśmy.
4: Ale jeszcze jest wiele innych nagród. Mistrzostwa Polski 2017-2023. Jest Szerbet w Palermo. Są lokalne wyróżnienia, które też dużo dla nas znaczą, ponieważ jakby budujemy tą społeczność lodową i te wyróżnienia też są istotne, tak więc
1: do tej rozmowy na pewno będziemy już za chwilę powracać, tylko ja idę po łyżeczki.
0: Daj mi te
1: nie, nie, nie, nie, nie, nie.
0: Ja tylko skosztuję, czy dobre, czy przypadkiem nie za zimne,
1: nie,
0: czy
1: nie chciałaś przyjąć łyżeczki.
0: Daj łyżeczkę,
1: będziemy gadać.
0: Daj lody.
1: Nie, daj łyżeczkę.
0: Daj lody.
1: Daj łyżeczkę.
0: Daj lody.

0: Ach, jeżeli będziemy teraz trochę się ślinić na antenie, to proszę nam wybaczyć. Ja słyszałam, że to Karol jest głównym takim testerem lodów.
1: Nie bez powodu.
0: No to milcz dalej, a ja zapytam Karola. Podobno to ty jesteś tym pierwszym człowiekiem, który sprawdza, czy smak się sprawdzi, czy też może nie spodobać komuś, czy coś dodać, dosłodzić, może posolić troszeczkę te lody. Jak to jest z tym smakowaniem?
2: No tak jest, no. Tata zawsze uważa, że to ja powinienem testować i zawsze mi pierwszemu daje. Bo
0: masz dobrego smaka.
2: No tak, mam dobrego smaka.
3: Ma nosa do lodów. No, ma dobry
4: dobrym krytykiem, bym powiedziała.
1: Ja jestem ciekaw, jak to jest być synem gościa, który ma nieograniczony dostęp do lodów w domu? Bo wiesz, jak rozmawiasz ze znajomymi, to pewnie się pojawia to pytanie, no co robi twój tata? No mój tata ma lodziarnię, lodów mamy w domu 4 tony.
2: Myślę, że te lody są rzadko w domu.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę?
3: Tak, my specjalnie nie bierzemy, bo je jemy.
0: Dlatego Julek teraz tak cicho siedzi i zajada te lody. Cały już umorusany.
1: Ja byłem pewien, że wy macie dość lodów, a wy mało lodów jedzie.
3: Nie przenosimy do domu, nie.
4: Tomek zawsze mówi, nie bierz tylko lodów do domu, bo ja wszystkie wieczorem zjem.
0: A zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś jesteście na urlopie i idziecie na lody, ale tak tylko dla relaksu, tak żeby to zjeść jako przekąskę, a nie żeby myśleć sobie, aha, spróbuję, bo zobaczę, jak tam konkurencja sobie radzi z tymi lodami.
4: Zawsze wszędzie chodzimy na lody.
2: Ja myślę, że tata czegoś nie chce powiedzieć.
0: Nie chce czegoś powiedzieć?
1: Czego tata nie chcesz powiedzieć?
3: No nie wiem, no zawsze chodzę na lody, zawsze testuję, sprawdzam.
0: Ale jako krytyk taki kulinarny, czy
2: tak? Jednak powiedział.
3: Czy kulinarny, ja patrząc na strukturę, na lody widzę, czy warto, czy nie warto, ale tak, lubię chodzić po nowych lodziarniach, w innych miejscach, jak jesteśmy, jak najbardziej.
0: A spotkałeś kiedyś taką lodziarnię, w której pomyślałeś sobie, tak muszę zacząć robić?
1: Albo spotkałeś lodziarnię, w której powiedziałeś sobie, dziadygi zabrali mi mój smak?
3: Ostatnio byłem w Rzymie, byłem w 4 lodziarniach, w tym była jedna lodziarnia Mistrza Świata i ona była fajna. Ale wróciłem do siebie, spróbowałem swoich lodów i stwierdziłem,
0: że nie ma wstydu.
3: Nie ma wstydu, a nawet jest dobrze. Tak więc...
1: Ja mam takie pytanie, co to znaczy, że lody są dobre, ale twoim okiem? Co musi być takiego w lodach, że ty uznasz, że są dobre?
3: Musi być wyczuwalny konkretny smak. Musi być odpowiednia tekstura. Odpowiednia chłodność tych lodów. No i
0: musi być to coś.
4: Nie, może ja dopowiem. Tomek, naprawdę, on po prostu, ja nie wiem, jak on to robi, ale my gdzie idziemy próbować lody, to on po prostu ma w głowie już, jak one są zbilansowane. On mówi tak, a tu jest tyle cukru, tu jest tyle taka kremowość, takie jest napowietrzenie, tak to wygląda i tak ja... Więc myślę, no spoko, no dla mnie dobre, niedobre.
1: No to ja jestem w tym teamie. Albo jest dobre, albo nie dobre.
4: A Tomek naprawdę ma to i w sercu, i w głowie, więc on to wszystko...
0: Czym się różnią lody rzemieślnicze od takich przemysłowych? O tym w Radio Opole powiemy już za kilka minut.
5: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
6: Reklama.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
7: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
6: Po reklamie.

0: Muszę przyznać, że gdyby to przeliczyć na gałki, to już za 8 zjadłem.
1: A Julek już 4 zjadł. Julek to najmłodszy syn państwa Szypułów. Dominika i Tomasz Szypułowie razem ze swoimi synami są w naszym studiu. Jest Julek, jest Karol. No i rozmawiamy dzisiaj o wicemistrzostwie świata w lodach rzemieślniczych. Taki tytuł na waszym koncie już jest. Tomku, a powiedz, czym się różnią lody rzemieślnicze od takich lodów robionych przemysłowo? Gdyby taką podstawową różnicę można było przedstawić.
2: One są robione ręcznie, tak? Nie jest to duży tank, który przechodzi przez linię homogenizatora i ciągłego frezera, tylko tutaj wszystko opiera się na pracy rąk, czasu, odpowiednich przygotowań, procesów, tak pokrótce, tak więc no tutaj duża różnica, jeżeli chodzi o same lody, no to jest napowietrzenie. Te lody, które macie, tu jest około 25-30% powietrza, a przemysłowe, no to zaczynają się od 60, sięgają ponad 100. Tak więc jest dużo powietrza, dlatego są sprzedawane na litry.
1: Czyli powietrze trochę robicie, tak?
2: No, lody bez powietrza, wszystkie lody byłyby kamieniem, po prostu byłyby zamrożoną masą i tyle. Maszyny, które frezują, czyli mrożą te lody, jakby obracając tą mieszankę, wtłaczają też powietrze. Ale nasze rzemieślnicze maszyny wtłaczają tego powietrza no max te 30%, 25-30%, a tutaj przemysł ma troszeczkę inną linię i dlatego też są inne składniki.
3: Wydaje mi się, że jeszcze takie 20 lat temu za każdym razem jak ktoś wrócił z Włoch, to mówił, och ta pizza niesamowita, och te lody tam to mają nieziemskie, a ja teraz naprawdę od ostatnich kilku lat odnoszę wrażenie, że lepszą pizzę i lody zjem w Polsce niż we Włoszech.
2: My mamy takie samo wrażenie. Szczerze powiem. Ponieważ pizzę też lubimy robić i lubimy dobrą pizzę, no a lody to lody, tak więc no coś w tym jest.
1: To wracamy w takim razie do tej waszej specjalizacji, do lodów. Taka dobra gałka lodów. Z jakich składników powinna się składać? Co takiego powinno być w lodach, żeby uznać, że one są smaczne, dobre i jakościowo odpowiednie?
2: Im prościej, tym lepiej. Czyli mleko, śmietanka, cukier, do tego smak, albo no jeżeli mamy śmietankę, no to dobra śmietanka. Jeżeli jest pistacja, no to z dobrego źródła. My akurat współpracujemy z firmą Sicily z Bronte. Jeżeli mówimy o sorbetach, no to owoce, najlepiej sezonowe, odpowiednia ilość 30, 40, 50, 60% w zależności od smaku. No.
3: I jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, czyli o cenę lodów, bo ona wzrasta z roku na rok i my wszyscy to widzimy. I czy to się wiąże z tym, że produkcja jest droższa, że nie wiem, składniki są lepsze, czy po prostu chcecie zostać miliarderami?
1: Nie, no generalnie chcę zapytać o to, co się składa na cenę gałki loda?
2: Średnia cena teraz to jest 8-10 zł. W życiu bym nie pomyślał parę lat temu przed pandemią, że będą takie ceny, bo mieliśmy wtedy, nie wiem, 2, 3, 4. 4 to już było dużo za pistację. Natomiast no, dochodzą wysokie koszty pracowników, energii. To jest bardzo duży koszt. Surowce są, zawsze były, ale jednak z tego, co jakby widzę, płacę faktury, to koszt pracowniczy plus energia, woda, która jest coraz droższa, jest, no, jest tym właśnie czynnikiem, który podnosi koszt lodów.
4: No i też my szukamy jak najbardziej naturalnych składników, takich, które by były lokalne i ta lokalność też kosztuje, bo jeżeli szukamy produktów, które chcemy, żeby były faktycznie jak najbardziej naturalną metodą hodowane, nie wiem, mówię tutaj o owocach i tym podobnie, no to one też swoje kosztują, tak? Więc tutaj stawiamy na to, żeby lody były jak najlepsze jakościowo, no i z tego też wynika właśnie ta cena.
1: A jakie będą trendy, jeżeli chodzi o branżę lodziarską? Co takiego będzie modne? Jakimi smakami będziemy się zajadać w tym sezonie i być może w przyszłych sezonach?
2: No
1: to o tym powiemy już za chwilę.
2: No dobrze.

0: Gorąco pozdrawiamy wszystkich lodożertów, bo dzisiaj właśnie o lodach rozmawiamy w porannym programie Radio Opole, dlatego że w naszym studiu wicemistrzowie świata właśnie w tej dziedzinie, w rankingu World Masters Gelato zdobyli drugie miejsce Tomasz Szypuła, Dominika Szypuła i ich synowie Julek i Karol w naszym studiu. Julek, a ty powiesz nam, jakie lody najbardziej lubisz? Powiesz? Julek, 3, 4.
1: Powiedz, jakie lody.
0: No to tata powie w takim razie.
2: Lody z dawnych lat. Najbardziej. I Oreo.
3: Tak? Powiedz mi, bo to jest tak, że są trendy na różne smaki lodów, prawda? Był ten trend taki pistacjowy, że wszystko musiało być pistacjowe.
2: Dubajskie.
3: Tak, a teraz?
2: Teraz Hyćka. Nie, no śmieję się, ale widzę, że to, co spotkaliśmy w Las Vegas w Stanach, jak byliśmy na finale Mistrzostw Świata, UB, czyli fioletowy ziemniak.
3: To literki ci zabrakło, to chodzi ci o te taksy.
2: No akurat nie. Ale tak, fioletowy ziemniak struszkowany, który fajnie łączy się z masą lodową i daje piękny kolor. I no i różny smak, w zależności kto je, no to albo czuje cynamon, albo wanilię.
1: Ale ja myślę, że to do nas dojdzie dopiero na przyszły rok.
2: Nie, to już jest.
1: Ten rok
0: już jest? Już można spotkać taki smak. UB, tak? Trzeba zapamiętać tę nazwę.
1: Słodki ziemniak.
0: Słodki ziemniak. Czy to trochę smakuje jak frytki?
2: Nie wiem. Mamy też
3: gorzej jak ziemniak.
0: Po prostu jak ziemniak.
2: Jak ziemniak.
1: Ja, chyba tak waniliowo trochę tak podchodzi. No to zależy, kto co wysuwa.
2: Z ziemniaków, z koperku też można zrobić lody.
0: A wam się zdarzyło, prawda? Jakieś takie
2: biała czekolada z koperkiem, ale
0: takie
2: to już lata,
0: wyrafinowane
2: lata
0: smaki.
2: Temu.
0: Musztardowe zdaje się, że też chyba kiedyś.
2: Musztardowe, szarowe. Chrzanowe.
1: Na święta mamy chrzanowe.
2: Chrzanowe
1: z chipsem z szynki parmeńskiej.
2: Z chipsem
0: Czyli wszystko można zamrozić po prostu.
2: Można.
3: A to jeszcze tak chciałem podpytać, bo się zawsze zastanawiałem. Mamy smaki o smaku takich konkretnych batoników, które możemy kupić. To jest tak, że się mieli te batoniki i gdzieś tam się to pakuje, ładuje, co to się robi?
2: Kiedyś też tak myślałem, ale teraz staram się zbudować taki smak od podstaw. Mhm. Tak, czyli jakby patrząc na skład danego batonika, buduję ten
3: ojej,
2: smak.
3: Ojej, to tam E950.
2: Jakbym rzucił batonik i zmiksował, to E by weszło do środka.
3: No tak.
2: A tak powiedzmy, nie wiem, arachid sobie dodaję, robię dulcze, karmel, orzeszki, no jest to smaczniejsze zdecydowanie.
1: I wychodzi Snickers, nie Snickers.
0: Jak pięknie Dominika wybrnęła z tego. To na koniec jeszcze pytanie do Karola. Karol, czy ty podrywasz dziewczyny mówiąc: chodźcie, ja mam lodziarnię, zapraszam was tutaj do siebie.
4: Nie, proszę pani, definitywnie nie. Jestem za bardzo skromny na to.
3: Krótko i na temat.
0: Złoty, a skromny. Bardzo wam serdecznie dziękujemy i gratulujemy tego sukcesu. Raz jeszcze przypomnijmy, że Tomasz Szypuła zdobył drugie miejsce w światowym rankingu Gelato World Masters. Przez 4 lata będzie mistrzem. Gratulujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.

0: ci, że ja już do końca wakacji lodów nie zjem.
1: Tak, najadłeś się na zapas troszeczkę. No, ale trochę jeszcze zostało dla Iwony, dla Krzyśka. Iwona Tokarska, Krzysiek Rap razem z nami. Cześć.
0: No cześć.
2: Dziękujemy bardzo. Środa przyszła szybciej w tym tygodniu.
0: Ja wiem, o co chodzi, Iwonie.
1: Ale mamy łyżeczki, jeżeli macie ochotę, to mamy łyżeczki. Ale ja widzę, że ty też pudełkiem lodów przyszłaś. Ale pewnie tam jest koperek w środku.
2: Są truskawki,
1: truskawki.
2: Że ja mam fazę, dlatego że w tym tygodniu w ogóle mamy takie już piękne, dojrzałe, soczyste i w ogóle złodziutkie truskawki, którymi musimy się cieszyć tak samo jak szparagami, bo
1: słuchajcie,
2: w ogóle
0: mamy... A to są takie twoje? Twoje? Z ogródka twego?
2: Nie, ale z miejsca,
0: z
2: którą codziennie przejeżdżam. Nie zdradzam.
1: Słuchajcie,
2: może,
1: bo producent. Człowiek o tej porze roku to się składa z truskawek, z młodych ziemniaczków i z lodów.
2: O tak, zdecydowanie. A my będziemy, a propos lodów, to mieli taki konkurs mrzący krew w żyłach.
0: Między innymi. No tak. To ja się nie mogę doczekać. Brzmi obiecująco. Duet na fali zostaje, a poranek mówi cześć jak czapka.
1: Magda Szybińska.
0: Kacper Śnigurski i Marcin Głowienkowski. Ciao.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
4: Po reklamie.
2: A my zapraszamy do słuchania Radio Opole. Zbliżamy się do 10. Słuchacie Radio Opole. We wtorek to 9 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości. Równo o 10.
6: A w nich o 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Od lipca cło na paczki z Chin.
7: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców.
6: W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
5: Wiadomości Radia Opole.
8: A przed mikrofonem teraz Roman Juranek.
6: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia w Kędzierzynie Koźlu na ulicy Ignacego Łukasiewicza. Tam samochód uderzył w most. Pojazdem podróżowała jedna osoba, jest pod opieką ZRM-u. Na miejscu są dwa zastępy straży. Właśnie rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PiS o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nad czym jeszcze będą pracowali posłowie? O tym Małgorzata Naukowicz.
9: Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość systemu i ograniczyć sytuacje, w których rolnicy mają trudności z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim posiadacze takich kont będą mogli inwestować w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe, zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2027 roku.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Od lipca każdy produkt sprowadzany z chińskich platform sprzedażowych zostanie objęty cłem. Zgodnie z unijnymi wytycznymi małe przesyłki o wartości do 150 euro będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro. Wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda powiedział, że zmiany zostaną wprowadzone z początkiem lipca.
7: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest odsolone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
6: Według danych Komisji Europejskiej do krajów Unii co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych białych paczek, głównie z Chin.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Czerwiec ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o świadczenia 800+ na nowy okres. Jeśli wniosek wpłynie, później pieniądze będą wypłacane bez wyrównania za ten miesiąc. Do tej pory nowe wnioski złożyły już ponad 89 tysięcy rodziców i opiekunów z Opolszczyzny. Wnioski dotyczyły ponad 120 tysięcy dzieci, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy opolskiego ZUS.
10: Ci rodzice, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia, mogą spodziewać się pierwszych wypłat już w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku do tej pory, ale zrobi to do końca tego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to może spodziewać się wyrównania, a więc te pieniądze nie przepadną.
6: Nowy okres świadczeniowy ruszył 1 czerwca i będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Pierwszy przetarg bez efektu, bo ceny oferentów przekraczały możliwości finansowe powiatu. Prudnickie starostwo liczy, że drugi wyłoni wykonawcę budowy sztucznego, zadaszonego lodowiska. Nie planowaliśmy wydatku na poziomie 9 milionów złotych, wyjaśnia starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
11: W związku z tym jest kolejny przetarg, zobaczymy, jakie wpłyną do nas oferty. Jeśli nie wpłyną satysfakcjonująco, zastanowimy się nad kolejnym, ewentualnie nad złożeniem ponownego wniosku do Ministerstwa Sportu o dotację w wyższej kwocie. Kosztorys, który był założony do tego przedsięwzięcia, jednak opierał się na cenach zbyt niskich na dzisiejsze uwarunkowania rynkowe i dlatego dotacja jest niższa niż mogłaby być.
6: Na budowę prudnickiego lodowiska Ministerstwo Sportu przyznało w lutym ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych. Dotacja to połowa zaplanowanych wydatków, a resztę inwestycji uzupełnia wkład własny budżetu powiatu.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka, trwa casting do spektaklu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Poszukiwany jest mężczyzna o arabskim typie urody w wieku około 20-30 lat. Szczegóły w mediach społecznościowych Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dodajmy, że prace nad spektaklem będą wymagały dyspozycyjności w okresie od 22 września do 15 grudnia, a potem spektakl wejdzie do repertuaru teatru. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 czerwca. Przed nami też kolejny tydzień pełen wrażeń. W czwartek rozpoczną się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. W tym roku mamy 9 przedstawień konkursowych oraz liczne spotkania towarzyszące. Pierwsze już dziś, czyli szybkie spotkania zapoznawcze na małej scenie teatru o godzinie 18.30. Zaś pierwszy spektakl konkursowy to Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka z Opolskiego Teatru. To przedstawienie będzie pokazane w czwartek o godzinie 19.00. Są jeszcze wolne miejsca. W piątek zaś rozpocznie się jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. W tym roku wśród zaproszonych gości są Radosław Sikorski, Anna Bator, Dorota Wellman, Paulina Młynarska, Ewa Wojdyła-Osiatyńska, Daniel Olbryski i Krystyna Demska-Olbryska czy Bia Paris, autorka z Wielkiej Brytanii. Spotkania będą toczyć się równolegle na 4 scenach. Opole odwiedzi też rekordowa liczba wystawców. Wydarzenie potrwa w stolicy regionu do niedzieli.
3: Pogoda.
2: A my w Radio Opole bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby dopisała pogoda na Festiwal Książki, bo ja pamiętam, jak było w ubiegłym roku i musieliśmy się chować pod parasolkami. Oby te prognozy nam się poprawiły, bo na razie są takie sobie, mówiąc delikatnie i subtelnie. Od 25 do 27 natomiast dzisiaj jest ciepło, jest parno i spodziewamy się dzisiaj po południu i deszczu, i burz. W nocy całkiem nieźle, od 11 do 13 stopni, ale te burze właśnie mogą też nam tutaj dawać się we znaki po zmroku. Jutro od 14 do 16, czyli solidny zjazd temperatury.
8: No cóż, nie padało za wiele na festiwalu polskiej piosenki, no to kto wie, co będzie z Festiwalem Książki. Dobrze, w Opolu 23 stopnie w tej chwili, no i mam na mojej optymistycznej mapce taki mało optymistyczny znaczek chmury z piorunem, czyli tak, faktycznie może dziś zagrzmieć, uważajcie. 24 stopnie i to jest najcieplejsze miasto Kędzierzyn-Koźle w tej chwili i jeszcze Kluczbork też, czyli takie ex aequo. 22 stopnie w Brzegu i w Nysie, 23 w Namysłowie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Ale skoro jeden festiwal był bez deszczu, to może drugi też. Może te prognozy się poprawią i będzie wszystko pięknie.
8: Ja jestem za.
2: Dzień dobry, we wtorek. Mamy już 8 minut po godzinie 10. Ja witają się Iwona Tokarska,
8: Krzysztof Rap, Marcin Głowienkowski ten program realizuje.
2: Spiller, Sophie Ellis-Bextor już teraz na naszej antenie i Groove Jazz.

0: Jedź dalej.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: No i właśnie teraz będziemy przedstawiać nagrodę dzisiejszą konkursową. Uwaga, od razu ostrzeżenie z przodu, to jest tylko dla słuchaczy o mocnych nerwach, bo to może mrozić krew w żyłach. O co chodzi, już tłumaczę. Do wygrania dziś vouchery do Euromedyka, a konkretnie proponujemy wam dzisiaj 5 wejść do kriokomory. Plus takie wejście open do strefy relaksu. Może będzie potrzebna po tym, jak już w tej kriokomorze się troszeczkę zmrozicie. Takie jest, taka jest dzisiaj nagroda, a Iwona powie, co trzeba zrobić.
2: A trzeba do nas po prostu zadzwonić pod 774-5-41-541 i powiedzieć, co może nas mocno zmrozić o poranku. Konkretnie to na przykład w taki ciepły letni dzień i wcale nam nie chodzi o coś zimnego.
1: No nie, na przykład przez pana 10 drzemka w telefonie może zmrozić.
2: Albo informacja o tym, że zalewamy sąsiadkę.
1: O, to może mocno zmrozić, tak jak się na przykład zaczyna program w radiu i nagle jest telefon.
2: 774.
1: Jakbym to gdzieś już widział albo słyszał.
2: To powtórz numer telefonu.
1: 774-541-541. Co potrafi was mocno zmrozić o poranku w letni dzień? Walczcie o te vouchery do kriokomory.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: moje oczy są wpatrzone w niebo, ale też w playlistę Justyna Staczkowska i Leon Myszkowski w piosence Za karę w Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 11 i właśnie patrzę teraz na to niebo z niepokojem, bo synoptycy ostrzegają przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Regionalnego Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa opolskiego przed burzami.
1: A dosłownie w tej chwili, jak mówimy o tym, to ja dostaję SMS-a od RCB, także dziś prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru, lokalnie grad, w trakcie burz, znajdź bezpieczne schronienie. Dodam, że nie tylko w naszym regionie pogoda dziś może płatać figle, gwałtowne zjawiska właśnie takie jak ulewne deszcze czy burze z gradem mogą występować niemal w całym kraju.
2: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23. Synoptycy ostrzegają również przed upałem. W części województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna może wynosić około 30 stopni. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem będą obowiązywać od godziny 14 do 18. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Jeśli ktoś ma taką możliwość, to niech lepiej już teraz ściągnie sobie pranie z balkonu, bo po burzy majtki może znaleźć u sąsiada.

0: Taylor Swift na antenie Radio Pole. I knew it, I knew you. No dobrze, a co my jeszcze wiemy ponad to? No na pewno wiemy, słuchajcie, to, że już tylko 2 dni pozostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. No niestety Polski tam nie zobaczymy na murawach, ale ceremonie otwarcia odbędą się w każdym z 3 państw organizujących turniej. Przypomnę to: USA, Kanada i Meksyk. No i w tym pierwszym meczu, który rozegrany będzie w mieście Meksyk, gospodarze podejmą Republikę Południowej Afryki.
1: W przypadku meczu z udziałem Meksyku, kraju uznanego za jednego z najbardziej oddanych piłce nożnej uczestników turnieju, dostępność biletów za pośrednictwem FIFA jest ograniczona lub zerowa, choć więcej wyścigów można znaleźć na oficjalnej platformie od sprzedaży. Jednak dzieje się coś nietypowego na kilka dni przed meczem otwarcia reprezentacji USA w Mistrzostwach Świata przeciwko Paragwajowi w Los Angeles. Wyjściówki na to spotkanie nie zostały wyprzedane. Na oficjalnej stronie od sprzedaży FIFA dostępnych jest jeszcze ponad 5000 miejsc. Podobnie jest w przypadku kanadyjskiej inauguracji i meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jest to nietypowe zjawisko w przypadku tak prestiżowych wydarzeń jak mecz otwarcia Mistrzostw Świata, na które zazwyczaj najtrudniej zdobyć wejściówki, ocenia amerykańskie publiczne radio NPR. FIFA znajduje się pod coraz większą presją w związku ze sposobem zarządzania pulą biletów. W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy miejsc zniknęły z oficjalnych kanałów sprzedaży i znowu się w nich pojawiły, a część kibiców i analityków zaczęła kwestionować, czy wejściówki nie są przenoszone na platformę od sprzedaży, aby podtrzymać ich wysokie ceny na mecze cieszące się mniejszym zainteresowaniem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Oh my god, Houston, we have a problem. Jeszcze są bilety na mecze gospodarza USA? No kto by pomyślał? Czyżby to dlatego, że na mecz wybiera się Mr. President? Jeśli tak, to nawet jeśli trybuny będą w połowie puste, to i tak coś czuję, że jego zdaniem to będzie huge success. Barbra Streisand.

0: Melanie C na antenie Radio Pola on the Horizon. Cóż to ja widzę, jak wytężę mocniej wzrok, to
1: on the horizon.
0: Widzę bocianie gniazda w tym gnieździe, słuchajcie. Cztery wypasione pisklaki, no i mama albo tata na straży, czyli zaglądamy do naszych bocianów w żywocicach zaprzyjaźnionego statka. Dawno tam nie gościliśmy, a tu proszę bardzo, jakaś dieta cud. Tutaj naprawdę przychówek rośnie w oczach.
1: Ale ja lubię oglądać te ptaszki, naprawdę są śliczne.
0: Takie duże zwłaszcza, tak?
1: Takie duże są, ale one naprawdę już są coraz bardziej opierzone. One w ogóle nawet zyskały ostatnio to już takie czarne pióra na skrzydełkach, także one są już coraz bardziej dojrzałe. Ba, nawet zaczynają, zobacz, łapki im się wybielać, a za chwilę będą zyskiwały czerwony kolor.
0: No jeden przed chwilą to tak rozpostarł skrzydła jak albatros, już myślałem, że odleci. Ale
1: a,
0: to
1: tak,
0: jeszcze nie to.
1: Faktycznie, powolutku pewnie będą przymierzać się do pierwszych podlotów.
0: No, jeszcze pewnie chwilę to potrwa, tak. No, te piórka to tak na razie jeszcze są bardzo skromne, ale naprawdę gabarytowo ich jest, przypomnę, czwórka. Jak one wszystkie podrosną i będą takiej postury,
1: ale zobacz,
0: jak mama,
1: tudzież
0: tata, to ja właśnie nie wiem, jak się pomieszczą na tym gnieździe, naprawdę. To będzie tłum.
1: Ja jeszcze się zastanawiam, ile teraz te boćki muszą jeść.
0: Oj, sporo, to jest
1: bo
0: niezła
1: wcześniej
0: dieta.
1: Jedna żabka wystarczała, a teraz to chyba dla każdego.
0: One są na masie, ewidentnie, to nie, masa idzie tutaj cały czas, tak.
1: Żywocice.pl, a właściwie to bociany.żywocice.pl. Przypominam, że od czasu do czasu z Krzychem zaglądamy tutaj do tych,
0: jak
1: do
0: to
1: tego gniazda, tak jest, do tych ptaków, więc jeśli macie ochotę pooglądać sobie, co tam w tym gnieździe się dzieje, co tam słychać, to zaglądajcie i wy, bociany.żywocice.pl.

0: Reklama.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Opolagra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
4: Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole. Do naszego regionu zmierzają też chmury burzowe. Więcej szczegółów zaraz po wiadomościach, bo na nie pora już teraz.
5: Alert przed burzami wydało dla regionu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Opolska Policja podsumowała długi czerwcowy weekend na drogach województwa.
6: W porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej.
5: Dobrodzień oferuje mieszkania komunalne za remont.
2: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Przed burzami z silnym wiatrem w Opolskiem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców wysłano SMS z alertem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla województwa wydało wcześniej Wrocławskie Biuro Prognoz Meteo i MGW. Od godziny 13 do 20 miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie w czasie burz i przelotnych opadów deszczu porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Możliwe są też opady gradu. 6 wypadków, 8 rannych i najważniejsze, bez ofiar śmiertelnych. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu podsumowała długi czerwcowy weekend na drogach regionu. Na trzeźwość przebadano niemal 4000 kierowców, z czego 55 osób wsiadło za kierownicę pod wpływem alkoholu, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
6: Mundurowi w tym czasie odnotowali również 87 kolizji. Śmiało można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej. W czasie długiego weekendu czerwcowego 2025 roku odnotowaliśmy 8 wypadków drogowych, 15 osób zostało rannych i niestety aż 3 osoby poniosły śmierć na drodze.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Mieszkanie za remont już po raz drugi oferuje mieszkańcom gmina Dobrodzień. Chodzi o 5 lokali komunalnych o powierzchni od 25 do 50 metrów kwadratowych. Najpierw na własną rękę trzeba lokal wyremontować, potem można liczyć na niższy czynsz, a po 5 latach na wykup mieszkania z bonifikatą. Chętnych obowiązują też kryteria dochodowe. Remont trzeba zrobić do 6 miesięcy, mówi Radosław Kulesza, wiceburmistrz Dobrodzienia.
8: Na pewno trzeba posiadać kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby takie mieszkanie dostać. Natomiast to, co jest ważne, to to, że po wyremontowaniu mieszkania, po podpisaniu umowy, najemca otrzymuje zniżkę w postaci 50% na czynsz, jak również po 5 latach takie mieszkanie będzie mógł sobie kupić na własność z bonifikatą 60%.
5: Cena za wynajem, a później ewentualny wykup zależą od lokalizacji i standardu lokalu. Radosław Kulesza dodaje, że nie ma docelowej grupy beneficjentów tego programu.
8: Nie ma jakichś ograniczeń wiekowych, natomiast podczas pierwszej edycji udało się wynająć takie mieszkanie i wyremontować osobie młodej, około 25-letniej, która się usamodzielniła. Mamy problemy w całej Polsce tak naprawdę z demografią. Młody człowiek, żeby się mógł usamodzielnić i rodzinę założyć, to trzeba mieć własne mieszkanie. Nie powiem, że celujemy w osoby młode, jeżeli chodzi o mieszkanie za remont, ale bardzo zachęcamy.
5: Trzecia edycja mieszkania za remont w Dobrodzieniu planowana jest na początek przyszłego roku. Akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Otmuchowa skierowała do sądu prokuratura rejonowa w Prudniku. Śledcze zarzucają Janowi W. przekroczenie uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z remontami i przebudową dróg gminnych.
9: Janowi W. zarzuca się, że w latach 2023-2024 przekroczył przysługujące mu uprawnienia, udzielając szeregu zamówień publicznych przeciwko przedsiębiorcy, który miał wykonać usługi związane z remontem i przebudową dróg gminnych. W ocenie prokuratury w tym wypadku doszło do naruszenia przepisów prawa o zamówieniach publicznych, jak również ustawy o finansach publicznych.
5: Wyjaśniał prokurator Stanisław Ebar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Były burmistrz Otmuchowa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Sprawę rozpozna sąd rejonowy w Nysie. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Ukraińskie media komentują możliwe odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wczoraj obradowała w tej sprawie kapituła orderu. Większość komentatorów nad Dnieprem jest zdania, że sprawa może trwale popsuć obustronne relacje. Szczegóły na ten temat Paweł Buszko.
0: Oficjalnie Kijów kilkukrotnie tłumaczył się, że nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nie było w zamierzeniu antypolskie. Wołyń to jedna z największych traum w pamięci Polaków. Czytamy w artykule BBC Ukraina. Jego autor Światosław Homenko stwierdza jednocześnie, że antyukraińskie nastroje są w Polsce wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Jak ocenia, stosunki ukraińsko-polskie znalazły się na krawędzi najpoważniejszego kryzysu od wielu lat, a symbolem tego kryzysu jest zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego procedura pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Muszę się przyznać, że alert RCB też przed chwilą nadesłał mi SMS-a. Uwaga, dziś prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru, lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. W takim razie zalecamy wam, żebyście uważali, bo faktycznie ciężkie chmury, cały front burzowy zmierza w naszym kierunku od naszych sąsiadów z Czech, od 25 do 27 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 11 do 13 i dopiero nocą mają zaniknąć te burze. Jutro solidne obniżenie temperatury tylko od 14 do 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia, nie nocą.
7: No tak, słuchajcie, w Opolu ciepło, co prawda moja optymistyczna mapka pokazuje 23, ale tak naprawdę z kolei mój optymistyczny telefon pokazuje 26. Wyciągnijmy średnią, niech będzie, że 24,5 stopni w tej chwili w Opolu, no bo to tak dziś miało być, że właśnie przed tą burzą takie jeszcze taka fala upału nadejdzie. 23, 4 i 5 stopni w całym regionie, tak z tego wybrnę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Na zegarze mamy już 6 minut po 12, a witają się Iwona Tokarska,
7: Krzysztof Rap i Marcin Głowienkowski, który program realizuje.
4: Dzięki, że z nami jesteście.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
13: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
14: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa. Zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
12: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
2: Mamy już 17 minut po godzinie 12. No i pora to jest dobra, żeby przypomnieć o konkursie, bo radio uczy, radio bawi, radio czasem, prawda, masuje głosem, a teraz to uwaga, bo nawet może zmrozić krew w żyłach. Mamy dla was vouchery do Euromedyka i konkretnie dziś to jest taki pakiet, słuchajcie, 5 wejść do kryokomory, dlatego mówiłem o tym mrożeniu krwi w żyłach, plus do tego jeszcze wejście open na strefę relaksu. Co zrobić, żeby wygrać u nas takie rarytasy?
3: Wystarczy wziąć telefon w dłoni, wybrać numer 774-541-541 i dać nam znać, co może nas mocno zmrozić o poranku w taki jak dziś, letni, ciepły dzień.
4: O poranku zmrozić krew w żyłach to może tylko jedna sytuacja, kiedy siadasz na desce klozetowej, a ona jest ciepła, a przypominasz sobie, że mieszkasz sama.
2: O, to rzeczywiście powiało grozą.
3: Powiało grozą, to jest bardzo mocna propozycja.
2: W ogóle skąd ten pomysł? Niesamowite.
3: A ja myślę, że pani ma taką podgrzewaną po prostu i zapomniała, wyłączyć.
2: Tak? Ciekawe, naprawdę. To jest taki telefon z cyklu, ja miałem taki wcześniej pomysł, co może zmrozić o poranku, jak znajdziesz na szafce nocnej pozytywny test ciążowy dziewczyny. A, to taki żart prowadzącego.
3: 774-541-541. Czekamy na kolejne propozycje. Halo, halo.
5: Ja myślę, jedyne co mnie może rano zmrozić, to piosenka z moich lat młodości. Jakakolwiek, ale najbardziej to Heartbeat. Klasik znowu. Heart from the start. Nie będę śpiewać, bo jeszcze bardziej was zmrozi niż mnie, albo Depeche Mode. People are people. Lub Dire Straits. Sultans of Swing. No cudowne, cudowne otwory. To mnie może zmrozić. Tego wam też życzę.
3: A najbardziej to zmroziło mnie to, co usłyszałam na samym końcu.
2: Zadziało na koniec, przepraszam. Deska była ciepła, chciałoby się zapytać. Naprawdę.
3: 774-541-541. Dzwońcie i proponujcie, co może nas mocno zmrozić o poranku.
1: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Wiktoria Kopczyńska elegancko nam zaśpiewała w Radio Pole. Nie jest mi źle, my mamy 28 minut po godzinie 12 i nie jest nam źle, jest nam bardzo dobrze, bo w naszym studiu pojawiły się znakomite panie z Politechniki Opolskiej, doktor inżynier Dominika Jagoda-Sobalak i doktor inżynier Iwona Łapuńka, to dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechnika Opolska. Dzień dobry, drogi panie.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali sobie o sztucznej inteligencji, bo tak się okazuje, że w ogóle panie to się z tą sztuczną inteligencją już dosyć polubiły, zaprzyjaźniły. No to jestem ciekawa, bo dosyć kontrowersje się ostatnio w sieci pojawiły dotyczące teledysku Dawida Podsiadły na Błysk, w którym to właśnie bardzo mocno ta sztuczna inteligencja pomogła, na przykład w przerobieniu drabin na Słonie. No i to bardzo mocno zelektryzowało internautów. Co panie na to, czy takich teledysków będzie nam przybywać na rynku i co to oznacza właśnie dla tych wideomakerów, jak to się mówi?
2: Będzie przybywać, na pewno. To jest nieuchronny kierunek działalności i artystycznej, i w biznesie, i także programistów, tak? W związku z tym to pójdzie w taką stronę. Będziemy na pewno rozwijać tego typu technologie w użytkowaniu takim codziennym, ale także w takim biznesowym, uczelnianym. To pytanie jest, myślę, bardzo szeroko dyskutowane, nie tylko w świecie takim artystycznym, ale także naukowym, ponieważ mamy dokładnie takie same dylematy. Czy pisanie artykułów wspomagane sztuczną inteligencją jest etyczne, czy jest właściwe, czy powinniśmy z tego korzystać? To pytanie na pewno rodzi bardzo dużo kontrowersji, ale myślę, że to nie powinno iść w taką stronę, taka dyskusja, czy powinniśmy z tego korzystać, a jak świadomie, jak odpowiedzialnie i jak tak naprawdę umiejętnie wykorzystywać na potrzeby rozwoju wszelkich form, czy to biznesu, czy też artystycznego.
1: No i Politechnika Opolska chce uczyć takiego poprawnego, jak zakładam, wykorzystywania właśnie sztucznej inteligencji. Powstaje kierunek AI w biznesie i właśnie o tym chciałbym teraz porozmawiać. Powiedzcie, drogie panie, co tam będzie dokładnie, czego się student na takim kierunku nauczy?
3: Chcemy wykorzystywać AI jako szansę dla właśnie młodych ludzi, aby stworzyli dla siebie przestrzeń biznesową. I tutaj mamy przygotowane dwie specjalności. Pierwsza specjalność to jest marketing i media cyfrowe, druga to są inteligentne systemy przemysłowe.

0: Czyli można powiedzieć, że trochę influencerów będą panie kształcić.
1: Biznesowych, no.
0: Biznesowych.
2: Myślę, że to takie bardzo szerokie pojęcie, bo zarówno marketing i media cyfrowe to nie tylko influencerzy, to przede wszystkim ukierunkowanie na biznes, na potrzeby właśnie przedsiębiorców dzisiaj. Proszę też zauważyć, że na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają tak dużych funduszy, żeby stworzyć właściwe kampanie marketingowe, nie mają czasami funduszy, czy to na reklamy, czy chociażby na właśnie projektowanie odpowiednich treści wizualnych. Stąd właśnie pomoc AI my dostrzegamy jako szansę i tutaj właśnie chcemy nauczyć młodych ludzi, jak z tego korzystać, aby tworzyć tą przewagę konkurencyjną, szczególnie właśnie dla tych przedsiębiorstw.
1: To ja od razu mam pytanie, czy to nie zabierze pracy ewentualnym właśnie, nie wiem, czy księgowym, czy komuś tam, kto w firmie by coś tam robił, jakieś słupki podliczał,
0: no, aby nauczyć się teraz młodych ludzi
1: z tej sztucznej inteligencji i kto będzie później.
3: A to pytanie też jest odwieczne i ono od zarania wieków chyba istnieje, bo co kolejna rewolucja przemysłowa, to dokładnie to samo padało pytanie, dokładnie takie same wątpliwości ludzie mieli, czy to mechanizacja, czy automatyzacja, czy komputeryzacja, wirtualizacja teraz przestrzeni wszelkich form biznesu. To wszystko powoduje dokładnie takie same kontrowersje, te same pytania. Natomiast widać ewidentnie, że my te zawody i takie ukierunkowanie młodych ludzi staramy się przekuć właśnie w te obszary, w których oni będą mieli jednak szansę na rynku, będą zdobywać nowe kompetencje cyfrowe, które są im niewątpliwie potrzebne, ale też z drugiej strony patrzymy na to z perspektywy właśnie kogoś, kto musi się z tym zaznajomić i musi z tego umieć korzystać, bo ta przyszłość nas nieuchronnie czeka.
0: O nowym kierunku AI w biznesie rozmawiamy właśnie w Radio Pole za chwilę, za moment dosłownie do tej rozmowy wrócimy i jeszcze zapytamy, o jakie studia chodzi, czy podyplomowe, czy dzienne, czy zaoczne. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Krystyna Baranowska w utworze Berlin w Radiopole. Nie tak dawno gościła w tym studiu, siedziała naprzeciwko mnie i rozmawialiśmy sobie o muzyce, a dziś naprzeciwko nas siedzą inne panie. Przypomnę gości: doktor inżynier Iwona Łapuńka, to dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechnika Opolska, oraz doktor inżynier Dominika Jagoda-Sobalak, także tenże Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechnika Opolska. Rozmawiamy o nowym kierunku, jaki Politechnika uruchamia, czyli AI w biznesie. Co prawda tu jest nazwa w biznesie, ale zdążyliśmy już popytać właśnie o AI w ogóle w naszym życiu. Coraz mocniej wchodzi, korzysta już prawie każdy. No dobrze, a ten kierunek ile miejsc oferuje? Czy to są studia dzienne, zaoczne, magisterskie, inżynierskie? Proszę powiedzieć coś więcej.
1: Oferujemy 60 miejsc na studiach stacjonarnych, ale będziemy również prowadzić edukację w trybie niestacjonarnych i tutaj przygotowaliśmy 40 miejsc. To, co bardzo ważne jest, to są 7-semestralne studia inżynierskie, więc tutaj studenci kończą już z tytułem. Chciałabym jeszcze dodać, że cały program zresztą opracowywany był razem z biznesem. Mamy tu naprawdę takich mocnych liderów branż, z którymi współpracowaliśmy przy opracowywaniu przedmiotów oraz treści programowych, dlatego myślę, że to jest taki kierunek stworzony z myślą o przyszłości, taki gwarantujący poniekąd studentom znalezienie tej wymarzonej pracy.
2: I właśnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, bo w logistyce ten AI bardzo mocno się sprawdza.
1: Logistyka również. Znaczy dzisiaj trudno by było wymyśleć branżę, w której nie mamy AI-a, tak? Natomiast rzeczywiście uczymy rozwiązań, programów, narzędzi wspierających logistykę, w tym właśnie narzędzi typowo AI-owych. Mamy przygotowaną, myślę, naprawdę ciekawą siatkę. Zresztą nasi studenci logistyki też ją opiniowali, więc myślę, że tak, że to będzie coś wow na rynku edukacyjnym.
2: Pani dziekan, co trzeba było zdawać na maturze, żeby w ogóle pretendować do tego, żeby się dostać na ten kierunek?
3: Pierwsze, które podkreślę, to na pewno język obcy. Więc od tego zaczniemy. On jest nam niezbędny dzisiaj w życiu i język angielski, niemiecki, jakimkolwiek się porozumiewają, jakikolwiek zdadzą, jest preferowany. Kolejne to jest kilka przedmiotów do wyboru. Tam mamy dwa wybrać z takich, które u nas na liście widnieją. Na pewno jest wśród nich informatyka, na pewno jest również matematyka, fizyka, ale dla tych, co się takich przedmiotów boją, to jest również wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia. Więc mamy do wyboru kilka różnych. Nie jest to na pewno taki must have, ta matematyka. Owszem, jest mile widziana, potrzebujemy, ale potrzebujemy bardziej rozumieć, umieć stosować, aniżeli rzeczywiście znać typowe matematyczne zapisy. Więc tutaj na pewno zachęcamy, nie bójcie się, bo nie będzie to aż tak ostro z matematyką, jakby się można było spodziewać.
0: A jak czegoś nie będziecie wiedzieć, to zapytacie ChatGPT. I wtedy albo łatwiej Gemini'a pójdzie, albo też innych tam, tak, tych albo różnych Klona modeli językowych. No dobrze, a to jeszcze powiedzmy ewentualnie faktycznie, no tak powiedzieliśmy, że nie ma już prawie dzisiaj zawodu, ale takie główne ukierunkowanie, wspomniane tutaj było, że w oparciu o lokalny biznes ten kierunek powstawał, czyli właściwie ci studenci no raczej nie powinni się martwić o pracę. Jakie to były branże? Możemy coś zdradzić?
1: O, tutaj jest cały szereg firm i z branży logistycznej, jak Piomar na przykład, mamy Ekookna, mamy Turka, jeżeli chodzi o rozwiązania przemysłowe, tak? Mamy, jeżeli chodzi o marketing, to na przykład tutaj nas wspomagały Centrum Karolinka czy Solaris, więc naprawdę tutaj pytaliśmy się z tak różnych branż, żeby rzeczywiście stwierdzić, jakie jest zapotrzebowanie, jakiego absolwenta oczekują, jakie przede wszystkim umiejętności, kwalifikacje ten młody człowiek powinien mieć.
0: Czyli są miejsca pracy w tych, po prostu, tak?
1: Tak, zgadza się.
2: To ja muszę zapytać, jakie przedmioty w takim razie będą na tych studiach? Czego my się będziemy tam uczyli? Pisania promptów raczej nie.
3: No nie, nie. To będzie jeden z etapów, bo tego też potrzebujemy i potrzebujemy umieć to dobrze zrobić, żeby uzyskać właściwe odpowiedzi. Natomiast spektrum tych przedmiotów jest naprawdę różne, ponieważ będziemy mieć dwie specjalności. W związku z tym będziemy dążyć do tego, żeby najpierw połączyć tą wiedzę taką nadbudowującą te umiejętności w AI-u, bo trzeba wspomnieć o tym, że to dzisiaj nie są tylko chatboty, z których będziemy korzystać, ale głównie agenci AI-owi, których
2: tak
3: chcemy
2: jest
3: zaoferować. I ci agenci, taki student bez wiedzy informatycznej, bez takich naprawdę twardych kompetencji powinien umieć sobie z tym poradzić, tak? Rozmawiając właściwie odpowiednio formułując takiego prompta, powinien umieć sobie zbudować prostą aplikację, powinien sobie skrypt umieć napisać. Dzisiaj Visual Basic for Application, czyli taki język VBA, który w Excelu czy w Wordzie był kiedyś stosowany, no jest dalej potrzebny, ale bardzo prosto można ten skrypt napisać i go tam zaimplementować. W związku z tym my zakładamy, że dojdziemy powoli nad budowę dobudowując te umiejętności do właśnie takiego etapu, w którym taki kandydat, później już nasz student, będzie umiał to wygenerować. Więc są troszkę bardziej miękkie również przedmioty, bo to nie tylko technologia, ale też etyka, prawo. I trzeba pamiętać o tym, że sztuczna, dokładnie, inteligencja bez tego no, nie ma prawa funkcjonować. To między innymi kontrowersje u Dawida Podsiadły, bo to też tego dotyczyło. No w związku z tym na pewno taki obszar też będzie. Mamy też wiele takich, które będą pokazywały po prostu zastosowania, czyli AI na przykład w planowaniu organizacji produkcji, ale też potem takie twarde specjalności, przy których mamy inteligentne systemy przemysłowe, czyli tutaj internet rzeczy, tak zwane systemy cyberfizyczne. To wszystko to są elementy w tym twardym przemyśle, które są dzisiaj wykorzystywane.
0: Jakieś elementy cyberbezpieczeństwa ostatnio od razu mi przyszło do głowy, no bo właśnie to korzystanie z sieci, ten internet i to, co teraz też tak mocno jest na topie, czyli to, żeby to no, uważać na różne oszustwa, nie oszustwa, podatność tych sieci.
1: Tak, zdecydowanie chcemy nauczyć bezpiecznego korzystania z AI, weryfikowania i krytycznego oceniania informacji, które gdzieś tutaj nam dostarczają.
0: Przydatne rzeczy dzisiaj. Pięknie. No to nic, tylko zachęcać do takiego właśnie studiowania. Dziękujemy pięknie za wizytę w studiu. AI w biznesie, nowy kierunek na Politechnice Opolskiej, a w naszym studiu gościły doktor inżynier Iwona Łapuńka, to dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z Politechniki Opolskiej, a także doktor inżynier Dominika Jagoda Sobalak. Piękne dzięki, drogie panie.
3: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Dziękujemy, do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo. Za 14 minut wybije 13.

0: Radio Opole.
1: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
2: Informacje, które zostały ligowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
3: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radio Opole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
4: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
0: Fakty zamiast fikcji.
3: Radio Opole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
1: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
5: Po reklamie.
8: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Przypominam, że mamy wtorek i to jest 9 dzień czerwca, dzień kaczora Donalda i Międzynarodowy Dzień Archiwów. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
9: Biegli wydali opinię o poczytalności 17-letniego Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie w powiecie strzeleckim. Są zarzuty dla kierownika pociągu za wypadek 17-letniego Dominika na stacji w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Alert pogodowy dla regionu wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Wiadomości Radia Opole.
10: A o szczegółach Katarzyna Plewnia.
9: I od alertu pogodowego zaczynamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed burzami dla 5 województw, w tym dla opolskiego. Burzom towarzyszyć mają silne opady deszczu i porywy wiatru. Lokalnie może spaść grad. Ten pogodowy alert w Opolskiem obowiązuje od teraz do godziny 20. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych oszacowano na 70%.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
9: 17-letni Łukasz G. był poczytalny podczas podwójnego zabójstwa w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Taką opinię przekazali śledczym biegli. Przypomnijmy, do zbrodni doszło nocą z 25 na 26 lutego. 17-latek ze szczególnym okrucieństwem miał zabić 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię, używając siekiery i młotka. Chłopak w internecie opublikował nagrania morderstw i oświadczenie z przyznaniem się do winy. Prokuratura rejonowa w Strzelcach Opolskich ma opinię zespołu biegłych, dwóch lekarzy, psychiatrów i psychologa, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.
11: Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełnienia czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie u podejrzanego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości. Wnioski biegłych oznaczają, że Łukasz G. może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
9: Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara od 15 do 30 lat więzienia dożywocie nie wchodzi w grę, ponieważ Łukasz G. nie miał ukończonych 18 lat w chwili zabójstwa.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Zarzuty spowodowania ciężkiego, trwałego kalectwa u 17-letniego Dominika oraz narażenia zdrowia i życia innych osób usłyszał były kierownik pociągu, który dał sygnał do odjazdu, nie upewniwszy się, że wszyscy są bezpieczni. Do wypadku doszło w lutym na stacji w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Nastolatek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu. Stracił nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, tłumaczy prokurator Robert Bińczyk z prokuratury okręgowej w Radomiu.
12: Kierownik pociągu nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
9: W trakcie prokuratorskich czynności podejrzany źle się poczuł i trafił do szpitala. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
9: Ceny paliw na stacjach jutro wzrosną. Liter benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 96 groszy, o 3 grosze więcej niż dziś. Cena benzyny 98 wzrośnie o 4 grosze i wyniesie nie więcej niż 6 zł 61 groszy za litr oleju napędowego. Kierowcy zapłacą 6 zł i 46 groszy, czyli więcej o grosz. W ubiegłym roku na świecie odnotowano 65 konfliktów zbrojnych z udziałem państw. Wynika z opublikowanego dziś raportu Norweskiego Instytutu Badawczego PRIO. To największa liczba odnotowanych konfliktów zbrojnych od zakończenia II wojny światowej. Jak czytamy w raporcie Norweskiego Instytutu, w ubiegłym roku było o 6 konfliktów więcej niż w 2024 roku i toczyły się w 35 państwach. Ubiegły rok był również najkrwawszym od zakończenia zimnej wojny. Bezpośrednimi ofiarami ujętych w raporcie konfliktów zostało 245 tysięcy osób. Zmieniamy tematykę. Na wieczornym niebie, o ile pozwoli pogoda, zobaczymy dziś jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, będą tak blisko siebie, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt. Więcej na ten temat Przemysław Lis.
5: Dziś wieczorem dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego zbliżą się do siebie na odległość zaledwie 1,36 stopnia. Jak mówi astronom dr Piotr Witek, to wyjątkowe zjawisko bez problemu odnajdziemy na niebie, a do jego obserwacji nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu.
13: Wenus jest tą jaśniejszą planetą, Jowisz świeci trochę słabiej, ale nadal jaśniej niż jakakolwiek gwiazda, którą widzimy po zachodzie Słońca.
5: Zjawisko zobaczymy nad zachodnim horyzontem, chwilę po zachodzie Słońca. Najlepsze warunki do jego obserwacji pojawią się jednak około godziny 21.45.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Ostrzeżenie przed burzami od IMGW już wiecie doskonale, no to ja tylko powiem co tu i teraz. No jeszcze nie jest tak źle, niebo owszem i pochmurne, coraz mniej tego błękitu, no ale tak właśnie mamy w prognozach pogody, że będzie rosło to zachmurzenie do dużego, może pokropić, możliwe także burze i to uwaga z gradem. No ale za to ciepło, 25 do nawet 27 stopni dziś, wiatr słaby, umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Jak będą burze, no to oczywiście mocniej powieje tak do 75 km na godzinę, nie kilogramów. Jeśli chodzi o to co w nocy, zachmurzenie też może być większe, choć z przejaśnieniami. Mogą jeszcze takie zanikające opady deszczu i zanikające burze występować. No i w nocy tak od 11 do 13 stopni.
10: Aktualnie opolskie termometry pokazują 26 stopni. Jutro spadek temperatury do 17 do 16 stopni. W czwartek też niestety z 16 stopniami. Piątek nieco cieplejszy. Sobota 18. Kiedy wróci do nas to ciepełko, które tak lubimy i kochamy? Dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rab, cześć i czołem. A dołączył do nas Darek Kuzera, który teraz program realizuje.
10: Zostańcie z nami co najmniej do 14.

0: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 13 i zapraszamy Was w tym tygodniu do Euromedyka, żebyście mogli się oddać odnowie biologicznej. Konkretnie to, żebyście mogli sobie wejść do kriokomory, która usuwa wszelkie boleści, rozluźnia ciało i w ogóle sprawia, że na początku się zmrozicie, a potem się ogrzejecie i będziecie się czuli fantastycznie. Mamy dla Was karnet na 5 takich wejść plus na wejście do strefy relaksu Open.
2: Kiedyś skorzystałem i wiesz, co mi zrobiła kriokomora?
1: Co?
2: Zabrała głos. Przeziębiłem się. Ale to było tak, to było zdaje się jakoś po saunie, tak. To takich rzeczy się nie robi, robi się to pod okiem fachowców, a w Euromedyku takich nie brakuje, więc zrobicie to ze zdrowiem. No a propos tej kryokomory, no to dziś pytanie konkursowe jest bardzo, myślę, proste. Co potrafi Was mocno zmrozić o poranku w letni dzień? 7745-41541. Przypomnę, że niektóre propozycje zwalały z nóg, a co będzie tym razem?
3: Moja mina była taka mroźna, moja rodzina najbliższa źle zamknęła lodówko, zamrażarkę. To moja mina była tak mroźna w ten poranek, tak jak nie jedna zima stulecia.
1: Absolutnie Panią rozumiem. Ja też miałam taką minę, jak wróciłam z jednych wakacji i zobaczyłam, że wyłączyłam lodówkę. Aha. Lodówko, zamrażarkę właściwie z kontaktu.
2: No rozumiem, rozpuszczone mrożonki, tak?
1: Oj, nie pytaj.
2: Rozumiem,
1: byłam,
2: że dużo wrażeń naraz, zwłaszcza zapachowych.
1: Tak, do 4 nad ranem myłam lodówkę.
2: No cóż, może to zmrozić o poranku, może.
1: Może.
2: A myślałem, że też otwarta zamrażarka tak na mieszkanie i nagle, wiesz, zimno się po prostu zrobiło, nie?
1: No jak ktoś jednak zostawił taką włączoną do prądu, to tak.
2: Takie tam nasze spekulacje. No dobrze, to Wy proponujcie, co może zmrozić o poranku w letni dzień. To jest pytanie konkursowe. Przypomnę, walczycie o kryokomorę, 5 wejść, 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: duet na fali.
1: To była Olivia Rodrigo w Radio Opole. Mamy już 28 minut po godzinie 13 i to jest chyba dobry moment, żebyśmy poczytali sobie nagłówki, jakie można znaleźć dzisiaj w internecie. To rozpocznę od pięknej i wypoczywającej w promieniach słońca aktorki. Wiktoria Gąsiewska prosto z pracy wskoczyła w panterkowe bikini. Zrobiłam się pazerna na słońce.
2: No tak, dziewczyny lubią brąz, śpiewał pewien artysta. I to było nawet na festiwalu w Opolu. No dobrze, ja mam też taką znaną celebrytkę. Dużo o niej ostatnio tytułów. No to leci taki. Dramat Dody padła ofiarą samoopalacza. Moja makijażystka mówi do mnie: wysmaruję cię naprawdę fajnie, zaufaj mi, będziesz zachwycona. No tak. I nie wiem, chyba nie była.
1: A potem pokazała swoje stopy i tam były takie białe placki.
2: O, ty widzę, w temacie jesteś.
1: Oczywiście, ja na bieżąco. Piotr Frączewski, słuchajcie, kończy 80 lat. SB chciało go zniszczyć, a serce niemal wyskoczyło uszami. Mogłem stracić twarz. Jakie cytaty, prawda?
2: W stosunku dla pana Piotra już nie będę tutaj się bardzo śmiał. No okej. Drodzy państwo, to jest profesor Wilczur. No dobra, ja mam taki tytuł. Imprezowy łozo o drugiej w nocy wznosi toast i raczy się dymkiem.
1: No to niezdrowo.
2: Niezdrowo, zupełnie. Kto to widział o drugiej w nocy w ogóle nie spać jeszcze?
1: To słuchaj teraz tego. Wiadomo, kim jest partner Mai Chwalińskiej. To zagraniczniak. O wielkim uczuciu nie ma mowy.
2: Zagramaniczny taki, tak?
1: Zagramaniczny.
2: Okej, fajosko. No to ja mam jeszcze taki tytuł z tego działu, co to ci fani różnych seriali, jak chcą się dowiedzieć, co będzie w następnym, to mogą spojrzeć na tytuł. Bo ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, ale tytuł mnie urzeka. Bruno pozna prawdziwą twarz Karoliny i będzie miał na nią haka.
1: To znaczy, że ona pokaże się bez makijażu?
2: Ja nie mam pojęcia, o co chodzi, ale Bruno będzie miał haka na twarz Karoliny. Tyle z tego zrozumiałem.
1: Mam crusha chyba na ten tytuł. Ta niedroga kosiarka zachwyca potężną wydajnością, ma funkcję mielenia źdźbeł, jest wygodna.
2: Reklamuje ją Brad Pitt? Jeszcze nie?
1: O, jakby tam Brad ją reklamował.
2: No bo wiesz, tam różne rzeczy mieli.
1: To ja bym chciała tę kosiarkę, ale razem z Bradem.
2: To jak ty masz kosiarkę, to ja mam teleskop.
1: Uwaga. Dawaj.

0: Te teleskopy zabiorą cię do gwiazd. Czysty obraz i dużo funkcji.
1: Oj, czuję się zachęcona.
0: No nie? Takie prawie rakiety takie. Kosmiczne.
1: Teleskopy, rakiety w Radio Opole.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Patrycja Markowska w utworze Niepoprawna w Radio Pole. 20 minut pozostało do godziny 14. O, niepoprawna to jest też czasem moja koleżanka Iwona Tokarska, a zwłaszcza potrafi z tych swoich gości w tych szeptach natury takie jakieś różne zwierzenia wydobyć, że to jest w ogóle niepojęte.
1: Jak to
0: nie
1: jest orzeba, talent, to jakiś, a nie, że jakaś niepoprawność.
0: Jajak z lewego łoża u bocianów. To nie wiem, jak już czytam zapowiedź, że będzie coś o krzakach, koronach drzew, też będzie na pewno o jajach. Ty sama powiedz, bo ja się wstydzę.
1: Będzie o jajach, a konkretnie to w ogóle będzie o tym, gdzie te jaja się mieszczą. W czym konkretnie? W jakim gnieździe? Bo pod dachami trwa prawdziwy boom budowlany. Kto stawia największe gniazda? Kto buduje je najstaranniej? O tym będę rozmawiać już dzisiaj wieczorem z doktorem Grzegorzem Olosiem i Tomaszem Tańczukiem z Fundacji Koło Natury.
2: Wiele ptaków w ogóle nie buduje gniazd i korzysta z tego, co zrobią inne ptaki. Jakby można powiedzieć, że idą na łatwiznę. Chociażby wtórne dziuplaki, czyli takie ptaki, które szukają dziupli, żeby tam odchować młode, ale same tych dziupli nie kują. To ciekawym akurat wyjątkiem będzie wróbel, bo wróbel jest wtórnym dziuplakiem. On sam właściwie dziupli nie wykuwa, no bo nie ma do tego dzioba, aczkolwiek ten jego dziób świetnie się nadaje do robienia dziupli w elewacjach. I on potrafi wydłubać styropian z elewacji i tam tworzy dziuple niejako w materiale już takim pochodzenia ludzkiego, którą z kolei mogą zasiedlać w dalszej kolejności szpaki czy jeżyki.
1: Proszę
0: dziuplaki
1: bardzo.
0: Co dziupli nie kują.
1: No ja wiedziałam,
0: ja
1: że zawsze się spodoba.
0: Ciekawego dowiem z tych
1: i mam nadzieję,
0: programów.
1: Że Państwu też się spodoba. Zapraszamy już dzisiaj o 22.10 w program Szepty Natury. Ciekawostek nie zabraknie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Już tylko 10 minut pozostało do godziny 14, a zatem właśnie najwyższa pora rozstrzygnąć dziś konkurs. Przypomnę, że dziś rozdajemy vouchery do kryokomory w Euromedyku. No i kto dziś odpowiedział najlepiej, najbardziej braworowo na pytanie, co was potrafi mocno zmrozić o poranku w letni dzień? O, posłuchajmy tego zwycięskiego telefonu.
2: O poranku zmrozić krew w żyłach to może tylko jedna sytuacja. Kiedy siadasz na desce klozetowej, a ona jest ciepła, a przypominasz sobie, że mieszkasz sama.
3: No, to faktycznie nas zmroziło, to było genialne.
1: To jest takie creepy, że ja się aż boję w ogóle, to makabra jest.
3: Ale brawo, bo to była naprawdę odpowiedź, która była kreatywna i która zasługuje na nagrodę, także przyjemnego seansu w Euromedyku życzymy właśnie pani.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
3: A my wam serdecznie dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Jak na razie w Opolu spokojnie, jeszcze nie grzmi, ale przypominamy, żebyście dzisiaj uważali na siebie. Nie tylko alert RCB ostrzega, ale Iwona i Krzychu też.
1: Dokładnie tak. No i Iwona i Krzychu już powolutku tym ostrzeżeniem się będą żegnać.
3: Tym akcentem.
1: No oby rzeczywiście nie było tej burzy, a już tym bardziej z gradem. Darek Kuzera, nasz realizator, jeszcze trochę popracuje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Bogusław Kalisz, który zaprezentuje reporterski obraz dnia. No a my się słyszymy jutro. Dzięki za dziś.
3: Dzięki. Ciao, ciao, pa, pa.

0: Oporę. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach już prawie 14. W Radiu Opole wiadomości.
6: Nastolatek podejrzany o podwójne zabójstwo w Kadłubie miał być poczytalny, wynika z opinii biegłych. Spłoszyli się na widok kluczborskich policjantów, bo mieli przy sobie narkotyki. Są już w rękach stróżów prawa.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak informacje z dróg. W Nowym Świętowie w powiecie nyskim auto uderzyło w drzewo i dachowało. Do tego zdarzenia doszło tuż przed godziną 13. Tylko kierujący jechał pojazdem samodzielnie. Miał wydostać się z auta. Obecnie jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają też 3 zastępy straży pożarnej. Także 3 zastępy strażaków skierowano w Opolu na rondo imienia Rodłaków w okolicy Wrzosek. Kilka minut po godzinie 13.30 służby otrzymały powiadomienie o zdarzeniu drogowym. Tamże z systemu e-call teraz to zgłoszenie weryfikują.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: 17-letni Łukasz G. był poczytalny podczas podwójnego zabójstwa w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Taką opinię przekazali śledczym biegli. Chłopak będzie więc odpowiadać w procesie karnym. Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 lutego. 17-latek ze szczególnym okrucieństwem miał zabić 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię. W internecie opublikował nagrania morderstw i oświadczenie z przyznaniem się do winy, mówi prokurator Stanisław Bary, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
7: Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełnienia czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie u podejrzanego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości. Wnioski biegłych oznaczają, że Łukasz G. może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
6: Podejrzanemu grozi od 15 do 30 lat więzienia, ale nie dożywocie, bo Łukasz G. w chwili zabójstwa nie miał ukończonych 18 lat.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Dwóch mężczyzn z narkotykami zatrzymali policjanci w Kluczborku podczas długiego weekendu. W niedzielę na jednej z ulic miasta funkcjonariusze zauważyli 34-letniego mieszkańca powiatu, który na widok radiowozu przyspieszył kroku i zmienił kierunek marszu, mówi starsza aspirant Krystyna Kpielewska z kluczborskiej policji.
8: Podczas rozmowy z mundurowymi mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo i nienaturalnie. Przyznał również, że wcześniej był już karany za posiadanie środków odurzających. W wyniku przeprowadzonej kontroli policjanci znaleźli przy nim amfetaminę w ilości odpowiadającej 24 działkom.
6: Inny mieszkaniec powiatu kluczborskiego wpadł w sobotę. Patrol zauważył mężczyznę siedzącego na schodach jednego z bloków.
8: Na widok radiowozu mężczyzna zaczął oddalać się z miejsca, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Policjanci podjęli wobec niego czynności legitymowania. W trakcie interwencji wyczuli od 47-letniego mieszkańca powiatu charakterystyczną woń marihuany. Po chwili ich przypuszczenia potwierdziły się. Mężczyzna miał przy sobie 5 działek marihuany.
6: Dodaje starszy aspirant Chmielewska. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających, za co grozi 3-letni pobyt za kratkami. Prokuratura Regionalna we Warszawie przedstawiła zarzuty posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi z 11 września ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu. Według prokuratury Macierewicz miał znieważyć kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w tym szefa SKW generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Śledczy uznali, że wypowiedzi te mogły narazić funkcjonariuszy na utratę zaufania publicznego i naruszyć ich dobre imię. Antoni Macierewicz nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Czyny, których zarzut dotyczy, mogą podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Jak dbać o higienę, także tę cyfrową, jak zapobiegać chorobom zakaźnym, co dalej z edukacją zdrowotną. Między innymi te tematy poruszano podczas konferencji Zdrowie jako wartość i zasób. Podczas wydarzenia wręczono też nagrody nauczycielom, koordynatorom opolskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie. Obecnie mamy w regionie 100 placówek, które aktywnie działają w sieci, mówi Paweł Nowak, koordynator wojewódzki.
1: Konferencja ma pokazać też tych liderów, żeby oni za innych pociągnęli za sobą, żeby inni też chcieli się do naszej sieci przyłączyć i po prostu aktywnie działać.
9: Tak zwana hortiterapia. Uprawiamy w ogródku warzywa, owoce, które potem zbieramy, a z których potem robimy przetwory. Dzieci widzą, jak ta roślina wzrasta, jak można ją zebrać, co z nią możemy zrobić i same w tym uczestniczą.
6: Podkreśla Gizela Sapok, wyróżniona koordynatorka sieci z przedszkola w Gogolinie. Dodajmy jeszcze, że od września edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach 6-8.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia pochmurno, z opadami deszczu, czasami intensywnymi oraz burzami, miejscami grad. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, początkowo zanikające burze, temperatura w nocy od 12 do 14 stopni. Jutro w środę nadal dużo chmur, opady deszczu, prognozowana wysokość opadu lokalnie nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie chłodniej, temperatura maksymalna jutro od 16 do 18 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, witam. Rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów w Radiu Opole. Na początek teleekspresowy skrót tego, co dzisiaj w programie. To na razie tylko sondowanie mieszkańców. W Brzegu trwa zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla inicjatywy referendalnej.
2: W ciągu 2 tygodni jeszcze dozbieramy na tyle, że będzie ponad 3000 ludzi. Jeśli tak będzie, założymy komitet referendalny.
3: Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób. To chodzi o to, że są to działania polityczne.
1: Mieszkańcy Warmontowic w gminie Strzelce Opolskie kategorycznie nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości biometanowni.
4: Na tym terenie nie mogą powstawać biogazownie, biometanownie, inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji.
1: W magazynie odwiedzamy też koszary Opolskiej Brygady Logistycznej.
5: Broń krótka, broń długa, dzieci są zawsze ciekawe.
6: Najbardziej mi się podobało w czołgu.
7: Przyjechaliśmy, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć różne wojskowe rzeczy i żołnierzy, jak są wyposażeni i w ogóle.
1: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz, warto z nami zostać.

0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W Brzegu ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta. Organizatorzy akcji przekonują, że chcą na razie sprawdzić poziom społecznego niezadowolenia. Dodają, że jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, kolejnym krokiem będzie powołanie komitetu referendalnego. Wśród powodów niezadowolenia mieszkańcy wymieniają m.in. podwyżki opłat miejskich, sposób komunikacji władz z mieszkańcami oraz ocenę działań samorządu. Tematem zajął się nasz reporter Kuba Biel.
2: Moje nazwisko Tadeusz Nowosielski, jestem mieszkańcem Brzegu, nie jestem partyjnym i inicjatywa ta jest też ponadpartyjna. Jest to obywatelska deklaracja poparcia dla inicjatywy referendalnej w Brzegu. Pierwsze dwa dni zebraliśmy ponad 1306 podpisów. To coś mówi, że jednak mieszkańcy są niezadowoleni.
3: Czyli to na razie jeszcze nie jest komitet referendalny, nie zbieracie podpisów z PESEL-ami w celu zorganizowania referendum, tylko ma to być taki głos mówiący o niezadowoleniu ludzi.
2: Tak jest, to jest coś takiego i my mamy nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni jeszcze dozbieramy na tyle, że będzie ponad 3000 ludzi. Jeśli tak będzie, założymy komitet referendalny i będziemy startować z referendum. Ludzie mają tą świadomość, wiedzą, że to jest w tej chwili tylko i wyłącznie coś w rodzaju sądy, bo nie chcemy zrobić pomyłki takie jak Nysa, Grodków, jeszcze kilka innych miast. Referendum, a później się okazuje, że ludzie nie przychodzą.
3: Droga pani, podpisała właśnie pani listę. Dlaczego?
4: Wie pan co? Okropne na mnie robi wrażenie człowiek, który się nie może nachapać. Ja uważam, że dużo rzeczy można zrobić, pomijając pieniążki. Tylko trzeba być człowiekiem, popatrzeć na drugiego.
3: Kwestia wynagrodzenia pani burmistrz Brzegu tutaj odgrywa rolę.
4: Oczywiście, że odgrywa.
3: To czego pani brakuje?
4: Rzetelności.
5: Aneta, pani burmistrz w zamkniętej twierdzy. Przychodzi tylko na imprezy kulturalne i robi sobie zdjęcia przy okazji wręczania różnych nagród, jubileuszów i tak dalej. Tak ja to odbieram. Natomiast jeśli chodzi o takie dla mieszkańców jakieś inicjatywy, no to ciężko mi jest powiedzieć, bo nawet jeśli są, no to de facto mieszkańcy nie bardzo mają żadnej możliwości wpływu na to, co tam się odbywa. Nie?
6: Wioleta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. Tak naprawdę temat referendum to nie jest świeża sprawa, bo chyba półtora roku temu była pierwsza inicjatywa referendalna. Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób, mają prawo wyrazić swoje niezadowolenie, natomiast to, co mnie martwi, to to, że opierają się na kłamstwach, niedopowiedzeniach, na przekłamaniach i to jest bardzo smutne, ponieważ jest to specjalna manipulacja, a to, co się ostatnio dzieje w Polsce, przekłada się też na to, co się dzieje w Brzegu. I nie chodzi tutaj już nawet personalnie o mnie. To chodzi o to, że są to działania polityczne, bo widzimy, kto stoi za referendami, jakie partie i jakie opcje polityczne, więc to samo mamy w tym momencie w Brzegu.
7: Panie burmistrz, jeden z argumentów, który jest mocno poruszany, to kwestia podwyżki.
6: Ja tutaj chciałabym uspokoić mieszkańców i poinformować, że od początku, czyli moje pierwsze wynagrodzenie było tym najniższym wynagrodzeniem, jakie może mieć burmistrz miasta. Natomiast to, co się wydarzyło i dlaczego wyszłam dwa razy z uchwałą podnoszącą wynagrodzenie, to jest konieczność uregulowania do przepisów prawnych, to znaczy dostosowanie mojego wynagrodzenia do przepisów, ponieważ od lipca ubiegłego roku jestem poniżej minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje burmistrzom i wójtom. I paradoks jest taki, że nie my przyznajemy to wynagrodzenie, ale my ponosimy konsekwencje łamania prawa. Na pewno widzę problem, jeśli chodzi o komunikację z mieszkańcami. To, co wydawało mi się, że dobrze funkcjonuje, jak widać, nie do wszystkich mieszkańców trafiają te informacje prawdziwe.
1: Do tematu ewentualnego referendum w Brzegu będziemy wracać w wiadomościach i programach Radia Opole. Dodajmy, że w regionie były już podejmowane niedawno próby odwołania władz samorządowych, na przykład w Nysie czy Głubczycach, ale okazywały się one nieskuteczne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

0: Radio Pole 28 minut po godzinie 14. Mieszkańcy Warmontowic w gminie Strzelce Opolskie kategorycznie nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości biometanowni. Do tamtejszego ratusza wpłynęło blisko 2000 zastrzeżeń. Są one teraz szczegółowo analizowane. Do sprawy wraca Adam Wołek.
1: Budowa biometanowni w Warmontowicach w powiecie strzeleckim budzi spore kontrowersje i przede wszystkim sprzeciw.
2: Będzie tutaj dużo ciężarówek jeździć, może być też niemiły zapach. Ja mam bardzo duże obawy.
3: Jestem mieszkańcem miejscowości, która leży w dalekiej odległości od planowanej inwestycji i moje obawy wzbudza ewentualne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
4: Najbardziej się boję tego uciążliwego hałasu tych przejeżdżających ciężarówek. Teraz jest ciężko przez miasto przejechać, a co dopiero będzie potem?
1: Tak wyglądały pierwsze głosy mieszkańców, którzy chcieli zachować anonimowość. Burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski odpowiedział na zapytanie Radia Opole w sprawie inwestycji.
5: Ostateczna decyzja zostanie wydana po zakończeniu całej procedury. Gmina nie jest inwestorem ani właścicielem gruntu, na którym planowana jest inwestycja. A jako organ prowadzący postępowanie jest zobowiązana do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o obowiązujące przepisy.
1: Mieszkańcy nie chcą słyszeć o biometanowni, która miałaby stanąć nieopodal ich domostw. Wtóruje im radny Piotr Kolow, który informuje, jak sytuacja wygląda na dziś.
6: RDOŚ zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2 miesiące temu przystąpiliśmy do zmiany tego planu, w której to jasno wskazujemy, że na tym terenie nie mogą powstawać biogazownie, biometanownie, inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Komitet ten za pośrednictwem organizacji ekologicznej przystąpił jako strona do postępowania, więc teraz oficjalnie jesteśmy też stroną w postępowaniu. Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
7: Chciałbym się odnieść do sytuacji w Warmontowicach, czyli biometanownia. Starosta się przygląda?
8: Starosta się przygląda jako organ z zakresu ochrony środowiska na tym etapie. My oczywiście czekamy z gminy na odpowiedzi na te ponad 1000 zapytań mieszkańców i wyjaśnienia do raportu, które jak się okazało dopiero w późniejszym etapie wymagały co najmniej dodatkowych uzasadnień ze strony inwestora. I ostatecznie starosta będzie chciał też wydać jeszcze raz uwagi do opinii pierwotnej. W tym znaczeniu, że zapoznamy

0: zapoznawszy się z sytuacją, zapoznawszy się z wątpliwościami samego raportu, no trzeba patrzeć także na głos mieszkańców.
1: A jaka była decyzja starostwa wcześniej?
0: Pierwotnie pani naczelnik z upoważnienia starosty wydała opinię pozytywną, odnosząc się literalnie, zgodnie z ustawą, do treści samego raportu. Jak raport zaczął być wątpliwy z punktu widzenia zapytań, organ, czyli burmistrz, ma obowiązek przedłożenia ponownie wyjaśnień inwestora w stosunku do zapytań i z potwierdzeniem i zapytaniem, czy ta opinia zostaje podtrzymana, czy zmieniona. Nie znamy jeszcze opinii RDOŚ-u. Też bardzo istotne z punktu widzenia merytoryki samego postępowania.
2: Informuje Waldemar Gajda, starosta strzelecki. Do tematu wrócimy. Adam Wołek, Radio Opole.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Wojskowe pojazdy, szpital polowy, nauka strzelania czy podstawy sztuki przetrwania w trudnym terenie. 10. Opolska Brygada Logistyczna na 2 dni otworzyła swoje koszary. Chętni mogli zajrzeć m.in. do sali tradycji, porozmawiać z żołnierzami o ich codziennej służbie, zobaczyć też, jak wygląda wojskowa kuchnia oraz założyć wojskowy mundur. W sumie przez 2 dni na terenie jednostki ma pojawić się ponad 2000 osób. Wśród nich przede wszystkim przedszkolaki i uczniowie.
1: Widzieliśmy ciężarówki wojskowe z czołgiem, a te Volvo jest puste.
2: Są ciekawe, strzelają, jeżdżą na wojnę. Dla mnie fajne. Przyjechaliśmy, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć różne wojskowe rzeczy i żołnierzy, jak są wyposażeni i w ogóle.
3: Stoimy przy Scani Hardun, ciężkim kołowym pojeździe ewakuacji i ratownictwa technicznego na podwoziu Scani. Całość zrobiona u nas w Polsce, oprócz podwozia, no i kabiny, w Rosomaku w Siemianowicach Śląskich, z silnikiem Scani o mocy 460 koni, z manualną skrzynią biegów, z napędem 8x8. Karol, żołnierz 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Oleśnicy. Pojazd stworzony do ewakuacji sprzętu oraz naprawy na polu walki, na którym mamy zamontowany żuraw o udźwigu tam 16 ton oraz widelec do holowania o udźwigu 26 ton.
4: Zosia, PSP-33. Najbardziej mi się podobało w czołgu. Siedziałam i kierowałam.
5: Jeszcze tutaj widzę, że jesteś pomalowana, tak? Co to za barwy?
4: Wojska Polskiego.
6: Kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Brygady Logistycznej. Rok temu mieliśmy pierwsze dni otwartych koszar po dłuższej przerwie. W tym roku tak naprawdę robimy 2-dniowe dni otwarty koszar ze względu na bardzo dużą frekwencję. Ponad 2000 dzieciaczków z grup zorganizowanych mamy zgłoszone na te 2 dni, plus dodatkowo każdy, kto będzie chciał przyjść tutaj do nas, do brygady przez te 2 dni w godzinach od 9 do 13, może wejść też zwiedzić i zobaczyć, jak nasza brygada, jak jednostka funkcjonuje codziennie. Mamy pokaz sprzętu, który słychać za nami, gdyż klaksony we wszystkich sprzętach są nagminnie używane. Mamy punkty z naszym uzbrojeniem, punkty z umundurowaniem. Można też postrzelać na trenażera. Mamy też punkty sere, na którym można się dowiedzieć, jak przetrwać w lesie i jak na przykład rozpalić ogień bez użycia zapałek.
7: Mamy tylko mada, czołgi, auta wojskowe, plombiłem.
5: Chciałbyś zostać żołnierzem?
7: Tak, bo fajny jest zawód, chroni Polskę przed Rosją. Polska i Ukraina to są przyjaciółmi, a Niemcy i Polska to są sąsiadami.
8: Młodsza chorąży Marzena Czapińska, 10. Brygada Logistyczna. U nas na stanowisku to, co dzieci najbardziej interesuje, czyli broń. Broń krótka, broń długa. Dzieci są zawsze ciekawe tego, jak, ile ona waży, jak się jej używa, jak wyglądają przyrządy celownicze, co żołnierze robią z bronią.
9: Maluje się na wojskowo.
5: Po co to się robi?
9: Dla kamuflażu.
10: Zgłaszam gotowość młodzieżowej drużyny pożarniczej PSP Kolonowskiej do zawodów.
11: Antoni Firuta. Miałem walkie-talkie połączone z radiostacją, składałem meldunek.
5: Co ci się tutaj jeszcze najbardziej podoba na tych stoiskach?
11: Najbardziej podobają mi się te auta, takie opancerzone są. Interesuję się bronią, no i to mnie po prostu fascynuje.
5: Chciałbyś zostać żołnierzem?
11: Tak. Tata był, dziadek był, no to z pokolenia na pokolenie, tak.
6: Na przestrzeni lat się to zmieniło, że coraz częściej gdzieś tam te militaria się przewijają i też coraz większe zainteresowanie dzieciaków, chociażby na przestrzeni lat te wszystkie klasy mundurowe, które powstały, to też pokazuje, że dzieciaki chcą iść w mundur i się interesują wszelkimi mundurami. Oprócz tego, że jesteśmy tu dzisiaj my, to wspiera nas też nasza Policja Opolska, ma też swoje stoisko, jest z nami oczywiście Brygada Obrony Terytorialnej i jak zawsze nasze zaprzyjaźnione Wojskowe Centrum Rekrutacji.
0: Dodajmy, że dni otwartych koszar w Brygadzie Logistycznej także jutro. Start o godzinie 9. Każdy, kto chce wejść na teren jednostki, musi mieć przy sobie dowód osobisty. A materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoni.

0: wojna za wschodnią granicą, wzrost przestępczości, także zorganizowanej czy nielegalnej migracji. Jak przygotować się na zagrożenia, które mogą pojawić się w szkołach czy na wyższych uczelniach? O tym rozmawiano na Uniwersytecie Opolskim. Specjaliści podkreślają, że coraz większą rolę odgrywa świadomość społeczna i umiejętność właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Ze studentami spotkał się były funkcjonariusz i szef szkolenia bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.
1: Mamy kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego i naszym zadaniem jest też przygotowywać naszych studentów, nie tylko kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wszystkich studentów na niebezpieczne sytuacje, jakie się mogą w życiu pojawić. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, mogą to być zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Wszyscy po trosze powinniśmy być antyterrorystami. Dr Kamila Kasperska-Kurzawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Staramy się pokazać naszym studentom wiele rzeczy, które mogą się zdarzyć, tak, żeby byli bezpieczni. Takich rzeczy powinniśmy się uczyć, proszę Państwa, wszyscy, bo jest to w tych czasach nieodzowny element naszego życia. Budujemy świadomość odporności społeczeństwa na zagrożenia i to jest nasz obowiązek, który spełniamy na naszej uczelni.
2: Mariusz Lechnowicz, jestem ekspertem do spraw bezpieczeństwa ogólnie pojętego, a od 2 lat jestem emerytem policyjnym. Ponad 26 lat pracowałem w służbach kontrterrorystycznych, czyli w jednostkach specjalnych policyjnych. Dzisiaj będziemy sobie starać się zdiagnozować obecne zagrożenia. Od wszelkiego rodzaju patologii społecznych, negatywnych zjawisk, poprzez katastrofy, awarie, czyli te zjawiska takie niezależne, nie zawsze zależące od człowieka. I będziemy sobie rozmawiać, w jaki sposób i czy w ogóle można się do tego przygotować.
3: Jakie są dziś największe zagrożenia?
2: Ciężko skwalifikować wszystkie zagrożenia, bo wiadomo, mamy wojnę za naszą wschodnią granicę, to wszyscy teraz mówią wojna, ale inne zagrożenia nie znikły. Mamy na pewno wzrost przestępczości zorganizowanej, mamy napływ migracji, oczywiście mówimy o tej migracji nielegalnej, bo legalnie nikt nikomu nie zabroni podróżować czy się przemieszczać. I w związku z tym jest masę zagrożeń. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo umiało korzystać z rekomendacji, z wytycznych, które opracowuje tak naprawdę rząd, państwo, żeby całe społeczeństwo chciało się z tym zapoznawać.
3: Jesteśmy w miejscu też specyficznym, tak? Jest to kampus Uniwersytetu Opolskiego. Czy są realne zagrożenia dla takich miejsc jak to? Przykład z Warszawy pokazał, że choć nie wyobrażamy sobie, że takie miejsca mogłyby być jakkolwiek zagrożone, no to jednak sytuacje ekstremalne też występują.
2: Ta tragedia jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy się zachować. Przede wszystkim najważniejsze jest, żebyśmy my wszyscy nie popełniali takiego grzechu zaniedbania, błędu zaniedbania, czyli żebyśmy wszyscy zwracali na takie symptomy radykalizacji, bo to jest bardzo ważne, że jeśli na przykład widzimy, że ktoś zachowuje w sposób się nietypowy, czy jest to osoba, która na co dzień nie widzimy na terenie kampusu, ale zachowuje się w sposób dziwny, prawda, czy to przez swój ubiór, zachowanie, czy ma swoje jakieś narzędzia, to żebyśmy nie bali się i zgłaszali to. To właśnie jest ten przykład, że sytuacja się zadziała, a tak naprawdę osoby nie wiedziały, jak się zachować. A też nie wiemy, czy ta osoba, która dokonała tej strasznej rzeczy, prawda, czy wcześniej nie zachowywała się w taki sposób, że osoby powinny to zgłosić. Tutaj cały czas mówię, żebyśmy właśnie zwracali uwagę na tą radykalizację. Zresztą ten jeszcze sytuacja coś pokazała nam wszystkim, bo każdy myśli, że od tego są służby, od tego jest państwo. Nie. System bezpieczeństwa to jest wszyscy. To jest państwo i społeczeństwo. Jeśli społeczeństwo nie będzie wiedziało, jak się zachować, to ten system będzie nieudolny.
4: Maria Szaradowska, 3. rok bezpieczeństwo wewnętrzne 1. stopnia. Jest to istotne. Zawsze na każdym spotkaniu dowiemy się czegoś nowego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakieś nowe wiadomości, jak się zachowywać w danych sytuacjach. Wydaje mi się, że każde takie spotkanie uczy nas czegoś nowego. No i nie zawsze możemy wiedzieć, jak się w danej sytuacji zachować, a później wychodzi, że takie spotkanie człowiekowi wejdzie do głowy, a miałem zrobić tak i tak w danej sytuacji, więc są przydatne.
5: Mariusz Stankiewicz, 3. rok bezpieczeństwa wewnętrznego, stacjonar. Najlepszym źródłem informacji są osoby, które zajmują się danymi przedmiotami, prawda? Nasze studia pozwalają nam na spotkania z różnymi przedstawicielami służb, którzy ze względu na swoje wykonywane zadania mają bezpośredni kontakt z sytuacjami, o którymi mówimy teoretycznie na studiach.
3: Można to streścić do takiego stwierdzenia, że tu będzie mądry Polak przed szkodą, a nie po szkodzie.
5: Miejmy nadzieję.
0: To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Bogusław Kalisz, do usłyszenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Okolice Ronda Rodłaków, tam uważamy cały czas, to okolice Wrzosek, ponieważ doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Jedna z osób została zabrana do szpitala. Dodatkowo we Wrzoskach, tam już od dłuższego czasu problemy są z sygnalizacją świetlną, więc uważajcie na te właśnie utrudnienia. To najpoważniejsze zdarzenie w tej chwili, jeżeli chodzi o Opole i okolice. Duże utrudnienie na obwodnicy północnej Opola. No a też godzina taka, że powolutku wracamy do domu z pracy. No i widzimy te utrudnienia między innymi na ulicy Wrocławskiej, Budowlanych do centrum, która stoi. Podobnie też tradycyjnie zresztą na ulicy Piastowskiej w centrum. Dodatkowo ulica Żeromskiego, czyli okolice Galerii Handlowej. No jest ciężko, więc uważajcie. Życzę powodzenia w kręceniu. Na szczęście dobra informacja jest taka, że na czwórce chyba w porządku, nic się nie dzieje. Do Wrocławia i Katowic jeździmy bez problemu.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Wiemy, co obecnie na drogach. Kolejna porcja informacji z opolskich asfaltów za pół godziny. Teraz 15 i czas na wiadomości.
7: Od zachodu nadciągają burze. Przeszło 1 000 000 złotych na zbiornik przeciwpowodziowy we Włodzieninie koło Branic wyda w tym roku RZGW w Gliwicach. Jak zwykle o tej porze będą też informacje ekonomiczne.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Burze możliwe są dziś niemal w całej Polsce, a najsilniejsze będą na południu kraju, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla obszarów od Jastrzębia Zdroju przez Wadowice, Bielsko-Białą, Kraków, po Zawiercie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pozostałych obszarów południowej i środkowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
8: Przewidywane sumy opadów mogą wynieść do 30 mm, punktowo mogą osiągnąć 45 mm, mogą wystąpić silne porywy wiatru oraz opady gradu. Burze będą mogły również występować jutro i w czwartek, głównie na południu i południowym wschodzie kraju.
7: Pogodowy alert pierwszego stopnia w Opolskiem obowiązuje do godziny 20.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Wraca temat zbiornika przeciwpowodziowego we Włodzieninie koło Branic. 1 200 000 złotych na przebudowę zapory czołowej zbiornika wyda w tym roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Przypomnijmy, budowa akwenu rozpoczęła się w 2005 roku, ale do dziś nie została zakończona ani odebrana. To ważny element ochrony przeciwpowodziowej, szczególnie dla Kietrza i Branic, mówi Marcin Oszańca, lider PSL-u na Opolszczyźnie, o zakresie prac przy zaporze.
9: Przede wszystkim prace przygotowawcze, regulacja spraw prawnych, specjalistyczne ekspertyzy geologiczne, geotechniczne i geofizyczne. To jest zbiornik, który mimo tego, że nie został ukończony z różnych powodów, problemy z wykonawcami, problemy z przetargami, on uchronił mieszkańców Kietrza przed skutkami powodzi.
7: Oszańca zwraca uwagę, że bardzo ważną kwestią jest osiągnięcie ostatecznego porozumienia między Urzędem Marszałkowskim a RZGW w Gliwicach co do przekazania zbiornika.
9: I tutaj powstało wiele problemów natury prawnej, ale rozmowy i prace nad przygotowaniem tego porozumienia są już na ostatecznym etapie i liczymy na to, że jeszcze w czerwcu dojdzie do przekazania zbiornika.
7: Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa, senatorka Koalicji Obywatelskiej, swoją kandydaturę ogłosiła podczas wspólnej konferencji z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz premierem Donaldem Tuskiem. W wyborach zmierzy się m.in. z Darią Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartoszem Bocheńczakiem z Konfederacji, Michałem Drewnickim z PiS-u i Marianem Banasiem. 24 maja w referendum ze stanowiska prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski.
0: Rzetelnie, obiektywnie.
3: Opolszczyźnie na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Sędzia Ewa Jeton z Sądu Apelacyjnego w Warszawie została wylosowana do rozpoznania wniosku o wyłączenie kolejnego już referenta ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa nie chce, aby sędzia Dariusz Szendrajewicz rozpoznał zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej byłego ministra sprawiedliwości. Chodzi o odmowę zawieszenia postępowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt. Wcześniej ze sprawy wyłączona została sędzia Anna Nowakowska. Zastrzeżenia śledczych w przypadku obojga sędziów dotyczą ich bezstronności. Termin rozpoznania wniosku nie został jeszcze wyznaczony.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Już w czwartek, 11 czerwca, rozpoczną się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych. Będą też liczne wydarzenia towarzyszące jeszcze przed oficjalnym startem. Dzisiaj o 18.30 zaplanowano Speed Friending, czyli szybkie spotkania zapoznawcze na małej scenie Teatru imienia Kochanowskiego w Opolu. Natomiast pierwszy spektakl konkursowy Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka z Opolskiego Teatru w czwartek o 19.00. Po spektaklu spotkanie z twórcami we foyer teatru poprowadzi Piotr Dobrowolski.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po godzinie 15.00.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Ministrowie biorą pod lupę płacę minimalną w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję muszą bowiem przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort Pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja ma być wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu rządu, które rozpoczęło się koło południa. A dziś podczas tych obrad ministrowie zapoznają się także m.in. z informacjami dotyczącymi prognozowania wielkości makroekonomicznych na przyszły rok. Zgodnie z założeniami wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,1%, a inflacja średnioroczna 2,5%. Od początku lutego w krajowym systemie faktur wystawiono ponad 340 milionów dokumentów. Od momentu uruchomienia tego systemu do Ministerstwa Finansów wpływają propozycje zmian i usprawnień, dlatego rozpoczęto konsultacje planowanych zmian w systemie. Dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej Krzysztof Rogowski powiedział, że liczba wystawców, którzy cyklicznie wystawiają tam faktury, przekroczyła ponad 2 miliony podatników.
11: Oczywiście są pewne wyłączenia, są pewne odroczenia dla podatników, którzy wystawiają faktury poniżej 10 tysięcy i tutaj systematycznie ta liczba użytkowników w trakcie tego roku wzrasta i też identyfikujemy podmioty, które dobrowolnie wystawiają takie faktury pomimo nieprzekroczenia tego limitu 10 tysięcy, jak i podmioty zwolnione z VAT-u.
10: W konsultacjach biorą udział przedstawiciele administracji, organizacji branżowych oraz eksperci. I na koniec news z pogranicza sportu i wielkich pieniędzy. Dotarcie do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu wywindowało Maję Chwalińską do czołówki najdroższych marek w polskim sporcie. Jak szacuje Krzysztof Bowala, dyrektor turnieju ATP Szczecin Open, wartość marketingowa młodej tenisistki, czyli jej potencjał zarobkowy i rynkowy, przekracza 500 000 zł. Maja Chwalińska ustępuje na tym polu tylko Idze Świątek.
6: Pogoda. Ale Chwalińska to nie marka, to Majka przecież jest. Na zegarach 6 minut po godzinie 15 czas na informacje o pogodzie. No i niestety idzie taki front burzowy, do naszego regionu będzie wchodził od południowego zachodu, chociaż już miejscami gdzieś w okolicach Lewina Brzeskiego, Brzegu czy w okolicach Prudnika takie drobne komórki burzowe zaczęły się tworzyć. No ale to, co może wiązać się z takim intensywnym opadem, mocnym wiatrem, to dopiero przed nami. Będziemy to oczywiście śledzić, sprawdzać, jak to wygląda na radarach. Tak wygląda prognoza na najbliższe godziny, właściwie można powiedzieć. Jeśli chodzi o temperatury, to teraz mamy 22 stopnie w Nysie, w Brzegu 23, w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Opolu. Najcieplej w Kędzierzynie Koźlu, tam 24 stopnie Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No i oczywiście tam, gdzie burze, tam też będzie wzrastać prędkość wiatru. O tym informujemy, przed tym też ostrzegamy. Proszę zwracać uwagę, na przykład, gdzie w najbliższym czasie będziecie parkować samochody. Taka podpowiedź dla kierowców. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora Dawid Rajwa. Przed mikrofonem to Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18 w programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do Biura Podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
10: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl
11: 18.47.12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowe popołudnie, długi weekend już on za nami. Jeszcze wczoraj więcej kontroli na drogach było. Nie tylko więcej, ale chyba też takie bardziej skrupulatne kontrole. I wrócić chciałbym do nietypowej sytuacji, jaka właśnie wczoraj się wydarzyła, z kontrolą drogową jest związana. Chodzi o delikwenta, który jechał samochodem ciężarowym z naczepą, a oprócz naczepy miał też bagaż w postaci promili. Do tego nie miał prawa jazdy, bo był kursantem. Policjanci zatrzymali pijanego 39-latka pod Łomżą w województwie podlaskim w ramach akcji Trzeźwy Poniedziałek, tak mówiła Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Łomżyńscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy nauki jazdy. Za kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawo jazdy na kategorię C+E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy kategorii B.
1: Policjanci sprawdzają teraz, czy ukarany będzie także instruktor, który dopuścił do jazdy pijanego kursanta.
2: Instruktor jazdy był trzeźwy, tłumaczył policjantom, że nie wyczuł alkoholu od kursanta. Policjanci ustalają jego odpowiedzialność karną. Należy tu pamiętać o artykule 96 kodeksu wykroczeń, który mówi, że odpowiedzialność ponosi każdy, kto dysponuje pojazdem i dopuszcza do kierowania nim osoby pod wpływem alkoholu. Dotyczy to zarówno stanu po użyciu alkoholu, jak i stanu nietrzeźwości.
1: Instruktorowi grozi mandat do 5000 zł. Z kolei 39-latek odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. A propos pozbawiania, to w Radiu Opole naszych słuchaczy, którzy za kółkiem nie pozbawiamy dostępu do najświeższych informacji z dróg naszego regionu. Kolejna ich porcja już za 6 minut. Te informacje zbiera Kuba Wiel i za chwilę nam o nich opowie.

0: Tego wciąż mi brak, pyta Urszula. Jeśli chodzi o Radio Pole, to na pewno nie brak informacji dla kierowców. Na kolejną ich porcję zaprasza Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, i niestety nie brak też wypadków, zdarzeń drogowych, które mają miejsce aktualnie. Zaczynamy od obwodnicy północnej Opola. Tutaj zderzenie dwóch ciężarówek to skrzyżowanie drogi krajowej 46 z drogą krajową 45. I rzeczywiście widzę tutaj, wydłuża się ten czas przejazdu, oczekiwania. Z tego, co wiemy, jeden pas może być zablokowany. Dodatkowo Krasiejów, auto wpadło w poślizg i tutaj na pewno mamy jeden pas zablokowany. To droga wojewódzka 463, więc uważajcie, jadąc właśnie przez Krasiejów. Dodatkowo duże utrudnienia związane z korkami. Wrocławska już właściwie od skrzyżowania z Domańskiego. Budowlanych też długi sznur ciągnie się w kierunku centrum Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. Tutaj bardzo gęsto, dodatkowo Piastowska, no i w ścisłym centrum Opola też są pewne problemy. A jak tak sobie jeszcze spoglądam, to Armii Krajowej, czyli wylotówka na Grudzice. Bądźcie cierpliwi.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 17-letni Łukasz G. był poczytalny podczas podwójnego zabójstwa w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Taką opinię śledczym przekazali biegli. Oznacza to, że Łukasz G. będzie odpowiadać w procesie karnym w lutym. 17-latek w nocy miał ze szczególnym okrucieństwem zabić ojczyma i babcię, używając siekiery i młotka. W internecie opublikował nagrania morderstw. Biegli po kilkukrotnych badaniach 17-latka wydali opinię, że w chwili popełnienia czynu był on poczytalny. U podejrzanego stwierdzono jednocześnie zaburzenia rozwojowe i osobowości. 17-latkowi grozi kara od 15 do 30 lat więzienia. 10. Opolska Brygada Logistyczna na dwa dni otworzyła swe koszary. Chętni mogli z bliska zobaczyć m.in. wojskowe pojazdy, szpital bojowy, zapoznać się z podstawami sztuki przetrwania w trudnym terenie.
4: Mamy pokaz sprzętu, który słychać za nami. Mamy punkty z naszym uzbrojeniem, punkty z umundurowaniem. Można też postrzelać na trenażera.
3: Co jeszcze czeka odwiedzających jednostkę wojskową? O tym więcej w wiadomościach Radio Opole o 16. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce niedawnego turnieju French Open. Maji Chwalińskiej, 21. tenisistka światowego rankingu, otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej

0: możliwy w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Obecnie chmury, które mogą ze sobą przynosić deszcz, mogą przynieść też burze w okolicach Korfantowa, może Tułowic, też Prudnika, ale to, co nadciąga od południowego zachodu, no to może te opady przynieść jeszcze większe, za niedługo dotrze do Paczkowa, do Otmuchowa, no właśnie w okolice Nysy, tak przynajmniej wskazują radary i przed tym też ostrzegali meteorolodzy. Tam, gdzie burze, tam też intensywne opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Temperatury o nich jeszcze powiedzmy. 21 stopni teraz w Brzegu i w Nysie, 22 w Kluczborku i na Mysłowie, a 23 stopnie na termometrach w Strzelcach Opolskich, w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Every Single Weekend, tak brzmi tytuł tego przeboju, który przed chwilą, no ja wiem, że już wtorek w kalendarzu, ale powróćmy może do tego, co przyniósł nam ten ostatni weekend, bo warto wracać do tego, co dobre. Festiwal, no oczywiście, że do niego wracamy, ale też do tych emocji sportowych, które przeżywaliśmy za sprawą Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka zajęła drugie miejsce w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu, przypomnijmy, chociaż, no nie wiem, czy jest ktoś, kto o tym nie słyszał. Chwalińska awansowała o 93 miejsca w rankingu WTA. Teraz jest w pierwszej 25 najlepszych tenisistek świata. Zapytana o powody swojego niespodziewanego sukcesu, Maja Chwalińska powiedziała, że to dzięki, tu cytat, ciężkiej pracy i cierpliwości.
2: Przysłowie kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc tak, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość.
1: Maja mówiła, że moment był dobry, a nawet doskonały, tak powiedziała. No, ale niech ten moment, niech ta chwila trwa i trwa. Dzięki nowej pozycji w rankingu Chwalińska nie będzie już musiała startować z poziomu kwalifikacji w turniejach rangi WTA, tak jak było w przypadku ostatniego turnieju. WTA wyróżniła polską tenisistkę tytułem Największa zmiana. 17 minut dzieli nas od godziny 16. To Twoje Radio Opole i u nas już teraz będziemy w objęciach. Znaczy tak brzmi tytuł tego utworu, w objęciach, i Artur Rojek.

pada. W centrum Opola pada, w wielu miejscach w naszym regionie opady. Najświeższe informacje związane z tym, co w pogodzie, to oczywiście po wiadomościach po godzinie 16. A teraz no właśnie taki apel, bo skoro opady, to i na drogach może być bardziej ślisko. Przed tym przestrzegamy, o ostrożność apelujemy. A więcej informacji dla kierowców oczywiście chwilę przed godziną 16 w autopilocie. Teraz może tylko dodam, że jutro będzie tak troszeczkę drożej. Mowa o cenach na stacjach paliw. Litr bezołowiowej 95 będzie droższy o 3 grosze w porównaniu z tym, co dziś 98. Tutaj cena wzrośnie o 4 grosze. A jeśli chodzi o litry oleju napędowego, no to kierowcy zapłacą o grosz więcej w porównaniu z tym, co dziś na pylonach. 11 minut dzieli nas od godziny 16. O 16 oczywiście zapraszamy na kolejne dziś wiadomości, a przed nimi raz jeszcze przypominam o tym, co na drogach, a miejscami spore utrudnienia.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
4: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
12: Wracam do dwóch zdarzeń, które mocno utrudniają życie kierowcom. Pierwsze to zdarzenie dwóch ciężarówek na obwodnicy północnej Opola. Z informacji, które udało mi się pozyskać, kierowca samochodu, który najechał na tył drugiego samochodu ciężarowego, został zabrany do szpitala. Są delikatne utrudnienia w ruchu. Cztery zastępy Straży Pożarnej na miejscu tego zdarzenia. No i wciąż te utrudnienia w ruchu występują, więc uważajcie. Jeżeli chodzi natomiast o Krasiejów i Zamoście, zdarzenie, które miało miejsce na drodze wojewódzkiej 463, to dosłownie przed sekundą te czynności służb zostały tam zakończone. Niestety cały czas duże utrudnienia w ruchu, jeżeli chodzi o Opole, bo tutaj Piastowska na Zaodrze, Nysy Łużyckiej w obu kierunkach, Wrocławska, Budowlanych do centrum, podobnie też wolno albo bardzo wolno na Chabrach i na Oleskiej, więc bądźcie cierpliwi, tego życzę.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
13: Jeśli jest jeszcze coś, o czym warto poinformować innych kierowców, dajcie znać. 774-541-541 na zegarach 16.
14: Premier o propozycji płacy minimalnej na przyszły rok. Powiemy też o rekrutacji do szkół średnich w powiecie prudnickim.
15: Liczymy na utworzenie około 16 oddziałów.
14: Oraz o dniach otwartych w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej.
0: Wiadomości Radia Opole.
13: Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Plewnia.
14: Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku, poinformował premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.
16: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
14: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% oznaczałaby wzrost o 144 zł do 4950 zł brutto. Resort pracy zaproponował wzrost o 180 zł. Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
14: Zarzuty spowodowania ciężkiego trwałego kalectwa u 17-letniego Dominika oraz narażenia zdrowia i życia innych osób usłyszał były kierownik pociągu, który dał sygnał do odjazdu, nie upewniwszy się, że wszyscy są bezpieczni. Do wypadku doszło w lutym na stacji w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Nastolatek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem. W wózku skład ruszyła, chłopak spadł z peronu, stracił nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, mówi prokurator Robert Bińczyk z prokuratury okręgowej w Radomiu.
17: Kierownik pociągu nie należycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu, nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
14: W trakcie prokuratorskich czynności podejrzany źle się poczuł i trafił do szpitala. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
11: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
14: Mniej tegorocznych ósmoklasistów w powiecie prudnickim nie oznacza ograniczenia liczby klas pierwszych. W tamtejszych szkołach średnich trwa rekrutacja do tych placówek oświatowych. Szkoły podstawowe naszego powiatu opuści o 20 absolwentów mniej niż w ubiegłym roku, wylicza wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
15: Biorąc pod uwagę tą liczbę 485 absolwentów szkół podstawowych, liczymy na utworzenie około 16 oddziałów. W porównaniu z zeszłym rokiem będzie podobna liczba. I taki jest plan przyjęty przez zarząd powiatu w Prudniku. Natomiast dokładnie jaka to będzie liczba, trudno dzisiaj powiedzieć. Będzie to oczywiście zależało od tego, jak ten proces rekrutacji będzie przebiegał.
14: 29 maja zakończono przyjmowanie podań do klas mundurowych Prudnickiego Liceum Zespołu Szkół Rolniczych. Odbyły się już próby sprawnościowe kandydatów do klasy oddziału przygotowania wojskowego i klasy tzw. policyjnej. Mamy ponad 100 podań, wylicza Andrzej Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.
1: Natomiast w dalszym ciągu trwa zbieranie podań do technikum. Prowadzimy nabór na 5 zawodów. Na obecną chwilę zanosi się na to, że będziemy mieli 2 oddziały technikalne, czyli w sumie być może, że będzie 4 klasy pierwsze.
14: Ósmoklasiści mają czas do 15 czerwca, aby złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru. 10. Opolska Brygada Logistyczna na 2 dni otworzyła koszary. Chętni mogli z bliska zobaczyć m.in. wojskowe pojazdy, szpital polowy, zapoznać się z podstawami sztuki przetrwania w trudnym terenie, a z żołnierzami porozmawiać o ich codziennej służbie. Przez 2 dni na terenie jednostki ma się pojawić ponad 2000 osób, w tym głównie uczniowie i przedszkolaki, mówi kapitan Sandra Kardas, oficer prasowa 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
18: Mamy po

0: punkt Sere, na którym można się dowiedzieć, jak przetrwać w lesie i jak na przykład rozpalić ogień bez użycia zapałek.
1: Przyjechaliśmy, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć różne wojskowe rzeczy i żołnierzy, jak są wyposażeni i w ogóle.
2: Najbardziej mi się podobało w czołgu. Siedziałam i kierowałam.
3: Dodajmy, że okazja zwiedzenia wojskowych koszar będzie także jutro od godziny 9 do 13. Każdy, kto chce wejść na teren jednostki, musi mieć przy sobie dowód osobisty.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Najwięcej deszczowych chmur obecnie tak w pasie od Opola przez Pruszków w stronę Korfantowa. Jeśli chodzi o ten południowy zachód naszego regionu, no to z tamtej strony właśnie jeszcze więcej tych deszczowych, a może i burzowych chmur do nas zmierza. Tak patrzę jeszcze w okolicach Kietrza, Baborowa, tam też może trochę więcej popadać. Ale przed tym też ostrzegali nas meteorolodzy. Co do temperatur, to sprawdźmy, ile teraz na termometrach. Te temperatury spadają. Najwyżej teraz mamy 22 stopnie w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, 21 na termometrach w Opolu i Kluczborku, 20 w Namysłowie i w Nysie, a poniżej 20 do 19 stopni spadła już temperatura w Brzegu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Też dodam, że ciśnienie, ono powoli nam rośnie. 6 minut po godzinie 16 to Twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajpa. W tym składzie kłaniamy się nisko, zapraszamy. Zostańcie z nami.

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
8: Po reklamie.
9: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Twoje Radio Opole.
1: I knew it, I knew you. To oczywiście Taylor Swift przed chwilą, a zresztą sama się wcześniej przedstawiała. Ważne wydarzenia. Ich ostatnio całkiem sporo, również w skali światowej. Kolejne przed nami, bo Mistrzostwa Globu w piłce kopanej. Do ich rozpoczęcia już odliczamy dnia. Niektórzy może nawet już na godziny się przerzucili. Choć ci, których można najbardziej to święto jakoś światowej piłki dotknie, jakoś zainteresowania chyba nie wykazują. Mowa oczywiście o Amerykanach, którzy w sondażu wyrazili słabe zainteresowanie. Przypomnijmy, mecze odbywać się będą w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zdecydowana większość Amerykanów nie zamierza w ogóle ich śledzić. Wyniki sondażu na ten temat opublikowała niedawno agencja Pew Research Center.
2: 66% Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzowski turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. 28% respondentów twierdzi, że jest to przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, w tym 14%, które ocenia to prawdopodobieństwo jako bardzo wysokie lub wręcz pewne. Zdecydowane zainteresowanie mundialem wyraziło 54% migrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich najwięcej jest Latynosów i Azjatów. Wśród 28% Amerykanów, którzy z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem będą śledzić turniej, nie ma zgody co do tego, kto zwycięży. W odpowiedzi na pytanie znaczna część badanych, to jest 41%, przyznała, że nie jest pewna, kto ich zdaniem wygra, natomiast ci, którzy pokusili się o prognozę, są podzieleni. Około 1 na 9 osób spośród tych, które planują oglądać Mistrzostwa Świata, spodziewa się zwycięstwa Hiszpanii. Kolejne 8% przyznaje, że tytuł mistrzowski obroni Argentyna. Taki sam odsetek badanych wskazuje natomiast na Brazylię.
1: No, o czym informował Jan Pachlowski? Początek mundialu to kiedy? 11 czerwca chyba. Śledzenie na żywo tym razem może być utrudnione. Jak różnica czasu ma tutaj spore znaczenie. A propos czasu, to na zegarach już 18 minut po 16.

0: To była Dua Lipa, Dance the Night, wcześniej Kasia Sienkiewicz. Były momenty, no i właśnie, by były momenty triumfu, konieczna jest ciężka praca, doskonale o tym wie, pokazuje to przykład Mai Chwalińskiej, choć życzymy, żeby właściwie będziemy też kibicować i wierzymy w to, że to nie były momenty, a zacznie się pasmo sukcesów. Wielki sukces Mai Chwalińskiej, jej udział w finale wielkoszlemowego French Open rozbudza wyobraźnię tysięcy dzieciaków w całym kraju. Droga na tenisowy szczyt bywa jednak wyjątkowo kręta i wymaga wielu wyrzeczeń już na samym starcie. Joanna Kalawa, była tenisistka, obecnie mama utalentowanego nastolatka, podkreśla, że współczesny sport narzuca bardzo wczesną profesjonalizację, przez co najmłodsi adepci muszą rezygnować ze zwykłych podwórkowych rozrywek na rzecz rygorystycznego planu dnia.
1: Obserwujemy taką bardzo wczesną profesjonalizację w tym sporcie, tak? Czyli już, że bardzo małe dzieci mają sponsorów, swoje sztaby szkoleniowe, wyjeżdżają za granicę na turnieje, więc te dzieciaki zaczynają bardzo wcześnie. Trzeba być bardzo wytrwałym.
0: Choć piękne efekty mogą być osiągnięte i przykład Mai Chwalińskiej to pokazuje. Może być ona taką lokomotywą, która pociągnie za sobą młodzież, kolejną taką lokomotywą w naszym polskim sporcie. Nawet jeśli będą trudy, nawet jeśli pojawią się zwątpienia, a może i kontuzje, to niewykluczone, że właśnie przykład Mai, która też przez to wszystko przeszła, pomoże pokonać ten niesprzyjający czas. A jeśli chodzi o czas, to na zegarach teraz 16:26. Czy to jest pora sprzyjająca kierowcom na drogach naszego regionu? No, może niekoniecznie, ale więcej o tym powiemy w Autopilocie Radia Opole, to już za 3 minuty.

0: Sygnie Lato to Kuba i Kuba, a nasz radiowy Kuba ma teraz porcję informacji dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I to bardzo ważną porcję informacji dla wszystkich kierowców, którzy zamierzają dostać się w okolice Opola albo jechać obwodnicą północną Opola. Po godzinie 15 właśnie na obwodnicy doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu pracuje straż, wciąż występują utrudnienia w ruchu i teraz bardzo ważna informacja. Drodzy kierowcy, niebawem ruch między zjazdem na centrum handlowe, a zjazdem w okolicach Makro będzie zablokowany ze względu na czynności, które będzie musiała prowadzić tam policja. Dla tych, którzy słyszą te informacje, służby proszą, bo jesteśmy w stałym kontakcie, o wybranie trasy alternatywnej. No i jak rozważaliśmy tę trasę alternatywną, w szczególności dla samochodów ciężarowych, to będzie to już zjazd we Wrzoskach, dalej na Bierkowice i podróż ulicą Wrocławską, Nysy Łużyckiej i skręt w ulicę Budowlanych, następnie powrót na obwodnicę północną w okolicach węzła przy Czarnowąsach. To jest chyba najlepsze możliwe rozwiązanie. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe utrudnienia w ruchu, to są duże problemy. Piastowska, Nysy Łużyckie w obu kierunkach, Wrocławska do centrum. Generalnie jest bardzo, ale to bardzo tłoczno.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Makabryczne odkrycie przy drodze krajowej 46 w pobliżu Lędzin. Na poboczu drogi znaleziono ludzkie zwłoki. Zauważono je podczas prac gospodarczych. Na miejsce skierowano policjantów z Ozimka, a także grupę dochodzeniowo-śledczą. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratora.
4: Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Na ten moment nie jest jeszcze znana tożsamość tego zmarłego mężczyzny.
3: Więcej o sprawie w wiadomościach Radia Opole o 17.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na czwartek, 11 czerwca, pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w nowej kadencji. Na posiedzeniu ma być wybrany nowy przewodniczący KRS-u. W maju Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów Rady zgodnie z rządowym planem B. 13 z nich to osoby wybrane przez środowisko sędziowskie, których kandydatury zostały zatwierdzone przez Sejm. Pozostali dwaj sędziowie, członkowie KRS-u wskazani zostali przez kluby PiS-u i Konfederacji. Rządowy projekt ustawy o indywidualnych kontach inwestycyjnych po pierwszym czytaniu w Sejmie jest skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. Zgodnie z projektem posiadacze osobistego konta inwestycyjnego, czyli OKI, będą mogli inwestować w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych, ale dla oszczędnościowych aktywów, jak na przykład lokaty, to zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy złotych. Według resortu finansów chodzi o aktywizację oszczędności polskich gospodarstw domowych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wszędzie w naszym regionie chmury i wiele jest takich miejsc, gdzie te chmury ze sobą opady deszczu przynoszą. Niewykluczone, że również zagrzmi. Obecnie takie burze możliwe gdzieś w okolicach Głubczyc, Baborowa, Kietrza, z tego co widzimy na radarach. No nie wiem, czy jest takie miejsce, gdzie

0: obecnie nie pada, no może gdzieś tak między Krapkowicami a Głogówkiem, może gdzieś w okolicach Dobrodzienia, Olesna jeszcze bez deszczu, ale to też nie jest takie pewne. A dajcie znać 774-541-541, czy jest w naszym regionie miejsce, gdzie teraz nie pada. Czekamy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale przed tymi opadami ostrzegaliśmy i tam, gdzie zagrzmi, tam też może wzrastać prędkość wiatru, o tym też przypominamy. Temperatury o nich jeszcze powiedzmy, 21 stopni teraz w Kędzierzynie, Koźlu i w Strzelcach Opolskich, 20 jeszcze utrzymuje się w Opolu i Kluczborku, poniżej 20, 19 stopni na termometrach w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a na zegarach 16:33.

0: Spoje Radio Pole i w naszym programie już teraz o korupcji, choć nie tylko, o tym Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy na wniosek Prokuratury Europejskiej zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez Unię Europejską kwotą prawie 2 miliardów złotych. Zatrzymani to członkowie zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Przedstawiciel firmy Robert Walczak zapewnia, że spółka funkcjonuje normalnie.
3: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez Prokuraturę Europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. Praca w spółce trwa normalnie, między innymi dzisiaj odbyły się pierwsze jazdy po chorzowskim rynku.
2: Do tej pory 11 osobom przedstawiono łącznie 42 zarzuty. Jeden podejrzany decyzją sądu pozostaje w areszcie tymczasowym. Zmieniamy temat. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla pracownika gdańskiego zarządu dróg podejrzanego o przyjmowanie łapówek. Według śledczych miał on otrzymać od gdańskiego przedsiębiorcy co najmniej 25 tysięcy złotych w zamian za działanie ułatwiające sprzedaż bez przetargu miejskiej działki na wyspie Sobieszewskiej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku podczas wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej. Jak poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku, podczas przeszukań zabezpieczono gotówkę i samochód o wartości około 250 tysięcy złotych. Przedsiębiorca usłyszał zarzut wręczania łapówki. Zastosowano wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. I na koniec, policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych i skarbowych. Według śledczych grupa miała działać na szkodę jednej z firm, a straty oszacowano na prawie 4 miliony złotych. Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego, mówi Radio Łódź, aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
4: Wśród zatrzymanych są 3 kobiety i 3 mężczyzn w wieku od 35 do 71 lat. 3 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast kolejnym 3 przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem jej działalnością.
2: Podejrzanym z najpoważniejszymi zarzutami grozi do 25 lat więzienia. Zatrzymani odpowiedzą też za przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Wobec wszystkich zastosowano dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. I tą informacją kończymy na dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

W naszym regionie deszcz i bardzo dobrze, bo opady są potrzebne, byle bez zjawisk ekstremalnych, bez silnej burzy czy innych sytuacji, w których zagrożone jest mienie czy może nawet życie. O tym, co w pogodzie, o tym więcej powiemy po wiadomościach Radia Opole po godzinie 17. Wtedy też sprawdzimy, co czeka nas w nocy. A jeszcze przed wiadomościami o tym, że na drogach naszego regionu sytuacja też do najłatwiejszych nie należy, ale co i gdzie dokładnie się dzieje, których miejsc unikać i którędy można ominąć te newralgiczne punkty na drogowej mapie regionu. Może i o tym będzie mowa w autopilocie Radia Opole. To jeszcze chwilę przed godziną 17.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupię.

0: Kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 20 2500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Sytuacja, jeżeli chodzi o utrudnienia w centrum, nieco nam się poprawiła, niemniej wciąż problem z dojazdem z ulicy Wrocławskiej do centrum, Budowlanych do centrum, Inesy Łużyckiej w kierunku Zaodrza. Lepiej wygląda sytuacja na Piastowskiej, natomiast przypominam o zdarzeniu, do którego doszło na obwodnicy północnej Opola. Po 15:00 tam mieliśmy zdarzenie dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została poszkodowana, przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. No i w związku z tym ta trasa miała być zablokowana. Podpowiadamy, jeżeli jesteście kierowcą samochodu ciężarowego, to polecam jechać we Wrzoskach na Bierkowice, później na ulicę Wrocławską, z Wrocławskiej do Nysy Łużyckiej i z Nysy Łużyckiej jechać Budowlanych, wrócić na węźle przy Czarnowąsach. To jest najprawdopodobniej najlepsze połączenie w tej chwili. A czwórka w porządku, więc szerokiej drogi do Wrocławia czy Katowic.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Kuba Bielon dziś po południu służył podpowiedzią kierowcom w naszym regionie. Dziękujemy bardzo. 17:00 na zegarach i czas na wiadomości.
9: Makabryczne odkrycie w podopolskich Lędzinach. Na poboczu drogi znaleziono zwłoki. Władze gminy Ujazd o stratach w poszkodowanych przez nawałnicę Balcarzowicach. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z zarzutami o molestowanie seksualne.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: W pobliżu Lędzin, to powiat opolski, znaleziono ludzkie zwłoki na poboczu drogi krajowej nr 46. Tego makabrycznego odkrycia dokonano podczas prac gospodarczych. Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów z Ozimka, a także grupę dochodzeniowo-śledczą z Opola. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratora, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Na ten moment nie jest jeszcze znana tożsamość tego zmarłego mężczyzny. To również jest obiektem naszych czynności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą teraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod nadzorem prokuratury z Opola.
9: Do tej sprawy będziemy wracać.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
9: Nadal nie wiadomo, ile kosztować będzie naprawienie szkód po trąbie powietrznej, która 30 maja przeszła przez Balcarzowice w gminie Ujazd. Samorząd wstępnie oszacował straty, a we wyniku gwałtownej nawałnicy poszkodowanych zostało 12 rodzin. Zniszczeniu uległo 11 budynków mieszkalnych, w tym 2 nie nadają się do zamieszkania. Pomoc dla poszkodowanych dociera z kilku różnych źródeł, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
11: Gminna komisja związana z szacowaniem strat zakończyła swoją pracę. Potrzebujemy jeszcze teraz operat rzeczoznawcy i będziemy wspólnie z służbami wojewody składać wnioski do MSWiA o wypłatę środków w przypadku budynków gospodarczych do 100 000 zł, w przypadku budynków mieszkalnych do 200 000 zł. Wiadomo,
9: Jest też wsparcie z budżetu gminy oraz zaprzyjaźnionych samorządów. Włodarz apeluje też do ubezpieczalni, aby ich przedstawiciele jak najszybciej udali się do Balcerzowic i wypłacali środki poszkodowanym. Jest również pomoc ze zbiórek, od fundacji oraz od przedsiębiorców. Premier Donald Tusk oświadczył, że żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nasz kraj respektowane. Odniósł się w ten sposób do ostatniego spotkania nieformalnej grupy E3, w skład której wchodzą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Przywódcy tych krajów przedstawili w minioną niedzielę 5 warunków niezbędnych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Premier Tusk podkreślił, że Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, by rozmawiać na serio o przyszłości Ukrainy i regionu. Dodał, że rozmawiał z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni, która, jak się wyraził, nie jest zachwycona formatem E3. Szef rządu dodał, że ustalenia dotyczące przyszłości, jeśli będą w jakikolwiek sposób dotykały Polski czy szerzej regionu, nie mogą zapadać bez naszego udziału.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Prokuratura ujawniła personalia podejrzanego o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba powiedział, że jest to obywatel Maroka. W związku z tym, że podejrzany ukrywa się na Białorusi, została wszczęta wobec niego procedura ekstradycyjna, a śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone.
5: Podaliśmy personalia tego mężczyzny. Jest to obywatel Maroka, Mohamed Adam Rowe. Na chwilę obecną czekamy na informacje ze strony białoruskiej. Głównie bierzemy pod uwagę działania dyplomatyczne.
9: Do zbrodni doszło 2 lata temu w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na granicy polsko-białoruskiej. Sierżant Mateusz Sitek podczas pełnienia służby został raniony nożem przez jednego z mężczyzn próbujących sforsować zaporę. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z zarzutami o molestowanie seksualne i nadużycie władzy, Karim Khan, od maja zeszłego roku jest na urlopie i czeka na wyniki śledztwa. Teraz o jego losie zdecydują państwa członkowskie Trybunału. Karim Khan twierdzi, że oskarżenia mają podłoże polityczne i są związane z wydanym przez niego nakazem aresztowania premiera Izraela, byłego izraelskiego ministra obrony oraz Władimira Putina. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Dziękuję już Państwu za uwagę. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Powiem tak, to co wcześniej widzieliśmy na radarach, a co szło w naszym kierunku z terenu Czech, no to jakby po drodze trochę się rozmywało. Chmury, owszem, one ciągle będą i będą towarzyszyć nam opady deszczu, ale może już obejdzie się bez tych zjawisk burzowych, miejmy nadzieję. Mimo wszystko przed nimi ostrzegamy, alerty były wysłane, były też prognozy meteorologów o tym, że zachmurzenie spore, że opady, że miejscami burze. No i wiatry, wtedy prędkość wiatru może wzrastać nawet do 75 km na godzinę. Ten wiatr może wiać. Sprawdźmy jeszcze aktualne pomiary, co na termometrach. Najwięcej w Kędzierzynie, Koźlu i w Strzelcach Opolskich stopni mamy 20, a 19 w Opolu, w Namysłowie, w Nysie, w Brzegu i w Kluczborku.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Nie po polsku zaczynamy tę kolejną godzinę. Twoje Radio Opole, Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a w tle już Robert Gawliński i Wilki, Wenus, tu Mars.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
13: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
12: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
14: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłonsa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
12: Po reklamie.

0: Twoje radio Opole.
1: Wtórkowe popołudnie mamy na zegarach już 17 minut po godzinie 17 i o tej porze, jak zwykle myślę, stali słuchacze już są przyzwyczajeni. W naszym programie cykl radiowych porad prawnych przygotowywanych razem z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu, z prawnikami właśnie z tejże izby i tym razem więcej o prawie pracy mówimy. Ostatnio zakończyliśmy na tym, że pracodawca może kontrolować nasze e-maile. Ale jak to? Moje e-maile? No tak mógłby ktoś zapytać. Adwokat Sandra Gąsior tłumaczy, że nie ma w tym nic takiego nadzwyczajnego. A co ma przynieść taka kontrola naszego pracodawcy?
2: Dlaczego? Ano po to, żeby się nie okazało, że pracownik, mając dostęp do bardzo ważnych danych, do też danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, będzie te dane wykorzystywać w jakichś swoich celach. Z tym, że należy zauważyć, że w takiej sytuacji pracodawca nie może też naruszyć tej tajemnicy naszej prywatnej korespondencji.
3: Mhm, czyli ta sfera prywatności gdzieś tutaj jest, też wybija się na pierwszy plan i gdyby do takiej sytuacji doszło, no bo ja też mam prawo na przykład, nie wiem, w pracy skorzystać, wyciągnąć swoje dokumenty gdzieś, które będą widoczne. I jeśli jest monitoring, no to gdzieś ten dostęp do różnych moich danych, no właśnie, to jest taka bardzo płynna, mam wrażenie, tutaj granica.
2: Dokładnie tak. Dlatego też pracownik powinien mieć tego świadomość i powstrzymywać się.
3: Nie wyciągać dokumentów, po prostu.
2: Dokładnie,
3: no.
2: przed wykorzystywaniem jakichś swoich prywatnych rozmów, korzystanie na przykład z mediów społecznościowych.
3: No przede wszystkim jest w pracy.
2: Dokładnie, jest w pracy i też obowiązkiem pracownika jest w tym czasie pracy ją świadczyć, a nie też zajmować się swoimi prywatnymi problemami czy też rzeczami.
3: Przejdźmy do mobbingu. To temat, który też wiele emocji budzi, nie tylko ostatnimi czasy. Jakie są przepisy? Czym jest mobbing? Jakie są przepisy dotyczące mobbingu w pracy?
2: Mobbing jest zjawiskiem niepożądanym. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje od roku 2004. Szykują się nowelizacje. Mobbing jest takim zjawiskiem bardzo trudnym i wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami.
1: I chodzi o konsekwencje, które odczuwa zarówno pracownik, jak i pracodawca, gdy na przykład sprawa trafi do sądu. Do mobbingu, a właściwie do informacji o mobbingu, do tego za chwilę w Twoim Radiu Pole jeszcze powrócimy.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: W twoim radiopole powracamy do informacji związanych z prawem pracy. Aktualnie adwokat Sandra Gąsior o mobbingu nam opowiada. Przypomnijmy, czym jest mobbing?
2: W polskim prawie definiowany jest jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym, ale też długotrwałym nękaniu. To są bardzo istotne dwa elementy: długotrwałość i uporczywość. Stąd też takie incydentalne, niepożądane zachowanie nie będzie uznane za mobbing. Co prawda w samej ustawie nie mamy wskazanego okresu, jaki musi minąć, aby uznać dane zachowanie, działanie za mobbing, to jednak w judykaturze, ale też doktrynie wymienia się ten okres 6 miesięcy. Więc proszę sobie wyobrazić, że przez 6 miesięcy trzeba funkcjonować z mobberem i w tym czasie też świadczyć pracę. Przez długi czas mobbing był niestety postrzegany trochę jako fanaberia pracownika, któremu się nie podoba w pracy, a prawda jest taka, że jego konsekwencje są przerażające. Zmienia się życie i osobiste, i zawodowe pracownika. Okazuje się, że ta trauma spowodowana mobbingiem może być porównywana do objawów stresu pourazowego. Pojawić się może depresja, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe, ale też taki pracownik przed pójściem do pracy zaczyna odczuwać mdłości, bóle brzucha, bóle głowy. W skrajnych przypadkach nawet pojawiają się myśli samobójcze, więc te zaburzenia psychosomatyczne są ogromne.
1: Dlatego też konieczne było działanie ustawodawcy i dziś podejście do mobbingu jest już zdecydowanie inne w porównaniu z tym, co było przed laty. I do tego jeszcze będziemy powracać w kolejnym odcinku naszych rozmów o prawie pracy z adwokatem.

0: To oczywiście Phil Collins, You Can't Hurt Love. Minęła już godzina 17.30. Oczywiście czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Proherą.
1: Na końcu języka.
2: Był czas, kiedy bardzo popularne było w Polsce pojęcie rewitalizacji związane z architekturą i z pieniędzmi, jakie otrzymywaliśmy z Unii Europejskiej. Dzisiaj często mamy takie mieszane uczucia, bo rewitalizacja nie zawsze jest zgodna z tym, co to słowo znaczy i co to pojęcie miało znaczyć w architekturze.
3: Przez długie lata można było śmiało wiązać pojęcie rewitalizacji z innym pojęciem betonoza.
2: Ale ostatnio mam wrażenie, że coraz bardziej wypiera rewitalizację inne pojęcie, gentryfikacja.
3: Nie wiem nawet, z czym to kojarzyć.
2: No właśnie, zaraz wytłumaczę. Termin gentryfikacja pochodzi z języka angielskiego gentrification i wywodzi się bezpośrednio od słowa gentry, którym w dawnej Anglii określano szlachtę oraz klasę wyższą, czyli ziemiaństwo, znajdujące się poniżej arystokracji. Po raz pierwszy pojęcia gentrification użyła brytyjska socjolog Ruth Glass w 1964 roku. Opisała nim proces, w którym zamożniejsza ludność, nowa szlachta, klasa średnia, zaczęła wykupywać i zasiedlać zaniedbane robotnicze dzielnice Londynu. Podobnie tłumaczy się pojęcie rewitalizacji, od łacińskiego re ponownie i vita życie. Czyli moglibyśmy tak dosłownie spolszczyć to, przywracanie życia danemu miejscu. To złożony proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, zaniedbanych dzielnic, starych fabryk. Czyli takim przykładem, chyba najbardziej popularnym w Polsce, jest Nikiszowiec, który długo był zaniedbaną dzielnicą robotniczą, a w tej chwili to jest jedna z wielkich atrakcji Katowic. Zdaniem Karoliny Grabiwskiej-Garczyńskiej utożsamianie tych pojęć architektonicznych jest błędem. Pisze o tym w artykule na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Według niej rewitalizacja jest holistycznym podejściem do polepszania jakości życia mieszkańców. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają różnorodni interesariusze, w tym mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i samorządowe. Rewitalizacja to działanie z założenia inkluzywne, dążące do wzmocnienia istniejącej społeczności poprzez renowację budynków, poprawę infrastruktury, wdrażanie polityki chroniącej mieszkańców przed wysiedleniem. Celem rewitalizacji jest nie tylko odnowienie przestrzeni fizycznej, ale także pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej. Natomiast gentryfikacja to na ogół proces, w którego wyniku zaniedbane części miasta przekształcają się w modne, luksusowe dzielnice i choć zmiany obejmują estetyzację i zmianę szaty usługowej dzielnic, to w efekcie rosną czynsze i pojawiają się bogatsi mieszkańcy. Proces gentryfikacji może rozpocząć się od działań rewitalizacyjnych, ale kończy się zwykle komercjalizacją terenu, co prowadzi do zniszczenia tak zwanej pierwotnej substancji społecznej. Tak o zgentryfikowanych dzielnicach Nowego Jorku, Harlemie i Lower East Side pisze polski dziennikarz Wojciech Orliński. Wieje nudą. Już tylko taki sam Starbucks, taki sam Barnes & Noble i taki sam oddział Citibanku jak wszędzie. W zachodniej Europie pojęcie to dodatkowo utożsamiane jest terminem landlord harassment, nękanie lokatora przez właściciela budynku, który chce pozbyć się tych wszystkich, którzy nie pasują do nowego obrazu dzielnicy. Czyli intencja mogła być dobra, ale skutki najczęściej nie.
1: Na końcu języka.

0: Spotify, Radiopole i za nami kolejny odcinek audycji Na końcu języka. Teraz jeszcze o wyróżnieniu dla językoznawcy, ale nie tylko. Dyrygentka Agnieszka Duczmal i językoznawca Jerzy Bralczyk uhonorowani zostali tytułami Wybitny Polak. Wczoraj w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala 36. konkursu Teraz Polska, podczas której wyróżnione zostały te wyjątkowe osobistości polskiej kultury. Jak powiedziała Agnieszka Duczmal, tytuł był dla niej zaskoczeniem.
1: Że będę wybitną Polką, to tak naprawdę dowiedziałam się dzisiaj, tutaj, że to właśnie taki tytuł będzie mi przyznany, bo wiedziałam tylko, że mam przyjechać na Teraz Polska. Miałam taki teraz rejwak w życiu, bo tydzień temu otrzymałam też nagrodę Erasma Janny Kiermanowskich. Jednak warto było tej 80 dożyć.
0: Profesor Jerzy Bralczyk podkreślił, że cieszy go, iż tak ważny jest dziś język polski.
2: Bardzo lubię, jak mnie wyróżniają, zwłaszcza pozytywnie, a tak chyba miało dzisiaj być. Więc bardzo się ucieszyłem, że zostałem wyróżniony, a nawet uwybitniony. Cieszyłbym się nawet, gdyby to był jakiś inny językoznawca, bo to by świadczyło, że język jest ważny.
0: W ramach konkursu Godła Teraz Polska nagrodzonych zostało 25 firm i inicjatyw w kategoriach produkty, usługi i innowacje. Zostały one przyznane po raz 36 za jakość, nowoczesność i potencjał rozwojowy.

0: at us all hanging out. Well, isn't this so fun? And I'm not mad about it.
1: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
2: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
5: 9 czerwca w kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów. My do archiwów teraz nie sięgamy, tylko do tego, co najświeższe. Czas na wiadomości Radia Opole.
6: Na Ukrainę trafi wkrótce pierwsza część unijnego wsparcia. Policja poszukuje sprawców zaśmiecania lasów w gminie Dąbrowa.
7: Tutaj był wysyp opony, to ponad 50 sztuk.
6: W kulturze zaproszenie do mobilnej pracowni krawieckiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
6: Dzień dobry. Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska przeleje Ukrainie pierwszą transzę z pakietu finansowego w wysokości 90 miliardów euro. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. To rozpisany na 2 lata projekt pożyczkowy, który przez wiele miesięcy blokował Viktor Orban. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Ukraina, której grozi bankructwo, czeka na tę pierwszą transzę. Z powodu problemów finansowych Kijów musiał ograniczać zakupy uzbrojenia. Do końca miesiąca zapewnimy Ukrainie 6 miliardów euro na drony oraz ponad 3 miliardy euro pomocy makrofinansowej, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Z 90-miliardowej puli 1/3 to pieniądze na podstawowe usługi publiczne, a 60 miliardów jest na zakupy broni. Skorzystają też polskie firmy, bo kupowany przez Ukrainę sprzęt powinien być przede wszystkim europejski.
9: Polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy,
8: mówił wiceszef Szefmon Paweł Zalewski.
6: Najpierw był apel premiera w mediach społecznościowych do prezydentów Polski i Ukrainy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Dziś natomiast na konferencji prasowej Donald Tusk tłumaczył, że apel ten był skierowany bardziej w stronę ukraińską. Szef rządu liczy na to, że prezydenci znajdą sposób, by zmniejszyć emocje, a więcej na ten temat w relacji Sylwii Białek.
10: Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do strony ukraińskiej powoli zaczyna docierać to, że popełniła błąd. Tłumaczył, że rolą prezydentów jest znalezienie dobrego rozwiązania. Szef rządu liczy na to, że strona ukraińska wykaże się dobrą wolą i inwencją.
11: Mnie też czasami szlak trafia, kiedy słyszę niemądre wypowiedzi po tamtej stronie. Tłumaczyłem prezydentowi Zeleńskiemu, wy macie swoją wrażliwość, mamy swoją. Dbajcie o nas, tak jak my dbamy o was.
10: Premier był pytany, czy ta sytuacja wpłynie na negocjacje Ukrainy z Brukselą, czy jako narzędzie nacisku wchodzi w grę zablokowanie Ukrainie otwarcia klastrów w negocjacjach z Unią.
11: Nie będziemy handlowali poparciem dla ambicji ukraińskich. Ukraina powinna stać się częścią Unii Europejskiej na warunkach, które musi spełnić.
10: Dziś lub jutro prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
6: Ponad 50 zużytych opon samochodowych odkryto w lesie w pobliżu Lipowej w powiecie opolskim. Śmieci musiały się tam pojawić podczas długiego weekendu. Sprawą zajmuje się policja z Niemodlina. W pomoc w ustaleniu sprawcy włączyli się także mieszkańcy, mówi Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole.
12: Leśniczy z leśnictwa Lipowa w poniedziałek przyjechał do pracy. Oczekiwał, że po takim weekendzie pojawią się jakieś pierwsze grzyby, a tutaj był pierwszy wysyp, ale opony to ponad 50 sztuk. Anonimowi ludzie z internetu, którzy okazało się znają się na wulkanizacji, mogli rozpoznać kilka charakterystycznych cech, jeżeli chodzi o opony, co może dać trop i faktycznie zmierza sprawa w dobrą stronę.
6: Rzecznik opolskiego nadleśnictwa przypomina, że kilka miesięcy temu ktoś wywiózł lodówkę do lasu przy drodze krajowej. Wówczas dzięki mediom społecznościowym udało się ustalić sprawcę, a maksymalna grzywna za takie zaśmiecanie wynosi 500 zł.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: 18 projektów zakwalifikowano do głosowania. zagospodarowania w ramach tegorocznej edycji kluczborskiego budżetu obywatelskiego. Gmina przeznaczy na realizację zwycięskich pomysłów 400 tysięcy złotych. Miasto jest podzielone na dwie części pod kątem niewielkich inwestycji, a trzecia kategoria to projekty miękkie, mówi burmistrz Jarosław Kielar.
2: To 180 tysięcy na inwestycje infrastrukturalne i 40 tysięcy na miękkie działania, których nie mogą być większe niż 20 tysięcy.
6: Głosowanie potrwa do 17 czerwca, a zwycięskie projekty poznamy dwa dni później.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka, mobilną pracownię krawiecką, będzie można odwiedzić jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To okazja, aby poznać tajniki szycia, nauczyć się podstaw obsługi maszyny, wykonać własnoręcznie apaszkę, woreczek na biżuterię, poszewkę na poduszkę i o wiele więcej. Wstęp jest wolny i otwarty dla wszystkich. Początek w środę o godzinie 16. Pracownia będzie na drugim piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W czwartek rozpoczynają się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych. Mamy też liczne spotkania towarzyszące, w tym szybkie spotkania zapoznawcze, które za niecałe pół godziny rozpoczną się na małej scenie. Zaś pierwszy spektakl konkursowy to Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka z Opolskiego Teatru. Początek o godzinie 19 w czwartek, są jeszcze wolne miejsca. Przed nami także 10. Festiwal Książki w Opolu. Rozpocznie się w piątek na Placu Wolności, potrwa do niedzieli. O szczegółach mówi organizatorka Judyta Gralka.
14: Takie postacie ważne jak Remigiusz Mróz, który rokrocznie jest na naszym festiwalu, zagranicznych autorów, pani Bia Paris, która też rzadko przyjeżdża do Polski, a tutaj możemy ją spotkać właśnie podczas targów na Festiwalu Książki. Andrzej Dragan, pan Marek Niedźwiecki i świetny duet, który rzadko też się pojawia w Polsce, to pani Paulina Młynarska i Dorota Welman.
13: Spotkania autorskie będą odbywać się na czterech scenach, będzie także rekordowa liczba wystawców.
1: Pogoda.
5: Deszczowo jeszcze w wielu miejscach w naszym regionie, ale może już bez zjawisk burzowych. Co do temperatur, to poniżej 20 już mamy. W Opolu 19, podobna temperatura w Kędzierzynie-Koźlu, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, natomiast 18 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. W nocy zachmurzenie ma być duże, całkowite, przelotne opady deszczu, a temperatura w nocy od 12 do 14 stopni, a jutro też sporo chmur na niebie i opady deszczu, a na termometrach jutro od 16 do 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Tak patrzę na to, co w prognozie pogody na jutro. Meteorolodzy z IMGW o burzach na jutro nie wspominają. 7 minut po godzinie 18 to twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na antenie już teraz Patrycja Markowska.

0: 18 47 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24 30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Podwyżka płacy minimalnej będzie miała wpływ nie tylko na rynek pracy, ale na całą gospodarkę. Tak ekonomista Marek Zuber komentuje zapowiedzi rządu w sprawie podniesienia najniższej płacy w przyszłym roku o 3%. Premier poinformował, że jest to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Marek Zuber tłumaczy, że skutkiem podwyżki mogą być m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co z kolei może oznaczać wzrost cen.
2: Teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
1: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł do 4950 zł brutto. Dodajmy, że do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Twoje Radio Pole i w studiu ze mną Aleksandra Piasta. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: I zawsze mówię, że spotykamy się w tych godzinach już prawie wieczornych, choć dzisiaj akurat trochę wcześniej, bo w godzinach popołudniowych to, tak, co Państwo słyszycie, to jest emitowana nasza rozmowa. Nie bez powodu to też zaznaczamy, bo chciałbym zacząć od tematu, na którego rozwiązanie właściwie czekamy, bo to właściwie w godzinach może się zmieniać. Mowa o decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego Władimirowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, bo tutaj decyzja, przynajmniej na chwilę obecną, jak rozmawiamy, jeszcze nie zapadła, no ale sporo wokół tego dyskusji. No ja ciekaw jestem, z jakim odbiorem, bo na pewno te informacje docierają też na Ukrainę, z jakim odbiorem tam spotyka się właśnie taki zamiar, te dyskusje tutaj u nas toczące się o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
2: Wiesz co, no wczoraj chyba i Polacy, i Ukraińcy tak czekali na tą decyzję kapituły i powiem tak, że w ciągu dnia po prostu do mnie dużo dziennikarzy ukraińskich pisało, kolegów dzwonili, że no co tam, może wiesz coś więcej niż te komunikaty oficjalne. No mówiłam, że no nie, wszyscy czekamy. No i kiedy już wieczorem tak pojawił się ten komunikat, że decyzja jest, ale nie ujawniana i po prostu czekamy już na kolejną decyzję Karola Nawrockiego. Też było dużo rozmów.

0: momentów, które mogą też zaważyć na dalszych relacjach. I no, to są takie wydarzenia, które gdzieś się w tle się pojawiają, ale choćby to, że tak jak teraz prezydent Zełenski leciał do Wielkiej Brytanii, nie leciał od nas, z naszego lotniska, z którego zawsze właściwie korzystał, tylko akurat ta trasa odbywała się przez Mołdawię, z tego co pamiętam. No i pytanie, w jakim kierunku to zmierza, czy, bo u nas toczą się dyskusje, właściwie no z jednej strony dyskusje się toczą, choć stanowisko polskie wydaje się jasne. Tutaj władze różne opcje polityczne są zgodne co do tego, że, no, że nie była to dobra decyzja, delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o mianowanie tej jednostki, jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA. Natomiast czy w Ukrainie dopuszcza się w ogóle taką możliwość? Jak tam wygląda? Jaki jest stosunek do tego?
1: W Ukrainie liczą na te dyplomatyczne różne rozmowy, które też odbywają się w tej chwili chyba. I w piątek był, w sobotę był ten szef biura prezydenckiego Kirylo Budanow, chociaż też nie wiemy szczegółów, żadnych komunikatów, no tylko to, że był. Ну і такі, якась інформація теж була, що ну, українська сторона робить все, що може, щоб цей злагодити конфлікт. Не? А так, як читам опінії в інтернеті, якісь там експерти, що мовлять, ну то мовлять, що ну, може відбіже те імені попросту Зеленський та єдностці. Теж сон такі мислі, що мами дуже богатерів новочесних, już tej wojny, która toczy się w tej chwili. Dużo młodych chłopaków, które zginęli. Dużo takich naprawdę osób, które no, mogą dać swoje imię jakiejś jednostce.
0: No miejmy nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie i dobre wyjście z tej sytuacji. Sytuacji, która obecnie jest no, bardzo dobrą sytuacją, ale dla Rosji, która z boku przygląda się i obserwuje, co się dzieje. Przejdźmy do innego tematu. Też tutaj, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, istotnego, chodzi o chudę pieniądzką.
1: Tak, wczoraj zaczęły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. To takie dawne województwo tarnopolskie, teraz to obwód lwowski. No jak wiemy, że tam zginęło ponad 800 osób, Polaków, właśnie w 1944 roku. I na tyle wiem, że chyba ponad 600 już personali udało się ustalić, ale mamy jeszcze ponad 200 osób. Zaczęły się prace, które potrwają do 18 czerwca. Dzisiaj już archeolodzy szukają masowych mogił. Już zaczęły się takie prace, że zdejmują tam верхnią warstwę ziemi. Ну, як щось знайдуть там, втеді буде вже дозволення на ексгумації, ну і речевище годний поховок буде для тих офер.
0: W tej pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania dwa tematy, no i proszę bardzo też jak mocno ze sobą powiązane. Mówiłem w pierwszej części, bo za chwilę kolejna. Proszę pozostać z nami.

0: powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta o tym, co dzieje się na Ukrainie, chociaż powiedzmy, może teraz już wspomnieliśmy o tym w pierwszej części, o wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii. Ona trwa, czy już za nami? Już za nami.
1: Nie, już dzisiaj w krajach bałtyckich. Tak, był chyba w niedzielę, wczoraj w Wielkiej Brytanii. Spotkał się tam między innymi z premierem Kirem Starmerem, także z królem Karolem III. No też z komunikatów wiemy tylko, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane, że rzeczywiście jakieś kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa dla całej Europy, dla kontynentu omówione były. Ну і цуж, як Зеленський мовить, що Україна при вспарті тим буде теж вальчила далі, юж мами продукції своєго потиску балістичного і хіба так в найближчим місяці юж буде теж на фронті робить своє. Теж з того, що віємо, що в маю вдалося ще відзискати колійних 100 кілометрів квадратових територій, а від початку року то й уже 60 кілометрів квадратових. Но ситуація на фронті є динамічна, на ніктужих керунках дуже добре йде, на ніктужих гожей, але ну, Україна не падає ще.
0: Zełenski był w Londynie, a Abramowicz był w Kijowie. Czego tam szukał?
1: No tak, to taka też dyplomacja cieni. Powiedzmy, to zostało ujawnione w kolejnym wywiadzie dla chyba amerykańskich mediów, że Zełenski powiedział, że ten oligarcha rosyjski Abramowicz przyjechał do Kijowa z taką propozycją od Putina, że chce usłyszeć od Ukraińców warunki możliwego porozumienia. No jak ich chce to przekazać Putinowi. No rzeczywiście Zełenski powiedział, że chcemy zawieszenia broni i nie chcemy, żeby żadne terytorium był rosyjskim. Żeby wszystko zostało ukraińskie, tu chodzi o Donbas. No więc powiedział, na jakim stanowisku jest. No i chyba ta odpowiedź nie spodobała się na Kremlu.
0: Na koniec może jeszcze jeden temat, taki trochę luźniejszy, choć w luźnej atmosferze to na pewno nie przebiegało. Mowa o czymś, na co nasi uczniowie już czekają, a na Ukrainie to zakończenie roku szkolnego, tak? Miało
1: tak,
0: już miejsce.
1: Tak, już odbyło się tydzień temu. No i to wyglądało tak, że учнів, які не в тим року не кончен школи, там може класа 7, 6, так підставка, просто мали то здальнє вдома онлайн через комп'ютер пожегнання таке. Учнів, ну, у нас кончен в 9 класі підставки, тільки те учнів мали якісь там урочистості. Często też w schronach przeciwbombowych, też mamy taką tradycję tańczyć walc szkolny, tańczyli tam. No więc tak to odbywało się, a wczoraj zaczęły się, to, no tak powiedzmy, ukraińskie matury, taki państwowy test multimedialny i też miały problemy, bo przez alarmy ten test trwał 12 godzin to w obwodzie odeskim. Просто перериваний був, дітяки були зменшені, вистрашені, ну, так то виглядало.
0: В таких варунках, так то обіцяє виглядає на Україні. Aleksandra Piasta dzisiaj opowiadała nam o tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie, a także jeśli chodzi o tę sytuację międzynarodową. Ponownie spotykamy się w najbliższy piątek.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.

Powoli będziemy wkraczać we wtorkowy wieczór. To czasy, które spędzacie z Radiem Opole i gorąco zachęcam do tego, by tak pozostało. Ja za chwilę też dołączę do grona słuchaczy, bo nasze spotkanie powoli będzie się kończyć. Za konsoletą realizatora pozostaje jeszcze Dariusz Kuzera. A co przed nami? Oczywiście o 19:00 wiadomości, a potem Tomek Wojtyłko i Audiokracja, a w niej szum. Ale co kryje się pod tym hasłem, to wszystko wyjaśni się po godzinie 19:00. Potem audycja Więcej Kultury, na którą tym razem zaprosi Was Katarzyna Zawadzka. Natomiast po 21:00 odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami w drodze do samodzielności i lepszej jakości życia. Odpowiedzi na to pytanie szukać będzie Agnieszka Ziętarska i jej goście. Zanim się pożegnam, to jeszcze podziękowanie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15:00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami audiokracja, ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
4: Rząd przedstawił propozycję minimalnej płacy w 2027 roku.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
4: Zbiornik przeciwpowodziowy we Włodzieninie ma zostać dokończony. W tym serwisie powiemy także o wizycie papieża w Hiszpanii.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Daniel Klimczak.
4: Rząd proponuje podniesienie w przyszłym roku płacy minimalnej o 3%. Od tego zaczynamy. Zapowiedział to po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
6: Jak mówił premier, to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił, że celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała pieniędzy i samych podwyżek.
6: Donald Tusk przyznał też, że wynagrodzenia nauczycieli powinny wzrosnąć.
5: Podwyżki, jakie zaproponowaliśmy, były bardzo masywne, ale powinni zarabiać więcej. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele.
6: Płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% to wzrost o 144 zł.
4: Rząd ma do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok.
0: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
4: Jeszcze w tym roku Wody Polskie wydadzą 1 200 000 zł na przebudowę zapory czołowej zbiornika przeciwpowodziowego we Włodzieninie. Budowa obiektu rozpoczęła się 21 lat temu, ale do dziś nie została zakończona. Oceniono, że zbiornik w dolinie rzeki Troja został źle wybudowany i przeciekał. To ważny element ochrony przeciwpowodziowej, szczególnie dla mieszkańców Kietrza i Branic, mówi dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Marcin Oszak.
7: To jest zbiornik, który mimo tego, że nie został ukończony, uchronił mieszkańców Kietrza przed skutkami powodzi.
4: Aby prace były możliwe, konieczne jest porozumienie między Urzędem Marszałkowskim a Wodami Polskimi w sprawie przekazania zbiornika.
8: Tutaj powstało wiele problemów natury prawnej, ale rozmowy i prace nad przygotowaniem tego porozumienia są już na ostatecznym etapie i liczymy na to, że jeszcze w czerwcu dojdzie do przekazania zbiornika.
4: Do tej pory na usuwanie skutków ostatniej powodzi w regionie wydano ponad 183 miliony złotych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Papież, który odwiedza Hiszpanię, jest w Barcelonie. Leon XIV odprawił mszę świętą w gotyckiej katedrze, spotkał się z szefem regionalnego rządu, a wieczorem weźmie udział w modlitewnym czuwaniu na stadionie olimpijskim. Na miejscu jest Agata Król.
9: Papież Leon XIV prosto z lotniska udał się do katedry Świętego Krzyża, gdzie odprawił mszę świętą. Tuż po niej przemówił do zgromadzonych przed świątynią po katalońsku. Bracia i siostry, z wielką radością pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Świętujmy wspólnie wiarę w Chrystusa. Na spotkanie z Ojcem Świętym przyjechali ludzie z całego świata. Jesteśmy z Meksyku, ale mieszkamy w Teksasie. Planowaliśmy tę podróż od roku, ale nie wiedziałyśmy, że będzie tu papież. Przyjechałam z Kolumbii. Papież jest dla mnie najważniejszym autorytetem w moim kościele, dlatego wszystko, co mówi, jest dla mnie święte. Kulminacja wizyty w Barcelonie jutro. Papież zainauguruje wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia.
4: Od dziś do końca września kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na 300-metrowym fragmencie drogi krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. Trwa tam budowa ścieżki pieszo-rowerowej, co spowodowało konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
10: Ścieżka będzie miała długość prawie 3 km. Dodatkowo w Grodźcu wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.
4: Jednocześnie trwają także prace przy przebudowie skrzyżowania DK46 z ulicą Częstochowską w Ozimku. Koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. I jeszcze powiat namysłowski. Trwa gaszenie pożaru opon w miejscowości Włochy. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, ogień objął około 40 sztuk opon.
0: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 17 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Tym burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu nawet do 25 mm, a wiatr lokalnie w porywach może osiągać 75 km na godzinę. Taka deszczowa aura będzie nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Słońce powinno wyjść zza chmur ponownie w okolicach poniedziałku, no i wtedy też wrócą upały, we wtorek za tydzień nawet 27 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Cały czas w Audiokracji słuchamy nowej płyty zespołu Błoto, którą nagrali z Ion MD. Na dzisiaj pojawi się kolejna z takich około jazzowych formacji na antenie Radia Opole, która podzieliła się ze światem nowym singlem. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: To nie było zapomniane nagranie zespołu Talking Heads, albo jakaś nowość od LCD Sound System. To był zespół Formal Speedwear, prosto z Wysp Brytyjskich. Czekamy na jego płytę. No a teraz to, co obiecałem na początku audycji, czyli kolejny z zespołów. Myślę, że nie będzie to obraźliwe tej nowej fali polskiego jazzu. Oczywiście, jak sugerowałem całkiem niedawno, są niektórzy, którzy zarzucają, mają takie pretensje o to, że tych grup powstałych wokół zdolnych absolwentów Akademii Muzycznych jest za dużo, że to zaczyna być muzyka zbyt bezpieczna. Natomiast ja już sobie pozwalałem na polemikę z takim sformułowaniem, no bo mam wrażenie, że taką ogromną siłą, atutem tych wszystkich grup jest to, że każda odwołuje się do troszeczkę innych inspiracji. Jeżeli chodzi o Tropical Soldiers in Paradise, to zespół łączy inspiracje beatowe, hip-hopowe z jazzem, afrobeatem. Jest sporo takiej latynoamerykańskiej rytmiki. I panie i panowie, jeżeli chodzi o ostatnie lata, nie próżnowali przesadnie, natomiast w zeszłym roku udało im się być gościem na nowej płycie Quebona Fide, de facto jego pożegnalnej płycie. Tam pojawiają się w utworze, w którym Quebo towarzyszy jeszcze Oki i Marcin Januszkiewicz, czyli w utworze Wkrótce. I wydaje mi się, że na pewno to był jeden z tych momentów, który zwrócił uwagę szerszej publiczności na tę grupę, no ale też jako zespół, który już tak naprawdę sporo lat istnieje, grali na bardzo wielu festiwalach, nie są grupą anonimową. Właśnie podzielili się ze światem nowym singlem, który nazywa się Ulysse. To jest świeżynka. Utwór pokazał się właśnie dzisiaj i tak naprawdę jeszcze nie ma za dużo informacji, co to nagranie zwiastuje, czego możemy się spodziewać, natomiast biorąc pod uwagę, jak długo zespołu w takiej autorskiej, studyjnej wersji nie było, pójdą za ciosem, pojawi się coś nowego. Słuchamy w Audiokracji premierowego singla zespołu Tropical Soldiers in Paradise.

korzystając z okazji, że pojawił się zupełnie nowy singiel grupy Tropical Soldiers in Paradise, wróciliśmy też do koncertowego wydawnictwa zespołu Klawo. Płyta została zarejestrowana w zeszłym roku podczas festiwalu Montre Jazz. Na teraz pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy przy brzmieniach, gdzie tropy etniczne mieszają się z jazzem, jeżeli chodzi o taką muzykę instrumentalną o wysokim ładunku energetycznym, warto przypomnieć zespół Bishiga 70, który poznaliśmy podczas festiwalu Colors of Ostrava, tym bardziej, że przed nami kolejna odsłona tego wydarzenia. Słuchamy utworu Marvirado.

To był zespół Bishi Gasetanta, który podczas festiwalu Kors w Ostrawa w 2024 roku dał porywający koncert. Zresztą można na stronie internetowej Radia Opole zobaczyć zdjęcia Sławka Mielnika. Można też posłuchać rozmowy z grupą, do czego oczywiście zachęcamy. A przed nami kolejna odsłona Colors of Ostrava. W tym roku wystąpią m.in. 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, LP czy Skunk Anansi. To jest oczywiście wierzchołek Góry Lodowej. Tych artystów jest znacznie więcej. Wydaje mi się, że wszystko się nam naturalnie ze sobą pięknie splotło, dlatego że słuchaliśmy wcześniej zespołu Klawo, który występował podczas festiwalu Montreux.

artysta, który z grupą współpracował przez dłuższy czas, czyli Dariusz Kalisiuk, gościł w Radio Pole i sugerował, żeby zainteresować się grupą Tant Freaky, co z przyjemnością zrobię w tej audycji. Zespół, wydaje mi się, jeżeli chodzi o artystów, których słuchaliśmy przed chwilką, wykazuje pewne pokrewieństwo, dlatego że łączy takie lekko kosmiczne tropy z jazzową wibracją, z muzyką, która odwołuje się do afrobeatu, też do brzmień z Ameryki Południowej, do soulu. Wszystko ze sobą się pięknie miesza. Słuchamy ostatniej, jak do tej pory, płyty Tant Freaky. Zaczynamy od utworu Transcosmic Space.

0: Trochę państwa wprowadziłem w błąd, za co bardzo przepraszam, no ale Festiwal Opolski lekko zakrzywia perspektywę i mówiłem, że na tantce Freaky cały czas można głosować, jeżeli chodzi o Festiwal Montre. To głosowanie się skończyło, ale wszyscy, do których ta informacja dotarła wcześniej, spełnili swoją powinność, bo zespół dostał się do finałowej trójki. No i teraz w rękach jury jest decyzja o tym, czy Tant Freaky wystąpi na Montre Jazz Festival. Trzymam za to bardzo mocno kciuki i wydaje mi się, że zespół ma sporą szansę. Tym bardziej, że z jednej strony do tego jazzowego charakteru pasują, no ale z drugiej strony też dużo u nich jest współczesnych rozwiązań, czy dżunglowych, czy psychodelicznych, soulowych, elektronicznych, transowych. Jakkolwiek to można zdefiniować. Na pewno jest to świeże i ekscytujące. Zespół zresztą już zasugerował nowe wydawnictwo, mimo że poprzednia płyta ukazała się pod koniec 2025 roku i na pewno do tego nowego wydawnictwa powrócimy, czy do jego zapowiedzi w Audiokracji już niebawem. Na teraz artystka, która pojawia się u nas regularnie, czyli Klara Wysocka. Klara Wysocka pojawia się w Radio Pole tak naprawdę od kiedy miałem przyjemność gościć Muzamena, który jest bardzo dobrym beatboxerem, ale miał też ambicje, żeby tworzyć swoją solową muzykę, nie tylko gdzieś się akompaniować. I mimo, że jego talent beatboxerski wciąż napędza jego twórczość, no to też oczywiście nie obraża się na syntezatory, elektronikę i na swoich wydawnictwach mocno odwołuje się do drum and bassu. Podobnie jak Klara Wysocka, artystka wszechstronna, z jednej strony doświadczony plastyk, no ale z drugiej strony też taka samowystarczalna singer-songwriterka, która koncentruje się na drum and bassowych brzmieniach, przyznaje się do czerpania inspiracji z takich artystów jak Over Mono czy Fred Again. No i właśnie pojawił się jej nowy singiel, który zwiastuje epkę bezkompromisowo. Co to za utwór? O tym opowie sama artystka.
1: Hej, nazywam się Klara Wysocka i wracam do Was z moją najnowszą piosenką o nazwie Gdybym Mogła. To piosenka o dystansie, który zwiastuje kłótnie. O niepewności, która przeradza się we frustrację i w złość. To pewnego rodzaju ujście tej energii, takiego stojącego powietrza, które poprzedza burzę. Jest to również trzeci singiel z nadchodzącego EP, które nazywa się Wewnątrz i wydaje je 24 czerwca. Zapraszam Was do słuchania.

To była Klara Wysocka i zapowiedź jej epki Wewnątrz. Na teraz zmienimy troszeczkę zarówno klimat, brzmienie, jak i też państwo, dlatego że pojawiła się nowa płyta The Hunted Youth. Tak się waham, czy projektu, czy zespołu, bo tak naprawdę The Hunted Youth w Belgii zrodził się jako takie sypialniane, własne, indywidualne, solowe przedsięwzięcie Joachima Libensa. Natomiast na przestrzeni lat pojawiła się pewna zespołowość, no i też zmieniło się brzmienie, dlatego że ukazał się album numer 2, który nazywa się Boys Cry 2 i Joachim Libens przyznał, że chciał odejść od właśnie takiej bedroom popowej niewinności znanej z debiutu The Hunted Youth i postawić na bardziej konfrontacyjne brzmienie. Wydaje mi się, że bardzo dużo wpuścił takiej gitarowej, shoegaze'owej przestrzeni. Rzeczywiście ta oniryczność wynika ze stawiania ścian gitar. Zresztą Joachim Libens co nieco opowiedział o powstawaniu tego wydawnictwa. Na tej płycie poczułem się chłopakiem. Poprzedni album był pod tym względem bardziej androgeniczny, ale tym razem naprawdę byłem w kontakcie z męską stroną swoich emocji. Pierwsza połowa płyty pokazuje, jak postrzega się chłopaka ze złamanym sercem, stawia mury, ma się go za paranoika, złego i agresywnego. Druga połowa opowiada już zupełnie inną historię, bardziej wrażliwą. Chcę pokazać tę stronę mężczyzn i chłopaków i ją celebrować, zamiast traktować jako tabu. Tak się złożyło, że wybraliśmy tę bardziej zagubioną pierwszą odsłonę, pierwsze oblicze tej płyty. Słuchamy utworu numer 4 z płyty Boys Cry 2, czyli Emo Song.

dobrze postawione shoegaze'owe ściany gitar zawsze działają, zawsze powodują jakieś takie ukojenie. To był zespół The Hunted Youth z Belgii i nowa płyta tego przedsięwzięcia. Na pewno do niej będziemy wracać, skoro jesteśmy przy zespołach, które nie boją się nakładać na siebie wiele partii gitar. Na koniec audiokracji posłuchamy grupy The Ferules z Trójmiasta. Za audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. No i zachęcamy oczywiście, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: A twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, pełny czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach 20. Jest opinia biegłych w sprawie 17-letniego podwójnego mordercy z Kadłuba.
2: Łukasz G. może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
1: Na Uniwersytecie Opolskim rozmawiano dziś o bezpieczeństwie, a Maja Chwalińska otrzymała stypendium ministra sportu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Biegli wydali opinię na temat 17-letniego Łukasza G., który w lutym w Kadłubie zabił 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię, używając siekiery i młotka. Wynika z niej, że nastolatek był poczytalny w chwili dokonywania zbrodni. O szczegółach powiedział Radio Opole rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
2: Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełnienia czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie u podejrzanego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości. Łukasz G. może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
1: Podejrzanemu grozi od 15 do 30 lat więzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Prezydent USA poinformował, że Iran zestrzelił amerykański śmigłowiec Apache patrolujący w nocy cieśninę Ormus. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na ten atak. Amerykański przywódca napisał w mediach społecznościowych, że na pokładzie maszyny było dwóch pilotów i żaden nie odniósł obrażeń. A na Uniwersytecie Opolskim rozmawiano dziś o zagrożeniach związanych m.in. z terroryzmem. Gościem wydarzenia był były funkcjonariusz policyjnych jednostek kontrterrorystycznych Mariusz Lechnowicz, który przez ponad ćwierć wieku uczestniczył w działaniach związanych z bezpieczeństwem państwa. Dziś przekonuje on, że zagrożenia są bardzo różnorodne.
3: Ciężko skwalifikować wszystkie zagrożenia. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicę, ale inne zagrożenia nie znikły. Mamy na pewno wzrost przestępczości zorganizowanej. Mamy cały katalog tych zagrożeń, napływ migracji.
1: Ekspert zwracał uwagę, że kluczowa jest świadomość obywateli, bo bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od policji, wojska czy służb specjalnych. Studenci przyznawali, że możliwość spotkania z praktykami jest dla nich bardzo cenna.
4: Na każdym spotkaniu dowiemy się czegoś nowego, jak się zachowywać w danych sytuacjach. Wydaje mi się, że każde takie spotkanie uczy nas czegoś nowego.
1: A mimo silnego wiatru, część załóg zdecydowała się dziś wypłynąć na Jezioro Nyskie. To zakończyło się wywrotką jednostki, przez co za burtę wypadło 4 nastolatków. Na pomoc wysłano ratowników WOPR oraz policję wodną. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie ewakuowane i zabezpieczone na brzegu. Służby apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Przed wypłynięciem zawsze należy sprawdzić prognozę pogody oraz ocenić swoje umiejętności i możliwości jednostki.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przyznał Maji Chwalińskiej stypendium sportowe na rok w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie. Podczas spotkania z finalistką French Open minister podkreślał jej determinację, a także zaangażowanie całego jej sztabu.
5: Pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Bardzo pani dziękujemy za to, co się wydarzyło.
1: Paryski sukces zapewnił Polce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym zameldowała się na 21 miejscu. I jeszcze powiat namysłowski. Jak wiecie z wiadomości, w miejscowości Włochy doszło do pożaru składowiska opon. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, w Opolu pali się około 40 opon. Na miejscu działa 8 jednostek straży pożarnej. Ogień przeniósł się na sąsiadujące z tym składowiskiem pole, na którym znajdowały się bale słomy. Trwa akcja gaśnicza. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Obecnie na termometrach w stolicy województwa 18 stopni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Możliwe też jeszcze miejscami burze, w czasie których porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km na godzinę. Jutro także deszczowo i także chłodno, bo do 18 stopni, ale burz się już nie spodziewamy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama. 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, dzisiaj w audycji Więcej kultury o rozpoczynającym się w piątek, 10. jubileuszowym festiwalu książki w Opolu. Organizatorka tego wydarzenia, Judyta Gralka, przybliży nam program. W tym roku ponad 50 autorów odwiedzi stolicę regionu. Spotkania będą odbywać się równolegle na 4 scenach. Ponadto mamy też rekordową liczbę wystawców i wiele atrakcji towarzyszących. O tym za chwilę. Dzisiaj też powrócimy do archiwalnej rozmowy z Janną Bator, autorką, która wielokrotnie gościła na Festiwalu Książki w Opolu. Będzie także gościć w tym roku w niedzielę o godzinie 13 na głównej scenie na Placu Wolności. Będziemy powtarzać trochę wątki związane z bardzo interesującą jej książką pod tytułem Gorzko, Gorzko. Sagą rodzinną, w której to kobiety są głównymi bohaterkami, skomplikowane losy powiązane też z historią Dolnego Śląska. O tym Joanna Bator często pisze w swoich książkach, a saga Gorzko, Gorzko jest takim jej monumentalnym dziełem. O tym także dzisiaj w programie.

0: To będzie już 10. jubileuszowy festiwal książki w Opolu. Judyta Gralka, organizatorka tego wydarzenia, jest w studiu Radia Opole. Cześć, Judyto.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Zanim powiemy o bogatym programie, który już jest ogłoszony właściwie, ale opowiemy trochę o nim więcej, to zapytam cię o te 10 lat festiwalu książki w Opolu, bo on się nieustannie rozrasta, co roku nas zaskakujecie i myślę sobie, że podnosząc sobie też stale poprzeczkę, też masz zawsze ogromne wyzwanie. Kogo jeszcze zaprosić?
1: Zdecydowanie, jakby przypominamy sobie te pierwsze edycje festiwalu książki, jak to wyglądało. To było dosłownie garstka wydawców i równa ilość też autorów, które przyjeżdżały tutaj na festiwal książki. Pierwsza edycja odbywała się w Filharmonii, dopiero drugiej była na Placu Wolności. To jest niesamowite, jak to ewoluowało tutaj na naszym Placu Wolności. To miasteczko z roku na rok rosło i myślę, że tak od piątej edycji możemy śmiało powiedzieć, że zrobiły się to bardzo duże targi już książki i festiwal, gdzie przyjeżdżają najwięksi i wydawcy, i autorzy. Więc tak, nasze wydarzenie jest już ogólnopolskie. I możemy też zaznaczyć, że jest jednym z trzech wymienianych najlepszych wydarzeń literackich w Polsce. I to jest właśnie informacja od wydawców, od autorów, więc jesteśmy dumni jako organizatorzy, że coś takiego stworzyliśmy właśnie w Opolu.
0: Najpierw było w Filharmonii Opolskiej, potem zaraz w kolejnym roku przenieśliście się na Plac Wolności. Najpierw była jedna scena, a teraz jest ich już kilka. Ile w tym roku w ogóle scen będzie?
1: Tak, w tym roku mamy 4 sceny. Na każdej ze scen co godzinę odbywają się spotkania autorskie, więc każdy znajdzie też coś dla siebie. Nasze hasło w ogóle tegorocznego festiwalu książki to różnorodność. Dlatego chcemy, żeby każdy z odwiedzających, który przyjedzie na festiwal książki, znalazł właśnie coś dla siebie tutaj.
0: Gwiazdami poprzednich lat byli m.in. Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Sapkowski. Kto jest taką gwiazdą tegoroczną dla was?
1: Ciężko właśnie w tym roku wybrać jedną gwiazdę, ponieważ te nazwiska są tak mocne i z tak różnych też gatunków, że nie umiemy wskazać jednej takiej kluczowej osobistości, ale myślę, że tutaj dla wielu będą takie postacie ważne, jak oczywiście pan Remigiusz Mróz, który rokrocznie jest na naszym festiwalu, zagranicznych autorów, pani Bia Paris, która też rzadko przyjeżdża do Polski, a tutaj możemy ją spotkać właśnie podczas targów na festiwalu książki. Andrzej Dragan, pan Marek Niedźwiecki i świetny duet, który rzadko też się pojawia w Polsce, to pani Paulina Młynarska i Dorota Wellman, więc wyjątkowy i tylko i wyłącznie w Opolu.
0: Radosław Sikorski też jest w tym roku w programie.
1: Oczywiście politycznie, tutaj jakby zawsze też mam jakiś akcent polityczny. Pan Radosław napisał jako jeden z polityków najnowszą książkę, dlatego się pojawił właśnie tutaj u nas na Festiwalu Książki.
0: No i też muzycznie, wysoka półka w tym roku bardzo.
1: Wyjątkowo, ponieważ mamy 3 koncerty. Zaczynamy w piątek od recitalu Rodziny Pospieszalskich, sobota Mela Koteluk, a w niedzielę tę jubileuszową edycję kończymy z panią Katarzyną Nosowską.
0: Jak co roku mnóstwo wystawców na Placu Wolności w Opolu, miasteczko festiwalowe. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w poprzednich latach, że ono się nieustannie rozrastało. Czy ty masz jeszcze gdzieś przestrzeń, gdzie możesz kolejne namioty dołożyć?
1: I to jest właśnie nasz kolejny problem, jeśli chodzi o organizację całego festiwalu, ponieważ ta przestrzeń nie jest możliwa do poszerzenia. I ten Plac Wolności ma ograniczoną jakby chłonność tych namiotów i scen, dlatego ograniczamy się i wielu wydawcom z Polski i zagranicy musimy odmawiać uczestniczenia w tych naszych targach ze względu właśnie na tą ograniczoną przestrzeń, właśnie Placu Wolności. Jednak jesteśmy w parku, jest zieleń, są oczywiście i tak jesteśmy u ojców franciszkanów. Już też tam zagarnęliśmy tą przestrzeń przy współpracy, ale to dalej jest zbyt mało i ta 10. edycja tym bardziej nam pokazuje, że te 150 wydawnictw, które przyjeżdża do nas do Opola, mogłoby jeszcze się rozszerzyć.
0: Jakie wydarzenia jeszcze towarzyszące w tym roku? Zawsze są te rejsy z kryminałem, statkiem po Odrze, są różnego rodzaju warsztaty, także kulinarne. Jak będzie w tym roku?
1: mnóstwo atrakcji i wydarzeń około festiwalowego, o której wspomniałaś, czyli warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą, więc wyjątkowe wydarzenie, darmowe, więc tu musimy zaznaczyć, że tutaj wszystkie nasze wydarzenia, które się odbywają podczas targów, podczas festiwalu, są darmowe. Mamy też zbrodnie na pokładzie, czyli te dwa rejsy już kultowe, od wielu, wielu lat tworzymy to. I będziemy na pewno to kontynuować. Na tych zbrodniach na pokładzie będziemy się widzieli z Wojciechem Chmielarzem i z Marcinem Szczygielskim. Więc tutaj ciekawe wydarzenie. Panel Young Adult, Bitwa Poetów, która już też jakby się wpisała w klubokawiarnię OPO. Plener malarski, to jest taka nowość u nas, że w tym roku będziemy mogli również wspólnie z wybitnymi artystami pomalować obrazy, a później będzie ten wernisaż w sobotni właśnie dzień Festiwalu Książki. Atrakcje dla dzieci, mnóstwo warsztatów dla nich, warsztaty również z kaligrafii japońskiej i koreańskiej. W tym roku dodatkowym takim wydarzeniem jeszcze, które stworzyliśmy z Wojewódzką Biblioteką, jest OFF Festival, to znaczy wydarzenie po już realizacji wszystkich spotkań na Placu Wolności, po zamknięciu targów. Wtedy możemy się wspólnie spotkać z wydawcami, z autorami i spędzić jeszcze tak muzycznie i troszeczkę chilloutowo czas właśnie na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki, gdzie będzie akcent właśnie artystyczny w postaci koncertu z Meg Krzemień. A po koncercie jeszcze będzie taki after party z DJ-em, więc coś wyjątkowego dla wszystkich. Oczywiście otwarta, więc taka przestrzeń chilloutowo literacka, tak bym to nazwała.
0: To mówiła Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki, a wśród wielu gości, którzy pojawią się w stolicy regionu, na Placu Wolności i w jego okolicach w piątek, w sobotę i w niedzielę, są także m.in. Daniel Olbryski i Krystyna Dębska-Olbryska o wspólnej książce pod tytułem Dary Losu. Pojawi się także Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka Kolorów Zła, Sławomir Gortych, autor kryminałów, których akcja rozgrywa się w Karkonoszach. Wśród zaproszonych gości jest także Jakub Małecki, który będzie mówił o książce pod tytułem Obiekty głębokiego nieba. Spotkamy się także m.in. z Markiem Krajewskim, Markiem Niedźwieckim, Joanną Bator, Pawłem Sołtysem, Katarzyną Grocholą. Bardzo wielu jest tych autorów, którzy w Opolu będą gościć.

0: Więcej kultury.
1: A teraz już zapowiedziana rozmowa z Janną Bator, która także pojawi się w tym roku na Festiwalu Książki w Opolu. Będzie mówiła o źródłach swojego tworzenia. Autorka wielokrotnie odwiedzała Festiwal Książki. Swego czasu także między innymi z powieścią, sagą kobiecą pod tytułem Gorzko, Gorzko, gdzie opisuje cztery pokolenia kobiet od Berty Koch, mieszkanki Dolnego Śląska, jeszcze z czasów przedwojennych, przez kolejne pokolenia kobiet, do najmłodszego, Kaliny, która jest w stanie tę historię może zmienić, może bardziej zrozumieć, może jest głosem takiego pokolenia, które potrafi uwolnić się od tej transgeneracyjnej traumy.
2: Tak, moje bohaterki mają w swojej naturze takie gorzkie, piekielne wręcz ziarno. To są kobiety niebezpieczne,
1: tak,
2: pod różnym względem, począwszy od protoplastki rodu pięknej Berty Koch. Tymi kobietami czterema targają wielkie emocje, pragnienie miłości i pragnienie wolności, które w zależności od tego, w jakim miejscu i czasie się urodziły, przynoszą różne rezultaty, niekiedy niszczące, a niekiedy wyzwalające. To był kawał długiej roboty. Pisałam tę książkę nieco dłużej niż moje poprzednie powieści, bo ponad półtora roku. Zwykle trwa to rok wraz z redakcją, ale ta książka, muszę pani przyznać, że dojrzewała też dłużej, o wiele niż poprzednie powieści, gdzieś tam się kołacząc w tyle głowy już przy pisaniu Roku Królika, Purezento, być może już podczas wyprawy na Wyspę Łzę. Są takie książki, które potrzebują więcej czasu, żeby potem się stać ciałem. No w sumie są cztery splecione historie. Każda z nich osobno mogłaby być powieścią o solidnej objętości.
1: Tak, i to jest też historia o poszukiwaniu wolności i mam wrażenie też takim poznawaniu swojej tożsamości, które to poznanie daje wolność, pewną wewnętrzną wolność, zrozumienie, pozwala wziąć los we własne ręce. Ale może opowiedzmy trochę o czasach, w których żyła Berta Koch. Ona żyje na Dolnym Śląsku, jest córką swojego ojca, jej matka nie żyje, zmarła w połogu i ojciec tak o niej myśli właśnie, że jest jego miłością i jego własnością.
2: Tak, Berta wychowuje się w wiosce Langwaltersdorf. Poznajemy ją tuż przed wybuchem II wojny światowej. Berta Koch jest Niemką wówczas. Langwaltersdorf należał do Niemiec i młodość Berty przypada na takie straszliwe dla kobiet lata nazistowskiej wersji patriarchatu. Przed nią drogi są zamknięte. Według ojca, który reprezentuje tę patriarchalną władzę, Berta ma po prostu wyjść za mąż, ma zajmować się kuchnią, dziećmi, ewentualnie odwiedzić kościół, ale nic więcej. Natomiast Berta tego więcej bardzo pragnie i buntuje się w straszliwy naprawdę sposób przeciwko władzy reprezentowanej przez ojca. Należy podkreślić, że ta ich relacja ojcowsko-córczana jest ambiwalentna. Tam jest również miłość i przywiązanie, ale w końcu zwycięża złość Berty i nienawiść do tych wszystkich wartości, jakie reprezentuje jej ojciec.
1: Można powiedzieć, że jest taki totalitaryzm rodzinny na mikroskalę.
2: Tak, straszliwy. To jest język propagandy Goebbelsa, realizowany na poziomie malutkiej jednostki rodzinnej, gdzie jest tylko ojciec i córka, którzy wspólnie robią to ważny motyw, jak pani już wie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze, którzy wspólnie robią wędliny, głównie z wieprzowiny.
1: Berta szuka jakiegoś sposobu, żeby się uwolnić, chociaż ja mam też wrażenie, że nią kieruje taka pewna nieświadoma siła, która się

0: z niej wydobywa, że ona nie jest do końca świadoma tych procesów, które się w niej dzieją.
1: Każda z moich bohaterek w mojej intencji twórczej reprezentuje jakąś emocję i Berta reprezentuje złość, która jest rzeczywiście potężną siłą, która została niestety źle skanalizowana, w tym sensie, że sama złość nie może nas uwolnić. Muszą być te następne kroki podjęte, żebyśmy mogły uwolnić się z różnych rodzajów opresji, niekoniecznie tak straszliwych, jak ta, której doświadcza Berta. Berta, podobnie jak te, które przyjdą po niej, ulega też iluzjom, jakie kultura oferuje kobietom. W jej przypadku są to romanse, tanie romanse z dużym drukiem, które karmią ją iluzją taką, że przyjdzie miłość, przyjedzie na czarnym koniu albo na wozie handlarza z południa i ta miłość w postaci pięknego mężczyzny wszystko rozwiąże, wszystko załatwi. To okazuje się, tak jak właśnie wspomniałam, iluzją właśnie, snem, który nie może się spełnić. Nie będzie złotej Pragi, własnej restauracji, pięknego związku, dlatego że Berta jest zniewolona, jest ofiarą, w której rodzi się ta złość, która dopiero później w przyszłych pokoleniach przyniesie bardziej pozytywne rezultaty. Berta jest furią, jest złością z pięknym, rudym warkoczem, ale jak wiemy, nie kończy się to dla niej najlepiej.
0: A czy możemy powiedzieć o tym, że tam pojawia się no też zbrodnia, której dokonuje Berta Koch, która rzuca cień właściwie na cały ród i jest też taką próbą uwolnienia się z tych więzów, tego ciasnego gorsetu władzy ojcowskiej, ale też kulturowej, w której jest osadzona.
1: Od zbrodni wszystko się zaczęło, cały pomysł na książkę. Parę lat temu, kiedy odwiedziłam Langwaltersdorf, Unisław Śląski dzisiaj, cmentarz po niemiecki w tej wiosce z moim przyjacielem, opowiedział mi on o pewnej prawdziwej historii, która zdarzyła się dużo wcześniej niż to, co zrobiła moja Berta. Mieszkała w Langwaltersdorf Anna Jungicz. Niewiele o niej wiadomo. I ponoć zabiła, przerobiła na wędliny i częściowo zjadła swojego ojca. Później ślad się urywa. Prawdopodobnie cała historia jest wymyślona. Natomiast z mojego punktu widzenia twórczego to w ogóle nie było ważne, czy prawdziwa, czy nie. To trochę tak jak na terapii. Nieważne, czy historia, którą opowiada pacjent, jest prawdziwa. Ważne, że taką właśnie wymyślił i trzeba się dowiedzieć dlaczego. A więc mnie ta symboliczna siła tej historii bardzo poruszyła. Oto córka zabija i częściowo spożywa ciało ojca. Tak jak w hordzie pierwotnej, o której pisał Freud, kiedy to synowie zabili ojca, spożyli jego ciało, a później, żeby pozbyć się uczucia winy, ubóstwili go, dając początek patriarchalnej kulturze. Tu mamy sytuację córki, która dokonuje tego straszliwego, rytualnego wręcz kanibalistycznego mordu. I pomyślałam, że dam podobną historię mojej bohaterce, przeniosę ją w czasie i w ten sposób zacznę sagę o czterech kobietach, które próbują ułożyć sobie życie, mówiąc najbardziej kolokwialnie, a bardziej wzniośle, znaleźć miłość i wolność, żyć na własnych prawach, uwolnić się z tego, co je determinuje. Oczywiście cień tej zbrodni, traumy, będzie się ciągnął przez generacje i ta zbrodnia będzie w różny sposób powtarzana przez potomkinie Berty, aż do Kaliny, która podejmie trud rozumienia, to o czym pani mówiła na początku, która postanowi zrozumieć, co właściwie się stało i dlaczego jest taka, jaka jest.
0: To mówiła Joanna Bator, autorka, która także w tym roku pojawi się na Festiwalu Książki w Opolu w niedzielę o godzinie 13 na scenie głównej, a my do rozmowy z Joanną Bator jeszcze powrócimy.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: I raz jeszcze sięgam do naszego archiwum po rozmowę z Joanną Bator. Powracamy do jej głośnej książki, sagi kobiecej pod tytułem Gorzko, gorzko.
2: Dużo się mówi właśnie o pokonywaniu tych szklanych sufitów, przez które kobiety się przebijają, które mają też w sobie wewnętrznie. I oprócz tego, że na tym poziomie fabularnym ta historia jest bardzo ciekawa o zbrodni, to czy jest to też jakiś rodzaj metafory, że właśnie wyjście poza takie sztywne ramy i struktury jest okraszone krwią, wiąże się z rozlewem krwi, wiąże się z jakimś wewnętrznym cierpieniem, w takim sensie właśnie psychicznym.
3: Oczywiście cała historia kobiet mojego pokolenia to jest historia uwalniania się z różnych form opresji, która była wpajana nam przez kulturę, której reprezentantami pierwszymi byli dla nas na ogół nasi rodzice, nasze matki. Znam mnóstwo bardzo osobistych, bardzo intymnych, włączając moją, historii uwalniania się i ran, jakie odnosi się w tym procesie, chociaż tutaj też należy wspomnieć, że także rani się innych, często najbliższych, którzy nie są i nigdy nie będą gotowi na to, żeby podjąć taki trud, jak podejmuje moja Kalina, którzy będą woleli nie wiedzieć, nie słyszeć, nie widzieć, którzy będą woleli trwać w wyparciu, którzy będą powtarzać córkom, coś sobie wymyśliłaś.
2: Główna bohaterka, jedna z głównych bohaterek, Kalina, ma psa, który jest trochę psem, trochę wilkiem i właściwie jest też pewnie przodkiem tych zwierząt, które pojawiają się wcześniej, ale są tatuaże z wilków, są porównania do wilków. I czy to jest tak, że gdzieś te kobiety w różnych momentach życia, też Barbarę, ten taki archetyp dzikiej kobiety, takiej dzikiego elementu psychiki ratuje z różnych opresji, uwalnia, no, jest takim trochę wybawicielem, mimo że wiążą się z tym poważne konsekwencje.
3: Tak, to jest jeden z tropów, tak, to zdecydowanie tych, które świadomie wchodziły mi pod pióro. Wilk ma od początku istnienia ludzkiej kultury bardzo ambiwalentne znaczenie. Reprezentuje ciemność i wychodzenie z mroku. Człowiek jest między ciemnością a jasnością, między psem a wilkiem. Dzikość i cywilizację. I te różne takie wilcze motywy, które się przeplatają, motywy też z mitologii germańskiej, no są takim smaczkiem dla czytelnika, żeby tym swoim wilczym śladem poszedł i jakby szukał wilka w sobie, jakim rodzajem wilka czy wilczycy jest się, bliżej psa, czy bliżej tej dzikości, bliżej zmroku, czy bliżej już świtu.
2: Myślę też sobie o książce, która jest tu obok mnie. To jest książka Clarisse Estes, Biegnąca z wilkami. Ona też pisze o kolekcjonerce kości. Sama też ta badaczka gromadzi różnego rodzaju pieśni i opowieści. Kalina też jest taką gromadzącą historie rodzinne, żeby ten ród uzdrowić.
3: Tak, Kalina oczywiście jest jednym z moich alter ego, które zawsze tworzę w swoich powieściach, bo dała mi jej moją obsesję gromadzenia historii, moją obsesję docierania do tego, co ukryte, rozumienia symptomów historii rodzinnej i badania, czego one są symptomami, co tam jest zmiecione pod dywan, co tam jest zawekowane w piwnicy. Więc tak to właśnie wygląda. Upór rozumienia, taki psychoanalityczny upór rozumienia. Dlaczego tak? Skąd to się wzięło? Co to znaczy? Dokąd to prowadzi? Tylko Kalina podejmuje ten trud. Wszystkie inne bohaterki uciekają przed nim na swój sposób. Na przykład Barbara, którą bardzo czytelnicy polubili z tego, co wiem, ucieka w gromadzenie rzeczy, zasłaniając się nimi przed tym, co woła z nieświadomości, co prosi o zrozumienie.
2: Właśnie ten Barbara, ten wewnętrzny głos w sobie głęboko zamknęła. Pani ją też porównuje do trumny. nawet jej przybrani rodzice, Jakub Serce śpi na łóżku, które wygląda jak katafalka, kiedy spożywają razem posiłek, to jest tak, jakby odbywał się pogrzeb. Ona gdzieś ten głos zamknęła w sobie głęboko i go nie słyszy. I myślę, że to pokolenie moich dziadków to było właśnie takie pokolenie, które tę traumę ukrywało i której no nie sposób poznać, jeżeli się nie zapytało na czas, jeżeli w ogóle oni chcieli opowiadać o tym, bo to też było różnie.
3: To prawda, Barbara jest człowiekiem kryptą i ona nigdy nie zajrzała w głąb siebie i ma pani rację, że to jest figura reprezentatywna dla pokolenia właśnie dziadków, również moich dziadków, tych, którzy przeżyli wojnę, doświadczyli traumy wojennej. A nawet jeżeli nie doświadczyli już wojny, byli młodsi, to w tych pokoleniach nie mówiło się na ogół. Głównymi mechanizmami było wyparcie, dysocjacja. To nie było pokolenie, które by nabyło zdolność do tak zwanego grzebania w swojej przeszłości, bo do tego potrzebne są narzędzia, żeby podważyć wieko trumny, potrzebne są narzędzia związane z pracą nad sobą, ale też z konkretnym wykształceniem. I ja osobiście nie zdążyłam o wiele rzeczy zapytać dziadków, ale nawet gdybym zapytała, to nie uzyskałabym wiedzy, bo oni po prostu nie mówili. A to, co zamknięte w krypcie, tam jest. To, co wyparte, ciągle jest. I wraca w strasznych snach, w symptomach, w przejęzyczeniach, w chorobach autoimmunologicznych. To ciągle jest niewysłowione, straszne, gnijące w ciemności krypty, jaką jest umysł osoby, która doświadczyła traumy, nawet traumy z drugiej ręki, traumy transgeneracyjnej, ale nigdy nie zdołała podnieść tego straszliwego wieka i zajrzeć tam, otworzyć słoik w piwnicy, tak jak zrobiła Violetta, ale to nie było to, tak? Bo Violetta nie miała narzędzi, żeby z tą zawartością traumy się zmierzyć. Dopiero Kalina, dopiero czwarte pokolenie.
2: No tak, Violetta też bardzo ciekawa bohaterka. Jej matka opowieść o sobie wypiera, zamyka głęboko w sobie, a Violetta jej nie ma i ona jej szuka. Szuka jej czytając skandale, słuchając cudzych opowieści, cały czas przymierza do siebie cudze historie, bo nie ma swojej własnej. Nie chce w swoją własną uwierzyć.
3: Violetta była najbardziej autonomiczną bohaterką. Do tego stopnia, że jeśli pamięta pani scenę, kiedy Violetta jedzie po latach, żeby spotkać się z pewnym mężczyzną w koszulce z napisem Rolling Stones i tak dalej. Sama sobie tak myślałam, nie idź tam kobieto, to naprawdę. Ale wiedziałam, że musi doprowadzić ten kolejny akt wiecznie odgrywanych przez siebie sztuk do końca. Violetta jest drama queen, jest kobietą histrioniczną, nie ma swojej historii, nie potrafi kochać, jest niekochana. I tak właśnie, jak pani mówi, ze skrawków cudzych historii, z strasznych opowieści w skandalach, tworzy scenariusze, nieustannie tworzy scenariusze swojego życia i ciągle siebie od nowa tworzy, kupując stosy ciuchów na jakieś przyszłe, lepsze wersje Violetty przez V i 2T.
2: I mam wrażenie, że też w tej opowieści o Violetcie jest tak najmniej czułości, bo z jednej strony widzimy tą momentami tą Violettę, kiedy siebie głaszcze i mówi do siebie moja kochana córeczko, czyli rekompensuje coś, jakieś ciepło, którego od matki nie dostała. Barbara się być może nie przywiązuje do niej, dlatego że wszystko, co kochała, traciła bardzo szybko. Ale mam wrażenie, że ona jest po prostu, nosi w sobie piekło. Barbara nosi w sobie trumnę, ona nosi w sobie piekło, ale też jakby dostaje najmniej tego ciepła w tej historii, też od Kaliny, która jest narratorką.
3: Tak, jest, Violetta jest niekochana i córka, jakby córka nie jest jej winna miłości, bo niczego nie dostała. Natomiast we wszystkich tych sytuacjach, w których one się ze sobą stykają, Kalina i Violetta, jest mi Violetty żal. Jest mi Violetty bardzo żal, że miała pod ręką tyle dobrego i to wszystko marnowała z takim pańskim gestem. Dlatego na koniec tak ją zawiesiłam, dając jej jakiś cień szansy, że a nuż, a może, chociaż przemiana w jej wieku jest bardzo mało prawdopodobna.
1: To była Joanna Bator. Przypomnę, że na Festiwalu Książki w Opolu także się pojawi w niedzielę o godzinie 13 na scenie głównej. A Festiwal Książki rusza w piątek, potrwa 3 dni. Wśród zaproszonych gości przypomnijmy m.in. Ewa Wojdyło-Osiatyńska, Daniel Olbryski, Krystyna Dębska-Olbryska, będzie także Sławomir Gortych, Małgorzata Oliwia Sobczak, Marek Niedźwiecki, autorka bestselleru z Wielkiej Brytanii, Bia Paris, będzie także Dorota Wellman i Paulina Młynarska, Remigiusz Mróz, Jakub Małecki, wielu innych autorów. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. To była audycja Więcej Kultury. Niebawem kolejny program w Radiu Opole. Dobry wieczór, tu Opole, ale wcześniej wiadomości.

0: to Radio Opole. Słuchacie nas we wtorek, 9 czerwca. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan. Dziś m.in. Międzynarodowy Dzień Archiwów. Policja podsumowała długi weekend na opolskich drogach.
1: W porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpiecznie.
0: Kolejna kandydatka ogłosiła start w wyborach na prezydenta Krakowa. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Teraz zaczynamy od Opola. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica zakończyła się termomodernizacja i budowa hali sportowej. Obie inwestycje kosztowały łącznie około 10 milionów złotych. Dyrektor placówki Ewa Michalska mówi, że efektem są m.in. korzyści ekologiczne i finansowe.
3: Do zakresu prac należało docieplenie ścian elewacyjnych, dachu, wymiana okien, całego ogrzewania oraz wymiana oświetlenia. Do tego dachu szkoły powstała nowoczesna fotowoltaika. Bardzo poprawił się komfort pracy i nauki. Wcześniej mieliśmy w salach bardzo duszno, zimą zimno, latem gorąco.
0: Naczelnik Wydziału Oświaty Opolskiego Urzędu Miasta Aleksander Iszczuk ocenia, że w ciągu 2 lat szkoła przeskoczyła z połowy ubiegłego wieku do współczesnych standardów.
4: Zmiana, jak się teraz patrzy, wydaje się błyskawiczna, no ale oczywiście okupiona ciężką pracą, często z różnymi problemami, ale mamy to.
0: W wiadomościach teraz polityka. Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Decyzję przekazali na wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk i wicepremier lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Doświadczona senator, doświadczona urzędniczka, tak o niej mówią koledzy z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ona sama o sobie, że Kraków jest jej jedyną partią polityczną.
6: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, specjalista, osoba, która zna Kraków od podszewki.
5: Premier Donald Tusk powiedział, że przed nami wielka gra o przyszłość Krakowa, a w centrum tej gry Monika Piątkowska. Chęć rywalizacji zgłosiło już kilkunastu kandydatów. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie Monikę Piątkowską w kampanii wspierał.
7: Ze wszystkich sił, ze wszystkich naszych mocy wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej.
0: Opolska policja podsumowała długi weekend na drogach regionu. W tym czasie odnotowano 6 wypadków, w których rannych zostało 8 osób. Przebadano niemal 4000 osób, z czego 55 zdecydowało się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
1: Mundurowi w tym czasie odnotowali również 87 kolizji. Można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej. W czasie długiego weekendu czerwcowego 2025 roku odnotowaliśmy 8 wypadków, 15 osób zostało rannych i niestety aż 3 osoby poniosły śmierć na drodze.
0: W czasie tegorocznego długiego weekendu zatrzymano też 63 prawa jazdy i 133 dowody rejestracyjne.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Od 1 sierpnia będzie można zapisać się poprzez centralną e-rejestrację na wizyty do lekarzy kolejnych 8 specjalizacji. Będą to m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, nefrologa, neonatologa czy lekarza chorób płuc. Od stycznia centralna e-rejestracja funkcjonuje w zakresie kardiologii oraz profilaktycznych badań mammografii, a także raka szyjki macicy. Świadczeniodawcy takich usług powinni dołączyć do e-rejestracji do końca czerwca, przekazał Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
8: W chwili obecnej jesteśmy na poziomie około 90% podłączenia wszystkich podmiotów. Zakładamy, że przez najbliższy miesiąc dołączą wszystkie pozostałe, a jeżeli ktoś nie będzie chciał dołączyć, no to pewnie też dlatego, że nie chce realizować tego zakresu świadczeń.
0: Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni, przez telefon oraz poprzez aplikację Moje IKP. Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
9: Kuba Biel, dobry wieczór. Polscy siatkarze przebywają w chińskim Linyi, gdzie od środy będą grali w pierwszym turnieju Ligi Narodów w sezonie 2026. Asystent selekcjonera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski, charakteryzuje najbliższych rywali.
10: Przed nami na pewno ciężki turniej. Siła przeciwników będzie tak jakby narastała z każdym kolejnym meczem, zwłaszcza te pierwsze 3 dni. Kuba teoretycznie najłatwiejszy z nich wszystkich. Natomiast z pewnością nieoczywisty też z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. Musieliśmy ich wszystkich oglądać gdzieś z meczów ligowych. Są to często chłopaki, którzy wcześniej jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Później silna Słowenia i bardzo silna Japonia ze składem z Igrzysk Olimpijskich, za wyjątkiem rozgrywającego Sekite. Ukraina, dalej jeszcze nie wiemy do końca co z Płotnickim, ale na pewno też zespół grający siłowo i nieprzyjemnie, o czym mogliśmy już przekonać na Silesia Cup. Na szczęście wszyscy są zdrowi, czujemy się dobrze, jeśli chodzi o jetlag. Tutaj wszystko już raczej przebiega tak, jak należy, wszyscy śpią w porządku. No i szczerze mówiąc, nie możemy się już doczekać początku grania.
9: Początek pierwszego spotkania Polaków z Kubańczykami w środę o godzinie 7 czasu polskiego. Bartosz Wolski, kapitan Motoru Lublin, pożegnał się z kibicami i zdecydował, że opuszcza klub. Wkrótce ma zostać piłkarzem GKS-u Katowice, który był zainteresowany pozyskaniem piłkarza już zimą. Wolski w Motorze występował od 2023 roku przez dwa ostatnie sezony na szczeblu ekstraklasy. W towarzyskich spotkaniach rozgrywanych na dwa dni przed startem Mistrzostw Świata w piłce nożnej zwycięstwa odnieśli faworyci. Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1, Francja zwyciężyła Irlandię Północną 3-1, a hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Michael Olise. Z kolei Hiszpania także 3-1 pokonała Peru. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce niedawnego turnieju French Open Maji Chwalińskiej. 21. tenisistka światowego rankingu otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy. Minister Rutnicki przekazał te informacje w poniedziałkowe popołudnie w trakcie wizyty Chwalińskiej w warszawskiej siedzibie resortu. Alicja Rosolska odpadła w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisowego turnieju WTA w Londynie. Polka i Chorwatka Daria Jurak-Schreiber przegrały ze Słowaczką Terezą Michalikową i Brytyjką Olivią Nichols 7-5, 0-6, 7-10.
2: Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 17 stopni, w nocy będzie oczywiście chłodniej, bo spodziewamy się wartości od 12 do 14. Do tego przelotne opady deszczu i wiatr, którego prędkość może osiągać do 60 km na godzinę. Jutro także deszczowo i chłodno, bo do stopni 18, ale synoptycy IMGW nie przewidują już dla naszego regionu burz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy i w jaki sposób możliwe jest usamodzielnianie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w jaki sposób zintegrowane działania aktywizacyjne wspierają wejście na rynek pracy, jak można wykorzystywać technologie, informacje, komunikacje, no i oczywiście także prawo. Już dzisiaj ze mną w studiu są przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, oddział Opolski, Marta Trojanowska-Wójcik, doradca zawodowy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kamila Kowalczyk, job crafterka.
2: Dobry wieczór.
0: I Sebastian Borowy, prawnik.
3: Dobry wieczór.
0: To w takim razie, jak to jest z tym wchodzeniem na rynek osób z niepełnosprawnościami? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Na czym polegają prace fundacji, aktywizacja? Czy to jest wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, szukanie pracy? Czy to są konkretne oferty? Czy to jest poradnictwo prawne? A może to jest cały kompleks Waszych działań?
1: My w fundacji pracujemy projektowo. Nasze projekty mają bardzo szeroki zakres. Jeśli chodzi o wsparcie, rozpoczyna się spotkaniem z rekruterem, następnie jest spotkanie z doradcą zawodowym, który określa potrzeby takiej osoby, kierunki rozwoju, a także zakres wsparcia, z jakiego będzie korzystać w ramach projektu. Każda z osób może korzystać ze wsparcia prawnika, ze wsparcia psychologa, z kursów, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji bądź też całkowicie przekwalifikowanie, a także ze staży, z warsztatów, które my jako specjaliści też prowadzimy.
0: Ty jesteś doradcą zawodowym,
1: tak,
0: więc
1: jest. Wyobrażam
0: sobie, że przychodzi osoba z niepełnosprawnością i mówi, słuchaj, mam taką i taką chorobę i to może być niepełnosprawność albo mentalna, albo niepełnosprawność fizyczna. I co wtedy? Jak wygląda taka pierwsza rozmowa z doradcą zawodowym?
1: No przede wszystkim, no trochę to jest tak rozmowa jak z lekarzem, bo ta osoba musi mnie właśnie poinformować o tym, jakie ma ograniczenia związane ze swoim posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności i wtedy też trochę na początku myślimy o tym, czego ta osoba nie może wykonywać, jakich prac nie możemy szukać, które są wykluczone, ale też rozmawiamy właśnie o tych zasobach, o mocnych stronach. Nie jest to łatwy temat i to nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ale ogólnie jest nam ciężko mówić o swoich mocnych stronach, więc ja dosyć dużo się skupiam na tym temacie, ale także też biorę pod uwagę już dotychczasowy dorobek zawodowy tych osób. Jeżeli tego dorobku nie ma, no to wtedy na przykład proponujemy staże. Jest to fajna forma, która umożliwia po prostu jakby rozpoczęcie tej ścieżki zawodowej, więc jest to długa rozmowa, ale też niejednokrotnie jest tak, że na tej pierwszej rozmowie nie jesteśmy w stanie tak w 100% się poznać i to jest tak naprawdę proces. Wchodzą później następni specjaliści, my też wymieniamy się tymi informacjami i czasami jest tak, że to całe wsparcie ewoluuje, ono jest bardzo żywe, jest elastyczne, jest dopasowane właśnie do potrzeb tej osoby, także ta pierwsza rozmowa jest jak najbardziej ważna, ale następne również.
0: Job crafterka, na czym polega to zajęcie? To jest rekruterka, to jest osoba, która przegląda oferty pracy i dostosowuje do możliwości, czy raczej też wspiera i pokazuje, w jaki sposób można znaleźć informacje o miejscach pracy?
2: Dokładnie tak. Ja tu jeszcze troszkę dopowiem. Rekruterką nie jestem, jestem job crafterką, czyli ja powiedzmy tak kolokwialnie wchodzę trochę po Marcie, zapoznaję się z tym, co ona pisze w indywidualnym planie działania, co ustaliła z naszym uczestnikiem projektu i na tej podstawie szukam zatrudnienia dla naszego uczestnika projektu, czyli wysyłam mu oferty pracy, przeglądam strony internetowe ogólnodostępne. Czasami jest tak, że pracodawcy sami się do nas zgłaszają, nie umieszczają nigdzie ogłoszeń, tylko piszą do nas, czy mamy takiego i takiego pracownika, który mógłby znaleźć u nich zatrudnienie. Więc wtedy my kontaktujemy się z naszym uczestnikiem projektu i proponujemy takie zatrudnienie. Jeszcze zanim też dojdzie do zatrudnienia, to możemy przeprowadzić szkolenia, mamy szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, które podnoszą jakby tutaj kwalifikacje naszych uczestników projektu.
0: Jakie prawa ma osoba z niepełnosprawnością? Czy ma jakieś dodatkowe możliwości, czy raczej nie powinna mówić o swoich ograniczeniach? Czy te ograniczenia są dla niej szansą, czy raczej zabierają jej możliwości zatrudnienia? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że sporo osób nie wie, jak do tego podchodzić.
3: Każda osoba niepełnosprawna ma szereg praw, przywilejów, które przysługują jej w kontekście prawa pracy. Są to przywileje takie jak wydłużony urlop, skrócony czas pracy, czy też wszelkie możliwości dofinansowania, chociażby dostosowania stanowiska pracy, za które pracodawca może otrzymać zwrot, dofinansowanie do wynagrodzenia. Także więc warto o tych niepełnosprawnościach mówić. Dają one uprawnienia, pozwalają też wejść czy wrócić na rynek pracy, pozwalają zdobyć dodatkowe uprawnienia czy czas na to, aby daną chorobę móc leczyć, ale jednocześnie być aktywnym zawodowo.
0: Czy pracodawcy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Jak to wygląda na poziomie prawa? Czy są zobowiązani? Czy są jakieś widełki, bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o wyrównywaniu szans. Czy są jakieś zobowiązania nakładane na pracodawcę, że ma obowiązek zatrudnić osoby z niepełnosprawnością?
3: Podmioty, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, jakby robią to świadomie, pracodawcy są świadomi tego, jakie uprawnienia, jakie przywileje przysługują takim osobom i jakie obowiązki tutaj po stronie pracodawcy się pojawiają. Nie ma żadnego przymusu prawnego, który zmuszałby pracodawcę do tego, aby osoby z niepełnosprawnością zatrudniać. Niemniej jednak, obserwując rynek pracy, obserwujemy, że coraz więcej pracodawców decyduje się na to, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością i wspierać je na tym rynku pracy.
0: Czy im się to opłaca? Po prostu najzwyczajniej w świecie. Czy robią to z powodów altruistycznych, czy jednak na poziomie prawa są dla nich jakieś dodatkowe gratyfikacje? Pytam o to, bo są takie głosy, które mówią, że ten rynek ma coraz bardziej się otwierać, w związku z tym trzeba tych pracodawców jakoś zachęcić.
3: Pracodawca może dostosować stanowisko pracy i otrzymać razem z tą osobą niepełnosprawną, którą zatrudnia, zwrot dofinansowania, doposażenia takiego stanowiska, dostosowania do niepełnosprawności, jeżeli to jest na przykład niepełnosprawność ruchowa, dostosowania stanowiska pracy dla takiej osoby, jak również otrzymać zwrot wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Także więcej są bonyfikaty, które zachęcają do tego, aby pracodawcy zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami.
0: Czy zgłaszają się do Was, do Waszej fundacji, pracodawcy i mówią, słuchajcie, mamy takie miejsca, albo chcielibyśmy uruchomić miejsca, czy możecie nam jakoś pomóc? Czy współpracujecie z firmami, różnymi podmiotami? Wiem, że macie także dwie filie. Jedna to jest filia we Wrocławiu, druga to jest filia w Katowicach, a cała Fundacja Aktywizacja działa od 1990 roku. Ma 7 oddziałów i 6 filii. Zatrudnia ponad 140 osób, z tego 25% to osoby z niepełnosprawnościami, więc też jako wielka firma, wielka organizacja macie doświadczenie, jak to wygląda.
2: Tak, dokładnie. Działamy już od 30 lat na rynku pracy. Co roku możemy się pochwalić około 1000 zatrudnień w skali całej Polski, więc jest to wynik godny podziwu. Pytanie było, czy zgłaszają się do nas pracodawcy. Tak, coraz więcej pracodawców jakby też sami nas wyszukują, ale też my szukamy pracodawców, zgłaszamy się do nich, że jesteśmy takim pośrednikiem pracy, że możemy im znaleźć pracowników takich, jakich sobie powiedzmy wymarzą na dane stanowisko, tak? I wtedy oni już nie muszą nigdzie zamieszczać ogłoszeń, wiedzą, że od nas mogą liczyć na osoby, które mają orzeczenie. Dodatkowo możemy im taką osobę wyszkolić pod dane stanowisko i szkolenia kończą się certyfikatem, więc to są bardzo wartościowe szkolenia.
0: Czy jeśli jakiś wasz klient, bo chyba taka jest nomenklatura, prawda, osoby, które się do was zgłaszają w trakcie już pracy, do końca czegoś nie wie albo coś dla niego nie jest jasne, ale to może się do was zgłosić i
2: prosić o wsparcie? Oczywiście. Nasi uczestnicy projektu są z nami od początku do końca projektu, czyli mamy ramy czasowe. Projekty zazwyczaj zaczynają się 1 kwietnia, kończą się 31 marca i od tego czasu, czy podejmą zatrudnienie, czy nie, są pod opieką fundacji.
0: Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą też u Was w jakiś sposób planować swoją karierę? To znaczy powiedzieć, dobrze, ja chcę wejść na rynek pracy, ale marzy mi się jakieś ambitne stanowisko. Nie mam doświadczenia na razie, więc wezmę wszystko, co jest. Małymi krokami będę rozwijać swoje kompetencje. Czy macie takie przypadki?
1: Tak, jak najbardziej. Dużo mamy takich przypadków, a czasami też zdarzają się osoby, które może wiekowo nie są na tym starcie, ale na przykład zdarza się właśnie jakaś poważna choroba, zdarza się wypadek i one w tym momencie muszą startować całkowicie na nowo na rynku pracy, bo nie mogą dotychczasowego zawodu wykonywać, więc jest to taki start jak najbardziej i znowu właśnie to jest ta rozmowa o tych mocnych stronach, o tym, co ta osoba jest w stanie teraz jakby w swoim stanie zdrowia wykonywać. Tak jak już Kamila wspomniała, możemy zorganizować jakieś szkolenie, podnieść kwalifikacje tej osoby, czy ją całkowicie właśnie przekwalifikować, dostosowując właśnie tą potencjalnie do nowej branży, którą miałaby objąć.
2: Tylko tak, przepraszam, pokrótce powiem, że robiliśmy szkolenia na wózki widłowe z rejestratorki medycznej. Ostatnio nam się pojawiło szkolenie trening umiejętności społecznych, więc są to bardzo wartościowe szkolenia na rynku pracy.
1: Dokładnie, więc to jest taki dobry początek. No, oczywiście to też jest zawsze po tej rozmowie doradczej i to też jest tutaj nasze kompleksowe wsparcie, jest rozmowa o tym, co się dzieje na rynku pracy, analizy właśnie z JobCrafterem, jakie te stanowiska teraz są, jakie oferty pracy są i wtedy rozmawiamy z tą osobą i próbujemy gdzieś tam właśnie spróbować szkoleniowo. No i ten staż. Staż jest takim dobrym wyjściem i jest takim dobrym punktem na to, żeby uzupełnić sobie to swoje CV po na przykład jakiejś przerwie, albo pozyskać właśnie nowe doświadczenie zawodowe, jeżeli ta osoba musi się przekwalifikować. Czasami się zdarza, że po tych stażach te osoby znajdują zatrudnienie w danej firmie i zostają już po prostu na stałe, także jak najbardziej. Są takie możliwości, żeby tą karierę zaplanować na nowo i staramy się jakby kompleksowo tutaj w tym pomóc. Mamy też możliwość wsparcia psychologicznego, więc to też jest bardzo takie wartościowe, jak osoba może porozmawiać troszeczkę jakby głębiej o tym, o tych swoich kompetencjach, o tych swoich czy obawach, lękach, to jak planuje tą karierę swoją zawodową. Czasami właśnie gdzieś tam ten psycholog wskaże te ścieżki, którymi może po prostu osoba podążać, ale też ją troszeczkę tak ośmielić do tego, żeby na tym rynku pracy funkcjonować. Więc jest to przede wszystkim takie bardzo mocno kompleksowe wsparcie u nas specjalistów.
0: Z jakimi niepełnosprawnościami przychodzą do Was osoby, które poszukują pracy?
1: Wszystkimi. Z wszystkimi tak naprawdę. Są to i zaburzenia psychiczne, i ruchowe, neuroróżnorodność. Są to różnego rodzaju choroby takie poważne, typu metaboliczne, jakieś nowotwory, które wyrządziły dużo szkód w organizmie i w tym momencie po prostu była konieczność jakby wycofania.
2: Ma niepełnosprawności, z którą nie przyszło w sumie nam się zmierzyć.
1: Dokładnie. Osoby niesłyszące, osoby niewidzące, więc cały wachlarz i tak samo jakby niezależnie od tego, jaki stopień tej niepełnosprawności jak najbardziej może do nas się zgłosić i będziemy wspierać.
3: Te niepełnosprawności też pojawiały, jakby są takie, które pojawiły się w życiu danej osoby, ale też takie, które towarzyszyły niemalże od urodzenia. Także więc tutaj nawet nabycie tej niepełnosprawności, które wykluczyło w jakiś sposób z rynku pracy, nie stoi na przeszkodzie do tego, aby powrócić za pomocą naszej fundacji, móc z powrotem wrócić na rynek pracy, zdobyć tutaj nowe doświadczenie, przekwalifikować się. Chciałbym też na chwileczkę wrócić do tego kompleksowego wsparcia. To kompleksowe wsparcie, jak koleżanki wskazały, polega też na wsparciu prawnym. Czasami są sytuacje, w których w trakcie rozmowy, tej początkowej rozmowy z doradcą zawodowym, wynikają sytuacje, z których wnioskujemy, że można doprowadzić na przykład do zmiany orzeczenia, do podniesienia stopnia niepełnosprawności i takie sytuacje też przez nas są tutaj wyjaśniane. Przeprowadzamy przez cały proces tutaj orzecznictwa, doskonalimy to orzeczenie, tak, pod kątem takim, żeby je zmienić, wskazujemy, jakie są wymagania do tego, aby to orzeczenie zostało zmienione i świadczymy tą pomoc prawną w tym zakresie również.
0: Czyli każdy się do Was może zgłosić, kto ma jakiś rodzaj niepełnosprawności albo już pracuje i chce podnieść swoje kwalifikacje na przykład?
1: Nasze projekty są dedykowane dla osób, które są niezatrudnione. Więc...
0: Czyli dla osób niezatrudnionych.
1: Tak, osoby niezatrudnione, jakby niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy niezarejestrowane, ale warunkiem musi być to, że są niezatrudnione.
2: Bo jakby naszym głównym celem jest doprowadzenie właśnie do zatrudnienia takiej osoby przy pomocy różnych właśnie narzędzi, czy to szkoleń, czy staży, czy wsparcia psychologicznego, prawnika, kto jakiej pomocy potrzebuje od nas.
0: Z Waszego doświadczenia, dlaczego ludzie rzadko się zgłaszają po taką pracę? Ja mówię z takiego swojego oglądu, mam bardzo dużo znajomych, którzy znają kogoś, kto ma jakiś rodzaj niepełnosprawności i jest w domu. Wspiera rodzinę w różnych pracach domowych, ale tak przywykł do tego, że ma lat 30, 35, 40, nie ma doświadczenia zawodowego i mówi, ale ja, no co ja mam robić? Przecież ja nic nie potrafię, nic nie umiem, a tutaj mam wsparcie rodziny.
2: Ja myślę, że to jest słowo klucz, przywykł do tego, że nie wychodzi z domu, tak? Że rodzina się zajmuje i dba o niego i stąd jakby poczucie takie bezpieczeństwa, że nie musi nic zmieniać. Ale też nie zawsze, tak? Są osoby, które chętnie do nas przychodzą, wiedzą jak nas znaleźć, współpracujemy też z urzędami pracy, więc w Urzędzie Pracy wiedzą o naszej działalności, jeżeli oni nie mogą pomóc, to przekierowują do nas, więc zawsze znajdzie się jakaś droga tutaj, żeby pomóc.
1: Ja jeszcze tak uzupełnię to, co Kamila właśnie mówiła, że zgłaszają się właśnie do nas osoby, które mają lat 30 i plus, często właśnie przyprowadzają je rodzice i z jednej strony to jest ogromny szacunek dla tych rodzin, które zajmują się tą osobą i ją wspierają, natomiast jakby przegapiają w pewnym momencie taki moment, żeby usamodzielnić te osoby i że no kiedyś po prostu nie będą mieć siły na to, żeby zajmować się tym niepełnosprawnym dzieckiem, później już dorosłym. I niejednokrotnie jest tak właśnie, że ta osoba po prostu jest tak długo wycofana z tego życia społecznego, z tego życia zawodowego, że ciężko jakby wejść, wrócić i mimo tych chęci rodzica, który właśnie przychodzi i mówi, coś zróbcie, bo on już ma tam 35-40 lat i właściwie zerowe doświadczenie zawodowe. No jest to trudne, mówię, z jednej strony jest to takie trochę błędne koło, bo jakby jest to zrozumiałe, bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i je chroni, natomiast w pewnym momencie musi po prostu odciąć tą pępowinę i starać się małymi krokami wypuszczać tą osobę i to swoje dziecko na ten rynek pracy, do społeczeństwa ogólnie, jakby do jakiegoś towarzystwa, do bycia z innymi ludźmi, więc jest to takie duże wyzwanie, no jest to na pewno trudne dla tej osoby szczególnie, która musi po prostu wyjść z tej swojej strefy komfortu i czasami jest tak, że zgłasza się do nas te osoby do projektu i to się nie kończy zatrudnieniem, ale już samo to, że ma to wsparcie miękkie tak zwane, czyli to wsparcie takie warsztatowe, wsparcie psychologiczne już dużo gdzieś tam udaje i on może zafunkcjonuje na tym rynku pracy za rok, dwa, trzy, może nie dzisiaj, może nie za tydzień, może nie w naszym projekcie, ale to będzie już jakaś taka cegiełka do tego, że w ogóle wyszła z domu, poznała innych ludzi, poobracała się gdzieś tam w otoczeniu innych osób, nawiązała jakieś kontakty, bo też czasami się u nas zdarza, że osoby na szkoleniu nawiązują relacje, gdzieś tam później te kontakty utrzymują dalej, także się poznają i nowe znajomości powstają. Więc to też już mi się wydaje, że jest taka duża wartość dodana. Czasami nie kończąca się zatrudnieniem, ale jest dla tej osoby to duży sukces, że w ogóle się pojawiła w tym projekcie.
0: Czyli aktywizacja to jest taki bardzo szeroki zakres wsparcia poprzez rodzinę, poprzez otoczenie, poprzez takie motywowanie. No chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością była zmotywowana, żeby w ogóle zrobić ten pierwszy krok. Dokładnie. Czyli na przykład przyjść do Was, porozmawiać. I potem rozumiem, że jest kompleks bardzo różnych możliwości, od warsztatów, jak budować swoje poczucie sprawczości, zasobów, komunikacji, pisania CV, rozmowy z pracodawcą, także szkolenie dotyczące prawa, jakie są możliwości, jakie są obowiązki też samego pracownika, że to wszystko u Was można dostać.
1: Dokładnie. My jako specjaliści prowadzimy właśnie tego typu warsztaty. Ja prowadzę warsztaty właśnie z autoprezentacji, z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, stworzenia dokumentów aplikacyjnych. I niejednokrotnie jest tak, że te warsztaty później mają swoją kontynuację we wsparciu indywidualnym, bo ktoś nagle dowie się właśnie, że moje CV powinno wyglądać tak, no to w tym momencie to idziemy z tym tematem dalej już bardziej indywidualnie i głębiej po prostu pracujemy z danym tematem. Również tak właśnie jak wspomniałaś, są warsztaty z prawnikiem, no plus właśnie ten kompleks szkoleń zewnętrznych, wewnętrznych. Wewnętrzne to są szkolenia, które bardziej podnoszą wiedzę, umiejętności, są takie bardziej ćwiczeniowe, natomiast jak Kamila wspomniała, mamy też grupę tych szkoleń zewnętrznych, które naprawdę dają cenne kwalifikacje i są jak najbardziej dopasowane do sytuacji na rynku pracy.
0: Czy macie takie przykłady, takich sytuacji, że ktoś był tak długo poza pracą, czyli dość

0: pochwalić zatrudnieniem i tym, że są dzisiaj już samodzielne, pracują, mogą pomóc innym z rodziny, więc tak, mamy sporo takich przypadków i tutaj jakby nieskromnie powiem, że jesteśmy z tego bardzo dumni. Co jeszcze jest warte podkreślenia, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, pomoc w naszej fundacji jest zupełnie bezpłatna. Wszystkie te porady, wszystkie szkolenia, warsztaty są u nas bezpłatne, czyli człowiek, który przychodzi do nas, zapisuje się do fundacji, otrzymuje nasze wsparcie jakby w ramach projektu.
1: Rozumiem, że macie bardzo dużo zgłoszeń i mnóstwo pracy i że przyjeżdżają do Was ludzie z całego regionu, czy tak jest?
2: Tak, dokładnie tak jest. Faktycznie mamy osoby z całego województwa, podobnie jak nasze filie we Wrocławiu, w Katowicach, dokładnie tak samo jest, że jest możliwość gdzieś tam dołączenia do projektu, będąc z województwa, niekoniecznie z danej miejscowości. Na pewno tutaj dużo takie działania promocyjne, które prowadzimy, dają właśnie te współpracy z urzędami pracy, bo niejednokrotnie jest tak, że właśnie osoby z mniejszych miejscowości nawet nie wiedzą o istnieniu fundacji. Tutaj też staramy się właśnie jakby też prowadzić takie działania promujące, żeby te osoby po prostu wiedziały, że mają tutaj wsparcie dedykowane właśnie do swoich potrzeb. Tak jak Kamila wspomniała, tych sukcesów mamy tutaj naprawdę sporo. My też mamy taki program dopytywania naszych klientów po jakimś czasie właśnie, co u nich słychać. Dzwonimy do nich na przykład po roku czy dłużej po zatrudnieniu i nagle się okazuje, że te osoby już 3-4 lata gdzieś tam jakby funkcjonują na rynku, I fajnie sobie radzą, także po jakichś dłuższych przerwach, po perturbacjach naprawdę wracają i są samodzielne, właśnie mówią o tym, że bardzo zmieniają się ich relacje takie i w rodzinie, i relacje takie ze znajomymi, że mogą realizować swoje pasje, że tak naprawdę tylko i aż ta praca tak wiele zmieniła w ich życiu, że są zupełnie innymi ludźmi.
3: Jak wcześniej było wspomniane, kontakt z fundacją powoduje nie tylko to, że ktoś może znaleźć pracę, ale właśnie odnajduje się też w tym życiu społecznym, w życiu rodzinnym, dlatego że osoby z niepełnosprawnością czasami są wycofane nie tylko zawodowo, ale właśnie w życiu społecznym. Kontakt z nami, kontakt z pracodawcą, z innymi pracownikami powoduje, że te osoby zaczynają w siebie wierzyć, dostają wiatr w skrzydła i mogą dalej funkcjonować i to przechodzi na wszelkie różne aspekty ich życia, nie tylko tego zawodowego, dlatego też jakby to nasze wsparcie tutaj jest kompleksowe i powoduje, że możemy się rozwijać jako osoby niepełnosprawne, mogą się rozwijać w dalszym kierunku, nie tylko pod kątem pracy, ale u nas zaczynają właśnie startując na nowo, mając czystą kartę w tym rynku pracy.
1: Jeśli słyszy nas teraz ktoś z niepełnosprawnością i nie jest na rynku pracy, ale czuje, że chciałby, coś go blokuje, albo nie ma pomysłu, albo już się tak zasiedział, albo słyszy nas ktoś, kto zna kogoś, komu warto to podpowiedzieć, to jaką byście mu dali radę? Co byście powiedzieli tej osobie?
2: Żeby po prostu przyszedł, spróbował swoich sił. To nic nie kosztuje, do niczego też nie zobowiązuje, bo to też trzeba podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i udział w każdej jednej formie wsparcia jest również dobrowolny, także jeżeli ktoś na przykład na początku nie czuje się na siłach, żeby dołączyć do jakiegoś warsztatu, bo na przykład ma fobię społeczną, jak najbardziej my nie ciśniemy w ogóle, więc może to być końcowy gdzieś tam etap udziału w tym projekcie, może to się w ogóle nie wydarzyć. Mogą być to tylko wybrane formy wsparcia, które będą na tym etapie życiowym odpowiednie dla tej osoby, więc myślę, że po prostu pierwszy krok to przyjść, bądź też zachęcić właśnie tą bliską osobę do przyjścia, przyjść z nią, tak żeby przełamać te pierwsze lęki.
1: Oczywiście wszystkie informacje o Waszej fundacji, Aktywizacja można znaleźć w rozmaitych mediach, w internecie. I w Opolu jest siedziba przy ulicy Rejmonta, można tam Was wszystkich znaleźć. Z jakimi problemami prawnymi przychodzą osoby z niepełnosprawnościami? Jakie tematy, jakie zagadnienia pojawiają się najczęściej?
3: Począwszy od tematów złego doświadczenia z wcześniejszymi pracodawcami, czyli niewypłaconego wynagrodzenia, czy nierespektowania uprawnień osób posiadających orzeczenie, poprzez problemy związane z orzekaniem o niepełnosprawności, zmianą tych orzeczeń, problemami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwoływaniem się od decyzji wszelkiego rodzaju wydawanych przez właśnie ten organ rentowy, ale też inne problemy takie związane z życiem codziennym na tle prawa pracy i uprawnień, które przysługują osobom niepełnosprawnym, dostosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Także więc zakres tych problemów, z jakimi spotykamy się pod kątem prawnym, jest bardzo szeroki, ale staramy

0: się wszystkim tym problemom sprostać, wyjaśnić, wytłumaczyć. Myślę, że każdy znajdzie jakby odpowiedź na pytanie, które go będzie nurtowało.
1: Co musiałoby się zmienić na rynku pracy w Polsce z takiego punktu widzenia prawnego, żeby więcej osób mogło się czuć bezpiecznie? Czy możliwe są jakieś rozwiązania, czy też wy jako fundacja mówicie o takich różnych możliwościach, które warto byłoby uwzględnić?
0: Na pewno na skali krajowej takie rozmowy są prowadzone przez fundację, przez szczebel tutaj zarządu całej fundacji. Na chwilę obecną trudno mi powiedzieć, czy są jakieś konkretne rzeczy, które można byłoby zmienić, które by spowodowały, czy zachęciłyby pracodawców do zwiększenia zatrudnienia osób z orzeczeniem. Niemniej na chwilę obecną wydaje mi się, że mamy do czynienia cały czas z tendencją wzrostową, z coraz większą świadomością uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i to powoduje, że ten rynek staje się dla takich osób bardziej otwarty.
1: Jakiego rodzaju pracę wykonują osoby z niepełnosprawnością, z waszego doświadczenia? To znaczy, co to jest? To są prace biurowe, czy to są prace fizyczne? Tak myślę o tych osobach, które nie mają pojęcia, co mogłyby robić, żeby tak, też tak trochę otworzyć wyobraźnię. Jakiego to są rodzaju prace?
2: Nie mamy tutaj tak naprawdę ograniczeń, jeśli chodzi o branżę. Mieliśmy projekt taki bardzo, bardzo wyspecjalizowany, gdzie mieliśmy i programistów, i grafików komputerowych. Mamy osoby, które wykonują właśnie takie prostsze prace, takie fizyczne, typu pracownik porządkowy, czy pracownik magazynu. Mamy pracowników biurowych, mamy też informatyków, więc to jest jak najbardziej jakby szeroki zakres. Jakby musimy też pamiętać o tym, że te osoby mimo tej niepełnosprawności, one są pełnosprawne w pracy, więc w zależności od tego, jakie mają kwalifikacje, jakie mają kompetencje i umiejętności, są tak naprawdę w stanie zagospodarować każdą branżę, jakby patrząc w kontekście swoich umiejętności. Także absolutnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
1: Czy pobieranie świadczeń, które są związane z niepełnosprawnością, jest dalej możliwe w czasie wykonywania pracy? Jak to wygląda? Bo czasami niektórzy mówią tak, no ale ja już mam swoje świadczenia i boję się tego stracić, bo no to nie jest opłacalne, te stawki są, jakie są w Polsce. Jak to wygląda?
0: Świadczenia są możliwe dalej do pobierania, są obwarowane pewnymi ograniczeniami kwotowymi, których teraz nie jestem w stanie wymienić jakby z pamięci. Niemniej jakby samo podjęcie zatrudnienia nie powoduje automatycznego wykluczenia możliwości pobierania tych wcześniej przyznanych świadczeń.
1: Czyli można tak dostosować pracę i tak to wykalkulować, żeby i pracować i pobierać świadczenia, jedno nie zabiera drugiego.
0: Tak.
1: Czyli to jest też taka dobra informacja dla tych, którzy myślą, że albo praca, albo świadczenia. Co daje sukces tym osobom, które wchodzą na rynek pracy? Jakie ich kompetencje? Jak w ogóle patrzeć na kompetencje, które są wymagane na rynku pracy i powiązać je z ograniczeniami, które wynikają z niepełnosprawności? Czy w ogóle patrzeć w taki sposób, czy też nie? Jedno drugiego nie wyklucza, no bo wy też monitorujecie rynek, który bardzo dynamicznie się zmienia.
3: Ja myślę, że to wszystko zależy, tak? To zależy od pracodawcy, zależy od pracownika. Tu chyba nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, tak? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy przypadek jest inny, każdy przypadek wymaga czego innego, więc ja nie potrafię tak odpowiedzieć ogólnie na to pytanie.
2: Ja myślę, że tutaj ta elastyczność, otwartość na naukę nowych rzeczy, otwartość na wiedzę, ale to tak jak mówię znowu, to są uniwersalne takie umiejętności, nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Ja myślę, że praca jest na tyle dynamiczna, że każdy z nas musi wykazać się pewną elastycznością, umiejętnością dopasowania się do danego środowiska pracy, do danych obowiązków, więc myślę, że to jest takie kluczowe, tak jak Kamila wspomniała, reszta to już jest jakby w kontekście danego stanowiska pracy, to już są jakieś takie bardziej uszczegółowione te umiejętności, które już określa ten pracodawca i ewentualnie pracownik je wypełnia.
1: Pytam także o to z tego powodu, bo ciekawa jestem, jak zmienia się w Polsce kultura pracy. To znaczy, czy osoby w swoich zespołach chcą pracować z osobami z niepełnosprawnością i widzą to na przykład jako bardzo duży zasób do tego, żeby rozwijać swoją empatię, żeby rozwijać różnorodność, żeby rozwijać komunikację.
3: Ja myślę, że my jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i jednak nie przeszkadza nam to, jeżeli współpracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym, umówmy się, powiedzmy tak brzydko, niektórych niepełnosprawności nie widać, więc my nawet nie wiemy, że nasz współpracownik może taką niepełnosprawność posiadać, a jest bardzo wartościowym pracownikiem.

0: prawnikiem, więc jakby tutaj to orzeczenie, ja wiem, no jakby może pomagać, ale też jakby no nie musi, też jakby nie określa drugiego człowieka, tak?
1: Dodatkowo też osoby, które urodziły się z daną niepełnosprawnością, no, uczą się tego życia ze swoją niepełnosprawnością i w pełni samodzielności, a osoby, które tą niepełnosprawność nabyły, uczą się tej niepełnosprawności wraz z jej rozwojem, czy po pewnym zdarzeniu, po wypadku, tak? Na przykład jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, tak? I takie osoby, kiedy wchodzą na rynek pracy, już nie pomagają tej pomocy innej osoby, osoby trzeciej, aby móc dostać się do pracy. Są na tyle samodzielne, że są w stanie dostać się do pracy, wypełnić swoje obowiązki, wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Dwa, w chwili obecnej też jakby zmiany przepisów prawa pracy, które pozwoliły chociażby na pracę zdalną, również ułatwiają możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, no bo taka osoba wtedy nie ma potrzeby wychodzenia codziennie z domu, dojeżdżania do miejsca pracy, może pracować ze swojego miejsca, w którym zamieszkuje, w którym ma dostosowane wszystkie narzędzia odpowiednie do swojej niepełnosprawności, gdzie sobie jest w stanie poradzić, spędzić ten czas, wypełnić swoje obowiązki.
2: Z tego, co mówicie, to można wysunąć taki wniosek, że główne ograniczenia to są ograniczenia takie motywacyjne. To znaczy, że mamy takie możliwości w Polsce, w Opolu, w naszym regionie do tego, żeby osoby, które chcą pracować, mają jakiś szczególny rodzaj niepełnosprawności, na rynek pracy wróciły. Tak? Dobry mam obraz? Czy jest wystarczająca ilość miejsc dla osób z niepełnosprawnościami? Pytam w kontekście tych osób, które się do Was zgłaszają. Nie pytam o statystyki regionalne, ale czy każda osoba, która chce podjąć pracę i zgłasza się do Was, ma szansę na to, żeby takie miejsce znaleźć?
0: Tak, szansę na pewno ma. My też, umówmy się, nie dajemy 100% gwarancji zatrudnienia, no bo to wszystko zależy i od pracodawcy, i od pracownika, od tego, jak wypadnie na rozmowie, ale jakby dajemy zaplecze, tak? Przygotowujemy pracownika, żeby jak najlepiej wypadł przed pracodawcą i robimy co w naszej mocy, żeby przystąpienie do projektu zakończyło się zatrudnieniem. My każdego dnia rozmawiamy ze sobą, analizujemy przypadki naszych beneficjentów, myślimy, co możemy zrobić jeszcze dla danej osoby, jak pokierować jej ścieżką kariery, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak? Żeby skończyło się to happy endem dla osoby, która się do nas zgłosiła.
2: Czyli analizujecie jej mocne strony, jej zasoby, jej umiejętności i podpowiadacie, albo organizujecie też kursy, szkolenia, wskazujecie na kompetencje, żeby je wydobyć, przeanalizować, porozwijać i też ukierunkować na to, jaka to jest przestrzeń pracy. To jest bardzo kompleksowe i myślę, że bardzo wspaniałe i przydałyby się takie punkty i takie miejsca dla wszystkich.

0: Na ostatnim spotkaniu, jak żeśmy rozmawiali o kresie lęgowym, było na przykład o ptakach gawronów, które możemy znaleźć na tych platanach na ulicy Ozimskiej. Takie, to są dosyć duże gniazda, krukowate jak sroki. To z kolei są takie kuliste gniazda. One potrafią być wykorzystywane przez sowy, chociażby uszatki, które można usłyszeć właśnie teraz w parku 800-lecia, na Dodrzańskim i 800-lecia i tutaj po dwóch stronach Odry. No mamy tam też takie, można powiedzieć, rekordzistki, jeśli chodzi o ilość jajek składanych do gniazda, bo w gniazdach modraszki czy w gniazdach bogatki to tam będzie po kilkanaście jajek. Właściwie trudno powiedzieć, który z ptaków więcej jajek będzie znosił, bo kaczka krzyżówka też potrafi mieć ponad 10 młodych. To jest taka strategia, że z reguły tak w przyrodzie jest, że im więcej tych młodych jest, to tak niestety szansa na to, że wszystkie jakby odwrotnie proporcjonalna do tego, ile z tych młodych dorośnie do wieku dojrzałości takiej płciowej. No im więcej ich jest, tym z reguły większa jest szansa na to, że one w trakcie tego lęgu się potracą, niestety. No tutaj i ptaki drapieżne robią swoje, w przypadku kaczek również ryby duże, bo bywały takie przypadki, że szczupak duży albo sum podpływał i nie ma małej kaczuszki niestety, ale najwyraźniej jest bezpieczniej w ten sposób, aniżeli gdyby miały siedzieć w gnieździe, w którym i tak się pewnie nie pomieszczą, a takie gniazdo mogłaby spenetrować chociażby, nie wiem, norka amerykańska, tak? I kolejno wyjmować takie pisklęta, więc...
1: Kurczę, my już tego zimorodka możemy zaprezentować?
2: Tak, teraz się skupmy, bo uwaga, nadlatuje zimorodek.
1: O, proszę bardzo.
2: Tak, i to jest moment, kiedy faktycznie, kiedy możemy stwierdzić, że za chwilkę on się pojawi w zasięgu naszego wzroku. I to jest ten klejnot naszych wód, faktycznie, tak myślę, że bez problemu tak właśnie można to określić. Piękny ptak, który buduje gniazda właśnie w norkach, gdzieś na skrajach, na brzegu rzek najczęściej, czy właśnie jakichś stawów i jest niezwykle kolorowy.
1: To już wiemy, kolorowy. Czego tak, nasłuchiwać w takim razie. A powiedzcie, który ptak jest takim największym perfekcjonistą, jeśli chodzi o budowanie gniazda? Kto robi to najbardziej precyzyjnie?
0: No ten remis, o którym była mowa...
2: No tak też o tym myślę właśnie.
0: To jest chyba takie gniazdo numer jeden, bo ono jest duże w stosunku do samego ptaszka, jest bardzo misterne, tak jak tam powiedział, z takim komora lęgowa jakby w środku jest do tego taki korytarz, to w ogóle wisi na takiej witce właściwie, zwisza się tak, że po drzewie nie można dojść do tego gniazda, więc no trudno znaleźć jakieś inne, równie misterne, ja raczej mi przychodzą właśnie ptaki, które są na drugim końcu skali, które...
1: To też chcę.
0: Robią to strasznie niechlujnie.
1: Kto tak robi niechlujnie?
0: No nie, no niechlujnie właśnie ten lelek, który właściwie sadzi jajko na piasku i cześć, nie? I on stawia na kamuflaż, to znaczy jak dorosły ptak siedzi na tych jajkach, to w ogóle go nie widać. I on wie o tym, w cudzysłowie, i zrywa się dopiero w ostatniej chwili, kiedy już będziemy bardzo blisko lelka, bo tak go po prostu nie zobaczymy. To wygląda jak kawałek suchego fragmentu jakiejś
2: sosny. Kryptyczne upierzenie, które faktycznie całkowicie uniemożliwia wręcz takiego
0: dostrzeżenie
2: takiego lelka. Tak, w ostatnim momencie.
0: I on nie robi tego gniazda, jest po prostu taki dołek ledwo w ziemi. Natomiast myślę, że na uwagę zasługują też te ptaki, których może gniazdo nie jest jakoś bardzo misterne, ale jest świetnie schowane. I z tym też wiążą się pewne strategie. Pierwsze, co mi przychodzi, to skowronek polny. I jakby udało mi się znaleźć parę razy gniazdo skowronka polnego, ale ono nie jest wcale takie łatwe do spostrzeżenia. Jest ukryte gdzieś tam w trawie przy miedzy. A sam skowronek jeszcze robi w ten sposób, w ogóle ptaki gniazdujące na ziemi bardzo często robią w ten sposób, że wracając do gniazda lub wylatując z gniazda, one nie robią tego bezpośrednio z gniazda. Tylko one odchodzą kawałek i dopiero zrywają się do lotu, nawet kiedy słyszą, że ktoś nadchodzi, z innego miejsca, tak żeby nie zdradzić tego, w którym jest to gniazdo. A jak już jest drapieżnik, który spostrzegł ptaka, to ptaki te potrafią, i to różne ptaki gniazdujące na ziemi, łącznie z lelkiem, potrafią udawać właśnie jakieś kulejące albo ze złamanym skrzydłem i specjalnie odgrywać taki teatrzyk, po to, ażeby skoncentrować uwagę drapieżnika i odciągać go od gniazda.
2: Od faktycznego miejsca lęku.
0: Tak, i dopiero wtedy, jak uzna, oha, to już zbajerowałem tego lisa czy tam kunę i nagle frrr i wylatuje, a ten drapieżnik siedzi jak głupi i nic nie zrobi i nie najprawdopodobniej wróci już do tego gniazda. Więc to też jakby taka strategia zasługuje na uznanie. Może nie tyle taka, jest to misterna wtedy konstrukcja, ale pewien taki

0: Pomysł daleko idący opieki nad tym miejscem gniazdowym i nad tymi pisklętami polegający na pewnych takich zachowaniach ciekawych.
1: A mnie zastanawia jeszcze taka rzecz, dlaczego te ptaki właśnie budują gniazda na ziemi? Bo zazwyczaj wydawałoby się, idąc tutaj powiedzmy na logikę, no, że takiemu ptaszkowi to jednak wygodniej będzie i bezpieczniej na drzewie.
2: To wiąże się też z samym habitatem, samym miejscem, gdzie ten ptak bytuje tak na co dzień, bo na przykład trudno, żeby na przykład czapla bąk, który ma bardzo, też jest ciekawym, naprawdę bardzo ciekawym ptakiem ze względu na swój głos niesamowity, który jest jak dmuchanie do butelki, prawda? Gdzieś myślę, że niektórym z nas się udało gdzieś usłyszeć na pewno. Natomiast usłyszeć bąka to jest jedna rzecz, a zobaczyć go to jest... No wręcz tutaj opowieści krążą, nawet prekursor takiej polskiej ornitologii Sokołowski w swoich książkach pisał zawsze o tym, że bąk właśnie, w ogóle znalezienie gniazda bąka jest tak trudne ze względu na też taką strategię odprowadzania od gniazda, bo ten bąk nawołując, bucząc do tej butelki, odwraca głowę w jedną, w drugą stronę i my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z którego rejonu trzcinowiska ten głos dochodzi. No i bąk, jako że czuje się dobrze w tym trzcinowisku, buduje właśnie tam gniazda, z tego względu, że czuje się tam bezpiecznie.
0: No, po prostu stawia na kamuflaż. Tak. Zwróćmy uwagę na to, że gniazdo na drzewie, gdzieś tam w koronach, na gałęziach, ono jest widoczne. Trudno jest zrobić gniazdo na drzewie, żeby było skryte. Po to część tych ptaków gniazduje w dziuplach, no bo w dziupli można się w teorii ukryć. Lepiej, aniżeli gdy jest to takie gniazdo eksponowane. Tutaj warto rzeczywiście wrócić do tego grzewacza. Jakby konia z rzędem temu, kto by z 20 patyków zrobił takie gniazdko, które nie spadnie. Ale ono jest bardzo widoczne, tak?
1: Tak,
0: przypuszczam, że sporo z tych lęgów się traci. Więc wybierają być może ziemię albo inne miejsca, dlatego że najwyraźniej w ich przypadku, z uwagi na ten habitat, o którym Tomek powiedział, jest większa szansa na przetrwanie. Poza tym, no zrobienie gniazda na ziemi wymaga mniej nakładu sił i środków, aniżeli zrobienie stabilnego gniazda na drzewie. Nie jestem wtedy tak widoczny, mogę postawić na kamuflaż. W niektórych miejscach w ogóle nie ma możliwości stworzenia gniazda na ziemi, patrz w skowronek polny. No szczere pole, no to nie ma innej możliwości, jak złożenie, jakby tego zbudowanie gniazda na ziemi. Więc są pewne plusy, no i minusy. Jakby tutaj unikam drapieżników, głównie ptasich, jeśli chodzi o gniazdo na drzewie. Niestety narażam się na drapieżniki na ziemi, jak lis, dzik chociażby może przecież spenetrować takie gniazdo i zjeść pisklęta czy jajka. Więc to jest zawsze taki bilans strat i korzyści. No jedne ptaki wybierają w ten sposób, inne inaczej. I jeśli coś działa, no to
1: czemu nie?
0: To czemu nie, tak? I no i dlatego to jest takie ciekawe, bo jest tych strategii bardzo wiele.
1: A powiedzcie, jaka jest strategia i ile to mniej więcej trwa? W sensie samo wybudowanie tego gniazda. Czy u każdego ptaka identycznie, czy niektórzy są po prostu no, błyskawicznymi budowlańcami?
2: Wszystko zależy od złożoności tej konstrukcji, prawda? Bo taki remis no, potrafi budować takie gniazdo tydzień, dwa tygodnie, możemy obserwować te postępy. Natomiast jeżeli gniazdo stanowi taka konstrukcja faktycznie, jak tutaj Grzesiu wspomniał, o grzywaczu, no to stosunkowo szybko, prawda? To może być, nie wiem, tydzień, kilka dni. Także tutaj faktycznie im konstrukcja bardziej zawiła, to sam proces budowy trwa nieco dłużej. Mi się teraz przypomniał też przy okazji tego bąka, taka ciekawa moja obserwacja na wyspie Bolko, nie wiem, to było chyba może 20 lat temu, ale bąk bardzo charakterystycznie staje w słupek, upodabniając się tym niejako do tych trzcin, w których żyje. I on wtedy czuje się bezpieczny, czuje się zamaskowany, bo ma taką świadomość, że jest jedną z tych trzcin. Ja nie pamiętam, który to był rok, ale na pewno to była zima, taka sroga zima, krajobraz bardzo taki monochromatyczny, jak to zima, biel, czerń, szarości i z dużej odległości zobaczyłem coś dziwnego w kolorze właśnie żółtym na drzewie. Myślałem, że to jest jakiś element, nie wiem, czy jakaś siatka, coś, jakiś kawałek
0: worka,
2: jakiegoś
0: tak?
2: worka. I okazało się, że jak podszedłem bliżej, że to był bąk, który stanął w słupek na tym drzewie. On po prostu gdzieś miał zakodowane chyba, mam to zdjęcie, może jeżeli będzie okazja, to gdzieś prześlę. ale ten bąk wydawało mu się, że jest niewidoczny, bo stanął w słupek, prawda? Stał wyprostowany, myśląc, że jest dobrze zakamuflowany, natomiast kompletnie stało się coś zupełnie odwrotnego, bo on na tle tego śniegu tej czerni, tych drzew, no był po prostu z bardzo dużej odległości widoczny. Także czasami zdarzają się pomyłki, prawda? I ten ptak, ufając temu, że jest niewidoczny, no może niejako trochę się no tak wystawić.
3: Bo to nie był ten habitat, tak?
2: To nie był ten habitat. W ogóle tutaj tak teraz przychodzi mi do głowy też coś takiego, że niełatwo mają ptaki, które są bardzo kolorowe, bo one są często właśnie padają ofiarą drapieżników. Kiedyś miałam taką obserwację, może już nie w kontekście kolorów, ale w stadzie szpaków obserwowaliśmy z kolegą szpaka leucystycznego, białego. Nie był to całkowicie albinotyczny osobnik, ale był bardzo jasny. I jak często się zdarza, że to stado szpaków jest nękane przez jakiegoś drapieżnika, to ewidentnie ten jeden leucystyczny szpak był padał jakby ofiarą tego polującego jastrzębia wtedy. Także tutaj takie...
1: Natura go nie ochroniła, tak
2: niestety
1: można powiedzieć.
2: Niestety nie, no właśnie. Także tutaj nie jest tak łatwo.
1: A powiedzcie, jak długo ptaki w ogóle wybierają sobie miejsce, w którym chcą sobie uwić gniazdko?
0: To jest ciekawe zagadnienie z tego względu, że są różne strategie i część ptaków co sezon zakłada gniazdo gdzie indziej, a część jest bardzo konserwatywna w tym ujęciu i regularnie gniazduje, jeśli nie w tym samym gnieździe stricte, to obiera podobne miejsce lub bardzo bliskie miejsce do tego, gdzie było, jakby odniosło sukces w poprzednim sezonie lęgowym. Być może wynika to z tego, że jeśli udało się w poprzednim sezonie lęgowym, to znaczy dookoła jest wystarczająco pokarmu, jest bezpiecznie. No po co zmieniać coś, co działa, jest skuteczne.
1: Tak jest.
0: I tutaj na przykład te jeżyki, o których żeśmy wcześniej powiedzieli, one wybierają, właściwie ta para lęgowa, która już tam raz podjęła się lęgów, to ona co roku wraca. Dokładnie, bezpośrednio w to samo miejsce. Co ciekawe, no to jest ptak, który stawia na to, co zrobią inne ptaki. Czy muszę powiedzieć, pod względem gniazdowania to jest ptak leniuch, no bo właściwie tam jeżyk może coś tam złapać w locie, bo to są, przypominam, ptaki, które nie siadają na ziemi, więc jedyny materiał, który on może znaleźć, to taki, który złapie w locie. Jakiś puch, jakieś trawy, ale nic więcej. Piórka, on to może, powiedzmy, coś tam włożyć, ale tak naprawdę, jak popatrzymy przez fotopłapki czy kamery zainstalowane w skrzynkach lęgowych, specjalnie dedykowanych pod jeżyki, to tam właściwie na tym gnieździe prawie że nic nie ma. Tam trzy patyczki, jakieś czy puszki takie na krzyż i to wszystko. I ten ptak jest bardzo wierny tym swoim miejscom. Minus jest taki, a propos tego materiału, o którym była mowa, i Tomek powiedział, że część ptaków jakby wnosi do tych gniazd różne materiały niekoniecznie naturalne. Sznurki, jakieś nitki, folie, worki. To ma swoje przykre konsekwencje. Ja parę razy musiałem ratować jeżyki wchodząc na dach we własnym budynku. No tam, gdzie widziałem, to mogłem zainterweniować, bo tym bidulkom z kolei te zaniesione wcześniej przez wróble jakieś nitki plątały się wokół łapki i ten biedny jeżyk później wisiał na tej łapce, tak skowyczał, tak właściwie on tak piszy, tak żałośnie, żeby się uwolnić, a nie mógł się uwolnić, to ja musiałem wchodzić na ten dach, łapać go, narażając własne życie.
1: Nie musiałem, tylko chciałem.
0: No, chciałem, da, nie, to był obowiązek mój, no. I ratowałem te jeżyki. Bo to niestety działa w dwie strony, tak? Te farfocle, które zabierają wróble, no można się po prostu, mogą te ptaki się w to zaplątać. Kto wie, ile tych ptaków się zaplątało, o których nie wiemy. Gdzieś tam zostały pod tymi wnękami, więc to różnie bywa. Ale zaraz, bo opowiadam o jeżykach, a uciekł mi wątek. Jak długo one, jak często wracają do tego samego miejsca? To chyba rekordzistami są tak, no bociany potrafią wracać przez cały czas do tego samego miejsca. Te jeżyki do tego samego miejsca. Sokoły wędrowne też wracają do tych, czy tam skrzynek, czy jeśli to jest naturalna jakaś półka skalna, puchacze są też konserwatywne, jeśli chodzi o konkretne siedlisko i miejsce, przez co właśnie tego typu lokalizacje nierzadko są ujęte jako strefa ochronna dla ptaka, no po to, ażeby jej nie przekształcać, no bo zniszczenie tego bezpośredniego otoczenia tego gniazda może sprawić, że ten rzadki w skali kraju ptak opuści to miejsce i już go tam nie będzie. Także to bywa różnie, ale z drugiej strony ptaki na przykład czasami mnie zastanawia, zimno tak na dworze, minus 15, minus 20 w tym roku na przykład. Myślę sobie, Gdybym był wróblem, to bym teraz sobie wleciał do jakiejś skrzynki lęgowej i bym sobie tam siedział w tym ciepłym gniazdku. Czemu one siedzą w tych krzakach? I najwyraźniej, bo nie wiem, myślę, że radiosłuchacze widzieli też tego typu zdarzenia, że ptaki, właściwie one do tych gniazd wchodzą tylko na okres lęgowy, później już tam raczej nie wracają. Ja stawiam tezę, że najprawdopodobniej tu chodzi o pewną higienę tych ptaków i tego, że no istotnie były nawet prowadzone badania nawet chyba przez pana doktora Hebde na temat pasożytów w gnieździe różnorakich, bezkręgowców, że jest, te gniazda są bardzo zainfekowane różnorakimi pasożytami, które na tych pisklętach, na tych dorosłych ptakach, one siedzą w tych tam są jeszcze włosy przecież, jakaś sierść.
1: Żerują sobie.
0: No tak, żerują na tych ptakach i być może chodzi tutaj o pewną higienę, więc te ptaki jak już tylko mogą opuszczają to gniazdo i nie wracają tak długo jak tylko mogą, no po to, żeby ta populacja tych pasożytów być może tam jakby spadła, obniżyła się. Tutaj warto też ciekawą taką rzecz powiedzieć, że niektóre ptaki przynoszą do gniazd specjalnie bogate w olejki eteryczne różne zioła, które mogą mieć działanie takie antypasożytnicze, powiedzmy, tak? Czy mięta, czy wrotycz chociażby i gdzieś tam wplatają je w to gniazdo. To jest bardzo interesujące, jakby skąd ten ptak...
1: Wiadomo, ma taką wiedzę dzielarską.
0: No tak. On nie robi tego jakby intuicyjnie. Gdzieś tam ten instynkt mu to podpowiada, ale jak ten instynkt się wytworzył i gdzieś tam zakodował w świadomości, w cudzysłowie oczywiście, tego ptaka, czy tak robili jego rodzice i ten zapach na przykład go tak skłania do...
1: Niebywałe.
0: To jest niebywałe, są pewne takie rzeczy, na które nie mamy odpowiedzi.
1: A moi drodzy, gdybyśmy mogli wymienić takie trzy topowe, największe, albo nie wiem, najbardziej misterne właśnie gniazda w Polsce, to które ptaki je tworzą? Takie najbardziej niezwykłe.
0: Poza tymi, które już żeśmy powiedzieli.
2: Poza tymi.
0: Będzie ciężko. Znaczy, no sroka ma na przykład ciekawe gniazdo, tak?
2: No bo ta forma tak, tej kuli jest taka myślę, wyjątkowa.
0: Mhm. Interesujące jest.
2: Myślę jeszcze.
0: Było takie ciekawe, misterne.
2: No remis to chyba numer jeden, tak jak wspomnieliśmy.
1: To już wypłynęło z naszej rozmowy.
2: Tak.
0: Na przykład, co jest ciekawe, no te gniazda chociażby trzciniaka uwikłane wokół, z reguły to są 3-4 takie patyki trzciny i wokół nich musi ptak zrobić gniazdo, czyli za pomocą...
2: Tak, wykorzystuje tą konstrukcję naturalną tych trzcin, tak. żeby przymocować niejako konstrukcję tego swojego gniazda. I to jest ciekawe, sam sposób jakby tworzenia tego.
0: Bardzo nietypowe, jakby ja polecam spróbować sobie samemu, na zasadzie mam tylko jedną pęsetę, tak, no, robiącą za dziób, a drugą ewentualnie robiącą za łapkę, no bo tą łapką teoretycznie ptak może to przytrzymać i proszę mówić gniazdo, nie, z materiałów jakichś tam kubki siana. No to jest arcytrudna sprawa. Okay. Tak? Więc jest to rzeczywiście trudne. Jakie inne jeszcze takie ciekawe? No to jest kuchni, o których żeśmy powiedzieli, są dosyć nietypowymi gniazdami, tak? No bo jest to taka, chociażby oknówka, to jest taka kopułka, taka, to jest też właściwie kuliste gniazdo z niewielkim otworem. I co ciekawe, ja widziałem dwa inne gatunki, które korzystają z tych gniazd. To jest wróbel. Wróble potrafią wykorzystać i na osiedlu AK w jednym miejscu, gdzie było takie gniazdo oknówki, jeżyki je inkorporowały i jeżyk potrafił wlecieć do tego gniazda i tam chyba odbywał lęgi. Mimo, że jak na jeżyka dosyć mała ta przestrzeń jest, bo jeżyk jest trochę większy od oknówki, to jednak dał sobie tam radę i wyprowadzał tam lęgi. Więc jakby to są moje trzy typy, ale Tomek, możesz mieć jakieś inne.
1: Do wyboru, do koloru, tak by to
2: też
1: można
2: właśnie
1: było
2: w tym kierunku.
1: Spuentować.
2: Mi tak tylko jeszcze przychodzi do głowy właśnie to gniazdo na przykład pełzacza gdzieś w takich rozstępach kory na drzewie. No bo to też jest dosyć ciekawe. Ciężko takie gniazdo znaleźć i tutaj rzeczywiście gabaryt nieco mniejszy, ale wykorzystuje taką rozpadlinę w drzewie, prawda? To jest fajne.
1: Natura nas potrafi naprawdę zaskakiwać. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie szczegóły związane z gniazdem ptaków przede wszystkim w Polsce, chociaż też zagranicznych przypadków nie zabrakło w naszej rozmowie. Doktor Grzegorz Oloś i Tomasz Tańczuk z Fundacji Koło Natury gościli w naszym programie. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
1: A spokojnej nocy życzy i pana Tokarska. Do usłyszenia.
4: Szepty natury.

soir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Peux-tu

0: Radio Opole. Słuchacie nas we wtorek, 9 czerwca. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan. Dziś przypada także Dzień Przyjaciela. 23. Dobrodzień ogłasza kolejną edycję programu Mieszkanie za remont.
1: Trzeba posiadać kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby takie mieszkanie dostać.
0: W Opolu przyznano stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki, a marszałek Sejmu apeluje o polityczną rozwagę w sporze z Ukrainą o UPA.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam na ostatnie dziś wiadomości. Po raz drugi przyznano stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki. Komisja konkursowa wybrała 5 spośród 43 zgłoszonych projektów w 5 kategoriach. To literatura, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki sceniczne oraz intermedia, sztuki audiowizualne. W puli było blisko 100 tysięcy złotych. O tym, co decydowało o wyborze laureatów, mówi naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Opolskiego Urzędu Miasta Małgorzata Matyjaszek.
3: Ocenialiśmy artystów, których projekty służą zarówno ich rozwojowi artystycznemu, ale również są związane z Opolem, z życiem kulturalnym i znacznie wzbogacają potencjał kulturalny i ofertę kulturalną będą wzbogacać Opola w tym roku.
0: To są przedsięwzięcia adresowane przede wszystkim do ludzi, dodaje prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
4: Szansa na stypendia, na takie indywidualne umożliwienie rozwoju swoich pomysłów, takiej kreacji artystycznej osób, które nie zawsze mają na przykład stałe zatrudnienie w polskich instytucjach kultury, albo tam się realizują, a mają pasję, swój dorobek, które chciałyby w ten sposób zrealizować, a nie mają na niego pieniędzy.
0: Wśród nagrodzonych są Natalia Kryją-Barylak, która zrealizuje projekt Za Nim, czyli koncert inscenizowany, Maciej Nowak, który opracuje autobiografię zespołu TSA, Anna Wieczorek, która napisze autorską sztukę teatralną oraz Natalia Komorowska, która zrealizuje wystawę Kobiecy Głos Tradycji Madonny Opolskie w ceramice unikatowej.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Gmina Dobrodzień drugi raz oferuje mieszkańcom lokale komunalne w ramach akcji Mieszkanie za remont. Tym razem zaoferowano 5 mieszkań o powierzchni od 25 do 50 metrów kwadratowych. Aby skorzystać z programu, należy spełnić kryteria dochodowe. Nie można też posiadać na własność innego mieszkania socjalnego czy komunalnego, ani być dłużnikiem gminy. Remont trzeba wykonać w okresie od 3 do 6 miesięcy, mówi wiceburmistrz Radosław Kulesza.
1: Trzeba posiadać kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby takie mieszkanie dostać. Natomiast po wyremontowaniu mieszkania najemca otrzymuje zniżkę w postaci 50% na czynsz, jak również po 5 latach takie mieszkanie będzie mógł sobie kupić na własność z bonifikatą 60%.
0: A w Opolu rozegrano dziś trzeci turniej gier planszowych. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w grach dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Do turnieju zaprosiliśmy 25 osób, mówi naczelnik Biura do Spraw Dostępności w opolskim ratuszu Mateusz Szpryngiel.
5: Przewidzieliśmy 3 grupy. Zaplanowaliśmy m.in. gry w szachy, uno, warcaby, kostkę Rubik. Wiemy, że oprócz tej dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej ważna jest integracja społeczna.
0: Zmieniamy temat. W sporze między Polską a Ukrainą należy pamiętać przede wszystkim o polskim bezpieczeństwie, podkreśla Włodzimierz Czarzasty. Prezydent Karol Nawrocki ma najpóźniej jutro podjąć decyzję dotyczącą odebrania Wołodymirowi Załęskiemu Orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów imienia bohaterów UPA. W TVP Info marszałek Sejmu podkreślał, że walcząc z rosyjską agresją, Ukraińcy zwiększają również polskie bezpieczeństwo i zaapelował do polityków o rozwagę.
6: Jeżeli myślimy o polskim bezpieczeństwie, to apeluję do wszystkich. Kubły zimnej wody na głowy sobie wszyscy wylejmy. Dlatego, że ważne jest bezpieczeństwo Polski za 2 lata, za 4, za 10, a nie od słowa do słowa kłótnia, po której rozrzucimy wszystkie te klocki, które będziemy potem 10 lat zbierać.
0: A UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, jest współodpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu na termometrach od 12 do 14 stopni. Teraz jeszcze 16. Jutro chłodno, bo maksymalnie 18 stopni. Synoptycy i MGW prognozują dla Opolszczyzny opady deszczu, ale burz już być nie powinno. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

Pieśnią miłosną z Litwy pozdałem dziewczyno jak biała lilia w wykonaniu Heleny Urbielonienę. Rozpoczęliśmy dzisiejszą muzykę źródeł. Dobry wieczór. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski. Przy mikrofonie Marzena Milcarek. Muzyka źródeł, wolumen 14, kresy pierwsze, Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna. To album z serii dokumentalnej Polskiego Radia, który prezentuje autentyczną muzykę ludową z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej. Płyta zawiera nagrania z lat 1992-95, zebrane w rejonie Wileńszczyzny, okolice Wilna, Solecznik, Kowna oraz Grodzieńszczyzny, m.in. Woronowo, Lida, Radun. Materiał obejmuje tradycyjne pieśni miłosne, religijne, weselne, obrzędowe oraz historyczne, a także muzykę instrumentalną, w tym wykonania na cymbałach, charakterystycznym instrumencie kresów. Album ma charakter archiwalny i etnograficzny, dokumentuje żywą jeszcze w latach 90. tradycję muzyczną polskich społeczności na terenach dzisiejszej Litwy i Białorusi, ukazując ich kulturę, język i obyczaje.

kochać, kiedyż ona ladana, jakżeż ją nie kochać, kiedyż ona ladana. Suknia w to wanna, chusteczka jedwabna, suknia w to wanna, chusteczka jedwabna. A ktoś ją pokocha, kiedy nie młodzieniec, a ktoś ją pokocha, kiedy nie młodzieniec, ktoś ją wyprowadzi na równy gościniec, ktoś ją wyprowadzi na równy gościniec. Z równego gościńca na zielona lączka, z równego gościńca na zielona lączka, oj, życie, życie, życie i rozlączka, oj, życie, życie, życie i rozlączka.

Lala, Bożeż mój jedyny, czegoś doczekala, doczekałam smutku i wielkiej niedoli, doczekałam smutku i wielkiej niedoli, z wielkiego kochania aż mi serce boli, z wielkiego kochania aż mi serce boli, boli mnie serce, życie mnie niemile, boli mnie serce niemile. A gdzież ta przysięga, co przede mną była? A gdzież ta przysięga, co przede mną była? Nie jedna gruszenka przy drodze stojąca, nie jedna gruszenka przy drodze stojąca.

0: ojca, sierota bez matki, sierota bez wianka całe życie traci, sierota bez wianka całe życie traci.
1: A gdzież jedzie?

Gdzie będziesz wiosiła, Kasiu moja mila, tam daleko na Ukrainie, na wysokiej górze, na jedwabnym sznurze, ach mój miły Jasienika. Na wysokiej górze, na jedwabnym sznurze, ach mój miły Jasienika. Gdzie będziesz składała, Kasiu moja mała, tam daleko na Ukrainie, tam są gospodynie, co pożyczą dla mnie skrzynia, ach mój miły Jasienika. Tam są gospodynie, co pożyczą dla mnie skrzynia, ach mój miły Jasienika. A co będziesz jadła, Kasiu moja ладна, там далеко на Україні. Бенде ядла хліб овсяний, аби з тобою мій коханий, ах мій милий Ясенька. Бенде ядла хліб овсяний, аби з тобою мій коханий, ах мій милий Ясенька. Та co będziesz pila, Kasiu moja mila, tam daleko na Ukrainie, zimna woda jak spod loda, aby z tobą Jasiu zgoda, ach mój miły Jasienka. Zimna woda jak spod loda, aby z tobą Jasiu zgoda, ach mój miły Jasienka. A gdzież będziesz

moja, czemu smętna nie wesoła? A trzeci mówi, ta najmilsza moja, czemu smętna nie

Bądź ty Kasia, bądź ty zdrowa, ciulia, ha, ha. Bądź ty Kasia, bądź ty zdrowa, ciulia, ha, ha. Jako walera ty wdowa, ciulia, ha, ha. Jako waler z pierścioneczkiem, ciulia, ha, ha. Jako waler z pierścioneczkiem, ciulia, ha, ha. A ty wdowa z malym...

0: Ach, dziękuję, moje ławy, że was często obmywała, więcej nie będę.
1: To była muzyka z Kresów. Teraz album Mac and Moyal z 2016 roku, projektu Songs of Green Pleasant. To przykład muzyki, która wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom, sytuując się na pograniczu folkowej introspekcji i sennej estetyki dream popu. Już sam tytuł Mac and Moyal, czyli brud i błoto, sugeruje estetykę zanurzoną w materialności codziennego życia, w wysiłku, w czymś nieefektownym, ale fundamentalnym. To nie jest płyta o ucieczce od problemów, lecz raczej o uważnym trwaniu w świecie, który jest ciężki, nieuporządkowany i nie zawsze ładny. Brzmieniowo album wpisuje się w tradycję brytyjskiego lo-fi, folku i melancholijnego indie. Utwory operują oszczędnymi środkami, gitarą, delikatną perkusją, czasem ledwie zarysowaną linią melodyczną. Album Mac and Moyal projektu Songs of Green Pheasants.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy i w jaki sposób możliwe jest usamodzielnianie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w jaki sposób zintegrowane działania aktywizacyjne wspierają wejście na rynek pracy, jak można wykorzystywać technologie, informacje, komunikacje, no i oczywiście także prawo. Już dzisiaj ze mną w studiu są przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, oddział Opolski, Marta Trojanowska-Wójcik, doradca zawodowy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kamila Kowalczyk, job crafterka.
3: Dobry wieczór.
1: I Sebastian Borowy, prawnik.
4: Dobry wieczór.
1: To w takim razie, jak to jest z tym wchodzeniem na rynek osób z niepełnosprawnościami? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Na czym polegają prace fundacji, aktywizacja? Czy to jest wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, szukanie pracy? Czy to są konkretne oferty? Czy to jest poradnictwo prawne? A może to jest cały kompleks Waszych działań?
2: My w fundacji pracujemy projektowo. Nasze projekty mają bardzo szeroki zakres. Jeśli chodzi o wsparcie, rozpoczyna się spotkaniem z rekruterem, następnie jest spotkanie z doradcą zawodowym, który określa potrzeby takiej osoby, kierunki rozwoju, a także zakres wsparcia, z jakiego będzie korzystać w ramach projektu. Każda z osób może korzystać ze wsparcia prawnika, ze wsparcia psychologa, z kursów, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji bądź też całkowicie przekwalifikowanie, a także ze staży, z warsztatów, które my jako specjaliści też prowadzimy.
1: Ty jesteś doradcą zawodowym, więc
2: tak jest.
1: Wyobrażam sobie, że przychodzi osoba z niepełnosprawnością i mówi, słuchaj, mam taką i taką chorobę i to może być niepełnosprawność albo mentalna, albo niepełnosprawność fizyczna. I co wtedy? Jak wygląda taka pierwsza rozmowa z doradcą zawodowym?
2: No przede wszystkim, no trochę to jest tak rozmowa jak z lekarzem, bo ta osoba musi mnie właśnie poinformować o tym, jakie ma ograniczenia związane ze swoim posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności i wtedy też trochę na początku myślimy o tym, czego ta osoba nie może wykonywać, jakich prac nie możemy szukać, które są wykluczone, ale też rozmawiamy właśnie o tych zasobach, o mocnych stronach. Nie jest to łatwy temat i to nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ale ogólnie jest nam ciężko mówić o swoich mocnych stronach, więc ja dosyć dużo się skupiam na tym temacie, ale także też biorę pod uwagę już dotychczasowy dorobek zawodowy tych osób. Jeżeli tego dorobku nie ma, no to wtedy na przykład proponujemy staże. Jest to fajna forma, która umożliwia po prostu jakby rozpoczęcie tej ścieżki zawodowej, więc jest to długa rozmowa, ale też niejednokrotnie jest tak, że na tej pierwszej rozmowie nie jesteśmy w stanie tak w 100% się poznać i to jest tak naprawdę proces. Wchodzą później następni specjaliści, my też wymieniamy się tymi informacjami i czasami jest tak, że to wszystko, to całe wsparcie ewoluuje, ono jest bardzo żywe, jest elastyczne, jest dopasowane właśnie do potrzeb tej osoby, także ta pierwsza rozmowa jest jak najbardziej ważna, ale następne również.
1: Job crafterka, na czym polega to zajęcie? To jest rekruterka, to jest osoba, która przegląda oferty pracy i dostosowuje do możliwości, czy raczej też wspiera i pokazuje, w jaki sposób można znaleźć informacje o miejscach pracy?
3: Dokładnie tak. Ja tu jeszcze troszkę dopowiem. Rekruterką nie jestem. Jestem job crafterką, czyli ja powiedzmy tak kolokwialnie wchodzę trochę po Marcie. Zapoznaję się z tym, co ona pisze w indywidualnym planie działania, co ustaliła z naszym uczestnikiem projektu i na tej podstawie szukam zatrudnienia dla naszego uczestnika projektu. Czyli wysyłam mu oferty pracy, przeglądam strony internetowe ogólnodostępne. Czasami jest tak, że pracodawcy sami się do nas zgłaszają, nie umieszczają nigdzie ogłoszeń, tylko piszą do nas, czy mamy takiego i takiego pracownika, który mógłby znaleźć u nich zatrudnienie. Więc wtedy my kontaktujemy się z naszym uczestnikiem projektu i proponujemy takie zatrudnienie. Jeszcze zanim też dojdzie do zatrudnienia, to możemy przeprowadzić szkolenia, mamy szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, które podnoszą jakby tutaj kwalifikacje naszych uczestników projektu.
1: Jakie prawa ma osoba z niepełnosprawnością? Czy ma jakieś dodatkowe możliwości, czy raczej nie powinna mówić o swoich ograniczeniach. Czy te ograniczenia są dla niej szansą, czy raczej zabierają jej możliwości zatrudnienia? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że sporo osób nie wie, jak do tego podchodzić.
4: Każda osoba niepełnosprawna ma szereg praw, przywilejów, które przysługują jej w kontekście prawa pracy. Są to przywileje takie jak wydłużony urlop, skrócony czas pracy, czy też wszelkie możliwości dofinansowania, chociażby dostosowania stanowiska pracy, za które pracodawca może otrzymać zwrot, dofinansowanie do wynagrodzenia. Także więc warto o tych niepełnosprawnościach mówić. Dają one uprawnienia, pozwalają też wejść czy wrócić na rynek pracy, pozwalają zdobyć dodatkowe uprawnienia czy czas na to, aby daną chorobę móc leczyć, ale jednocześnie być aktywnym zawodowo.
1: Czy pracodawcy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Jak to wygląda na poziomie prawa? Czy są zobowiązani? Czy są jakieś widełki? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o wyrównywaniu szans. Czy są jakieś zobowiązania nakładane na pracodawcę, że ma obowiązek zatrudnić osoby z niepełnosprawnością?
4: Podmioty, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, jakby robią to świadomie, pracodawcy są świadomi tego, jakie uprawnienia, jakie przywileje przysługują takim osobom i jakie obowiązki tutaj po stronie pracodawcy się pojawiają. Nie ma żadnego przymusu prawnego, który zmuszałby pracodawcę do tego, aby osoby z niepełnosprawnością zatrudniać. Niemniej jednak, obserwując rynek pracy, obserwujemy, że coraz więcej pracodawców decyduje się na to, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością i wspierać je na tym rynku pracy.
1: Czy im się to opłaca? Po prostu najzwyczajniej w świecie. Czy robią to z powodów altruistycznych, czy jednak na poziomie prawa są dla nich jakieś dodatkowe gratyfikacje? Pytam o to, bo są takie głosy, które mówią, że ten rynek ma coraz bardziej się otwierać. W związku z tym trzeba tych pracodawców jakoś zachęcić.
4: Pracodawca może dostosować stanowisko pracy i otrzymać razem z tą osobą niepełnosprawną, którą zatrudnia, zwrot dofinansowania, doposażenia takiego stanowiska, dostosowania do niepełnosprawności, jeżeli to jest na przykład niepełnosprawność ruchowa, dostosowania stanowiska pracy dla takiej osoby, jak również otrzymać zwrot wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Także więcej są bonifikaty, które zachęcają do tego, aby pracodawcy zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami.
1: Czy zgłaszają się do Was, do Waszej fundacji pracodawcy i mówią, słuchajcie, mamy takie miejsca, albo chcielibyśmy uruchomić miejsca, czy możecie nam jakoś pomóc? Czy współpracujecie z firmami, różnymi podmiotami? Wiem, że macie także dwie filie. Jedna to jest filia we Wrocławiu, druga to jest filia w Katowicach, a cała Fundacja Aktywizacja działa od 1990 roku. Ma 7 oddziałów i 6 filii. Zatrudnia ponad 140 osób, z tego 25% to osoby z niepełnosprawnościami, więc też jako wielka firma, wielka organizacja macie doświadczenie, jak to wygląda.
3: Tak, dokładnie. Działamy już od 30 lat na rynku pracy. Co roku możemy się pochwalić około 1000 zatrudnień w skali całej Polski, więc jest to wynik godny podziwu. Pytanie było, czy zgłaszają się do nas pracodawcy. Tak, coraz więcej pracodawców jakby też sami nas wyszukują, ale też my szukamy pracodawców, zgłaszamy się do nich, że jesteśmy takim pośrednikiem pracy, że możemy im znaleźć pracowników takich, jakich sobie powiedzmy wymarzą na dane stanowisko, tak? I wtedy oni już nie muszą nigdzie zamieszczać ogłoszeń, wiedzą, że od nas mogą liczyć na osoby, które mają orzeczenie. Dodatkowo możemy im taką osobę wyszkolić pod dane stanowisko i szkolenie kończą się certyfikatem, więc to są bardzo wartościowe szkolenia.
1: Czy jeśli jakiś wasz klient, bo chyba taka jest nomenklatura, prawda, osoby, które się do was zgłaszają w trakcie już pracy, do końca czegoś nie wie albo coś dla niego nie jest jasne, ale to może się do was zgłosić i
3: prosić o wsparcie? Oczywiście. Nasi uczestnicy projektu są z nami od początku do końca projektu, czyli mamy ramy czasowe. Projekty zazwyczaj zaczynają się 1 kwietnia, kończą się 31 marca i od tego czasu, czy podejmą zatrudnienie, czy nie, są pod opieką fundacji.
1: Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą też u Was w jakiś sposób planować swoją karierę? To znaczy powiedzieć, dobrze, ja chcę wejść na rynek pracy, ale marzy mi się jakieś ambitne stanowisko. Nie mam doświadczenia na razie, więc wezmę wszystko, co jest. Małymi krokami będę rozwijać swoje kompetencje. Czy macie takie przypadki?
2: Tak, jak najbardziej. Dużo mamy takich przypadków, a czasami też zdarzają się osoby, które no może wiekowo nie są na tym starcie, ale na przykład zdarza się właśnie jakaś poważna choroba, zdarza się wypadek i one w tym momencie muszą startować całkowicie na nowo na rynku pracy, bo nie mogą dotychczasowego zawodu wykonywać, więc jest to taki start jak najbardziej i znowu właśnie to jest ta rozmowa o tych mocnych stronach, o tym, co ta osoba jest w stanie teraz jakby w swoim stanie zdrowia wykonywać. Tak jak już Kamila wspomniała, możemy zorganizować jakieś szkolenie, podnieść kwalifikacje tej osoby, czy ją całkowicie właśnie przekwalifikować, dostosowując właśnie tą potencjalnie do nowej branży, którą miałaby objąć.
3: Tylko tak, przepraszam, pokrótce powiem, że robiliśmy szkolenia na wózki widłowe z rejestratorki medycznej. Ostatnio nam się pojawiło szkolenie trening umiejętności społecznych, więc są to bardzo wartościowe szkolenia na rynku pracy.
2: Dokładnie, więc to jest taki dobry początek. No, oczywiście to też jest zawsze po tej rozmowie doradczej i to też jest tutaj nasze kompleksowe wsparcie, jest rozmowa o tym, co się dzieje na rynku pracy, analizy właśnie z JobCrafterem, jakie te stanowiska teraz są, jakie oferty pracy są i wtedy rozmawiamy z tą osobą i próbujemy gdzieś tam właśnie spróbować szkoleniowo. No i ten staż. Staż jest takim dobrym wyjściem i jest takim dobrym punktem na to, żeby uzupełnić sobie to swoje CV po na przykład jakieś przerwie, albo pozyskać właśnie nowe doświadczenie zawodowe, jeżeli ta osoba musi się przekwalifikować. Czasami się zdarza, że po tych stażach te osoby znajdują zatrudnienie w danej firmie i zostają już po prostu na stałe, także jak najbardziej. Są takie możliwości, żeby tą karierę zaplanować na nowo i staramy się jakby kompleksowo tutaj w tym pomóc. Mamy też możliwość wsparcia psychologicznego, więc to też jest bardzo takie wartościowe, jak osoba może porozmawiać troszeczkę jakby głębiej o tym, o tych swoich kompetencjach, o tych swoich czy obawach, lękach, to jak planuje tą karierę swoją zawodową. Czasami właśnie gdzieś tam ten psycholog wskaże te ścieżki, którymi może po prostu ta osoba podążać, ale też ją troszeczkę tak ośmielić do tego, żeby na tym rynku pracy funkcjonować. Więc jest to przede wszystkim takie bardzo mocno kompleksowe wsparcie u nas specjalistów.
1: Z jakimi niepełnosprawnościami przychodzą do Was osoby, które poszukują pracy?
2: Z wszystkimi tak naprawdę. Są to i zaburzenia psychiczne, i ruchowe, neuroróżnorodność. Są to różnego rodzaju choroby takie poważne, typu metaboliczne, jakieś nowotwory, które no, wyrządziły dużo szkód w organizmie i w tym momencie po prostu była konieczność jakby wycofania.
3: Ma niepełnosprawności, z którą nie przyszło w sumie nam się zmierzyć.
2: Dokładnie. Osoby niesłyszące, osoby niewidzące, więc cały wachlarz i tak samo jakby niezależnie od tego, jaki stopień tej niepełnosprawności jak najbardziej może do nas się zgłosić i będziemy wspierać.
4: Te niepełnosprawności też są takie, które pojawiły się w życiu danej osoby, ale też takie, które towarzyszyły niemalże od urodzenia. Także więc tutaj nawet nabycie tej niepełnosprawności, które wykluczyło w jakiś sposób z rynku pracy, nie stoi na przeszkodzie do tego, aby powrócić za pomocą naszej fundacji, móc z powrotem wrócić na rynek pracy, zdobyć tutaj nowe doświadczenie, przekwalifikować się. Chciałbym też na chwileczkę wrócić do tego kompleksowego wsparcia. To kompleksowe wsparcie, jak koleżanki wskazały, polega też na wsparciu prawnym. Czasami są sytuacje, w których w trakcie rozmowy, tej początkowej rozmowy z doradcą zawodowym, wynikają sytuacje, z których wnioskujemy, że można doprowadzić na przykład do zmiany orzeczenia, do podniesienia stopnia niepełnosprawności i takie sytuacje też przez nas są tutaj wyjaśniane. Przeprowadzamy przez cały proces tutaj orzecznictwa, doskonalimy to orzeczenie tak pod kątem takim, żeby je zmienić, wskazujemy, jakie są wymagania do tego, aby to orzeczenie zostało zmienione i świadczymy tą pomoc prawną w tym zakresie również.
1: Czyli każdy się do Was może zgłosić, kto ma jakiś rodzaj niepełnosprawności albo już pracuje i chce podnieść swoje kwalifikacje na przykład?
2: Nasze projekty są dedykowane dla osób, które są niezatrudnione. Więc...
1: Czyli dla osób niezatrudnionych.
2: Tak, osoby niezatrudnione, jakby niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy niezarejestrowane, ale warunkiem musi być to, że są niezatrudnione.
3: Bo jakby naszym głównym celem jest doprowadzenie właśnie do zatrudnienia takiej osoby przy pomocy różnych właśnie narzędzi, czy to szkoleń, czy staży, czy wsparcia psychologicznego, prawnika, kto jakiej pomocy potrzebuje od nas.
1: Z Waszego doświadczenia, dlaczego ludzie rzadko się zgłaszają po taką pracę. Ja mówię z takiego swojego oglądu, mam bardzo dużo znajomych, którzy znają kogoś, kto ma jakiś rodzaj niepełnosprawności i jest w domu. Wspiera rodzinę w różnych pracach domowych, ale tak przywykł do tego, że ma lat 30, 35, 40, nie ma doświadczenia zawodowego i mówi, ale ja, no co ja mam robić? Przecież ja nic nie potrafię, nic nie umiem, a tutaj mam wsparcie rodziny.
3: Ja myślę, że to jest słowo klucz, przywykł do tego, że nie wychodzi z domu, tak? Że rodzina się zajmuje i dba o niego i stąd jakby poczucie takie bezpieczeństwa, że nie musi nic zmieniać. Ale też nie zawsze, tak? Są osoby, które chętnie do nas przychodzą, wiedzą jak nas znaleźć, współpracujemy też z urzędami pracy, więc w urzędzie pracy wiedzą o naszej działalności, jeżeli oni nie mogą pomóc, to przekierowują do nas, więc zawsze znajdzie się jakaś droga tutaj, żeby pomóc.
2: Ja jeszcze tak uzupełnię to, co Kamila właśnie mówiła, że zgłaszają się właśnie do nas osoby, które mają lat 30 i plus, często właśnie przyprowadzają je rodzice i z jednej strony to jest ogromny szacunek dla tej rodzin, które zajmują się tą osobą i ją wspierają, natomiast jakby przegapiają w pewnym momencie taki moment, żeby usamodzielnić te osoby i że no kiedyś po prostu nie będą mieć siły na to, żeby zajmować się tym niepełnosprawnym dzieckiem, później już dorosłym. I niejednokrotnie jest tak właśnie, że ta osoba po prostu jest tak długo wycofana z tego życia społecznego, z tego życia zawodowego, że ciężko jej jakby wejść, wrócić i mimo tych chęci rodzica, który właśnie przychodzi i mówi, coś zróbcie, bo on już ma tam 35-40 lat i właściwie zerowe doświadczenie zawodowe. No jest to trudne, mówię, z jednej strony jest to takie trochę błędne koło, bo jakby jest to zrozumiałe, bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i je chroni, natomiast w pewnym momencie musi po prostu odciąć tą pępowinę i jakby starać się małymi krokami wypuszczać tą osobę i to swoje dziecko na ten rynek pracy, do społeczeństwa ogólnie, jakby do jakiegoś towarzystwa, do bycia z innymi ludźmi. Więc jest to takie duże wyzwanie, no jest to na pewno trudne dla tej osoby szczególnie, która musi po prostu wyjść z tej swojej strefy komfortu i czasami jest tak, że zgłasza się do nas te osoby do projektu i to się nie kończy zatrudnieniem, ale już samo to, że ma to wsparcie miękkie tak zwane, czyli to wsparcie takie warsztatowe, wsparcie psychologiczne już dużo gdzieś tam mu daje i on może zafunkcjonuje na tym rynku pracy za rok, dwa, trzy, może nie dzisiaj, może nie za tydzień, może nie w naszym projekcie, ale to będzie już jakaś taka cegiełka do tego, że w ogóle wyszła z domu, poznała innych ludzi, poobracała się gdzieś tam w otoczeniu innych osób, nawiązała jakieś kontakty, bo też czasami się u nas zdarza, że osoby na szkoleniu nawiązują relacje, gdzieś tam później te kontakty utrzymują dalej, także się poznają i nowe znajomości powstają. Więc to też już mi się wydaje, że jest taka duża wartość dodana. Czasami nie kończąca się zatrudnieniem, ale jest dla tej osoby to duży sukces, że w ogóle się pojawiła w tym projekcie.
1: Czyli aktywizacja to jest taki bardzo szeroki zakres wsparcia poprzez rodzinę, poprzez otoczenie, poprzez takie motywowanie. No chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością była zmotywowana, żeby w ogóle zrobić ten pierwszy krok. Dokładnie. Czyli na przykład przyjść do Was, porozmawiać. I potem rozumiem, że jest kompleks bardzo różnych możliwości, od warsztatów jak budować swoje poczucie sprawczości, zasobów, komunikacji, pisania CV, rozmowy z pracodawcą, także szkolenie dotyczące prawa, jakie są możliwości, jakie są obowiązki też samego pracownika, że to wszystko u Was można dostać.
2: Dokładnie. My jako specjaliści prowadzimy właśnie tego typu warsztaty. Ja prowadzę warsztaty właśnie z autoprezentacji, z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, stworzenia dokumentów aplikacyjnych. I niejednokrotnie jest tak, że te warsztaty później mają swoją kontynuację we wsparciu indywidualnym, bo ktoś nagle dowie się właśnie, że moje CV powinno wyglądać tak, no to w tym momencie idziemy z tym tematem dalej już bardziej indywidualnie i głębiej po prostu pracujemy z danym tematem. Również tak właśnie jak wspomniałaś, są warsztaty z prawnikiem, no plus właśnie ten kompleks szkoleń zewnętrznych, wewnętrznych. Wewnętrzne to są szkolenia, które bardziej podnoszą wiedzę, umiejętności, są takie bardziej ćwiczeniowe, natomiast jak Kamila wspomniała, mamy też grupę tych szkoleń zewnętrznych, które naprawdę dają cenne kwalifikacje i są jak najbardziej dopasowane do sytuacji na rynku pracy.
1: Czy macie takie przykłady, takich sytuacji, że ktoś był tak długo poza pracą, czyli doświadczył długotrwałego bezrobocia, izolacji społecznej, no to są bardzo głębokie procesy, trudno się z tego wychodzi, no bo to są takie takie mechanizmy, które dają poczucie bezpieczeństwa i też wtłaczają w jakiś sposób funkcjonowania, ale jednak potem pojawił się u Was, chciał coś zmienić, natomiast ten proces był bardzo, bardzo trudny.
3: Mamy bardzo dużo takich przypadków, ludzi, którzy przyszli wręcz zniechęceni do podjęcia zatrudnienia, ale poprzez kontakt z nami, pracę z nami, szkolenia czy staż, mogą się pochwalić zatrudnieniem i tym, że są dzisiaj już samodzielne, pracują, mogą pomóc innym z rodziny. Więc tak, mamy sporo takich przypadków i tutaj jakby nieskromnie powiem, że jesteśmy z tego bardzo dumni. Co jeszcze jest warte podkreślenia, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, pomoc w naszej fundacji jest zupełnie bezpłatna. Wszystkie te porady, wszystkie szkolenia, warsztaty są u nas bezpłatne. Czyli człowiek, który przychodzi do nas, zapisuje się do fundacji, otrzymuje nasze wsparcie jakby w ramach projektu.
1: Rozumiem, że macie bardzo dużo zgłoszeń i mnóstwo pracy i że przyjeżdżają do Was ludzie z całego regionu. Czy tak jest?
2: Tak, dokładnie tak jest. Faktycznie mamy osoby z całego województwa, podobnie jak nasze filie we Wrocławiu, w Katowicach, dokładnie tak samo jest, że jest możliwość gdzieś tam dołączenia do projektu, będąc z województwa, niekoniecznie z danej miejscowości. Na pewno tutaj dużo te takie działania promocyjne, które prowadzimy, dają właśnie te współpracy z urzędami pracy, bo niejednokrotnie jest tak, że właśnie osoby z mniejszych miejscowości nawet nie wiedzą o istnieniu fundacji i tutaj też staramy się właśnie jakby też prowadzić takie działania promujące, żeby te osoby po prostu wiedziały, że mają tutaj wsparcie dedykowane właśnie do swoich potrzeb. Tak jak Kamila wspomniała, tych sukcesów mamy tutaj naprawdę sporo. My też mamy taki program dopytywania naszych klientów po jakimś czasie właśnie, co u nich słychać. Dzwonimy do nich na przykład po roku czy dłużej po zatrudnieniu i nagle się okazuje, że te osoby już 3-4 lata gdzieś tam jakby funkcjonują na rynku i fajnie sobie radzą, także po jakichś dłuższych przerwach, po perturbacjach naprawdę wracają i są samodzielne, właśnie mówią o tym, że bardzo zmieniają się ich relacje takie i w rodzinie, i relacje takie ze znajomymi, że mogą realizować swoje pasje, że tak naprawdę tylko i aż ta praca tak wiele zmieniła w ich życiu, że są zupełnie innymi ludźmi.
4: Tak jak wcześniej było wspomniane, kontakt z fundacją powoduje nie tylko to, że ktoś może znaleźć pracę, ale właśnie odnajduje się też w tym życiu społecznym, w życiu rodzinnym, dlatego że osoby z niepełnosprawnością czasami są wycofane nie tylko zawodowo, ale właśnie w życiu społecznym. Kontakt z nami, kontakt z pracodawcą, z innymi pracownikami powoduje, że te osoby zaczynają w siebie wierzyć, dostają wiatr w skrzydła i mogą dalej funkcjonować i to przechodzi na wszelkie różne aspekty ich życia, nie tylko tego zawodowego, dlatego też jakby to nasze wsparcie tutaj jest kompleksowe i powoduje, że możemy się rozwijać jako osoby niepełnosprawne, mogą się rozwijać w dalszym kierunku nie tylko pod kątem pracy, ale u nas zaczynają właśnie startując na nowo, mając czystą kartę w tym rynku pracy.
1: Jeśli słyszy nas teraz ktoś z niepełnosprawnością i nie jest na rynku pracy, ale czuje, że chciałby, coś go blokuje, albo nie ma pomysłu, albo już się tak zasiedział, albo słyszy nas ktoś, kto zna kogoś, komu warto to podpowiedzieć, to jaką byście mu dali radę? Co byście powiedzieli tej osobie?
2: Żeby po prostu przyszedł, spróbował swoich sił. To nic nie kosztuje, do niczego też nie zobowiązuje, bo to też trzeba podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i udział w każdej jednej formie wsparcia jest również dobrowolny, także jeżeli ktoś na przykład na początku nie czuje się na siłach, żeby dołączyć do jakiegoś warsztatu, bo na przykład ma fobię społeczną, jak najbardziej my nie ciśniemy w ogóle, więc może to być końcowy gdzieś tam etap udziału w tym projekcie, może to się w ogóle nie wydarzyć. Mogą być to tylko wybrane formy wsparcia, które będą na tym etapie życiowym odpowiednie dla tej osoby, więc myślę, że po prostu pierwszy krok to przyjść, bądź też zachęcić właśnie tą bliską osobę do przyjścia, przyjść z nią, tak żeby przełamać te pierwsze lęki.
1: Oczywiście wszystkie informacje o Waszej fundacji, o fundacji Aktywizacja można znaleźć w rozmaitych mediach, w internecie. I w Opolu jest siedziba przy ulicy Rejmonta, można tam Was wszystkich znaleźć. Z jakimi problemami prawnymi przychodzą osoby z niepełnosprawnościami? Jakie tematy, jakie zagadnienia pojawiają się najczęściej?
4: Począwszy od tematów złego doświadczenia z wcześniejszymi pracodawcami, czyli niewypłaconego wynagrodzenia, czy nierespektowania uprawnień osób posiadających orzeczenie, poprzez problemy związane z orzekaniem o niepełnosprawności, zmianą tych orzeczeń, problemami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwoływaniem się od decyzji wszelkiego rodzaju wydawanych przez właśnie ten organ rentowy, ale też inne problemy takie związane z życiem codziennym na tle prawa pracy i uprawnień, które przysługują osobom niepełnosprawnym, dostosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Także więc zakres tych problemów, z jakimi spotykamy się pod kątem prawnym, jest bardzo szeroki, ale staramy się wszystkim tym problemom sprostać, wyjaśnić, wytłumaczyć. Myślę, że każdy znajdzie jakby odpowiedź na pytanie, które go będzie nurtowało.
1: Co musiałoby się zmienić na rynku pracy w Polsce z takiego punktu widzenia prawnego, żeby więcej osób mogło się czuć bezpiecznie? Czy możliwe są jakieś rozwiązania, czy też wy jako fundacja mówicie o takich różnych możliwościach, które warto byłoby uwzględnić?
4: Na pewno na skali krajowej takie rozmowy są prowadzone przez fundację, przez szczebel tej zarządu całej fundacji. Na chwilę obecną trudno mi powiedzieć, czy są jakieś konkretne rzeczy, które można byłoby zmienić, które by spowodowały, czy zachęciłyby pracodawców do zwiększenia zatrudnienia osób z orzeczeniem. Niemniej na chwilę obecną wydaje mi się, że mamy do czynienia cały czas z tendencją wzrostową, z coraz większą świadomością uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i to powoduje, że ten rynek staje się dla takich osób bardziej otwarty.
1: Jakiego rodzaju pracę wykonują osoby z niepełnosprawnością, z waszego doświadczenia? To znaczy, co to jest? To są prace biurowe, czy to są prace fizyczne? Tak myślę o tych osobach, które nie mają pojęcia, co mogłyby robić, żeby tak, też tak trochę otworzyć wyobraźnię. Jakiego to są rodzaju prace?
2: Nie mamy tutaj tak naprawdę ograniczeń, jeśli chodzi o branżę. Mieliśmy projekt taki bardzo, bardzo wyspecjalizowany, gdzie mieliśmy i programistów, i grafików komputerowych. Mamy osoby, które wykonują właśnie takie prostsze prace, takie fizyczne, typu pracownik porządkowy, czy pracownik magazynu. Mamy pracowników biurowych, mamy też informatyków, więc to jest jak najbardziej jakby szeroki zakres. Jakby musimy też pamiętać o tym, że te osoby mimo tej niepełnosprawności, one są pełnosprawne w pracy, więc w zależności od tego, jakie mają kwalifikacje, jakie mają kompetencje i umiejętności, są tak naprawdę w stanie zagospodarować każdą branżę, jakby patrząc w kontekście swoich umiejętności. Także absolutnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
1: Czy pobieranie świadczeń, które są związane z niepełnosprawnością,

0: praca albo świadczenia. Co daje sukces tym osobom, które wchodzą na rynek pracy? Jakie ich kompetencje? Jak w ogóle patrzeć na kompetencje, które są wymagane na rynku pracy i powiązać je z ograniczeniami, które wynikają z niepełnosprawności? Czy w ogóle patrzeć w taki sposób, czy też nie? Jedno drugiego nie wyklucza, no bo wy też monitorujecie rynek, który bardzo dynamicznie się zmienia.
1: Ja myślę, że to wszystko zależy, tak? To zależy od pracodawcy, zależy od pracownika. Tu chyba nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, tak? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy przypadek jest inny, każdy przypadek wymaga czego innego, więc ja nie potrafię tak odpowiedzieć ogólnie na to pytanie.
2: Ja myślę, że tutaj ta elastyczność, otwartość na naukę nowych rzeczy, otwartość na wiedzę, ale to tak jak mówię znowu, to są uniwersalne takie umiejętności, nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Ja myślę, że praca jest na tyle dynamiczna, że każdy z nas musi wykazać się pewną elastycznością, umiejętnością dopasowania się do danego środowiska pracy, do danych obowiązków, więc myślę, że to jest takie kluczowe, tak jak Kamila wspomniała, reszta to już jest jakby w kontekście danego stanowiska pracy, to już są jakieś takie bardziej uszczegółowione te umiejętności, które już określa ten pracodawca i ewentualnie pracownik je wypełnia.
0: Pytam także o to z tego powodu, bo ciekawa jestem, jak zmienia się w Polsce kultura pracy. To znaczy, czy osoby w swoich zespołach chcą pracować z osobami z niepełnosprawnością i widzą to na przykład jako bardzo duży zasób do tego, żeby rozwijać swoją empatię, żeby rozwijać różnorodność, rozwijać komunikację.
1: My jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i jednak nie przeszkadza nam to, jeżeli współpracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym, umówmy się, powiedzmy tak brzydko, niektórych niepełnosprawności nie widać, więc my nawet nie wiemy, że nasz współpracownik może taką niepełnosprawność posiadać, a jest bardzo wartościowym pracownikiem, więc jakby tutaj to orzeczenie, może pomagać, ale też jakby nie musi, też jakby nie określa drugiego człowieka, tak?
3: Dodatkowo też osoby, które urodziły się z daną niepełnosprawnością, uczą się tego życia ze swoją niepełnosprawnością i w pełni samodzielności, a osoby, które tą niepełnosprawność nabyły, uczą się tej niepełnosprawności wraz z jej rozwojem, czy po pewnym zdarzeniu, po wypadku, tak? Na przykład jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, tak? I takie osoby, kiedy wchodzą na rynek pracy, już nie pomagają tej pomocy innej osoby, osoby trzeciej, aby móc dostać się do pracy. Są na tyle samodzielne, że są w stanie dostać się do pracy, wypełnić swoje obowiązki, wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Dwa, w chwili obecnej też zmiany przepisów prawa pracy, które pozwoliły chociażby na pracę zdalną, również ułatwiają możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, no bo taka osoba wtedy nie ma potrzeby wychodzenia codziennie z domu, dojeżdżania do miejsca pracy, może pracować ze swojego miejsca, w którym zamieszkuje, w którym ma dostosowane wszystkie narzędzia odpowiednie do swojej niepełnosprawności, gdzie sobie jest w stanie poradzić, spędzić ten czas, wypełnić swoje obowiązki.
0: Z tego, co mówicie, to można wysunąć taki wniosek, że główne ograniczenia to są ograniczenia takie motywacyjne. To znaczy, że mamy takie możliwości w Polsce, w Opolu, w naszym regionie do tego, żeby osoby, które chcą pracować, mają jakiś szczególny rodzaj niepełnosprawności, na rynek pracy wróciły, tak? Dobry mam obraz? Czy jest wystarczająca ilość miejsc dla osób z niepełnosprawnościami? Pytam w kontekście tych osób, które się do Was zgłaszają. Nie pytam o statystyki regionalne, ale czy każda osoba, która chce podjąć pracę i zgłasza się do Was, ma szansę na to, żeby takie miejsce znaleźć?
1: Tak, szanse na pewno ma. My też, umówmy się, nie dajemy 100% gwarancji zatrudnienia, bo to wszystko zależy i od pracodawcy, i od pracownika, od tego, jak wypadnie na rozmowie, ale jakby dajemy zaplecze, tak? Przygotowujemy pracownika, żeby jak najlepiej wypadł przed pracodawcą i robimy co w naszej mocy, żeby przystąpienie do projektu zakończyło się zatrudnieniem. My każdego dnia rozmawiamy ze sobą, analizujemy przypadki naszych beneficjentów, myślimy, co możemy zrobić jeszcze dla danej osoby, jak pokierować jej ścieżką kariery, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak? Żeby skończyło się to happy endem dla osoby, która się do nas zgłosiła.
0: Czyli analizujecie jej mocne strony, jej zasoby, jej umiejętności i podpowiadacie albo organizujecie też kursy.

0: szkolenia wskazujecie na kompetencje, żeby je wydobyć, przeanalizować, porozwijać i też ukierunkować na to, jaka to jest przestrzeń pracy. To jest bardzo kompleksowe i myślę, że bardzo wspaniałe i przydałyby się takie punkty i takie miejsca dla wszystkich osób, które mogłyby z tego korzystać. Wiem, że wy się akurat zajmujecie osobami z niepełnosprawnością i wspaniale, że taki właśnie punkt w Opolu jest, ale chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo dzisiaj bardzo dużo się mówi o nieneurotypowości, o tym, że ta nieneurotypowość bardzo szybko albo jest rozpoznawana, albo się rozwija przez to, że żyjemy w takich bardzo dynamicznych i zmieniających się czasach. Czy pojawiają się u was także i takie osoby, które na przykład mówią, mam ciężki ADHD, mam ciężki autyzm, nie potrafię sobie z tym poradzić i wejść na rynek pracy, czy tylko osoby, które mają bardzo konkretne orzeczenia?
1: Nie, no jak najbardziej pojawiają się takie osoby i też na te zaburzenia mają orzeczenia. Czasami zdarza się i to w sumie bardzo, bardzo często też zauważamy, że osoba przychodzi na przykład z zaburzeniem układu ruchu, natomiast różne jakieś tam okoliczności, być może właśnie te problemy takie życiowe spowodowały, że tam też pojawiają się zaburzenia psychiczne, których na orzeczeniu nie widać, natomiast no, po dłuższej współpracy my je zauważamy i czasami one są tutaj kluczowe, jeśli chodzi o problemy z podjęciem zatrudnienia, nie ta niepełnosprawność ruchowa. Tak jak najbardziej zgłaszają się te osoby i jest to bardzo duże wyzwanie. Z tego względu, że niejednokrotnie jest tak, że te osoby właśnie, czy na przykład w spektrum, nie są w żadnej terapii, nigdy jakby nie pracowały ze swoimi ograniczeniami i to jest dosyć trudne, żeby one jakby funkcjonowały właśnie w tym społeczeństwie. Najczęściej jest tak, że mogą podejmować i chcą podejmować stanowiska, które są bardzo niezależne, samodzielne, niewymagające gdzieś tam kontaktu, więc jeżeli stworzy im się odpowiednie warunki pracy, oni naprawdę są w stanie być bardzo wartościowymi pracownikami, jeżeli po prostu będą mieć jakieś takie określone rzeczy, które potrzebują, czyli na przykład mniejszy hałas, czy no, po prostu postawienie biurka bliżej ściany, gdzie nie jest główny dukt komunikacyjny w firmie i gdzie będą miały większy oddech. Więc czasami są takie mikroczynniki, które im pomogą funkcjonować w tej pracy. Ale jest to na pewno dla nas duże wyzwanie. Jest to spore wyzwanie, bo no czasami jest tak, że te osoby w ogóle też nie mają takiego, przychodzą, bo na przykład właśnie urząd pracy wysyła, bo rodzic wysyła, ktoś z rodziny wysyła, ale też nie mają kontaktu właśnie z tą swoją niepełnosprawnością, nie do końca są świadomi tego, co się dzieje, więc warto jest też zawsze jakby, i my też mówimy o tym, że warto by było na przykład skorzystać z jakiejś terapii, wejść w terapię, jakby poukładać różne emocje i dowiedzieć się właśnie gdzieś tam, jakie są zasoby tej osoby i wtedy my możemy po prostu też pracować, nie, jakby równolegle do tego.
0: Czy macie takie sytuacje, że ktoś podejmuje pracę, a potem jednak rezygnuje z tej pracy? Zapewne tak, ale czy wtedy uruchamiacie także jakieś elementy wsparcia psychologicznego? Bo wyobrażam sobie, że no, też trzeba pracować nad swoją motywacją. To nie jest takie proste. Często motywacja dla osoby, nie chcę użyć tego słowa, ale powiem to, pełnosprawne jest trudna, a co dopiero dla osoby, która doświadczyła izolacji, braku akceptacji swojej niepełnosprawności, nie ma odpowiedniego wsparcia w domu, w rodzinie, no więc ta motywacja musi być w jakiś sposób budowana.
2: Tak, jak najbardziej. Mamy też takie przypadki, że osoby podjęły zatrudnienie, ale niestety nie poradziły sobie z utrzymaniem jego. No i nasza praca się nie kończy w tym momencie, tak? Tak jak wspomniałaś, tutaj zaczynamy znowu pracę z psychologiem, zaczynamy szukania innej ścieżki, może trzeba się przebranżowić, może trzeba znaleźć coś innego, więc to jest ciągła praca, tak, z naszym uczestnikiem projektu i wtedy spotykamy się też między sobą, zespołowo, robimy tak zwaną burzę mózgów, co możemy zrobić dla tej danej osoby, żeby pomóc jej kolejny raz wrócić na rynek pracy.
3: Ważne jest też ustalenie tych czynników, które spowodowały, że ta praca nie została utrzymana, czy być może doszło do mobbingu, dyskryminacji pracownika, bądź jakichś innych czynników powodujących pod kątem prawa pracy, tak? Nieprawidłowości, które spowodowały, że to zatrudnienie nie zostało utrzymane. No i tutaj również podejmujemy wtedy kroki z takimi osobami, wspierając je prawnie pod kątem tego, gdzie się udać, jak się udać, co zrobić, aby móc tutaj dochodzić swoich praw.
0: Szanowni Państwo, jeśli ktoś nas teraz słyszy i ma taki przykład gdzieś koło siebie albo sam nie pracuje, jest osobą z niepełnosprawnością, to naprawdę warto zgłosić się do Fundacji Aktywizacja w Opolu. Wspaniali pracownicy, wspaniali ludzie, kompleksowe działanie. Oczywiście wszystko pięknie brzmi, ale trzeba się otworzyć na swoją motywację i zrobić pierwszy krok. I czasami ten pierwszy krok jest bardzo trudny, ale warto. Warto się spotkać i warto podjąć ten trud, czasami i ryzyko, żeby wrócić do społeczności i żyć pełnią swojego życia na tyle, na ile to jest możliwe i się po prostu nie poddawać. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że gośćmi naszej audycji byli Kamila Kowalczyk,
2: dziękuję bardzo.
0: Marta Trojanowska-Wójcik,
2: dziękuję.
0: I Sebastian Borowy.
3: Dziękuję.
0: Życzymy Państwu dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Szepty natury.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a w naszym studiu goszczą już dr Grzegorz Oloś i Tomasz Tańczak z Fundacji Koło Natury. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A dzisiaj porozmawiamy sobie o ptasich budowlańcach, ptasich architektach, bo tak się składa, że nie każdy ptak buduje takie samo gniazdo, ba nawet nie w tym samym miejscu te gniazda się pojawiają, prawda?
2: Czy wiele ptaków w ogóle nie buduje gniazd i korzysta z tego, co zrobią inne ptaki. Jakby można powiedzieć, że idą na łatwiznę. Chociażby wtórne dziuplaki, czyli takie ptaki, które szukają dziupli, żeby tam odchować młode, ale same tych dziupli nie kują. To ciekawym akurat wyjątkiem będzie wróbel, bo wróbel jest wtórnym dziuplakiem, on sam właściwie dziupli nie wykuwa, no bo nie ma do tego dzioba, aczkolwiek ten jego dziób świetnie się nadaje do robienia dziupli w elewacjach i on potrafi wydłubać styropian z elewacji i tam tworzy dziuple niejako w materiale już takim pochodzenia ludzkiego, którą z kolei mogą zasiedlać w dalszej kolejności szpaki czy jeżyki, co wielokrotnie obserwowałem, więc on akurat jest tutaj na pograniczu. Ale tak, niektóre ptaki oczywiście robią swoje gniazda, różne są strategie, różne są miejsca, gdzie one mogą wykonać to miejsce odpowiednie dla lęgu, ale są takie, które korzystają z pracy wykonanej przez inne gatunki. Są takie, które no, w ogóle nie mają i nigdy nie będą miały swojego gniazda. Albo
1: na przykład
2: takie,
1: jakie?
2: No, kukułka chociażby, nie? To jest taki pierwszy ptak, który przychodzi mi do głowy, który nigdy nie ma swojego gniazda, gdzieś tam zapewne w odległej przeszłości miał gniazdo, ale w toku doboru naturalnego, w takim jeszcze nie do końca poznanym procesie, kukułki zaczęły odnosić zapewne większe sukcesy lęgowe, podrzucając nadnormatywne jaja do gniazd innych ptaków. Co prawda,
1: stąd się wzięło to słynne kukułcze jajo, tak?
2: Tak, kukułcze gniazdo w ogóle, nie? Tak. Zapewne w przeszłości przodkowie kukułki, tak. Obecnie ta kukułka, która mieszka w Polsce, to nie, to ona znosi jajka do różnych gniazd i co ciekawe, kukułka kukułce nierówna, bo są różne szczepy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jak kukułka, która wykluła się na przykład w gnieździe trzcinniczka, ona gdzieś tam z tyłu głowy zakodowany ma, że to jest gniazdo, do którego powinna składać swoje jajka, a nie na przykład do gniazda, nie wiem, drozda śpiewaka albo kosa. A są takie szczepy kukułek, które znoszą jajka tylko do tamtych, a do tych w szuwarach nie znoszą. Skąd one wiedzą, jakim cudem, jak się parują ze sobą samiec i samica kukułki? No to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa i na przykład pytanie, dlaczego dorosła kukułka, mając wspomnienia z młodości, będąc karmiona przez inne ptaki, nie upatruje w nich rodziców? Tylko jakby, wiesz, to są frajerzy, ptasi, którym można złożyć jajko i niech się bujają z moimi dziećmi, nie? Taka wyrodna matka, można powiedzieć, z tej kukułki. Ale jest to jakaś strategia, taka wyjątkowa akurat, bo to wyjątkowy, żeśmy teraz przykład wzięli pod lupę. Natomiast szereg ptaków buduje misterne gniazda, bardzo ciekawe, różnorakie, z różnych materiałów korzysta.
1: I właśnie z jakich materiałów? Może Tomek nam opowie.
3: Są konstrukcje takie bardzo wyrafinowane, jak na przykład gniazdo remiza, które możemy gdzieś w okolicach takich wodnych, w przyciekach wodnych, przystawach znaleźć. Jest to taki charakterystyczny bucik, który powstaje ze zlepku gliny, z jakichś fragmentów roślinności. Powstaje przez dłuższy czas. Jakiś wnikliwy obserwator mógłby zauważyć poszczególne etapy. Finał jest taki, że ten bucik zyskuje taką odnogę, jakby wejście, do którego ptak, przez które ptak przemieszcza się do głównej komory i faktycznie to jest taki przykład, który wydaje mi się taki chyba bardzo, bardzo wyrafinowany. Natomiast gniazd oczywiście jest dużo więcej, tak jak Grzegorz wspomniał. Są gniazda w skarpach, nasze piękne klejnoty, kolorowe ptaki, żołny budują chociażby gniazda właśnie w norkach, kopią norki po prostu. Mhm. Wykorzystują też do tego norki, które powstały gdzieś tam wcześniej. Często są, bytują razem z jaskółkami, brzegówkami i takie kolonie wspólne tych dwóch gatunków możemy gdzieś na starych żwirowniach, piaskowniach spotkać, czasem nawet gdzieś na brzegu rzeki, jeżeli jest jakiś fragment takiej piaszczystej skarpy. A jeżeli chodzi o takich faktycznie, o takie gatunki typowo wyspecjalizowane, które mają odpowiednie narzędzia do tego, żeby takie gniazda budować, no to chociażby dzięcioły, prawda? Tutaj taki prym wiedzie dzięcioł czarny, który ma niesamowitą siłę uderzenia i faktycznie w najtwardszym drzewie jest w stanie wykuć dziuple.
1: Do czego tę siłę można porównać?
3: Ja myślę, że gdybyśmy przełożyli to na takie realia związane z budownictwem, powiedzmy tutaj takim ludzkim, to ewidentnie jest to jakiś młot pneumatyczny, bo faktycznie to jest tak potężna siła uderzenia, że najtwardsze drzewo nie jest w stanie tego wytrzymać. I korzystają z tych dziupli inne gatunki ptaków, bo nie są w stanie same sobie poradzić z taką pracą. Chociażby włochatki, inne dzięcioły również. Te dziuple dzięcioła czarnego są bardzo charakterystyczne, bo nie są okrągłe, tylko mają takie lekkie ścięcie na dole, forma takiego okienka niejako. I obserwując gdzieś dzięcioły w lesie, warto gdzieś czasami się zatrzymać i spojrzeć, który to akurat dzięcioł kuje tą dziuplę.
1: Czyli dzięcioł to jest doskonały budowniczy, a potem kto to mieszkanko najlepiej urządza, kto jest dobrym architektem?
2: No to już padło, tak? Bo są włochatki, siniaki?
3: Tak, również
2: gongoły?
3: Siniaki,
2: gongoły
3: tak.
2: siedziały w środku.
3: To jest też ciekawy temat z gongołami, właśnie tutaj Grzesiu podpowiedział, bo rzeczywiście te gongoły też, czyli kaczki gongoły, zasiedlają dziuple i bardzo fajnie wygląda proces opuszczania młodych już z tych dziupli, bo one po prostu wyskakują. One wyskakują, czasami gdzieś można zaobserwować nawet jakieś materiały wideo z takich akcji, gdzie te małe gongołki po prostu lecą sobie tam z góry, spadają na ściółkę i później gdzieś przemieszczają się dalej w kierunku stawu. Także
2: do kilku kilometrów chyba one
3: tak,
2: mogą. Przez las w ogóle wiedzone.
3: To jest taka wędrówka, to coś niezwykłego naprawdę i czasami nie zdajemy sobie sprawy, że te ptaki, które widzimy chociażby pływające gdzieś na stawie, że ta wędrówka gdzieś rozpoczęła się wysoko w dziupli na drzewie, prawda?
2: To tutaj warto już też zwrócić na to uwagę, że mamy jakby takie dwie odmienne strategie. U niektórych ptaków młode siedzą w gnieździe bardzo długo, dorastają, zmieniają puch na pióra właściwe, uczą się właściwie lotów jeszcze przez cały czas w gnieździe bądź w jego najbliższej okolicy, ale są takie ptaki, które właściwie krótko po wykluciu opuszczają to gniazdo z różnych przyczyn. No najprawdopodobniej tak jest bezpieczniej. To z reguły są ptaki wodnobłotne, one bardzo, właśnie kaczki różnego rodzaju, gdzie wiedzione są przez rodzica, ale nie siedzą w gnieździe, a przeciwieństwem są na przykład puchacze, które albo bieliki, albo duże ptaki, generalnie szponiaste, drapieżne, które do samego końca żyją albo w obrębie gniazda, czy tam w jego najbliższej okolicy, dokarmiane i uczone przez cały czas przez rodziców, więc są jakby takie dwie różne strategie, plus coś pośredniego, gdzie na przykład kosy, podloty kosów, one po pewnym czasie już się nie mieszczą w tym gnieździe i mogą wyskakiwać z tego gniazda, ale to nie znaczy, że są już samodzielne, bo przez cały czas, będąc gdzieś tam w pobliżu, są dokarmiane przez tego rodzica. On tam później jakby stopniowo uczy je, jak zdobywać pokarm. No także to jest też, myślę, bardzo, bardzo ciekawe, jak to ptaki sobie organizują, bo to jakby jeden drugiemu nierówny i o tych gniazdach tak samo. Jakby Tomek powiedział o remizie, jako takim kunsztownym, misternej konstrukcji, rzeczywiście tam z tego puchu, prawda, to taka kulka wisi z tym korytarzem, co powiedziałeś, ale po drugiej stronie skali mamy na przykład, nie wiem, sieweczkę. Tak, gdzie no trudno powiedzieć, że jej gniazdo było szczególnie misterne, albo lelka, który właściwie chyba w ogóle nie robi gniazda. On to jest
3: po prostu
2: taki...
3: składa jaja na ziemi, prawda, bezpośrednio.
2: Tak, stawia na kamuflaż.
1: A które ptaki zbierają gałęzie, a które gatunki zaś na przykład, nie wiem, wykorzystują jakąś słomę, jakieś siano, jakieś rzeczy, które znajdą po prostu na ulicy?
3: To jest tak, że w tych gniazdach naprawdę niejednokrotnie możemy znaleźć wszystko. To nawet już nie tylko gałęzie, nie tylko słomę, ale czasami nawet jakieś elementy typowo związane z człowiekiem wręcz, prawda? Czyli jakieś, nie wiem, druciki. Ptaki chcą wzmocnić tą konstrukcję maksymalnie i wykorzystują do tego wszystko, co znajdą w koło. No oczywiście te gniazda, które są konstruowane gdzieś w gałęziach, jak na przykład, nie wiem, grzywacz, to z większości one się składają faktycznie z gałązek, a ptaki, które budują gniazda chociażby, tak jak pełzacz, gdzieś w takich rozpadlinach, w wyrwach w drzewie, no to faktycznie tam tym głównym materiałem budulcowym jest jakiś puch. Także te mniejsze, małe ptaszki z reguły gromadzą w tych gniazdach puch, troszeczkę większe większe. Myślę, że im bardziej tutaj gabarytowo w górę będziemy patrzeć, tym coraz większe elementy w tych gniazdach się znajdują. Z racji tego, żeby zachować też stabilność tego gniazda.
1: Ale to jest w ogóle niesamowite, jak one sobie zaplatają te gałązki, jaki one mają zmysł.
3: To jest faktycznie niesłychane, jak bardzo ta konstrukcja potrafi być stabilna, bo te gniazda są narażone na to, że niejednokrotnie pewnie możemy gdzieś spotkać gniazdo, które spadnie, no bo zdarza się tak faktycznie na skutek jakiegoś mocnego wiatru, ale tutaj ten instynkt nakazuje ptakom, że ta konstrukcja musi być stabilna, prawda? I tutaj takie chyba wyjątkowe są gniazda, na przykład bociana, które osiągają gigantyczne wręcz rozmiary i wagę, gdzie niejednokrotnie już muszą interweniować strażacy, żeby, nie wiem, zabezpieczyć to gniazdo, bo faktycznie ta konstrukcja...
1: Kaset kilogramów.
3: Oczywiście. Ja nawet chyba się zdarzyło... Tak, rekordowe gniazda to gdzieś okolice nawet tony. I tutaj faktycznie należy chyba chylić czoła dla kunsztu i precyzji faktycznie ptaków, bo są to niesamowite konstrukcje.
1: Czyli bocian buduje największe gniazda w Polsce?
3: Bocian czarny, również spore, bielik, także te ptaki, które dla wychowania potrzebują po prostu dużej przestrzeni, prawda? Tak, żeby ten lęk bezpiecznie mógł doczekać sukcesu. Mhm. Ja jeszcze tylko dopowiem, tutaj wracając do tego, co Grzesiu mówił o tych na przykład gongołach, bo w kontekście samych gniazd i tego, które ptaki szybko opuszczają gniazdo, to można zaobserwować bardzo ciekawe zachowania, takie związane chyba bardziej z macierzyństwem, chociażby oprócz tego wodzenia, dorosły ptak i z tyłu gromadka na przykład małych kaczek, często gdzieś możemy spotkać na stawie, to niejednokrotnie, jak się bliżej przyjrzymy, nawet ptakom tutaj Opola, perkos, na przykład dwuczuby, zachowuje się w taki bardzo ciekawy sposób, że młode perkozy wchodzą na grzbiet dorosłego perkoza i korzystają niejako, można tak jakoś kolokwialnie to ująć, jest taka forma podwózki, prawda, gdzie dorosły ptak na swoim grzbiecie wiezie te małe perkozy. My jako fundacja prowadzimy teraz aktualnie taki projekt kontroli kamionek właśnie na terenie Opola podczas tych kontroli właśnie faktycznie można te perkozy u nas w mieście zaobserwować. Teraz jest ten czas, gdy te młode perkozy faktycznie korzystają z tego grzbietu do dorosłych ptaków. Także zachęcamy do tego, żeby gdzieś z lornetką udać się i samemu zaobserwować takie zjawiska.
2: Tutaj o perkozach warto dodać, że to jest taka pływająca platforma właściwie. Nie? Ona jest zrobiona głównie z roślinności wodnych, ale jest odporna na pewne zmiany poziomu wody, więc to nie zatonie, ani gdzieś tam całkiem nie wyschnie. Zresztą większość ptaków, która buduje gniazda właśnie w tym obszarze takim wodnym, to jest to taka platforma, która unosi się na powierzchni wody, to ona jest jakby odporna na to, żeby przy niewielkich wahaniach wody ona nie zatonęła. Więc to jest taka kolejna ciekawostka dotycząca właśnie budowy gniazd na wodzie.
3: Tak, cudowne są te gniazda, faktycznie są gniazda, tak jak gniazda na przykład ptaków, które mieszkają w trzcinach, małych ptaków, trzcinniczki, trzcinniki, które wykorzystują, trzciniaki, które wykorzystują roślinność wodną do tego, żeby skonstruować gniazdo i później niejednokrotnie możemy obserwować ciekawe zachowanie, jak one dostają się do tego gniazda, bo tutaj są wszelkiego rodzaju akrobacje, gdy ten ptak próbuje wspiąć się na górę, łapiąc się na przykład dwóch sąsiadujących ze sobą trzcinek, prawda? I tutaj takie, faktycznie szpagat. Taki szpagat niejako, tak. Także gdzieś wąsatki tak robią, trzciniczki, właśnie trzciniaki, rokietniczki, wszystkie ptaki, które możemy usłyszeć gdzieś w trzcinowiskach tutaj, również na terenie miasta.
1: A z czego buduje gniazdo jaskółka?
3: No to zależy, która, ale aczkolwiek jest to zazwyczaj zlepek wielu elementów, prawda, bo to jest mieszanina śliny, właśnie puchu, jakiejś gliny i te konstrukcje są takie bardziej zwarte wtedy, prawda, nie jest to takie gniazdo.
1: Kuleczki, prawda?
3: Tak. I rzeczywiście samo miejsce też, bo na przykład jaskółki, oknówki, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują do tego okna. Okna, nawisy wszelkiego rodzaju i nawet na terenie miasta gdzieś na osiedlach można często gdzieś te gniazda jaskółek.
2: Na Chabrów, na chociażby, drugiej tak. i trzeciej desce.
3: One są pożądane bądź są niepożądane w zależności od, myślę, nastawienia mieszkańców. No, my apelujemy do tego, żeby te gniazda zostawić w spokoju, bo no to, że ta jaskółka wybrała sobie to miejsce akurat, no myślę, że dostarcza nam też wielu takich wrażeń pozytywnych, prawda? Możemy obserwować te ptaki, jak one się zachowują. Także te działania, które niejednokrotnie kończą się tak, że to gniazdo jest zrzucane, no troszeczkę tutaj tak bijemy na alarm, zapalamy czerwoną lampkę.
2: Czy warto podkreślić, że to jest ptak chroniony? Istotnie on trochę brudzi tamtą elewację, więc można się tutaj ratować w ten sposób, że podkłada się taką, czy montuje taką deseczkę, którą po sezonie no, ściągamy, myjemy, możemy umyć wtedy okno. Faktem jest, że ten ptak no, troszkę tam wokół siebie nie zostawia za dużo porządku, ale miejmy z tyłu głowy na przykład, że każda taka para jaskółek, no to jest niezliczona liczba much i innych owadów, które normalnie wleciałby nam przez okno, a takich nie ma. Więc myślę, że odpłacają nam z nawiązką za te pewne utrudnienia w okresie stricte takim lęgowym, ale to trwa 2 miesiące właściwie i później już tych młodych też tam nie ma, można to wszystko umyć i zrobić z tym porządek. Ale a propos, odpowiadając na to pytanie, które robią ze śliny i z gliny, co prawda u nas te ptaki nie występują, ale jako ciekawostkę można powiedzieć, że jest gatunek jeżyka występujący w Chinach, salangany, które gniazdują w ogóle w jaskiniach albo w jakichś takich niszach skalnych i one tworzą gniazdo wyłącznie z własnej śliny. To znaczy ich ślina jest na tyle gęsta, tam bogata w takie glikoproteiny, peptydy, że działa właściwie jak taka plastelina, z której taka żelatyna, galareta taka, mhm. z której lepią to swoje gniazdo. Tam właściwie w przeciwieństwie do tego, co Tomek powiedział o jaskółkach, tam nie ma tego materiału ziemnego. Czasami można zobaczyć jaskółki, które zlatują do jakiejś błotnistej kałuży, biorą to błotko i zanoszą na miejsce i mieszają to ze śliną. A te salangany w ogóle nie korzystają z tego materiału, tylko lepią to własną śliną, a Chińczycy w ogóle to traktują, później te zbierają te gniazda i gotują je.
1: Czytałam o tym, słyszałam, że faktycznie to jest przysmak.
2: No taka ciekawostka, prawda? Ornitologiczna. U nas aż tak ciekawych rzeczy nie ma, natomiast chyba też nie mamy ptaków, które gniazdują w Polsce w jaskiniach. Nic mi nie przychodzi do głowy. Norki kopią to tak, to już były żołny, były brzegówki, no i jeszcze, o to takie pytanie do pani redaktor i do słuchaczy. A jaki ptak świetnie nurkuje, jest bardzo kolorowy i jednocześnie kopie norki?
1: Nurogęś?
2: Nie, mniejszy.
3: Mniejszy gabaryt i tak.
2: Mamy go na bolko chociażby.
3: Tak, tak. Jak leci, to można ten lot i w ogóle tą obserwację porównać do takiego klejnotu, chyba nawet któryś spisał, nie wiem, gdzieś to było w literaturze, że taki szmaragdowy piorun nisko nad wodą się przemieszcza z charakterystycznym takim przeciągłym głosem. Ptak w kolorach takiego właśnie intensywnego niebieskiego.
2: Tak, a od pomarańcz.
3: Pomarańcz, piękny ptak. Tak, który faktycznie, tak jak Grzesiu powiedział, to jest ciekawostka. No, ten ptak jest jak najbardziej do wypatrzenia na terenie miasta, na Wyspie Bolko faktycznie.
1: To co to za ptak?
2: No, mów to
3: taką my. Pauzę zrobimy, żeby zabrać myśli. Zimorodek. To jest zimorodek? To jest zimorodek, tak, tak. Zimorodki są wdzięcznym bardzo obiektem obserwacji.
1: Ale nie kojarzą się z nurkowaniem.
3: One nurkują, bo to jest ich sposób zdobywania pożywienia. Wręcz tak ten lot, który kończy się takim właśnie wskoczeniem do wody, to jest taka z ogromnym impetem wpada do wody ten zimorodek, wyławia tą rybę i z powrotem wraca
2: na gałązkę, tak?
3: gdzie później na przykład przekazuje tą rybkę samicy.
1: Czyli w parku nad Odrzańskim można zaobserwować.
2: Tak, nad Młynówką są, nad kanałem Ulgi, nad samą Odrą.
3: Często jest tak, że najpierw słyszymy ten głos zimorodka i to już wtedy trzeba zachować czujność, ja tak mówię już tak z doświadczenia. Słyszymy zimorodka, to od razu szybciutko gdzieś rozglądamy się, patrzymy nisko nad wodą i za chwilkę faktycznie ten zimorodek bardzo szybko przelatuje, prawda?
1: A jaki to odgłos?
3: No nie wiem, czy tak umiem go, możemy go odtworzyć. Możemy go odtworzyć, a w międzyczasie Grzesiu będzie
2: opowiadał. Będę jeszcze opowiadał, bo rzeczywiście, że to jest taki pisk właściwie. Taki przeciągły, ale może lepiej to puścić.
1: To na razie wy zaprezentowaliście, a za chwilę posłuchamy materiału oryginalnego.
2: Tak. Natomiast na Bolko czy w Parku Nadodrzańskim możemy zaobserwować, z uwagi na to, że to jest taka mekka ornitologiczna w Opolu, to możemy tam zaobserwować różnorakie gniazda bardzo wielu różnych ptaków. I już na ostatnim spotkaniu, jak żeśmy rozmawiali o okresie lęgowym, było na przykład o ptakach gawronów, które możemy znaleźć na tych platanach na ulicy Ozimskiej. Takie, to są dosyć duże gniazda, krukowate jak sroki. To z kolei są takie kuliste gniazda. One potrafią być wykorzystywane przez sowy, chociażby uszatki, które można usłyszeć właśnie teraz w parku 800-lecia, Nadodrzańskim i 800-lecia i tutaj po dwóch stronach Odry. No mamy tam też takie, można powiedzieć, rekordzistki, jeśli chodzi o ilość jajek składanych do gniazda, bo w gniazdach modraszki czy w gniazdach bogatki to tam będzie po kilkanaście jajek. Właściwie trudno powiedzieć, który z ptaków więcej jajek będzie znosił, bo kaczka krzyżówka też potrafi mieć ponad 10 młodych. To jest taka strategia, że z reguły tak w przyrodzie jest, że im więcej tych młodych jest, to tak niestety szansa na to, że wszystkie jakby odwrotnie proporcjonalna do tego, ile z tych młodych dorośnie do wieku dojrzałości takiej płciowej. No im więcej ich jest, tym z reguły większa jest szansa na to, że one w trakcie tego lęgu się potracą, niestety. No tutaj i ptaki drapieżne robią swoje, w przypadku kaczek również ryby duże, bo bywały takie przypadki, że szczupak duży albo sum podpływał i nie ma małej kaczuszki niestety, ale najwyraźniej jest bezpieczniej w ten sposób, aniżeli gdyby miały siedzieć w gnieździe, w którym i tak się pewnie nie pomieszczą, a takie gniazdo mogłaby spenetrować chociażby, nie wiem, norka amerykańska, tak? I kolejno wyjmować takie piskręta. Więc...
1: No, czy my już tego zimorodka możemy zaprezentować?
3: Tak, teraz się skupmy, bo uwaga, nadlatuje zimorodek.
1: O, proszę bardzo.
3: Tak, i to jest moment, kiedy faktycznie, kiedy możemy stwierdzić, że za chwilkę on się pojawi w zasięgu naszego wzroku. I to jest ten klejnot naszych wód, faktycznie, tak myślę, że bez problemu tak właśnie można to określić. Piękny ptak, który buduje gniazda właśnie w norkach, gdzieś na skrajach, na brzegu rzek najczęściej, czy właśnie jakichś stawów i jest niezwykle kolorowy.
1: Nasłuchiwać w takim razie. A powiedzcie, który ptak jest takim największym perfekcjonistą, jeśli chodzi o budowanie gniazda? Kto robi to najbardziej precyzyjnie?
2: Ten remis, o którym była mowa.
3: No tak też o tym myślę właśnie.
2: To jest chyba takie gniazdo numer jeden, bo ono jest duże w stosunku do samego ptaszka, jest bardzo misterne. Tak jak tam powiedział, z tam komora lęgowa jakby w środku jest do tego taki korytarz. To w ogóle wisi na takiej witce właściwie, zwisza się tak, że po drzewie nie można dojść do tego gniazda. Więc no trudno znaleźć jakieś inne, równie misterne, raczej mi przychodzą właśnie ptaki, które są na drugim końcu skali, które...
1: To też chcę.
2: Robią to strasznie niechlujnie.
1: Kto tak robi niechlujnie?
2: No nie, no niechlujnie właśnie ten lele, który właściwie sadzi jajko na piasku i cześć, nie? I on stawia na kamuflaż, to znaczy jak dorosły ptak siedzi na tych jajkach, to w ogóle go nie widać. I on wie o tym, w cudzysłowie, i zrywa się dopiero w ostatniej chwili, kiedy już będziemy bardzo blisko lelka, bo tak go po prostu nie zobaczymy. To wygląda jak kawałek suchego fragmentu jakiejś
3: kryptyczne sosny. Kryptyczne upierzenie, które faktycznie całkowicie uniemożliwia wręcz takiego
2: dostrzeżenia
3: takiego lelka. Tak, w ostatnim momencie.
2: I on nie robi tego gniazda, jest po prostu taki dołek ledwo w ziemi. Natomiast myślę, że na uwagę zasługują też te ptaki, których może gniazdo nie jest jakoś bardzo misterne, ale jest świetnie schowane. I z tym też wiążą się pewne strategie. To pierwsze, co mi przychodzi, to skowronek polny. I jakby udało mi się znaleźć parę razy gniazdo skowronka polnego, ale ono nie jest wcale takie łatwe do spostrzeżenia. Jest ukryte gdzieś tam w trawie przy miedzy. A sam skowronek jeszcze robi w ten sposób, w ogóle ptaki gniazdujące na ziemi bardzo często robią w ten sposób, że wracając do gniazda lub wylatując z gniazda, one nie robią tego bezpośrednio z gniazda. Tylko one odchodzą kawałek i dopiero zrywają się do lotu, nawet kiedy słyszą, że ktoś nadchodzi, z innego miejsca, tak żeby nie zdradzić tego, w którym jest to gniazdo. A jak już jest drapieżnik, który spostrzegł ptaka, to ptaki te potrafią i to różne ptaki gniazdujące na ziemi, łącznie z lelkiem, potrafią udawać właśnie jakieś kulejące albo ze złamanym skrzydłem i specjalnie odgrywać taki teatrzyk po to, ażeby skoncentrować uwagę drapieżnika i odciągać go od gniazda.
3: Od faktycznego miejsca lęku.
2: Tak, i dopiero wtedy jak uzna, oha, to już zbajerowałem tego lisa czy tam kuna i nagle frrr i wylatuje, a ten drapieżnik siedzi jak głupi i nic nie zrobi i nie najprawdopodobniej wróci już do tego gniazda. Więc to też jakby taka strategia zasługuje na uznanie, może nie tyle taka, jest to misterna wtedy konstrukcja, ale pewien taki zmysł daleko idący opieki nad tym miejscem gniazdowym i nad tym pisklętami polegający na pewnych takich zachowaniach ciekawych.
1: A mnie zastanawia jeszcze taka rzecz, dlaczego te ptaki właśnie budują gniazda na ziemi? Bo zazwyczaj wydawałoby się, idąc tutaj powiedzmy na logikę, no, że takiemu ptaszkowi to jednak wygodniej będzie i bezpieczniej na drzewie.
3: To wiąże się też z samym habitatem, samym miejscem, gdzie ten ptak bytuje tak na co dzień, bo na przykład trudno, żeby na przykład czapla bąk, który ma bardzo, też jest ciekawym, naprawdę bardzo ciekawym ptakiem ze względu na swój głos niesamowity, który jest jak dmuchanie do butelki, prawda? Myślę, że niektórym z nas się udało gdzieś usłyszeć na pewno. Natomiast usłyszeć bąka to jest jedna rzecz, a zobaczyć go to jest, no wręcz tutaj opowieści krążą. Nawet prekursor takiej polskiej ornitologii Sokołowski w swoich książkach pisał zawsze o tym, że bąk właśnie, w ogóle znalezienie gniazda bąka jest tak trudne ze względu na też taką strategię odprowadzania od gniazda, bo ten bąk nawołując, bucząc do tej butelki, odwraca głowę w jedną, w drugą stronę i my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z którego rejonu trzcinowiska ten głos dochodzi. No i bąk, jako że czuje się dobrze w tym trzcinowisku, buduje właśnie tam gniazda, z tego względu, że czuje się tam bezpiecznie.
2: No. To po prostu stawia na kamuflaż. Tak. Zwróćmy uwagę na to, że gniazdo na drzewie, gdzieś tam w koronach na gałęziach, ono jest widoczne. Trudno jest zrobić gniazdo na drzewie, żeby było skryte. Po to część tych ptaków gniazduje w dziuplach, no bo w dziupli można się w teorii ukryć. Lepiej, aniżeli gdy jest to takie gniazdo eksponowane. Tutaj warto rzeczywiście wrócić do tego grzywacza. Jakby koniec rzędem temu, kto by z 20 patyków zrobił takie gniazdko, które nie spadnie. Ale ono jest bardzo widoczne, tak?
1: Tak,
2: przypuszczam, że sporo z tych lęków się traci. Więc wybierają być może ziemię albo inne miejsca dlatego, że najwyraźniej w ich przypadku z uwagi na ten habitat, o którym Tomek powiedział, jest większa szansa na przetrwanie. Poza tym, no zrobienie gniazda na ziemi wymaga mniej nakładu sił i środków, aniżeli zrobienie stabilnego gniazda na drzewie. Nie jestem wtedy tak widoczny, mogę postawić na kamuflaż. W niektórych miejscach w ogóle nie ma możliwości stworzenia gniazda na ziemi, patrz w skowronek polny. No szczere pole, no to nie ma innej możliwości, jak złożenie, jakby tego zbudowanie gniazda na ziemi. Więc są pewne plusy, no i minusy. Jakby tutaj unikam drapieżników, głównie ptasich, jeśli chodzi o gniazdo na drzewie. Niestety narażam się na drapieżniki na ziemi, jak lis, dzik chociażby może przecież spenetrować takie gniazdo i zjeść pisklęta czy jajka. Więc to jest zawsze taki bilans strat i korzyści. No jedne ptaki wybierają w ten sposób, inne inaczej. Jeśli coś działa, no to
1: czemu nie?
2: To czemu nie, tak? I no i dlatego to jest takie ciekawe, bo jest tych strategii bardzo wiele.
1: A powiedzcie, jaka jest strategia i ile to mniej więcej trwa? W sensie samo wybudowanie tego gniazda, czy u każdego ptaka identycznie, czy niektórzy są po prostu no, błyskawicznymi budowlańcami?
3: Wszystko zależy od złożoności tej konstrukcji, prawda? Bo taki remis no, potrafi budować takie gniazdo tydzień, dwa tygodnie, możemy obserwować te postępy. Natomiast jeżeli gniazdo stanowi taka konstrukcja, faktycznie jak tutaj Grzesiu wspomniał o grzywaczu, no to stosunkowo szybko, prawda? To może być, nie wiem, tydzień, kilka dni. Także tutaj faktycznie im konstrukcja bardziej zawiła, to sam proces budowy trwa nieco dłużej. Mi się teraz przypomniał też przy okazji tego bąka, taka ciekawa moja obserwacja na wyspie Bolko, nie wiem, to było chyba może 20 lat temu, ale bąk bardzo charakterystycznie staje w słupek, upodabniając się tym niejako do tych trzcin, w których żyje. I on wtedy czuje się bezpieczny, czuje się zamaskowany, bo ma taką świadomość, że jest jedną z tych trzcin. Ja nie pamiętam, który to był rok, ale na pewno by to była zima, taka sroga zima, krajobraz bardzo taki monochromatyczny, jak to zima, biel, czerń, szarości. I z dużej odległości zobaczyłem coś dziwnego w kolorze właśnie żółtym na drzewie. Myślałem, że to jest jakiś element, nie wiem, czy jakaś siatka, coś, jakiś kawałek
2: worka,
3: jakiegoś tak? worka. I okazało się, że jak podszedłem bliżej, że to był bąk, który stanął w słupek na tym drzewie. On po prostu gdzieś miał zakodowane chyba, mam to zdjęcie, może jeżeli będzie okazja, to gdzieś prześlę. Ale ten bąk wydawało mu się, że jest niewidoczny, bo stanął w słupek, prawda? Stał wyprostowany, myśląc, że jest dobrze zakamuflowany, natomiast kompletnie stało się coś zupełnie odwrotnego, bo on na tle tego śniegu tej czerni, tych drzew, no był po prostu z bardzo dużej odległości widoczny. Także czasami zdarzają się pomyłki, prawda? I ten ptak, ufając temu, że jest niewidoczny, no może niejako trochę się no tak wystawić.
2: Bo to nie był ten habitat, tak?
3: To nie był ten habitat. W ogóle tutaj tak teraz przychodzi mi do głowy też coś takiego, że niełatwo mają ptaki, które są bardzo kolorowe, bo one są często właśnie padają ofiarą drapieżników. Kiedyś miałam taką obserwację, może już nie w kontekście kolorów, ale w stadzie szpaków obserwowaliśmy z kolegą szpaka leucystycznego, białego. Nie był to całkowicie albinotyczny osobnik, ale był bardzo jasny. I jak często się zdarza, że to stado szpaków jest nękane przez jakiegoś drapieżnika, to ewidentnie ten jeden leucystyczny szpak był padał jakby ofiarą tego polującego jastrzębia wtedy. Także tutaj takie...
1: Natura go nie ochroniła, tak
3: niestety
1: można powiedzieć.
3: Niestety nie, no właśnie. Także tutaj nie jest tak łatwo.
1: A powiedzcie, jak długo ptaki w ogóle wybierają sobie miejsce, w którym chcą sobie uwić gniazdko?
2: To jest ciekawe zagadnienie z tego względu, że są różne strategie i część ptaków co sezon zakłada gniazdo gdzie indziej, a część jest bardzo konserwatywna w tym ujęciu i regularnie gniazduje, jeśli nie w tym samym gnieździe stricte, to obiera podobne miejsce lub bardzo bliskie miejsce do tego, gdzie było, jakby odniosło sukces w poprzednim sezonie lęgowym. Być może wynika to z tego, że jeśli udało się w poprzednim sezonie lęgowym, to znaczy dookoła jest wystarczająco pokarmu, jest bezpiecznie. No po co zmieniać coś, co działa, jest skuteczne.
1: Tak jest.
2: I tutaj na przykład te jeżyki, o których żeśmy wcześniej powiedzieli, one wybierają, właściwie ta para lęgowa, która już tam raz podjęła się lęgów, to ona co roku wraca. Dokładnie, bezpośrednio w to samo miejsce. Co ciekawe, no to jest ptak, który stawia na to, co zrobią inne ptaki. Czy możemy powiedzieć, pod względem gniazdowania to jest ptak leniuch, no bo właściwie tam jeżyk może coś tam złapać w locie, bo to przypominam, ptaki, które nie siadają na ziemi, więc jedyny materiał, który on może znaleźć, to taki, który złapie w locie. Jakiś puch, jakieś trawy, ale nic więcej. Piórka, on to może powiedzmy coś tam włożyć, ale tak naprawdę jak popatrzymy przez fotopłapki czy kamery zainstalowane w skrzynkach lęgowych specjalnie dedykowanych pod jeżyki, to właściwie na tym gnieździe prawie że nic nie ma. Tam trzy patyczki jakieś czy puszki takie na krzyż i to wszystko. I ten ptak jest bardzo wierny tym swoim miejscom. Minus jest taki, a propos tego materiału, o którym była mowa, i Tomek powiedział, że część ptaków jakby wnosi do tych gniazd różne materiały niekoniecznie naturalne. Sznurki, jakieś nitki, folie, worki. To ma swoje przykre konsekwencje. Ja parę razy musiałem ratować jeżyki, wchodząc na dach we własnym budynku. No tam, gdzie widziałem, to mogłem zainterweniować, bo tym bidulkom z kolei te zaniesione wcześniej przez wróble jakieś nitki, plątały się wokół łapki. I ten biedny jeżyk później wisiał na tej łapce, tak skowyczał, tak właściwie on tak piszczy, tak żałośnie, żeby się uwolnić, a nie mógł się uwolnić, to ja musiałem wchodzić na ten dach, łapać go, narażając własne życie.
1: Nie musiałem, tylko chciałem.
2: No, chciałem, da, nie, to był obowiązek mój, no. I ratowałem te jeżyki. Bo to niestety działa w dwie strony, tak? Te farfocle, które zabierają wróble, no można się po prostu, mogą te ptaki się w to zaplątać. Kto wie, ile tych ptaków się zaplątało, o których nie wiemy, gdzieś tam zostały pod tymi wnękami, więc to różnie bywa. Ale zaraz, bo opowiadam o jeżykach, a uciekł mi wątek. Jak długo one, jak często wracają do tego samego miejsca? To chyba rekordzistami są tak, no bociany potrafią wracać przez cały czas do tego samego miejsca, te jeżyki do tego samego miejsca. Sokoły wędrowne też wracają do tych, czy tam skrzynek, czy jeśli to jest naturalna jakaś półka skalna, puchacze są też konserwatywne, jeśli chodzi o konkretne siedlisko i miejsce, przez co właśnie tego typu lokalizacje nierzadko są ujęte jako strefa ochronna dla ptaka, no po to, ażeby jej nie przekształcać, no bo zniszczenie tego bezpośredniego otoczenia tego gniazda może sprawić, że ten rzadki w skali kraju ptak opuści to miejsce i już go tam nie będzie. Także to bywa różnie, ale z drugiej strony ptaki na przykład czasami mnie zastanawia. Zimno tak na dworze, minus 15, minus 20 w tym roku na przykład. Myślę sobie, gdybym był wróblem, to bym teraz sobie wleciał do jakiejś skrzynki lęgowej i bym sobie tam siedział w tym ciepłym gniazdku. Czemu one siedzą w tych krzakach? I najwyraźniej, bo nie wiem, myślę, że radiosłuchacze widzieli też tego typu zdarzenia, że ptaki, właściwie one do tych gniazd wchodzą tylko na okres lęgowy, później już tam raczej nie wracają. Ja stawiam tezę, że najprawdopodobniej tu chodzi o pewną higienę tych ptaków i tego, że no istotnie były nawet prowadzone badania no chyba przez pana doktora Hebdę na temat pasożytów w gnieździe różnorakich, bezkręgowców, że te gniazda są bardzo zainfekowane różnorakimi pasożytami, które na tych pisklętach, na tych dorosłych ptakach, one siedzą w tych, tam są jeszcze włosy przecież, jakaś sierść.
1: Żerują sobie.
2: No tak, żerują na tych ptakach i być może chodzi tutaj o pewną higienę, więc te ptaki jak już tylko mogą opuszczają to gniazdo i nie wracają tak długo jak tylko mogą, no po to, żeby ta populacja tych pasożytów być może tam jakby spadła, obniżyła się. Tutaj warto też ciekawą taką rzecz powiedzieć, że niektóre ptaki przynoszą do gniazd specjalnie bogate w olejki eteryczne różne zioła, które mogą mieć działanie takie antypasożytnicze, powiedzmy, tak? Czy mięta, czy wrotycz chociażby i gdzieś tam wplatają je w to gniazdo. To jest bardzo interesujące, jakby skąd ten ptak...
1: Wiadomo, ma taką wiedzę dzielarską.
2: No, tak. On nie robi tego jakby intuicyjnie, gdzieś tam ten instynkt mu to podpowiada, ale jak ten instynkt się wytworzył i gdzieś tam zakodował w świadomości, w cudzysłowie oczywiście, tego ptaka, czy tak robili jego rodzice i ten zapach na przykład go tak skłania do...
1: Niebywałe.
2: To jest niebywałe, są pewne takie rzeczy, na które nie mamy odpowiedzi.
1: A moi drodzy, gdybyśmy mogli wymienić takie trzy topowe, największe albo nie wiem, najbardziej misterne właśnie gniazda w Polsce, to które ptaki je tworzą? Takie najbardziej niezwykłe.
2: Poza tymi, które już żeśmy powiedzieli.
3: Poza tymi.
2: Będzie ciężko. Znaczy, no sroka ma na przykład ciekawe gniazdo, tak?
3: No bo ta forma tak.

0: tego.
1: Bardzo to... nietypowe. Jakby ja polecam spróbować sobie samemu na zasadzie, mam tylko jedną pensetę, tak, no, robiącą za dziób, a drugą ewentualnie robiącą za łapkę, no bo tą łapką teoretycznie ptak może to przytrzymać i proszę łowić gniazdo, nie? Z materiałów jakieś tam kubki siana. No to jest arcytrudna sprawa. No tak. Tak, więc jest to rzeczywiście trudne. Jakie inne jeszcze takie ciekawe, no to jest kuchni, o których żeśmy powiedzieli, są dosyć nietypowymi gniazdami, tak? No bo jest to taka, chociażby oknówka, to jest taka kopułka, taka, to jest też właściwie kuliste gniazdo z niewielkim otworem. I co ciekawe, ja widziałem dwa inne gatunki, które korzystają z tych gniazd. To jest wróbel. Wróble potrafią wykorzystać i na osiedlu AK w jednym miejscu, gdzie było takie gniazdo oknówki, jeżyki je inkorporowały i jeżyk potrafił wlecieć do tego gniazda i tam chyba odbywał lęgi. Mimo, że jak na jeżyka dosyć mała ta przestrzeń jest, bo jeżyk jest trochę większy od oknówki, to jednak dał sobie tam radę i wyprowadzał tam lęgi. Więc jakby to są moje trzy typy, ale Tomek, możesz mieć jakiś inny.
2: Do wyboru, do koloru, tak by to
0: też
2: można
0: właśnie
2: było
0: w tym kierunku.
2: Spuentować.
0: Mi tak tylko jeszcze przychodzi do głowy właśnie to gniazdo na przykład pełzacza gdzieś w takich rozstępach kory na drzewie, no bo to też jest dosyć ciekawe. Ciężko takie gniazdo znaleźć i tutaj rzeczywiście gabaryt nieco mniejszy, ale wykorzystuje taką rozpadlinę w drzewie, prawda? To jest fajne.
2: Natura nas potrafi naprawdę zaskakiwać. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie szczegóły związane z gniazdowaniem ptaków przede wszystkim w Polsce, chociaż też zagranicznych przypadków nie zabrakło w naszej rozmowie. Doktor Grzegorz Oloś i Tomasz Tańczuk z Fundacji Koło Natury gościli w naszym programie. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
2: A spokojnej nocy życzy Iwona Tokarska. Do usłyszenia.
3: Szepty natury.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Cały czas w Audiokracji słuchamy nowej płyty zespołu Błoto, którą nagrali z Ion MD. No a dzisiaj pojawi się kolejna z takich około jazzowych formacji na antenie Radia Opole, która podzieliła się ze światem nowym singlem. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: To nie było zapomniane nagranie zespołu Talking Heads, albo jakaś nowość od LCD Sound System. To był zespół Formal Speedwear, prosto z Wysp Brytyjskich. Czekamy na jego płytę. No a teraz to, co obiecałem na początku audycji, czyli kolejny z zespołów. Myślę, że nie będzie to obraźliwe tej nowej fali polskiego jazzu. Oczywiście, jak sugerowałem całkiem niedawno, są niektórzy, którzy zarzucają, mają takie pretensje o to, że tych grup powstałych wokół zdolnych absolwentów Akademii Muzycznych jest za dużo, że to zaczyna być muzyka zbyt bezpieczna. Natomiast ja już sobie pozwalałem na polemikę z takim sformułowaniem, no bo mam wrażenie, że taką ogromną siłą, atutem tych wszystkich grup jest to, że każda odwołuje się do troszeczkę innych inspiracji. Jeżeli chodzi o Tropical Soldiers in Paradise, to zespół łączy inspiracje beatowe, hip-hopowe z jazzem, afrobeatem. Jest sporo takiej latynoamerykańskiej rytmiki. I panie i panowie, jeżeli chodzi o ostatnie lata, nie próżnowali przesadnie, natomiast w zeszłym roku udało im się być gościem na nowej płycie Que Bona Fide, de facto jego pożegnalnej płycie. Tam pojawiają się w utworze, w którym Quebo towarzyszy jeszcze Oki i Marcin Januszkiewicz, czyli w utworze Wkrótce. I wydaje mi się, że na pewno to był jeden z tych momentów, który zwrócił uwagę szerszej publiczności na tę grupę, no ale też jako zespół, który już tak naprawdę sporo lat istnieje, grali na bardzo wielu festiwalach, nie są grupą anonimową. Właśnie podzielili się ze światem nowym singlem, który nazywa się Ulysse. To jest świeżynka. Utwór pokazał się właśnie dzisiaj i tak naprawdę jeszcze nie ma za dużo informacji, co to nagranie zwiastuje, czego możemy się spodziewać, natomiast biorąc pod uwagę, jak długo zespołu w takiej autorskiej, studyjnej wersji nie było, pójdą za ciosem, pojawi się coś nowego. Słuchamy w Audiokracji premierowego singla zespołu Tropical Soldiers in Paradise.